Zanim jeszcze minęła godzina druga w programie trzecim Polskiego Radia i rozpoczęła się druga godzina zbiórki z podwórka Kingpin, Skinny Pimp i Lady B gościnnie w utworze Boom That Shit z albumu Skinny Pimp Volume 1. Skinny Pimp to jest niekwestionowany król memfiskiego rapu, człowiek, który w tej dynamice, która na tej scenie zawsze dyktowała ludziom, żeby przetwarzać doświadczenia poprzedniego pokolenia, nie tylko w sferze językowej, ale też muzycznej. Tamtejsze utwory zawsze bazowały na samplach z poprzedniego rozdania. No to właśnie na przykład rzeczy Three Six Mafii, które dzisiaj są samplowane nawet przez popowych artystów, to wtedy się opierały często na jakichś ścinkach z nagrań z Kingpina, Skinny Pimpa. Polecam o nim sobie poszukać różnych rzeczy, bo naprawdę jest to nietuzinkowa postać. Może kiedyś o tych początkach rapu z Memphis zrealizowałbym jakiś odcinek tematyczny. Za każdym razem, jak tutaj na antenie obiecuję, że nagram odcinek tematyczny, to prędzej czy później to następuje, więc myślę, że Memphis bardzo zasługuje na taką dwugodzinną audycję i trzeba to zrobić. Natomiast zaraz po tym utworze wybraliśmy się do Wielkiej Brytanii z powrotem, gdzie tworzy producent znany jako Bass Rhythm i on gościnnie do utworu Vibes zaprosił raperkę Nainai, która pochodzi ze Stanów i to jest takie ciekawe połączenie właśnie tej klubowej brytyjskiej sceny, gdzie zawsze bas wyznaczał kroki i ruchy tamtejszym DJ-om, producentom, a za ich sprawą również ludziom, którzy pod głośnikami tańczyli z rapem i z gadanymi różnymi formami, bo punktem wspólnym dla tych dwóch światów od zawsze była Jamajka. Natomiast zaraz po tym numerze jeszcze DJ Crash i Rico Dan Warn Them. Rico Dan również reprezentant brytyjskiej sceny mikrofonowej, grime'owej, człowiek, który ma wiele zasług. Natomiast DJ Crash to jest osoba, która wymyśliła się na nowo w zupełnie inny sposób niż DJ Max, bo na przełomie lat 90. i 2000 był to jeden z najważniejszych twórców instrumentalnego hip-hopu na świecie. Stany Zjednoczone miały DJ-a Shadowa,

Wielka Brytania, acz z wątkiem migranckim rosyjskim, miała DJ-a Vadima. We Francji tworzył DJ Cam, a w Japonii DJ Crash, który od dobrych kilku lat chyba najbardziej jest zainspirowany i zafascynowany brytyjską sceną basową i takie właśnie rzeczy proponuje na swoim najnowszym albumie Tokyo Ham, z którego pochodził wspomniany utwór, a jako że Rico Dan jest z Londynu, no to Roll Deep wydał nowy album.

Rico Dan, Roachy, Breezy, DJ Carnage, Manga Sandhiller i Scratchy tworzą aktualny trzon Roll Deep, ekipy, która jest od dekad już na tej scenie i powielokroć ustalała dukt, którym płynie grime współczesny. Do tej ekipy należał i Skepta i przewijał się przez nią w pewnym momencie Wiley i Dizzy i wszyscy najważniejsi wokaliści rozdania pierwszej fali grime'u. Do dzisiaj ta ekipa istnieje, a ich najnowszy mixtape wydany po latach od poprzedniego wyszedł nakładem Fabric Life, czyli oficyny, która jest częścią konglomeratu takiego kulturowego, do którego należy bardzo utytułowany i ważny na mapie Londynu klub Fabric. Z tej płyty utwór Na Bed i pozostaniemy sobie jeszcze trochę w takim świecie, w którym chłopaki z londyńskich blogów

wychodzą za mikrofon na klubowy parkiet do tego miejsca, w którym z głośników leci miks muzyki basowej, muzyki breakowej, tego wszystkiego, co swój początek bierze z Jamajki, a w Wielkiej Brytanii nieustannie ewoluuje, mutuje i się zmienia.

DJ Cocker i Hardy z gościnnym udziałem Trima, utwór Facelift. Jakbym miał wymienić jednego brytyjskiego MC, który wybiera najciekawsze podkłady, na jakich mógłby się sprawdzić, to chyba będzie to właśnie Trim. I wszystkie jego utwory, które puszczałem przez ostatni rok na zbiórce z podwórka, potwierdzają moje słowa, bo on nie szuka bitów w żadnym rapowym świecie, szuka ich na scenie klubowej, nie boi się eksperymentować tak z tempem, jak i brzmieniem. Ta epka DJ-a Cockera i Hardiego wyszła niedawno i po raz kolejny w ciekawy sposób łączy klub z ulicą, natomiast na tej londyńskiej ulicy również przemieszcza się Jay Silva.

Utwory niby tylko trzy, a raperów na stu, ale to jest właśnie ta brytyjska dyscyplina, gdzie w studiu pirackiego radia jest jeden mikrofon i za nim zmieniają się ludzie, którzy plują do niego kolejnymi wersami. Każdy kolejny chce być lepszy niż poprzedni. To jest to napięcie i rywalizacja, które napędza brytyjską scenę, na której jeśli ktoś nie potrafi się sprawdzić tu i teraz za mikrofonem, no to odpada gdzieś z całej tej rywalizacji. To jest rzecz, gdzie upominam się o to, żeby na zbiórce z podwórka może nasi lokalni, krajowi raperzy też częściej wychodzili ze strefy komfortu i rapowali. Mikrofon jest od rapowania, a radio, które mnie wychowało, to amerykańskie, francuskie, brytyjskie, to jest miejsce, w którym trzeba dowodzić, że jest się raperem. Pierwszy z tych utworów Jay Silva i Tion Wayne, Falling For You, z albumu Now You See Me, debiutanckiego krążka urodzonego w Portugalii rapera, którego rodzina, jak on miał jakieś 9-10 lat, przeprowadziła się do Londynu i teraz to tam on staje za mikrofonem i się sprawdza. Później Ras Millions ze swojego nowego krążka Perseverance i gościnnie w tym utworze RD, Crept and Conan, DWE, Sucks, Cast Aid, Scorcher i Ricks PB. I nazywa się to nie bez kozery Avengers, bo to właśnie grime'owo-drillowi Avengersi od weterana DWE po jeden z głośniejszych głosów na dzisiejszej scenie, czyli Rasa Millionsa. To jest dosyć ciekawa postać, reprezentant Lewisham w południowym Londynie, reprezentant drillowego kolektywu SMG. Człowiek, którego większość klipów i utworów jest zablokowanych na Stany i Kanadę, dlatego że amerykański raper Ras nie podoba mu się to, że ktoś ma taką samą ksywkę jak on, nawet jeśli po niej jest dodane Millions i to Ras jest od Russian Millions, a nie od imienia Russell jak ten amerykański raper. No ale cóż, jest tu jakiś pełzający konflikt. A akurat z Rasem Millionsem ja bym wolał konfliktu nie mieć, bo w jego historii zdarzył się taki przypadek, kiedy wypuścił diss na Showkeya dokładnie tydzień po tym, jak ten raper został zadźgany na śmierć na jednej z londyńskich ulic. To dosyć dojmujący i przykry przypadek tego, jak przemoc na brytyjskich ulicach znajduje swoją ekspresję w tamtejszej muzyce i nie tylko zostaje ona zawsze w studiu. Natomiast ostatni z tych trzech numerów to J-Wing i gościnnie tutaj znów plejada znamienitych MCs God's Gift, Dirty Guts i Killa P, utwór Why You Then Pon Part 2 z epki Left the Building. Znów Londyn i znów plucie w mikrofon kolejnymi ognistymi wersami. Natomiast wielu współczesnych reprezentantów brytyjskiej sceny już tak bardzo nie pędzi i pozwala sobie trochę i z jednej strony na inny rodzaj ekspresji i sprawdzenie się w innym tempie, a z drugiej strony bardzo dużo pola do manewru pozostawia swoim producentom. Rance Nero jest dobrym przykładem takiego modus operandi. Nothing under the sun is new. This ain't a joke and it ain't a fluke. When I got on my grind, I flew. I hold no hate and my heart is cool. But you don't like when people assume. I see the bluffing, it's disgusting. If I see disrespect, then I crush it. Growing up in a show taught me some. Friends can be enemies undercover. That's something I discovered. People switch sides in the heat of summer. People switch sides in the heat of yum. My heart is clean. My intent is pure. What you ask me for? When you ask me to tell the truth? So far I've been cool.

clean, my intent is pure. What you ask me for, when you ask me to tell you the truth. So far I've been cool, but underneath the surface I can feel something starting to brew. Like flow. Jego serce jest czyste, intencje również, a muzyka, którą tworzy Renz Niro, jest zupełnie osobna, acz wpisuje się w ten szerszy zwrot na aktualnej brytyjskiej scenie rapowej, gdzie po czasach klasycznego rapu, później grime'u, później drillu, jeszcze gdzieś w międzyczasie road rapu przyszedł moment na to, żeby to wszystko wrzucić do wirówki i nie zastanawiać się, jak to zostanie nazwane. Renz Niro wydaje mi się jednym z najciekawszych aktualnie reprezentantów brytyjskiej sceny. Pochodzi z Manchesteru, a jego najnowszy krążek nazywa się No Weapon Shall Prosper i właśnie z niego utwór Nothing Under the Sun is New. Na tym albumie za produkcję poza samym Renz Niro odpowiada chociażby Klein czy Space Africa. Ludzie, którzy w takim międzygatunkowym świecie dzisiejszej muzyki poruszają się bardzo sprawnie i jednocześnie jedyne, co im przyświeca przy robieniu muzyki, to wydaje mi się emocje i klimat. Bardzo ciekawe rzeczy, polecam ten album. A tymczasem ja się cofnę o 10 lat na brytyjskiej scenie, żeby przypomnieć człowieka, bez którego wydaje mi się, że ten aktualny zwrot mógłby przybrać zupełnie inną formę.

0: Gajka, Sirosi i Miss Red w utworze Bata z 2016 roku, z mixtape'u, który wyszedł w bardzo opiniotwórczym swego czasu labelu Mixpack. Nazywało się to Security i było momentem, w którym Gajka dał się poznać większym ilościom ludzi. Na tym mixtape'ie pojawia się ogrom tych tropów, które później w jego twórczości przybierały różne inne formy. Z jednej strony gdzieś taka bardzo miejska, uliczna wrażliwość, z drugiej strony inklinacje i fascynacje cyberpunkiem, z trzeciej strony jego jamajskie i granadyjskie korzenie, które podpowiadają mu, żeby czasami coś zaśpiewać, czasami rytm uczynić bardziej ciut tanecznym. Gajka, no to jest niesamowicie ważna postać. Jego ekspresja od pory Security przybierała bardzo różne formy i soundtracki do filmów i albumy, które były ambientowe, i krążki rapowe, i jakąś taką właśnie międzygatunkową ekspresję, którą uskuteczniał dużo wcześniej niż rozlała się ona po całej brytyjskiej scenie. A ja teraz nie chciałbym wchodzić z butami w strefę Dread i to, co Macken prezentuje w muzyce około jamajskiej na antenie programu Trzeciego Polskiego Radia, ale jako, że nie możemy się z Mirkiem cały czas umówić na naszą wspólną audycję, a wydaje mi się, że czasami z tego jamajskiego świata interesują nas zupełnie inne rzeczy, to właśnie wpadniemy na moment na Jamajkę.
1: One more!

Skank, czyli jeden z najciekawszych moim zdaniem głosów współczesnego rozdania dancehallu. Tego rozdania, które wychowało się na konflikcie Vibes Cartela i Mavado, w momencie, w którym wydawać by się mogło, że agresja w tamtejszym dancehallu już nie może pójść dalej, bo czy to Bounty Killer, czy Ninja Man wcześniej bardzo nagrywali utwory, jak to się na Jamajce mówi, badmańskie, czyli awanturnicze i przestępcze, ale ten moment, w którym Vibes Cartel z Mavado zaczęli się kłócić, to jest trochę eufemizm, ale niech będzie, zaczęli się kłócić, zanim Vibes Cartel trafił do więzienia, to tam na mikrofon były wypluwane litry jadu. Młodzi Jamajczycy to chłonęli i kiedy oni się pojawili za mikrofonami, no to zwykle z karabinem w ręku, strzelając salwy w powietrze i śpiewając hymny wojenne dla swojego plemienia, Skank umie

to robić jak mało kto inny. Pierwszy z tych utworów był z gościnnym udziałem Skilly Benga i Jiggy D, nazywał się Mouch, a drugi z gościnnym udziałem Zimiego, Good All, i to jest kolejne już przetworzenie Gala Breakout Redeem, jednego z głośniejszych redeemów ostatnich lat, czyli dla tych z Państwa, którzy nie wiedzą, takich rytmów, które jak na Jamajce się pojawiają, to właściwie ktokolwiek mógłby się sprawdzić za mikrofonem, to się sprawdza. Tam nie ma w ogóle dyskusji o tym, że to do kogoś należy, że to jest jakiś plagiat. Jak pojawia się nowy, ciekawy rytm, no to każdy ma wręcz obowiązek sprawdzić się na nim. Wychodzą całe albumy One Redeem, czyli takie, gdzie przez szereg utworów cały czas jest ten sam podkład i tylko zmieniają się nawijacze. Gala Breakout Redeem też dorobił się takiego krążka, na którym jest chyba z 30 pozycji i z niego właśnie Good All Skanga. A my tymczasem przeniesiemy się do Polski, ale po drodze zatrzymamy się na Haiti. Hey, hey, hey, hey.

Hardy. Chuj wie gdzie jestem i chuj wie co znaczy. Robię to wszystko dla braci. Rozmowa projektantów to wzór terapii. Powiedz suko co cię trapi. Bez sensu, bez kas. Każdy diament na mnie jest bez kas. A podobno miałem trupem być, nie zrobiłem nic jak mówiły nakaz.

We Next i Młody West, Haiti, wspólny krążek przez niektórych wyczekiwany kolektywu producenckiego We Next i Młodego Westa z Warszawy. Jedna z ciekawszych bitów aktualnie tworzy kolektyw We Next, a dzisiejsza zbiórka z podwórka dobiega już końca. Więc przypomnę, że jak ktoś miałby ochotę do mnie napisać, to mail

i brzmi zbiórka@polskieradio.pl. Można też to zrobić na Instagramie, gdzie jestem jako Co jest nauczane. Wszystkie poprzednie audycje zbiórkowe są dostępne na stronie Polskiego Radia, jak i w aplikacji. A ja się pożegnam z Państwem utworem DJ-a Screw z gościnnym udziałem The Click, Tired of Being Stepped On. I się żegnam z Państwem. Nazywam się Filip Kalinowski, a to była zbiórka z podwórka. Powodzenia i pozdrowienia.

0: jeszcze świat. Żadnych dźwięków, tylko błysk. Na tarczę słońca luna naszła, wzmógł się wiatr.
1: Potężnie wzmógł się wiatr.

się kończył świat. Pospadały liście z drzew, a ptakom zastył w dziobach śpiew. Koty wygarnęły psom, a psy ludziom.

Potem dzieci Boże poszły w śpiew, a czarcie syny wyrosło i gwałt. Nijacy wprost do pracy, jak co dnia. Prosto do pracy. Drugi i ostatni błysk i po wszystkim już nic. Na czarnej panoramie nieba końcowe napisy. A ty znasz mnie. Nie śpię, żyję, lewituję tu. Nie mam za co chwycić, nie mam o co oprzeć stóp. Dzielę się przez siebie tak jak liczby pierwsze. A pomnożona przez tą pustkę, jak przez zero daje pustkę. Znasz mnie. Dzielę się przez siebie tak jak liczby pierwsze. Pomnożona przez tą pustkę, jak przez zero daje pustkę. Znasz mnie. Dzielę się przez siebie, tak jak liczby pierwsze. Pomnożona przez tą pustkę, jak przez zero daje pustkę. Dzielę się przez siebie, tak jak liczby pierwsze. Pomnożona przez tą pustkę, jak przez zero daje pustkę. Znasz mnie.

0: Dochodzi piąta, o tej pogodzie to już za chwilę.
1: Trójka. Program trzeci Polskiego Radia.
0: Wtorek, 11 dzień sierpnia. Zaczynamy.
2: Trójkowy budzik.
0: Jutro zaćmienie słońca. Więcej o tym zjawisku m.in. w filmie Apokalipto, ale też u nas po szóstej zapraszamy do trójki. A dziś w Polsce z pewnością słońca brakować nie będzie. Słonecznie, sucho i bardzo przyjemna temperatura. Maksymalna od 19 stopni na Suwalszczyźnie do 26 na Podkarpaciu. To zachęcamy, jak słychać słońce, do aktywności. Always the Sun, Ewa Wichrowska, Michał Żołądkowski, Promienny. Dzień dobry.

0: 7 minut po piątej, wiele to przeszedł już nasz kolega Paweł Turski. Kto jak kto, ale on już naprawdę daleko doszedł, no i pewnie daleko zajdzie, pieszo. Jak mu idzie, na co trafił w drodze do Giżycka, o tym na naszej stronie. Także kolejne relacje dzisiaj na antenie Trójki w ciągu dnia. Państwo, co cieszy, też aktywni.
1: Chciałem się pochwalić tym, że zaanektowałem kilka osób nowych do słuchania Trójki. Będąc w sanatorium, mieszkałem w pokoju z panem pod Białegostoku. Codziennie rano w telefonie włączałem od rana do wieczora Trójkę i po 2-3 dniach spodobało mu się to radio. Mówi, co to za radio? Trójeczka. Zabrałem dwie panie, które poznałem. One miały wracać pociągiem, a że było prawie, że po drodze, zabrałem je do swojego samochodu i po drodze też słuchały Trójki. I też im się spodobało. I spytały, co to za radio. Mówię, Trójeczka.
0: To się nazywa specjalista od marketingu szeptanego. Więcej dziś na pewno po 9 w listach na M. A co ciekawego u tego zespołu, na czym się koncentrują i co ich cieszy, o tym też na stronie Trójki.

Girls a Chance to na razie tyle kanadyjskiego progresywnego rocka na Dzień Dobry w programie trzecim Polskiego Radia. Trójkowy buzik, przypominam, progres, nie regres. Oraz więcej na stronie, tak samo jak i o tym zespole mają prezent. Jaki i o co chodzi, to o tym również na stronie trójka.pl. Również tak jako podprowadzenie posłużył utwór Ghost Chance. Jest też na naszej stronie Księga Duchów. Książka o miłości i o tym, co najbardziej boli w kontekście miłości. Warto przeczytać, by nie było zaniedbań i rozczarowań. Tymczasem, jak słyszymy już tak z marszu, z dobrą energią, program trzeci Polskiego Radia i Foo Fighters teraz Everlong.

0: 21 minut po piątej, trójkowy budzik, a w jego ramach też nowy singiel YouTube, czyli Street of Dreams. Co robić latem w mieście?
1: Co ja pamiętam z takich czasów, kiedy, jak to mówią na Śląsku, byłem bajtlem. Czyli bajtel miał taką wielką beczkę i próbował do niej wleźć. I to był jedyny basen w okolicy, nie? Jak tam wlazłem, to mi na łeb wystawał, albo głowa, i to była frajda największa.
0: Kolejny przykład, dowód na to, że z państwem, ze słuchaczami trójki, to i beczkę soli można zjeść. Listy na M. Dziś kolejny odcinek tego wakacyjnego serialu u nas na antenie po dziewiątej. Będzie o ulubionych serialach z lat 80. i 90. Ale teraz to akurat zagramy z filmu Trójkowy budzik, to i na dzień dobry. Wiruje.

Gorący seks też mamy, ale to akurat te dobre zawirowania, no zdrowe z pewnością. Hungry Eyes już teraz, niektórzy tłumaczą ten tytuł jako węgierskie oczy. Eric Carmen, dziś 77. rocznica jego urodzin.

Dzik. 29 minut po piątej. Tomek Organek u stóp topniejącego lodowca łączy muzykę z nauką. Ekspedycja nauka, muzyka, Arktyka. Tomek na Spitsbergenie, no i w związku z tym cały ten fame. W tym kontekście jakże zasadny o wyprawie zespołu Organek do Norwegii. To na naszej stronie w każdej chwili. Na antenie tymczasem, jak słyszymy, The Cure bez wątpienia z dobrą energią w trójkowym budziku. Z taką energią, z jaką wczoraj Ewa Swoboda zdobyła srebrny medal na Mistrzostwach Europy na setkę. O sporcie więcej u nas na pewno po siódmej, a my z Państwem do szóstej. Ewa Wichrowska, Michał Żołądkowski. Dzień dobry.

27 minut do 6. Trójkowy budzik, to i sekcja denta też aktywna, jak było słychać. Sekcja gimnastyczna dają znaki z rejsu, że również, proszę państwa. Ostatnio piosenka, która pojawi się już za moment, kojarzy się ze słodyczami, konkretnie z batonem. I tak przy okazji przypomina się świetny sketch Kowalewskiego i Opani. Pociąg, oni i nazwisko. Liwko i baton. Coś, co zawsze, proszę państwa, poprawia humor. W wolnej chwili mając trochę gorsze samopoczucie, warto gdzieś na przykład odnaleźć w internecie. Ale już teraz do brzegu. Wracamy do tego zapowiadanego utworu. Crash, to już słyszymy. I ona, to z jej debiutanckiej płyty. Premiera tego krążka. Krążka Jennifer Page odbyła się 11 sierpnia, dokładnie 28 lat temu.

0: 20 minut dokładnie do 6. Tu Trójka, program Trzeci Polskiego Radia, Trójkowy Budzik. Krzysztof Zalewski, lepiej już było. No tak, pięknie było.
1: Moje wspomnienia z lata, z dzieciństwa to przede wszystkim wakacje, które rozpoczynały się filmami, serialami Pan Samochodzik i Templariusze, Podróż za jeden uśmiech, Wakacje z duchami i po każdym odcinku zawsze spotykaliśmy się z kumplami, graliśmy w piłkę nożną, w kolarzy, czyli w kapsle i to były zabawy aż do samego wieczora, aż do... Nie chciało się nawet jeść, nie chciało się pić, wczoraj się bawił w ruchu i to były eleganckie wspomnienia.
0: Elegancko, jak najbardziej. To głos z wczorajszych listów na M. Dzisiaj będzie, proszę państwa, też będzie można allo, allo do audycji. Dziś będzie o serialach sprzed lat. Alf, MacGyver w Labiryncie, Niewolnica Izaura, no i ten czarny charakter, Lonsio, no i wiele alternatyw. W naszym przypadku raczej 3 niż 4. To przecież program Trzeci Polskiego Radia. Listy na M i Justyna Grabasz między 9 a 12. To teraz też z serialu Don Johnson, w serialu Jak krokodylowy w Zmiennikach.

0: 10 minut do 6. My tutaj sobie w trakcie tych utworów na tak zwanym poza anteniu rozmawiamy i w ten sposób dowiedziałem się, że brat Ewy realizującej audycję to ma dzisiaj urodziny. Ma na imię Andrzej. To od porannego budzika jak najwięcej przyjemności w codzienności. No, niezmiennie pielęgnowania w sobie dziecka. To i wtedy łatwiej w życiu. O zachwyt, czego i Państwu życzymy.
1: Myśmy spędzali lato głównie na ulicy. Dziewczynki sobie tam grały w klasy, w skakanki, bawiły się, grały w badmintona, a my oczywiście głównie piłka, rower. No i w piłkę graliśmy piłką gumową na furtki, no bo były przecież płoty i były ogrody. U nas zresztą są przy każdym budynku. Często zdarzało się, że piłka wpadała do ogrodu, no i niechcąco uszkodziła jakiś tam kwiatek. Ktoś z sąsiadów zabrał nam piłkę, no to szło się do kiosku kupić nową piłkę gumową, przesuwaliśmy się na inne furtki, no i tak graliśmy, ewentualnie przechodziliśmy na ulicę, na której mieszkałem ja albo koledzy, no i tak też spędzaliśmy często ten czas, bardzo zresztą przyjemnie, a jak się nam znudziła piłka, no to podchody, rower. Pięknie było.
0: To jest dowód na to, że w Trójce to faktycznie pamiętamy również o ogrodach. Jeżeli chodzi o furtki, to furtkę znaleźli też miłośnicy Harry'ego Pottera w obronie Zgredka. Aż została zmieniona trasa. Gdzie, jaka trasa i o co chodzi, to o tym więcej po szóstej. Zapraszamy do Trójki. W zasadzie to można powiedzieć, że zajrzymy do Komnaty Tajemnic. Na razie w programie Trzecim Polskiego Radia w ramach Trójkowego Budzika już nabroiło się. www.

Trójka Polskie Radio, już tylko 4,5 minuty do 6. Tyle też dzieli nas od serwisu. Agnieszka Drost da znać, co się dzieje. Następnie Robert Grzedowski, czyli zapraszamy do Trójki, a grupa Fleetwood Mac. No właśnie, jest szansa. Na co jest szansa? O tym w każdej chwili na naszej stronie. No to teraz proszę bardzo, Big Love, tu i teraz w programie Trzecim Polskiego Radia. To jednak, jeżeli chodzi o nas, to jednak jest koniec. Ewa Wichrowska, Michał Żołądkowski. Udanego dnia.

0: Zapraszamy do reklamy.
1: Tak zakręconej loteriady jeszcze nie było. Weź udział w loterii i od razu sprawdź, czy wygrywasz. Graj o miliony nagród.
2: Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
1: Zgarniaj nagrody. Borys Szyc.
3: Jak skutecznie przygotować się do wystąpień i przemówień? W odpowiedzi pomoże Centrum Edukacji Medialnej. Oferujemy szkolenia medialne i biznesowe, w tym z zakresu wystąpień publicznych, sztuki mówienia, reagowania w sytuacji kryzysowej. Prowadzimy praktyczne warsztaty budowania własnego wizerunku, dobierania i prezentowania argumentów podczas wystąpień publicznych i negocjacji. Centrum Edukacji Medialnej. Twój partner w medialnym świecie. Szczegóły na stronie cem.polskieradio.pl.
0: Żegnamy reklamy.
4: Oho, już szósta, tu program Trzeci Polskiego Radia. Robert Grzędowski, dzień dobry, czas na serwis Trójki. Agnieszka Drost.
5: Trzęsienie ziemi w Kolumbii, zginęło co najmniej 130 osób. Nie muszą myśleć, czy przyleci rakieta, dzieci z Ukrainy spędzają wakacje w Polsce. Po ponad 100 latach Łódź odzyskuje rzekę Lamus. Ale na początek sport. Ewa Swoboda zdobyła srebrny medal w biegu na 100 metrów podczas lekkoatletycznych Mistrzostw Europy w Birmingham. Wygrała Brytyjka Amy Hunt z wynikiem 11 sekund. Ewa Swoboda straciła do zwyciężczyni 0,02 sekundy. Wróciłam tam, gdzie chciałam być. Dajcie się pocieszyć tym srebrem. Pozdrawiam wszystkich tych, którzy we mnie zwątpili i nie wierzyli. To dzięki wam znów tu jestem, powiedziała Ewa Swoboda. Co najmniej 132 osoby zginęły, blisko 700 zostało rannych w wyniku trzęsienia ziemi w Kolumbii. Zawaliło się prawie 100 budynków, ponad 1,5 tysiąca zostało uszkodzonych. Zniszczone są drogi i lotniska. To kolejne potężne trzęsienie ziemi w Ameryce Południowej w tym roku. W czerwcu w sąsiedniej Wenezueli na skutek podwójnych, silnych wstrząsów sejsmicznych zginęło ponad 6 tysięcy osób. Czas, który jest bezpieczny, wolny od ciągłego zagrożenia. Tak o wypoczynku ukraińskich dzieci, które przebywają na koloniach w Polsce, mówił przewodniczący Rady Najwyższej Ukrainy Rusłan Stefańczuk z marszałkiem Sejmu Włodzimierzem Czarzastym. Odwiedzili ukraińskie dzieci w Szczawnicy. Po spotkaniu mówił, że pobyt w tym miejscu pokazał dzieciom, czym naprawdę jest dzieciństwo. Wiecie, piękne jest to, że dzieci nie muszą myśleć, czy rakieta przyleci, czy nie, czy muszą uciekać do schronów. Tu mogą skupić się na tym, co teraz, na pięknej przyrodzie i przyjaźni, jaka jest między naszymi narodami. Marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty powiedział, że różnie może układać się w relacjach między politykami, ale spory nigdy nie powinny przenosić się na życie zwykłych ludzi i na tym poziomie trzeba szukać porozumienia.
6: Właśnie takie spotkania są początkiem odrabiania tego, co straciliśmy. Jestem przekonany, że nie bezpowrotnie. Nie ma takiej sytuacji złej, z której by nie było wyjścia.

0: Ukraińskie dzieci, których ojcowie walczą na froncie, jeszcze przez tydzień pozostaną w Polsce. Sanepid i służby kontrolują tymczasem, w jakich warunkach wypoczywają dzieci na obozach i koloniach.
1: Czy jest ciepła woda, czy jej brakuje? Czy jest mydło, tak? Są ręczniki, przejdziemy do natrysków. Czy urządzenia są sprawne?
0: Harcerską bazę obozową w Siemianach sprawdzała Anna Żurawska z Iławskiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej. Organizator kolonii czy obozu ma obowiązek zgłosić wyjazd do właściwego kuratorium oświaty. Dzięki temu zarówno sanepid, jak i pracownicy kuratorium czy straż pożarna mogą kontrolować miejsce wypoczynku przed rozpoczęciem i w trakcie pobytu. Policjantka z Rawicza, która uratowała 3 tonące w jeziorze osoby, zostanie nagrodzona. Marta Wiśniewska może otrzymać 2 prestiżowe wyróżnienia. Komendant rawickiej policji skierował wniosek o przyznanie funkcjonariuszce kryształowej gwiazdy i medalu imienia podkomisarza Andrzeja Struja.
2: Do dramatycznych wydarzeń doszło 4 sierpnia nad jeziorem Niedzięgiel w Skorzęcinie. Policjantka rawickiej drogówki spędzała tam czas z rodziną, gdy usłyszała wołanie o pomoc i zobaczyła tonącą kobietę. Bez chwili wahania ruszyła do wody, wyciągnęła ją na brzeg i udzieliła niezbędnej pomocy. Wtedy okazało się, że w jeziorze znajduje się również mężczyzna, który próbował ratować tonącego niepełnosprawnego chłopca i sam znalazł się w śmiertelnym niebezpieczeństwie. Policjantka ponownie ruszyła na pomoc i wyciągnęła z wody zarówno mężczyznę, jak i dziecko. Z Rawicza Bartłomiej Klubś, Radio Poznań.
0: Po ponad 100 latach Łódź odzyskuje rzekę Lamus. W Parku Kilińskiego trwają ostatnie prace związane z wydobyciem rzeki. W przyszłości ma ona służyć rekreacji, ale jej wydobycie to także ważne działanie proekologiczne. Łódź jest jedynym miastem w Polsce, które prowadzi taki projekt, mówi dyrektorka Departamentu Ekologii i Klimatu Urzędu Miasta Łodzi Anna Wierzbicka.
3: To nie jest rzeka, która została skanalizowana. Można ją odkryć, to jest normalna woda, nie zanieczyszczona. I właśnie po odkryciu tego koryta tworzymy też taki meander rzeczny, tworzy nam takie rozlewisko. Mam nadzieję, że dzięki temu powstanie tutaj taki ekosystem. Sytuacja, gdzie mamy po prostu rośliny wodne, żyjątka, które w sposób naturalny zaczną tutaj koegzystować.
0: Łódź ma ponad 20 podziemnych rzek. Historia ich ukrycia wiąże się z przemysłowym rozwojem miasta.
4: Klimat.
0: Jest 79 ostrzeżeń w związku z suszą hydrologiczną. Najgorsza sytuacja jest na wschodzie, w centrum i na południu. W lasach mamy zagrożenie pożarowe. W pasie od Dolnego Śląska po Podlasie jest ono na średnim poziomie. Poza tym jest niskie. To był serwis Trójki.
5: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
6: Na program zaprasza jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
7: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
8: Sponsorem programu jest właściciel platformy do sprzedaży samochodów Oto Moto.
9: Zachmurzenie będzie dzisiaj zmienne, ale z przewagą słońca. Każdy swoją porcję dostanie. Popadać może przede wszystkim do południa na Pomorzu i Suwalszczyźnie. Będzie już nie tak upalnie jak wczoraj. Od 18 stopni na północy, przez 22 w centrum i w rejonach podgórskich, do 27 na południowym wschodzie.
6: Na program zaprosił jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
7: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
8: Sponsorem programu był właściciel platformy do sprzedaży samochodów Oto Moto.
9: Jest 6:06. Zaczynamy 223 dzień roku. Słońce wzeszło o 5:12, zajdzie o 20:09. No i słońcu się coraz uważniej przyglądamy, bo już jutro zaćmienie, ale zanim je zaćmi w środowy wieczór, to słoneczny wtorek przed nami. Dzień dobry.

0: T-Love na początek porannej audycji. Jest 6:10.
1: Zapraszamy do Trójki.
0: Karolina Gonet, Michał Daniluk, Stanisław Perzyna i Robert Grzędowski. Witamy, zapraszamy i czekamy na to zaćmienie słońca. Prognoza jest taka, że niebo będzie niemal bezchmurne jutro wieczorem w większości kraju. A przypomnę, z perspektywy polskiej ziemi to będzie zaćmienie częściowe. Pasjonaci astronomii wybrali się do Hiszpanii, bo to tam zaćmienie ma być całkowite. I jest wśród tych podróżników Karol Wójcicki, popularyzator nauki, z którym połączymy się dziś w porannej audycji. Co poza tym, w naszym programie podsumujemy drugi etap wyprawy Teraz Pieszo Pawła Turskiego, który jest już w Ełku, i tradycyjnie zajmiemy się walką z dezinformacją.
2: Czy będzie kolejny szturm na Ceutę? Datę wyznaczono na 15 sierpnia, czyli tę sobotę. Tak jak i poprzednio, wpisy nawołujące do forsowania granicy są jednak mocno zmanipulowane i mijają się z prawdą. Zresztą sprawa Ceuty to jedna wielka wylęgarnia dezinformacji i fake newsów.
0: Na cykl News albo Fake News zaprasza Kuba Witkowski. Cykl jak zawsze około 6:50. Nieco wcześniej powiemy za to teoretycznie darmowym dostępie do informacji publicznej. Teoretycznie, bo niektóre gminy zaczynają żądać od mieszkańców pieniędzy za niektóre odpowiedzi na pytania w trybie właśnie dostępu do informacji publicznej.
3: Dobrze by było, gdyby te wnioski były racjonalne. Coraz większa praktyka jest taka, że w niektórych samorządach one są dla zasady zasypywane wnioskami, no po to, żeby dokonać, nie wiem, czy to paraliżu urzędu. Każdego dnia po kilka takich wniosków wpływa i kilku urzędników musi siedzieć i przygotowywać rzeczy, które najczęściej nikomu na nic nie są potrzebne.
0: Szczegóły tej sprawy za pół godziny w Trójce, a zaczniemy od ciekawostki z Wysp Brytyjskich. Pamiętają państwo z Gretka?
4: Wykryłem spisek. Spiskowcy kombinują naprawdę okropne rzeczy.
5: Okropne rzeczy? Kto spiskuje?

0: Skaredet nie powie.
1: Oj, pamiętamy. To kochana przez fanów postać z Harry'ego Pottera, kochana do tego stopnia, że ważny kabel telekomunikacyjny łączący Wielką Brytanię i Irlandię będzie ułożony na innej trasie, bo oryginalnie miał przebiegać przez symboliczny grób właśnie z Gretka. I o tym powiemy już za kilka minut. W Trójce jest 6:12, to poranna audycja. Dzień dobry raz jeszcze.

Aj, byłbym zapomniał, 2 2 7 3, to oczywiście nasz numer. Proszę do nas dzwonić i zacząć dzień śpiewająco, czemu nie? Za takie wyśpiewane dzień dobry albo inne powitanie, to może jakaś niespodzianka nawet mogłaby z Myśliwieckiej do państwa pojechać. Witamy się dziś śpiewająco, 2 2 7 3.

0: No to może Harry Potter? Ważny kabel telekomunikacyjny łączący Wielką Brytanię i Irlandię zostanie ułożony na innej trasie, a stało się tak, bo fani Harry'ego Pottera zablokowali dotychczasowy przebieg inwestycji. Michał Strzałkowski przygląda się tej sprawie. Dzień dobry, Michale.
1: Dzień dobry.
0: Chodzi o skrzata z Gretka.
1: Tak, dokładnie. No i okazuje się, że fani Harry'ego Pottera to jest całkiem potężne lobby. Chodzi o skrzata z Gretka i tak jak mówiłeś, ważny kabel elektroenergetyczny, który miał połączyć Walię z Irlandią. Miał dostarczyć prąd do odbiorców w Irlandii z urządzeń energetycznych, które znajdują się na terenie Walii. W hrabstwie Pembrokeshire miał w morze ten kabel wejść i wyjść gdzieś w okolicach miasta Cork irlandzkiego. No tyle, że właśnie trzeba było, tak jak mówiłeś, przebieg tej inwestycji zmienić. A o wszystkim opowiedział w takim brytyjskim podcaście Energy Revolution szef energetycznej spółki Etia Energy, która właśnie miała realizować tę inwestycję, Simon Ludlam. Zresztą opowiadał to tak.
2: Kiedy mieliśmy już wszystko uzgodnione z lokalnymi władzami, z mieszkańcami i organizacjami środowiskowymi, udzieliłem na temat tej inwestycji wywiadu dla walijskiego oddziału BBC. Nagraliśmy wszystko na tej właśnie plaży. Pokazałem, którędy będzie biegł kabel, że będzie zakopany pod plażą, że przejdzie niewidoczny pod wydmą i dopiero dalej od morza przy drodze wyjdzie na powierzchnię i będzie podpięty pod stację transformatorową. Kilka tygodni później wywiad został pokazany w telewizji i natychmiast w naszym biurze w Londynie rozdzwoniły się telefony. Setki telefonów. Dzwonili fani Harry'ego Pottera przerażeni tym, że kabel ma przejść dokładnie przez symboliczny grób z Gretka. Kompletnie nie wiedziałem, o co chodzi. Na szczęście mój wspólnik czytał Harry'ego Pottera i wiedział, kto to był z Gretek. Przekonał mnie, że nie możemy tego zignorować. Zmieniliśmy więc plany inwestycji. Co ciekawe, teraz biegnie ona w pobliżu cennego stanowiska archeologicznego z epoki brązu. I to już ludzi tak nie emocjonuje, jak coś nawiązującego do fikcyjnej postaci.
1: No właśnie, z Gretek, czyli domowy skrzydł.

0: Chad, ważna drugoplanowa postać z Harry'ego Pottera, kochana przez fanów, bo z Gredek Harry'ego Pottera kilka razy ratował, choć nie zawsze w sposób do końca udany, czasem powodując zabawne komplikacje.
1: No tak, ale na koniec, niemalże koniec tej historii uratował naprawdę kilka osób i sam zginął.
0: Tak, i właśnie to wszystko działo się nad morzem. Nakręcono to na takiej popularnej, mówię o filmowej adaptacji książki Harry Potter i Insygnia Śmierci, na bardzo popularnej plaży Freshwater West, właśnie we wspomnianym hrabstwie Pembrokeshire w Walii. No i fani w tym miejscu stworzyli taki symboliczny grób z Gredka, no bo w filmie i książce Harry postanawia pochować się z Gredka właśnie na tej plaży. No i tam powstał grób, gdzie fani przynoszą takie płaskie kamienie, na których malują różne obrazki albo jakieś hasła, tam bardzo duża taka konstrukcja z tych kamieni powstała. Ludzie przynosili też skarpetki. Skarpetka jest istotna, bo to skarpetki przecież użył Harry Potter, żeby z Gredka uwolnić spod władzy wstrętnej rodziny Malfoyów, czyli szwarc charakterów całej serii, poza oczywiście tym, którego imienia wymieniać nie wolno, sami
1: nie,
0: wiecie
1: nie,
0: państwo
1: proszę
0: kogo.
1: Nie wymieniać.
0: Tak. No i te skarpetki też tam znoszono, tylko że skarpetki niestety może zabierało woda, kiedy padał deszcz, wypłukiwała, to szkodziło środowisku. Udało się ludzi przekonać, żeby skarpetek nie zostawiają, zostawiają te kamienie. No i nic się nie zmieni. Chociaż to nie jest żadne oficjalne miejsce. Kabel poprowadzono zupełnie inną drogą. Wszystko uratowano, więc no to pokazuje, że miłość do Harry'ego Pottera jednak potrafi zwyciężyć nawet duże korporacje. Zresztą to jest także miejsca, które odegrały ważną rolę w powieści czy w filmie. W wielu miejscach na świecie no, stanowią jakieś takie miejsce pamiątkowe. W Anglii, w hrabstwie Northumberland 3 lata temu ścięto na przykład jawor ponad 100-letni, który rósł niedaleko muru Hadriana słynnego, ale też odegrał ważną rolę w filmie Robin Hood Książę Złodziei, tym z Kevinem Costnerem w roli głównej. Takie miejsce, gdzie też wiele osób przyjeżdżało, robiło sobie zdjęcie. Piękne drzewo pośród wzgórz, zupełnie samotne. No i trzech mężczyzn, nie wiadomo właściwie do końca dlaczego je ścięło. W zeszłym roku skazano ich na prawie 3,5 roku więzienia za to. Próbowali się bronić, że zrobili to dla żartu, po prostu pod wpływem alkoholu, ale wszystko wygląda na to, że był to zwykły akt wandalizmu. No i proszę, sąd ich za to skazał, więc jak coś jest ważnego w książce czy w filmie, to staje się też ważne w świecie realnym.
1: A kto by się przejmował stanowiskiem archeologicznym z epoki brązu, prawda? To,
0: co
1: to
0: prawda,
1: mniej istotne w tej historii.
0: Obok tego miejsca, więc nie przez to miejsce, rzecz jasna, trzeba było też spełnić różne, różne wymogi archeologiczne, ale no właśnie nikt nie protestował za bardzo.
1: Michał Strzałkowski, o poranku w Trójce. Bardzo dziękuję.
0: Dziękuję.

0: Zapraszamy do reklamy.
1: Marian, a gdzie mogę kupić
2: na mediaexpert.pl?
1: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
2: Na mediaexpert.pl.
1: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
2: Barbara, na mediaexpert.pl.
3: Wzięłam coś na infekcję intymną i objawy zniknęły.
4: Ale pozostała zaburzona flora bakteryjna, która sprzyja nawrotom. Dlatego, gdy dopadnie Ci infekcja intymna, od razu sięgnij po Iladian Direct Plus. Iladian Direct Plus działa nie tylko na przyczynę infekcji, ale może redukować jej objawy już po jednym dniu stosowania oraz wspiera przywrócenie prawidłowej mikroflory. Iladian pomocniczo w leczeniu zapalenia pochwy. Aflofarm to jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
5: Pani Celinka z Kauflandu dzisiaj pakuje torby z zakupami.
6: Poniedziałek! Wyciśnij jak najwięcej z niskich cen!
5: W poniedziałek i wtorek filet z piersi kurczaka 14,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. 5 kilo na osobę, a 10 jaj od kury zielononóżki, 9,99 za opakowanie, 3 na osobę. Kolejna promocja od środy. Kaufland.
7: Atopowe zapalenie skóry, reakcja alergiczna, pokrzywka? Nie musisz się znać. Zastosuj MaxiCortan. MaxiCortan to silny lek z podwójną dawką hydrokortyzonu. MaxiCortan zmniejsza stan zapalny i szybko przynosi ulgę w pieczeniu i swędzeniu skóry.
8: 1 gram kremu zawiera 10 mg hydrokortyzonu stanu miejscowo w stanach zapalnych skóry różnego pochodzenia, przede wszystkim o podłożu alergicznym, o średnim nasileniu, które reagują na glikokortykosteroidy. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
9: Są dni dobre, lepsze i są Allegro Days. Teraz wielofunkcyjny plecak miejski na laptopa Rowicki tylko 45 zł. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 99,99. Allegro Days do 17 sierpnia.
0: Żegnamy reklamy.
10: Tu program Trzeci Polskiego Radia, jest 6:30. Czas na skrót serwisu. Agnieszka Drost.
11: Co najmniej 132 osoby zginęły w trzęsieniu ziemi, które nawiedziło zachodnią część Kolumbii. 700 osób jest rannych, a blisko 190 zaginęło. Trzęsienie miało magnitudę 7,4, potem odnotowano 47 wstrząsów wtórnych. Władze kraju ogłosiły stan wyjątkowy. Miejscowe władze wprowadziły też godzinę policyjną, by ułatwić akcje ratunkowe i zapobiec grabieżom. Poziom wody w Wiśle podniesie się nawet o kilkanaście centymetrów. Wczoraj w punkcie pomiarowym Warszawa Bulwaru odnotowano rekordowo niski stan rzeki, 102 centymetry. Jak mówi synoptyk Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej Dariusz Witkowski, od dziś spodziewana jest krótkotrwała poprawa sytuacji.
12: Prognozowane są nieznaczne kilkunastocentymetrowe wzrosty. Ten wzrost nie będzie długotrwały, bo jak wskazują prognozy, już od czwartku będziemy odnotować powolny spadek stanu wody.
11: Do czwartku poziom wody na warszawskiej stacji może wynieść 115 cm. Prezydent USA Donald Trump podpisał rozporządzenie wykonawcze o złotym standardzie rekomendujące zmianę kalendarza szczepień dzieci. Opowiedział się za zmniejszeniem liczby zalecanych szczepień, rozłożeniem ich w czasie i rozdzieleniem szczepionki MMR przeciwko odrze, śwince i różyczce. Jak przekonał, to kolejny krok w ramach misji, której celem jest przywrócenie Amerykanom zdrowia. A więcej informacji w serwisie o 7:00.
10: Uspokajam, jutrzejszy wieczór, ten z zaćmieniem słońca, ma przynieść prawie bezchmurne niebo w całym kraju i dziś też szykuje się przewaga słońca, choć będą też momenty pochmurne, ale spokojnie, każdy swoją porcję słońca dostanie. Popadać może dziś przede wszystkim do południa na Pomorzu i Suwalszczyźnie i będzie już nie tak upalnie jak wczoraj, od 18 stopni na północy do 27 na południowym wschodzie. Dziś witamy się śpiewająco.
13: Dzień dobry, trójeczko, dzień dobry, tak bardzo lubię cię słuchać. Dzień dobry, trójeczko, dzień dobry, muzyka płynie do ucha. Dibi, dibi, dibi, dibi.
14: Już jadę do pracy, dzień dobry bardzo, już.

0: Ale bratrzy.
1: Dzień dobry, dzień dobry, witamy się. Humoru dobrego, dzionka pogodnego. Dzień dobry, witamy się. Wszystkiego dobrego.
2: I od razu banan na twarzy, od razu uśmiechy. Kto jeszcze chce się śpiewająco przywitać z nami? Zapraszamy. Dwie dwójki, siedem trójek. A może nawet jakaś niespodzianka od trójki za to będzie? Kto wie?

Dziś 11 sierpnia, 223 dzień roku. Imieniny obchodzą Włodzimierz, Aleksander, Filomena, Klara, Ligia, Lilia i Zuzanna. I oczywiście od trójki z Myśliwieckiej wszystkiego najlepszego dla solenizantów i solenizantek. Ale dziś także, zaglądając do kalendarium, wspomnimy Robina Williamsa. To dokładnie 12 lat temu zmarł. Kochany, lubiany chyba przez wszystkich. Aktor przede wszystkim kochany za rolę komediowa. Skoro mamy taki dzień, to przywitać powinniśmy się chyba tym hasłem.

0: Amy Winehouse, You Know I'm No Good w trójce, a teraz pytanie za 100 punktów. Czy pytania składane na przykład w Urzędzie Gminy w trybie informacji publicznej są darmowe? Czy to darmowa usługa?
1: Tak.
0: Otóż niekoniecznie. Niektóre gminy zaczynają bowiem żądać od mieszkańców pieniędzy za niektóre odpowiedzi na pytania w trybie dostępu do informacji publicznej właśnie, bo co do zasady usługa powinna być bezpłatna. Ale mogą też wystąpić sytuacje, w których mieszkaniec otrzyma rachunek i takie zasady właśnie wprowadziło Brzesko w Małopolsce. Miasto chce 20 zł od wydrukowanej strony, ale także 50 zł za godzinę przygotowania odpowiedzi na skomplikowane pytania. Jak się okazuje, Brzesko nie jest w tym jedyne, choć pomysł wywołuje ogromne kontrowersje.
2: Burmistrz Brzeska Tomasz Latocha zapewnia, że w przypadku prostych spraw, które nie wymagają żmudnej pracy urzędników, nie trzeba płacić za odpowiedzi w trybie dostępu do informacji publicznej. Jak jednak podkreśla, jego zdaniem są jakieś granice.
3: Dobrze by było, gdyby te wnioski były racjonalne. Coraz większa praktyka jest taka, że w niektórych samorządach one są dla zasady zasypywane wnioskami, no po to, żeby dokonać, nie wiem, czy to paraliżu urzędu. Każdego dnia po kilka takich wniosków wpływa i kilku urzędników musi siedzieć i przygotowywać rzeczy, które najczęściej nikomu na nic nie są potrzebne. Dlatego my wprowadziliśmy pewne regulacje, które już w innych samorządach funkcjonują.
2: Waldemar Stus, który prowadzi w mediach społecznościowych profil Obywatel kontra Urząd, nie ma wątpliwości, że wprowadzony właśnie cennik za odpowiedzi na informacje publiczne w Brzesku wynika z jego aktywności. Zadał 2000 pytań urzędnikom z Brzeska. Jak jednak podkreśla, nie oznacza to, że wysłał tyle pism, bo czasami w jednym było po kilka czy kilkanaście pytań. I jak podkreśla Waldemar Stus, wszystkie ważne.
4: Te zasady są zrobione specjalnie ze względu na mnie, ponieważ za dużo pytań zadaję. Natomiast burmistrz bał się tego, ponieważ coraz więcej informacji w tej sprawie wypływało. I w ostatnich pismach, które poszło do SKO, oni wprost napisali, że ja te pytania zadaję po to, żeby je publikować. Ale po co te pytania są zadawane? Przecież po to, żeby mieszkańcy się o nich dowiedzieli. Mieszkańcy się boją zadawać pytania. Ja zadaję te pytania w ich imieniu.
2: Jak się jednak okazuje, podobne zasady opłat za odpowiedzi na pytania, które wymagają czasochłonnej pracy urzędników lub druku wielu dokumentów, panują

0: także w gminie Sękowa koło Gorlic i to już od 10 lat. Wójt Sękowej Małgorzata Małuch, podobnie jak burmistrz Brzeska, przekonuje, że chodzi o wyjątkowe sytuacje.
1: Na przykład otrzymaliśmy wniosek o udostępnienie wszystkich faktur, które były w urzędzie za okres 3 lat. No to już niestety, no tego się nie da zrobić w ramach tej normalnej pracy. Wymaga delegowania pracownika do archiwów, zebrania tego wszystkiego, no zeskanowania.
0: Brzesko powołuje się na zapis ustawy o dostępie do informacji publicznej, który mówi, że można pobierać opłaty za udzielenie odpowiedzi na pytanie, jeśli generuje to dodatkowe, rzeczywiste koszty związane z formą odpowiedzi lub z przekształceniem informacji. Komentujący te sprawy dla Radia Kraków mecenas Piotr Rachwał uważa, że zarządzenie burmistrza Brzeska jest jak najbardziej zgodne z prawem.
2: Jeżeli mamy pracownika, który w czasie swojej pracy wykonuje daną pracę, a tu musi poświęcić niekiedy wiele dni, żeby zebrać informacje, o które zwrócił się obywatel, no to wtedy to podlega opłacie.
0: Wojewódzki Sąd Administracyjny w Białymstoku, który zajmował się taką sprawą, podkreślił, że nie wystarczy, że dany urząd odpisze, że udzieli odpowiedzi, ale będzie to kosztowało, ale musi podać sposób wyliczenia danej kwoty i, co ważne, wykazać, że przygotowanie danej odpowiedzi wykracza poza normalne funkcjonowanie urzędu czy instytucji. I wtedy pytający może zdecydować, czy zapłaci, czy też nie. Wtedy nie otrzyma odpowiedzi.
1: Do tej pory nie zdarzyło się, żeby ktoś, komu naliczono te opłaty, żeby się po raz kolejny odezwał.
3: Mamy nadzieję, że to w jakiś sposób niektórych zreflektuje do tego, aby bardzo rozsądnie korzystać z tego narzędzia.
4: A tym tematem zajął się Bartłomiej Maziarz z Radia Kraków.

0: co nie. Póki nie dogoni cię przedrostek, nie.
1: Żyjesz, normalnie żyjesz sobie, co nie. Póki nie dogoni cię przedrostek, nie.
0: Sen w tym, że jestem nieumarłym, tym wciąż żywym.

0: sprawiedliwy.
1: A dziś w Trójce witamy się śpiewająco. Dzień dobry!
2: Dnia pogodnego, pięknego, pełnego dobra wszelakiego. Życzę wam i sobie też. Hej, hej, hej.
1: Dwie dwójki i siedem trójek.

0: Jest 6:51, o tej porze w Trójce rozprawiamy się z fejkami. Kuba Witkowski.
1: News albo fake news.
2: Czy będzie kolejny szturm na Ceutę? Z raportu hiszpańskiej żandarmerii wynika bowiem, że w internecie trwa kampania wzywająca do podjęcia kolejnej zbiorowej próby siłowego wtargnięcia do tej hiszpańskiej eksklawy na granicy z Marokiem. Datę wyznaczono na 15 sierpnia, czyli tę sobotę. Tak jak i poprzednio, wpisy nawołujące do forsowania granicy są jednak mocno zmanipulowane i mijają się z prawdą. Zresztą sprawa Ceuty to jedna wielka wylęgarnia dezinformacji i fake newsów. Z nami jest Marcin Krężelok, dziennikarz i fact-checker portali TVP Info i Sprawdzam To. Witam cię w Trójce.
3: Dzień dobry, cześć.
2: Zacznijmy od informacji dotyczących tej najbliższej soboty. Faktycznie trzeba się liczyć z kolejną taką próbą siłowego i masowego przejścia granicy hiszpańsko-marokańskiej?
3: Musimy pamiętać, że takie próby były już w przeszłości. Mieliśmy z tym do czynienia, kiedy był wielki kryzys migracyjny i obecnie to, co działo się ostatnio. Więc jest prawdopodobne, że te próby będą ponawiane.
2: Ale w tych podburzających do szturmu wpisach jest wiele nieprawdy, o czym też tutaj informują służby, choćby to, że granica ma być po prostu szeroko otwarta.
3: No tak, no bo jakoś trzeba tych ludzi zachęcić do tego, żeby oni przyszli i obiecuje się im.

0: socjal, różne inne rzeczy. Dlatego mamy też taki szturm i dlatego mamy te wszystkie problemy migracyjne, bo ci ludzie idą do lepszego świata. Oni myślą, że tutaj no, jest siódme niebo i dlatego dają się namawiać na takie rzeczy.
1: Kilkanaście dni temu mieliśmy ten pierwszy szturm i on też był źródłem nieprawdy. Od niedawny wpis Blanki Bąkiewicz, córki Roberta Bąkiewicza. O co chodzi?
0: Blanka Bąkiewicz ostrzega Polaków przed tym, żeby bronić właśnie polskich granic. Apeluje do prezydenta, przygotowano apel, że ci migranci z Ceuty idą na Warszawę, idą na Polskę i zaraz tutaj będziemy mieli tysiące migrantów. I to jest takie straszenie niepoparte żadnymi dowodami, żadnymi faktami, dlatego że doskonale wiemy, że Ceuta nie jest w strefie Schengen, że ci migranci nie są przesyłani do Hiszpanii, tak jak ona twierdzi, że oni w dużej mierze wrócili do siebie, do kraju, więc no, pani Bąkiewicz bazuje na kłamstwach, półprawdach, żeby zastraszyć polską opinię publiczną.
1: Ale były też i inne fake news. Pojawił się między innymi film dość charakterystyczny, na którym widać idący tłum ludzi, a w rzeczywistości pokazujący zupełnie inne wydarzenie.
0: Tak, był film, który pokazywał rzeczy, które działy się w Turcji. Był film, który pokazywał rzeczy sprzed lat, z tego pierwszego szturmu, gdzie tam ci migranci no, narozrabiali, powiedzmy sobie to szczerze. Ale wyciągano to teraz i pokazywano jako fakty, które dzieją się obecnie.
1: Marcin Krężelok, dziennikarz i fakt checker portali TVP Info i Sprawdzam To był dziś naszym gościem. Dziękuję za odwiedziny w Trójce.
0: Dziękuję bardzo.
1: A ja zapraszam Państwa do naszych podcastów. Tam dalsza część naszej rozmowy. Kuba Witkowski, do usłyszenia.
2: News albo fake news.

0: Zapraszamy do reklamy.
1: Ale upał. Nie do wytrzymania, prawda, Marian? Marian! Marian, gdzie ty się schowałeś?
2: W lodówce tej nowej!
3: Mega okazje w Media Expert. Na przykład dwumetrowa srebrna lodówka Beko z wyświetlaczem. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2598 zł. Teraz za jedne 2298. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Media Expert.
4: Żyj bez ograniczeń, nawet przy śmiechu, wysiłku czy dźwiganiu. Czuj się pewnie.
5: Za utrzymanie kontroli w oddawaniu moczu odpowiadają m.in. mięśnie dna miednicy. Sięgnij po Regulinal i wspomóż ich prawidłową pracę. Suplement diety Regulinal zawiera aż 11 składników, m.in. magnez i witaminę D, które wspomagają prawidłowe funkcjonowanie mięśni, w tym mięśni dna miednicy. A wyciąg z ziela nawłoci wspiera zdrowie pęcherza.
4: Regulinal pomoże zachować kontrolę.
5: Regulinal. Komfort, na który zasługujesz.
4: Aflofarm.
6: Jak zakupy nie tylko na Allegro, to karta Allegro Pay. Odraczaj płatności tam, gdzie akurat jesteś. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%.
7: Jak tak, to Allegro.
8: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu masło ekstra łaciate 200 gramów. Teraz tylko 2,99 przy zakupie 4. Cena sprzed obniżki 5,99. A kawa ziarnista Dallmayr kilogram. Teraz tylko 14,99 za co drugie opakowanie. Cena regularna i najniższa cena z 30 dni 79,99. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
0: Żegnamy reklamy.
9: Minęła już 7, tu program Trzeci Polskiego Radia. Robert Grzędowski, dzień dobry. Na serwis Trójki zaprasza Agnieszka Drost.
10: Rosja znowu zaatakowała Ukrainę pociskami balistycznymi, są zabici i ranni. Czy będzie nocna prohibicja w całym kraju? Jest ponadpartyjna zgoda na ustawowy zakaz sprzedaży alkoholu nocą. To znak, że zbliża się jesień. Ptaki szykują się do odlotu. 5 osób zginęło, 8 zostało rannych w wyniku rosyjskiego ataku na Zaporoże, poinformował szef Regionalnej Administracji Wojskowej Iwan Fiodorow. Napisał na Telegramie, że uszkodzonych zostało także co najmniej 5 budynków mieszkalnych oraz pawilony handlowe. Wcześniej burmistrz Kijowa Witalij Kliczko informował, że Rosja zaatakowała stolicę pociskami balistycznymi. Będą edukować, uczyć i informować. 29 sierpnia w całej Polsce odbędzie się krajowy trening reagowania. Zajęcia zlokalizowano w centrach miast, miejscowościach turystycznych, przy remizach, w bibliotekach i domach kultury. Organizatorem jest Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji. Rzeczniczka resortu Karolina Gałecka mówi, że uczestnicy szkoleń dowiedzą się m.in. o tym, jak rozróżnić autentyczny sygnał alarmowy od fałszywego.
11: Osoby, które wezmą udział w tym krajowym treningu, dowiedzą się, jak brzmi sygnał alarmu dla ludności, czym się różni od lokalnych syren ochotniczych straży pożarnych. Możecie Państwo też dowiedzieć się, jak sprawnie korzystać z oficjalnych kanałów, czyli alertu RCB, komunikatów służb, jak nie dać się dezinformacji w sieci, bo niestety tych komunikatów dezinformujących, wprowadzających w błąd mamy bardzo, bardzo dużo, zwłaszcza w social mediach.
10: Będą też informacje o tym, jak spakować plecak ewakuacyjny i będzie można poznać listę schronów. Miejsca zajęć umieszczono na stronach MSWiA. Jest ponadpartyjna zgoda na ustawowe wprowadzenie nocnej prohibicji. W Sejmie trwają prace nad rozwiązaniami, by zakaz objął całą Polskę. Z przygotowanych 2 projektów ustawy wybrano 1 wiodący autorstwa Lewicy, mówi wiceszefowa Komisji Zdrowia Wioleta Tomczak z Polski 2050.
12: Mamy ponadpolityczną zgodę na nocne ograniczenie sprzedaży alkoholu na terenie całego kraju, które także będzie obowiązywało na terenie stacji benzynowych, czyli wszędzie w Polsce, nie tylko w tych 200 gminach, które już wprowadziło takie wyłączenie, ale w całym kraju.
10: Nowe przepisy są po pierwszym czytaniu w Sejmie i jest szansa, że głosowanie w tej sprawie odbędzie się jesienią. Kierowcy czekają na obniżki cen paliw. W tym tygodniu rząd ma podjąć decyzje dotyczące kolejnej odsłony programu ceny paliwa niżej, co ma przełożyć się na niższe ceny oleju napędowego i benzyny. Za litr diesla na wielu stacjach w Polsce trzeba zapłacić obecnie sporo ponad

0: nad 8 zł.
1: Trzeba lać i jechać.
2: Program CPN pan wspomina?
1: Był dobry, ale ile może państwo sponsorować?
3: Przydałoby się, żeby wróciło.
4: Ja liczę, że spadnie, bo jednak dość duży koszt, się dużo jeździ.
0: Decyzja w tej sprawie zależy od sytuacji wokół cieśniny Ormus i od ministra finansów. Naukowczynie z Lublina opracowały cząsteczkę do walki z hormonozależnym rakiem piersi. 4-letnie badania zakończyły się sukcesem i oficjalnym patentem.
5: Nie chodzi tu tylko o wysoką skuteczność, ale przede wszystkim o inteligencję samego związku chemicznego. A o szczegółach mówi dr Sara Janowska z Uniwersytetu Medycznego w Lublinie.
6: Związek ten wykazuje aktywność tylko wobec hormonozależnego raka piersi. Nie ma toksyczności wobec komórek prawidłowych. Potrafi się połączyć z białkiem aromatazą i je zablokować.
5: Cel był jeden – odciąć rakowi dopływ hormonów, które pobudzają go do namnażania, o czym mówi współtwórczyni nowego związku profesor Monika Wujec.
7: Wszystkie te leki tworzą wiązanie z żelazem w chemie, natomiast nasz związek nie tworzy tego wiązania, więc jest szansa na to, że to zastosowanie nowej cząsteczki o innym mechanizmie może spowodować to, że będzie to związek rzeczywiście dobry nawet na te oporne komórki nowotworowe.
5: Przed badaczkami jeszcze długa i wyboista droga testów klinicznych, na której z chemią różnie bywa. Tomasz Maczulski, Radio Lublin.
0: W Polsce każdego roku około 20 tysięcy osób słyszy diagnozę raka piersi i około 7 tysięcy pacjentek umiera z powodu tego nowotworu. Jeżyki, bociany białe, trzmielojady i orliki krzykliwe przygotowują się do odlotu z Polski. Ornitolog Rafał Świerat mówi, że migracja bywa dla ptaków bardzo niebezpieczna, m.in. przez szklane pułapki, nieoznaczone szyby i wieżowce.
8: Największym na pewno zagrożeniem jest przekształcanie miejsc, niszczenie w zasadzie miejsc odpoczynku i żerowania. Tam niestety bardzo wiele ptaków ginie również na liniach wysokiego napięcia rażonymi prądem. Takim istotnym zagrożeniem w basenie Morza Śródziemnego jest na przykład polowanie i kłusowanie. Tam miliony ptaków ginie.
0: Do orientacji ptaki używają przede wszystkim wzroku, identyfikują też pole magnetyczne Ziemi. To był serwis Trójki.
9: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
10: W Trójce czas na sport. W studiu Norbert Michalak. Dzień dobry.
11: Dzień dobry.
10: A to będzie tydzień lekkoatletyczny.
11: Tak, i mamy już pierwszy medal w Mistrzostwach Europy w lekkiej atletyce. Zdobyła go Ewa Swoboda, która na stadionie w Birmingham zajęła drugie miejsce w biegu na 100 metrów.
12: Jestem bardzo szczęśliwa, jestem z siebie dumna. Jakby przyjechałam tutaj bronić srebrny medal, udało mi się to zrobić. Wiadomo, każdy chce wygrywać, ale tutaj głowa po prostu wytrzymuje. Ja byłam pewna siebie. Trenerka utwierdziła mnie w tym, że zrobiłam bardzo dobrą robotę i po prostu stać mnie na to, żeby dobrze biegać. Wiadomo, to są finały, tutaj się dzieje po prostu wszystko.
11: Gratulacje. Blisko medalu była sztafeta mieszana 4x400 metrów, która zajęła 4. miejsce. Polacy startowali w składzie Maksymilian Szwed, Alicja Wrona-Kutrzepa, Remigiusz Zazula i Natalia Bukowiecka. Złoto wywalczyła drużyna Norwegii. To nie koniec dobrych wiadomości. Rozstawiona z numerem 7 Iga Świątek wygrała z Rosjanką Dianą Schneider 6-2, 6-1 w ćwierćfinale tenisowego turnieju w Toronto. To oznacza, że Polka zagra teraz w półfinale. Świątek w tym meczu miała zdecydowaną przewagę, nie musiała bronić choćby jednego breakpointa. Jej kolejną rywalką będzie albo inna tenisistka z Rosji, Jekaterina Aleksandrowa, albo Ukrainka Elina Świtolina. Na koniec piłka nożna, dokładnie transferowe doniesienia. Jan Kuchta, który jest reprezentantem Czech, przeniósł się z praskiej Sparty do Legii Warszawa na roczne wypożyczenie z możliwością wykupu. Kuchta to trzykrotny mistrz i były król strzelców Ligi Czeskiej. W kadrze narodowej rozegrał 31 meczów, w których zdobył 3 bramki, m.in. w spotkaniu przeciwko Polsce.
13: Na program zaprasza jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
14: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
10: Wtorek będzie na ogół słoneczny, choć zachmurzenie może momentami w różnych rejonach wzrastać do dużego, a przelotne opady możliwe będą na północy kraju. A jeśli chodzi o temperaturę maksymalną, to szykuje się 20 stopni w Gdańsku i Olsztynie, 22 w Warszawie i Poznaniu, 24 we Wrocławiu i Lublinie, 26 w Rzeszowie.
13: Na program zaprosił jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
14: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
15: Zapraszamy do reklamy.
3: Audi Q5.

0: Imponujący i komfortowy SUV stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z 3-letnim pakietem serwisowym w cenie. Ciesz się większą wygodą, bezpieczeństwem i pewnością dzięki przeglądom serwisowym bez dodatkowych kosztów. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
1: Żegnamy reklamy.
2: Jest 7:08.
1: Zapraszamy do Trójki.
2: A dziś witamy się śpiewająco, 2 dwójki i 7 trójek.
3: Już jadę do pracy.
4: Muzyka płynie do ucha.
3: Dzień dobry bardzo.
4: Dibi, dibi, dibi, dibi.
5: Dzień dobry, witamy się.
4: Dibi, dibi, dibi, dibi.
3: Już jadę do pracy.
5: Dnia pogodnego, pięknego. Humoru dobrego, dzionka pogodnego życzę wam. Dzień dobry, witamy się.
4: Dibi, dibi, dibi, dibi.
2: Taki mamy zespół, taki wielogłos. Można dołączyć, a kto najpiękniej nam wyśpiewa dziś to powitanie, może liczyć na niespodziankę od Trójki. Czy to będzie kubek, czy koszulka, czy coś innego, to się okaże, jak przejrzymy zasoby po off-festiwalu. Także no, kot w worku, ale zapraszamy. 22 i 7 trójek. Karolina Gonet, Stanisław Perzyna, Michał Daniluk i Robert Grzędowski. To my. Czas spędzamy z państwem do 9:00. A za chwilę porozmawiamy o nadchodzącym zaćmieniu słońca.

0: 12 minut po godzinie 7, tu Trójka i audycja poranna i odliczamy już czas do jutrzejszego wieczoru, to jutro. Jutro zaćmienie słońca w Polsce częściowe, ale nie w Polsce, poza Polską. Będzie to zaćmienie całkowite. Są tacy pasjonaci, którzy wybrali się za granicę, by to zaćmienie obserwować, a wśród nich Karol Wójcicki, autor strony bloga Z Głową w Gwiazdach. Dzień dobry, Karolu.
1: Dzień dobry.
0: Popularyzator nauki.

0: Póki także, to popularyzuj, Karolu, i powiedz, dlaczego Hiszpania?
1: Hiszpania dlatego, że w przeciwieństwie do Polski to właśnie tutaj będziemy mogli na Półwyspie Iberyjskim, między innymi, bo jeszcze wcześniej na Islandii, chociaż tam z pogodą będzie trochę gorzej, ale tu na Półwyspie Iberyjskim będzie można zobaczyć zaćmienie w wersji całkowitej. A musicie mi uwierzyć, że jeśli jest jakaś jedna najbardziej niesamowita rzecz, jaką na tej planecie można zobaczyć, to to jest właśnie całkowite zaćmienie Słońca. Mało tego, nie tylko na naszej planecie, dlatego że na próżno szukać takiego zjawiska w całym Układzie Słonecznym, a nawet znanym nam, otaczającym nas fragmencie Wszechświata. Chodzi o to, że tylko na Ziemi występuje dosyć niezwykły zbieg okoliczności, że zarówno tarcza Księżyca, jak i tarcza Słońca obserwowane na niebie mają prawie dokładnie te same rozmiary. Więc gdy jutro tutaj nad Hiszpanią ustawią się one w jednej linii na niebie i przysłoni Księżyc idealnie tarczę słoneczną, na pas zapadną ciemności, zamiast jasnego Słońca będziemy widzieli czarny krąg otoczony świetlistą obwódką, na niebie pojawią się gwiazdy, zrobi się ciemno, znikną kolory. To bardzo niezwykłe zjawisko, kiedy wzrok przestaje prawidłowo interpretować barwy, no i emocje będą wtedy przeogromne. Także ja jestem już na miejscu, tak jak pewnie setki tysięcy innych miłośników astronomii i nie tylko zwykłych turystów, którzy przyjechali, żeby ten kosmiczny fenomen zobaczyć na własne oczy.
0: No podobno wcale nie tak łatwo było w ostatnim czasie zdobyć miejsce chociażby noclegowe w tych rejonach Hiszpanii, gdzie ta widoczność ma być idealna.
1: Dlatego ja siedzę teraz, żałuję, że tego nie mogę wam pokazać, w jakimś kompletnym takim buszu gdzieś w środkowej Hiszpanii. Znalazłem gdzieś miejsce tak na uboczu, gdzieś między drzewami, na takim pustkowiu, bo rzeczywiście miejsc w hotelach nie ma nigdzie. Jeśli gdzieś są, a czasami się zdarzają nieuczciwi właściciele różnego rodzaju domów, którzy anulowali rezerwacje i odprzedają je teraz 10 razy drożej i wciąż są chętni na to, żeby to kupić, bo to jest typowe zjawisko podczas zaćmienia, gdy tak wielu ludzi przyjeżdża. Natomiast miłośnicy astronomii, tak jak ja i tutaj też grupa moich przyjaciół, my mamy tak, że i tak potrzebujemy spędzić ten czas w terenie, żeby przygotować sprzęt fotograficzny, astronomiczny. Także teraz, gdy u nas dosłownie 5 minut temu wstało słońce, zaczynamy już przygotowania do tego, żeby jutro wieczorem to zaćmienie obserwować.
0: Powiedz, bo dużo jest wspomnień roku 1999 w mediach, tego ostatniego tak poważnego zaćmienia, bo w Polsce ono będzie częściowe, wtedy też było, ale właśnie dość spektakularne. I ja sobie przypominam to zaćmienie z 99 roku, choć niewiele rzeczy pamiętam sprzed szkoły podstawowej. To jest wielkie wydarzenie, wydarzenie do zapamiętania. Może być bodźcem do zajęcia się nauką dla młodych ludzi?
1: Pewnie tak. To znaczy, rzeczywiście wielu nas żyje takie wspomnienie 11 sierpnia 1999 roku, kiedy mieliśmy w Polsce naprawdę bardzo głębokie, częściowe zaćmienie Słońca, które zostało w pamięci bardzo wielu osób. Jeśli ktoś dzisiaj w Polsce byłby zapytany o jakiekolwiek zaćmienie, które pamięta w życiu, to większość z nas by odpowiedziała właśnie o tym 99 roku. Pamiętam doskonale, ja też je wtedy obserwowałem jako 11-letni chłopiec, że to zostało w mojej głowie. I wtedy ja właśnie zapragnąłem kiedyś zobaczyć na własne oczy to, co wtedy widziałem jeszcze w telewizji, gdzieś w relacji z Niemiec, z Francji, z Węgier, bo wtedy tam nad Balatonem było najbliżej, żeby takie całkowite zaćmienie zobaczyć. No i zrealizowałem to marzenie swoje, słuchajcie, w 2008 roku na Syberii. Wtedy zobaczyłem po raz pierwszy zaćmienie. Pierwszy i ostatni taki był plan, bo przecież wystarczy to zobaczyć raz, tak? Ojejku. 2008, potem 2009 Chiny, 2017 Stany Zjednoczone, 2019 Chile, 2023 Australia, 2024 Stany Zjednoczone i teraz 2026 ponownie Europa i Hiszpania, a jak się okazuje, takie zaćmienie raz zobaczone staje się dla większości ludzi bodźcem do ganiania po świecie przez resztę życia, za tym, żeby to zjawisko obserwować. I powiem wam pewną ciekawostkę. Gdy zobaczą ludzie teraz w Europie to zaćmienie, to mam takie poczucie, że rozpocznie się zupełnie nowa era taka turystyki, turystyka właśnie zaćmieniowa, bo na przykład bardzo jest spopularyzowana w ostatnich latach taka turystyka zdążowa, gdzie coraz więcej ludzi podróżuje na przykład z Polski na północ, żeby obserwować zorze polarne, a przed nami rozpoczyna się seria kilku ładnych lat zaćmień, które będą wydarzały się co roku albo co pół roku, bo na przykład następne całkowite zaćmienie Słońca już za mniej niż rok, 2 sierpnia w Egipcie w przyszłym roku. I co ciekawe, to będzie najdłuższe całkowite zaćmienie Słońca lądowe w całym XXI stuleciu.
0: I to jeszcze o ile w Egipcie, jutro zaćmienie gdzieś przy piramidach oglądać zaćmienie Słońca.
1: Słuchaj. To naprawdę... W Dolinie Królów będziemy można stanąć i zobaczyć najdłuższe zaćmienie, które będzie trwało 6 minut 23 sekundy. To jest jakiś fenomen absolutny.
0: Ale
1: będzie
0: na razie
1: też
0: mamy...
1: to zaćmienie widoczne w Hiszpanii.
0: Na razie, Karolu, mamy to zaćmienie tegoroczne i ono się zbliża, to jutrzejszy wieczór. A jeśli jesteśmy w Polsce, jeśli nie wybraliśmy się do Hiszpanii, to i zostajemy. W Łodzi, w Poznaniu, czy w Warszawie, czy w Gdańsku, to gdzie się wybrać? W jakie miejsce może poza miasto wyjechać, by obserwować w jak najlepszych warunkach to zaćmienie Słońca?
1: Zaćmienie w Polsce jutro będzie...

0: widoczne w wersji częściowej tak naprawdę w całym kraju i to też będzie bardzo wyjątkowe zaćmienie, bo rzeczywiście od 27 lat, od 99 roku nie mieliśmy tak głębokiego zaćmienia jak to, które wydarzy się jutro. To jest raz. Dwa, że to będzie zaćmienie też wyjątkowe z innego powodu, dlatego że ono wydarzy się o zachodzie słońca, więc raz my późnym popołudniem, raz wczesnym wieczorem będziemy widzieli zaćmienie, ale dwa, że my będziemy widzieli zachodzące, zaćmione słońce. Ja nie wiem, ile dekad coś takiego się w Polsce nie wydarzyło i to będzie rzeczywiście fenomen. Zaćmienie będzie widoczne w fazie od mniej więcej 65% na Podkarpaciu, bo tam słońce zajdzie zanim nastąpi ta najgłębsza faza zaćmienia, ale w największej fazie zobaczymy je na przykład w południowo-zachodniej Polsce, czyli w Zielona Góra, Wrocław. Tam zaćmienie osiągnie około 85% zasunięcia tarczy słonecznej. W Warszawie to będą 83%, więc tak naprawdę wciąż bardzo głębokie. Żeby zobaczyć zaćmienie, które będzie o zachodzie słońca, czyli ono zacznie się mniej więcej 19.15, potrwa do trochę po 20, gdy słońce będzie zachodziło, musimy znaleźć miejsce, gdzie mamy odsłonięty widok na horyzont. Dlatego miasto to często odpada, no bo ulice, budynki, bloki, wszystko nam to będzie zasłaniało. Warto znaleźć rozległą łąkę, pole, wdrapać się na jakąś górkę. No, ci, którzy wypoczywają nad Bałtykiem, zwłaszcza jego w zachodniej części, będą mieli fenomenalny zachód słońca i tam też będzie widać to genialnie, więc uzbrojmy się tylko w odpowiednie miejsce i odpowiednie zabezpieczenia, bo pamiętajmy, że nasz wzrok może ulec uszkodzeniu podczas obserwacji zaćmienia, gdy o niego nie zadbamy. Dlatego jeszcze dzisiaj możemy odwiedzić stacjonarnie sklepy astronomiczne w Polsce, one są w różnych największych miastach naszego kraju, kupić specjalne okulary do obserwacji zaćmienia. Jeśli jakimś cudem ktoś próbuje to zamówić przez internet, to może jeszcze do jutra jakoś dojdzie, choć sklepy astronomiczne same niechętnie już je teraz wysyłają, bo są po prostu tym zalewane tymi zamówieniami. Natomiast jeśli takich okularów nie mamy, to metoda projekcyjna nam zostaje. Czyli na przykład bierzemy jakąś lornetkę lub małą lunetę, kierujemy ją na słońce, ale broń Panie Boże, przez nią nie patrzymy, bo wtedy możemy sobie wypalić dziurę w głowie, już nawet nie mówiąc, że w oku. Natomiast możemy wyrzutować obraz na jakąś białą kartkę albo na prześcieradło i wtedy będziemy widzieli obraz zaćmionego słońca. A jak nie macie lunety albo lornetki, to ja wiem, teraz będziecie się śmiali, myślicie, że was wkręcam o 7 rano, ale przysięgam, weźcie z kuchni durszlak. Durszlak, jeśli go ustawicie tak, żeby rzucał cień, to te dziurki, które w durszlaku są, normalnie są okrągłe w tym cieniu. Mm-hmm. Widzimy tam takie białe plamki światła. Ale te dziurki będą działały jak kamera obskura i one będą rzucały tym razem podczas zaćmienia plamki światła w kształcie zaćmionego słońca. To bardzo fajny eksperyment. Zróbcie to z dziećmi i zobaczycie, jak dziwny efekt można uzyskać, gdy durszlak rzuca cień podczas zaćmienia.
1: Zachęcał Karol Wójcicki, popularyzator nauki, autor strony i bloga Z głową w gwiazdach. Karolu, bardzo dziękuję za to poranne spotkanie.
0: Dzięki, dobrego dnia.
1: I czekamy na jutrzejsze zaćmienie słońca. A teraz piosenka dnia w trójce. To Bonobo i Joy Crockers. Always on your side.

Bonobo i Joey Crooks, Always on Your Side, to nasza piosenka dnia. Będzie dziś powracać w trójce niespiesznie, jak słyszeliśmy. Jest 7:24, za chwilę w trójce skrót serwisu Ekonomia i Pogoda, a później połączymy się z Pawłem Turskim, który dotarł do Ełku i zakończył drugi etap wakacyjnej wyprawy Teraz Pieszo.

0: ale to mega okazja w Media Expert.
1: A nie, no to już wróciłem.
2: Mega okazje w Media Expert. Na przykład Google TV TCL 65 cali, mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3799 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej aż o 1000 zł.
3: Może twój wymarzony samochód już na ciebie czeka? Sprawdź ofertę SUV-ów dostępnych od ręki w wakacyjnej promocji. Tylko teraz z korzyścią do 35 780 zł. Szczegóły u partnera.
4: Volkswagen.
5: Spakowani. Możemy wyjeżdżać na urlop.
4: Widzę, że spakowałeś też Maxiluten Ginkgo Plus na oczy.
5: Pamiętałem o wszystkim.
4: No tak, bo Maxiluten Ginkgo Plus to nie tylko wysoka dawka luteiny i substancje wspierające prawidłowe widzenie, cynk i wyciąg z róży stulistnej.
5: Dokładnie, kochanie.
4: Ale także ginkgo biloba, który wspiera pamięć i koncentrację.
5: To będą piękne i niezapomniane wakacje.
4: I w końcu zobaczymy kawałek świata.
6: Zapamiętaj, Maxiluten Ginkgo Plus. Maksymalne wsparcie dla oczu. Suplement diety Aflofarm.
7: Mówisz nabiał na śniadanie? Masz pożywne niskie ceny. Do końca sierpnia z kartą Moja Biedronka. Mleko UHT 3,2% Mleczna Dolina 1 litr w wyjątkowej cenie. Tylko złoty 55 za każdą sztukę przy zakupie 6 sztuk. Limit dzienny 12 sztuk na kartę. A wszystkie skyry 2 plus 1 najtańszy gratis. Limit dzienny 6 sztuk, maksymalnie 2 gratis na kartę. Od zawsze na zawsze. Biedronka. Codziennie.
8: Do dzisiejszej kolacji przystępują wytrawni zawodnicy. Zawodnik numer 1 ma już za sobą tłuste potrawy z grilla. Numer 2 dopadł do miski z kapustą. Jeszcze tylko deser, ale nagle pojawiają się gazy i potworna ciężkość w żołądku. Czyżby spowalniało ich trawienie? Ale wyciągają nowość. Suplement diety TravistoFast.
9: TravistoFast to wyjątkowe tabletki do ssania, które szybko rozpuszczają się w ustach. Zawarty w składzie wyciąg z imbiru wspiera trawienie, a wyciąg z mięty pieprzowej wspiera zdrowie żołądka i eliminację gazów.
8: TravistoFast i Travisto.
9: Aflofarm.
10: Cześć, tu Michał Piela. Zawód aktora i cukrzyca to trudne połączenie. Dzięki Freestyle Libre 2 kontroluję cukier łatwo, dyskretnie, bez nakłuwania palców. System czuwa nade mną przez całą dobę i sprawdza poziom cukru co minutę. Zmień glukometr na Freestyle Libre 2. Zapytaj swojego lekarza o refundację NFZ. Dowiedz się więcej na libre.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Abbott Diabetes Care Ltd. Upoważniony przedstawiciel Abbott BV. Reklamodawca Abbott Laboratories Poland spółka.
11: 35 lat w trasie. Od tylu lat Toyoty napędzają polskie firmy. Tysiące ton ładunków, miliony kilometrów i zaufanie, za które dziękujemy. Z okazji 35. urodzin Toyoty w Polsce mamy prezenty dla twojego biznesu. Wyjątkowe oferty na auta dostawcze tylko teraz z korzyściami nawet do 80 tysięcy złotych. Nie przegap tej urodzinowej okazji. Do zobaczenia w salonach i na drogach.
12: Żegnamy reklamy.
13: Tu program Trzeci Polskiego Radia, jest 7:31. A to czas na skrót serwisu Trójki. Agnieszka Drost.
14: W przyszłym tygodniu w Polsce pojawi się ciężki samolot transportowy A400M w barwach brytyjskiego RAF-u. Z informacji Polskiego Radia wynika, że maszyna wyląduje w Warszawie i będzie to okazja do pokazania mediom możliwości tego samolotu. Resort Obrony uważnie przygląda się tej inicjatywie, bo jest zainteresowany ewentualnym kupnem takich samolotów. Cieśnina Ormus została oczyszczona z min, poinformował prezydent Donald Trump. Pomimo zapewnień Teheranu o końcowej fazie negocjacji dotyczących żeglugi na tym akwenie, irańskich warunków nie akceptuje Waszyngton. Iran twierdzi, że jest bliski osiągnięcia porozumienia z Omanem w sprawie alternatywnych tras żeglugi. Uzależnia je jednak od spełnienia warunków przez Amerykanów. Pośród nich są m.in. reparacje wojenne, których sumę określono na 300 miliardów dolarów. Jesz, twój super sąsiad. Władze Elbląga przypominają mieszkańcom o wystawieniu płaskich pojemników z wodą w upalne dni. A mieszkańcy lubią takich sąsiadów.
15: Przed domem u mnie często. Są fajne, nie ma co ich zaczepiać.
16: Zauważyłam, że jeże spacerują po ulicach.
17: Nawet do domu przyniosłem jeża do wanny. Nie raz. Do wanny, jak Boga kocham. Ma pełno pcheł, zanieczyszczeń, ale to jest takie kochane stworzenie. Ile ginie na drogach przez tą motoryzację.
14: Kochane jeże to drapieżniki, żywią się m.in. larwami much, gąsienicami i ślimakami. A więcej informacji w serwisie o 8.
13: Przypominam o pomyśle o odblaskach dla jeży. Taki się kiedyś narodził w porannej audycji. Teraz ekonomia i Sylwia Zadrożna.

0: Na dzień dobry.
1: Dzień dobry, zapraszam. W najbliższy piątek urzędy skarbowe i izby administracji skarbowej będą nieczynne. Ich pracownicy będą mieli wolne w zamian za święto, które wypada w sobotę. Krajowa Administracja Skarbowa zachęca do załatwiania spraw online w serwisie e-Urząd Skarbowy. Do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych wpłynęło ponad 800 tysięcy wniosków o wydanie zaświadczeń w sprawie dodatkowych lat stażu pracy. Od tego roku do stażu można włączyć czas pracy na zlecenie lub prowadzenia firmy, przypomina rzecznik Mazowieckiego Oddziału ZUS Wojciech Ściwiarski.
2: Aby uzyskać zaświadczenie, należy złożyć odpowiedni wniosek. Wniosek o symbolu USP służy do uzyskania zaświadczenia potwierdzającego okresy ubezpieczenia od 1 stycznia 1999 roku. Można go złożyć wyłącznie elektronicznie za pośrednictwem platformy e-ZUS.
1: Zmiany w przepisach o stażu pracy mają wpływ na wymiar urlopów wypoczynkowych, dodatki służbowe, nagrody jubileuszowe i długość okresu wypowiedzenia. Komisja Europejska zatwierdziła 8 wniosek o płatność z Krajowego Planu Odbudowy. Dzięki temu na początku października do Polski trafi kolejny przelew na mniej więcej 33 miliardy złotych. Pieniądze te zainwestujemy m.in. w cyfryzację, edukację, energetykę oraz rynek pracy i transport. W zależności od regionu przedsiębiorcy inaczej oceniają swoich kontrahentów i ryzyko współpracy z nimi. Tak wynika z raportu Krajowego Rejestru Długów. Najostrożniejsi są przedsiębiorcy w województwach mazowieckim i łódzkim. Najwyższy poziom zaufania mamy na północy i na południowym zachodzie Polski. Dolar dziś rano kosztuje 3 zł 72 grosze, a euro 4,30.
3: Na program zaprasza jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
4: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
0: Zachmurzenie będzie dzisiaj zmienne, ale z przewagą słońca popadać może przede wszystkim do południa na Pomorzu i Suwalszczyźnie. Będzie już nie tak upalnie jak wczoraj, od 18 stopni na północy do 27 na południowym wschodzie.
3: Na program zaprosił jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
4: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
0: Witamy się dziś śpiewająco, a autorzy śpiewających powitań walczą o niespodziankę od trójki. Dwie dwójki i siedem trójek.
5: Trójko kochana, dzisiaj mija 50 lat. Od kiedy jesteś się ze mną? Nie mam głosu, nie mam słuchu, nie umiem śpiewać. Ale pół wieku to chyba jest jakiś argument. Cza, cza, cza. Wszystkiego dobrego.
0: Blues. To jest blues. I poważny argument. Ale ja jeszcze liczę na trochę disco. Dwie dwójki i siedem trójek.

0: Miley Cyrus w trójce Nothing Breaks Like a Heart. Jest 7:40.
1: Teraz pieszo.
0: 8 dni marszu, spotkania z państwem, około 300 kilometrów w ciągu tych 8 dni na nogach i dotarł Paweł Turski z Dołu pod Iławą do Ełku. Dzień dobry, Pawle.
2: Dzień dobry.
0: Kto jest bardziej zmęczony, ty czy wózeczek?
2: Wózeczek, bo wózeczek został w hotelu, a ja jestem na promenadzie w Ełku. Tak, dzisiaj w Ełku, może państwo słyszą, wieje, ale ma się rozpogodzić, 20 stopni ma być podobno. Siedzę, tak jak wspomniałem, nad jeziorem Ełckim, jezioro wzburzone, widzę ruiny Zamku Krzyżackiego, oczywiście ceglany ten zamek, pływająca fontanna przypominająca Jet de Genève na razie jest wyłączona. Do Ełku dotarłem koło 22, miasto przywitało mnie deszczem, ale i oświetleniem ulicznym, chodnikami, więc ocena na razie 10 na 10. Wczorajszą wędrówkę po nadaniu relacji w popołudniowym Zapraszamy do Trójki kontynuowałem w Starych Juchach. Na pierwszy ogień przetestowałem wieżę widokową, która jest co ciekawe darmowa. Rozpościera się z niej widok na jezioro Jędzelewo, takie bardziej ciemnogranatowe było wczoraj, oraz górę piaskową, taką wydmę jakby. Na wieży spotkałem turystów z Gdyni, ojca i dwóch synów, których spytałem o to, co oni widzą z tej wieży.
3: Jezioro, lasy, pola jakieś.
2: Ładny widok?
4: Ładny.
2: Warto odwiedzenia?
4: Jeśli ktoś jest w okolicy, tak. Jeżeli ktoś tam planuje dłuższą podróż specjalnie, to można się zastanowić, czy nie ma coś bliżej atrakcyjniejszego.
2: A synom się podobało?
3: Mhm, i w miarę.
2: Wdrapywałbyś się kolejny raz?
3: Tak.
2: Tak, ale przeciętna wizyta na wieży, z tego co zaobserwowałem, trwa 2-3 minuty. Z wieży widokowej poszedłem, nakładając trochę drogi do wspominanego we wczorajszej relacji popołudniowej głazu narzutowego w Starych Juchach. Głaz był ofiarnym kamieniem staropruskiego plemienia Jaćwingów. Gdy zobaczyłem głaz, który znajduje się wśród drzew chronionych przez bandy komarów, na swojej drodze powrotnej spotkałem pierwszego, tego już powiedzmy wieczoru, słuchacza Trójki.
5: Dzień dobry, cześć, Radek.
2: Czy ty się spodziewałeś tego spotkania?
5: Nie spodziewałem się, liczyłem, że już nie uda mi się ciebie spotkać, ale tu taka niespodzianka, pędzę i dosłownie 2 kilometry od mojego domu widzę Trójka od nowa, wózek, aż zdębiałem, jak zobaczyłem.
2: Już mi zdradziłeś, że znasz trochę historię tutaj, w Domu Kultury pracowałeś, więc jaka jest historia tego głazu?
5: Jest to historia związana z ludem Jaćwingów. Głaz jest starym kamieniem, na którym składano ofiary. Przychodził na przykład jakiś młodzieniec jaćwiecki, kładł się na tym głazie, zadawał pytanie, która na przykład dziewoja zostanie moją żoną, rozpalał ognisko, za pomocą dymu zanosił pytanie do bogów, jeszcze przy okazji złożył ofiarę z dzika, stąd Stare Juchy, bo Stara Jucha to jest krew z dzika. I zasypiając, spożywając może jeszcze jakieś substancje, które pomogły mu w jakichś wizjach, budził się i dostawał jakąś odpowiedź.
2: Stare Juchy leżące już na Pojezierzu Elbląskim mogą państwo kojarzyć wcale nie za sprawą wieży widokowej, wędrówek czy głazu, lecz pewnego filmu. To tutaj między innymi kręcono produkcję Karate po polsku. Bar Palinocka już nie istnieje, jest tam dziś sklep spożywczy. W sklepie kupiłem wodę i ruszyłem dalej. Według map szedłem co do zasady drogą wojewódzką. Mówię co do zasady, bo ta droga w pewnym momencie stała się szutrowa i to nawet nie było problemem, bo ruch samochodowy dzięki temu jest mniejszy, ale w pewnym momencie się zachmurzyło i za wysokich iglastych drzew wyleciały skuszone emitowanym przeze mnie dwutlenkiem węgla komary. Było ich w pewnym momencie nad moją głową 20, więc zacząłem po prostu z tej drogi uciekać.
0: Szybkim krokiem.

0: A 3 kilometry musiałem biec. Nie, taki porządne tempo, poniżej 5,0 na kilometr. Na szczęście w pewnym momencie dotarłem do cywilizacji, która jeszcze późnym wieczorem nie jest obciążona komarami. Szedłem asfaltową drogą pośród pól i domów i w pewnym momencie zatrzymał się za mną samochód.
1: Dzień dobry, nazywam się Paulina i szukam już pana od 2 godzin. Mąż podarował mi koszulkę, bo spotkał pana w Starych Juchach. I ja wsiadłam w samochód i z córką gonimy pana.
2: A ty uciekasz przed komarami czy przed słuchaczami, Paweł?
0: Przed komarami. Panie nie doszły nawet do wniosku i pomysłu, żeby szukać mnie na drodze szutrowej, więc objechały, dlatego 2 godziny szukały mnie wszystkie inne asfaltowe drogi, a ja wybrałem tę drogę szutrową. Ja wspominałem, że będę szedł drogami wojewódzkimi i szedłem drogą wojewódzką. Po prostu droga wojewódzka jest szutrowa, ale mało który mieszkaniec to wie, jak rozmawiałem właśnie z osobami z tamtych stron. Spotkanie z panią Pauliną nie było ostatnim na trasie, gdy już się zaczęło ściemniać 5 kilometrów przed Ełkiem, przed oświetlonym przejazdem kolejowym, więc było bezpiecznie, zatrzymał się kolejny samochód, tym razem z poprzedniej epoki. Chyba był kremowy, ale ręki sobie nie dam uciąć, bo było ciemno jednak. Wysiadło z niego 2 panów, syn i ojciec, i nie wysiedli oni z pustymi rękami.
3: No tak, parę jabłek z sadu mamy.
0: Bardzo dziękuję.
3: To jeszcze nie wszystko. Tu jest czerwona orężada mazurska. O, i słoik miodu.
0: Dobry wieczór.
3: Dobry wieczór.
4: Dobry wieczór.
0: Jak mają panowie na imię?
3: Grzegorz.
4: Filip.
0: Goniliście mnie trabantem.
3: Trabantem szukaliśmy pana od godziny 18, teraz mamy godzinę 21 i znaleźliśmy.
0: Pan skąd?
3: Z okolicy Giżycka, miejscowość Staświny.
0: Teraz oczywiście nie byłbym sobą, gdybym nie poprosił o to, żeby zwiedzić tego trabanta.
3: Zaczniemy od silnika. Dwucylindrowy dwusów, bardziej motocyklowy silnik niż samochodowy.
0: To idzie naprawić nawet bez pewnie większej jakiejś wiedzy.
3: Nie wiem, mam go około 7 lat i można było powiedzieć, przez te lata nadtrzaskałem trochę kilometrów, nic w nim nie naprawiałem.
0: Jak już pan pokazał silnik, to musimy jeszcze usłyszeć, jak on brzmi. Muzyka dla uszu. Do panów oczywiście, jak do wszystkich mnie zatrzymujących, powędrowały trójkowe gadżety. Pod już osłoną nocy dotarłem do Ełku. Na wjeździe do miasta jest stacja paliw, restauracja, fast food oraz nowe bloki. I przed tymi nowymi blokami spotkałem młodzież elbląską, dziewczyny, które zapytałem po prostu, jak im się tutaj w tym Ełku żyje.
5: Bardzo dobrze, bardzo fajna okolica, przyjemnie.
6: Mieszka się tu dobrze.
5: Tutaj wszystko jest, to jest naprawdę fajne miasto, niczego w sumie mi nie brakuje.
7: Taka prawda, niczego nie brakuje takiego.
5: Ja bym poleciła, jest bardzo dużo jezior, tu na lato fajnie przyjść, promenada, fajnie dużo restauracji, można pójść na lody, lemoniadę.
7: Bo mamy jakieś miejscówki, jakiś Windows czy coś, tam taka góra.
0: Góra Windows?
7: No taka.
6: To się idzie, cały Ełk widać z Windowsa.
5: Bardzo ładna łąka po prostu. I tam czasem lubimy posiedzieć.
0: Czy ja dobrze rozumiem, że jeśli Windows, to wygląda jak Windows XP tapeta?
5: Tak, dokładnie tak.
0: Windows to atrakcja nieopisywana w przewodnikach turystycznych, ale ma swoją pineskę na mapach. Ja teraz siedząc na promenadzie chyba widzę Windowsa. Rzeczywiście przypomina tapetę z Windowsa XP. Zachęcony chyba tam się wybiorę, bo tam akurat teraz świeci słońce, gdy nade mną mnóstwo chmur. Z Windowsa też czasami dobrze widać balony, bo latają tutaj nad Ełkiem. Od czwartku na pewno będą latać, bo w ten weekend w Ełku odbywają się mazurskie zawody balonowe. A jeśli ktoś nie lubi balonów, to Ełk ma wiele do zaoferowania. Jezioro Elbląskie, no dzisiaj zburzone, więc może nie rowerek wodny. Ruiny Zamku Krzyżackiego, zabytkowe kościoły, czy jedyną na Warmii i Mazurach kolej wąskotorową, która dziś odjeżdża o 10:00.
2: O, Paweł Turski tak zakończył drugi etap wyprawy teraz pieszo. Pawle, musimy powiedzieć, czy jeszcze coś planujesz w te wakacje?
0: Oczywiście, że tak. Jeszcze trzeci, ostatni etap wędrówki. Tym razem będę szedł z wózeczkiem przez Pomorze, z wioski pod Grudziądzem, aż na sam Hel.
2: O, tam też 3-literowa nazwa, czyli wszystko się zgadza. Paweł Turski w akcji teraz pieszo. Jak państwo słyszą, można Pawła spotkać na trasie, można także zgarnąć trójkowe gadżety właśnie od Pawła Turskiego. No i przede wszystkim Paweł opowiada o tym, co spotyka na drodze. Ta trzecia odsłona to już będzie końców wakacji, jeśli się nie mylę. Pawle, bardzo dziękuję i wracaj do nas bezpiecznie.
0: Bardzo dziękuję. Do usłyszenia, do zobaczenia.
8: Teraz pieszo.
2: Rozgadał nam się Paweł Turski, ale jak państwo słyszeli,

0: Czyli dużo przygód, mimo że to było tylko pół dnia wczoraj po południu i już końcówki tego etapu. Mamy 11 minut do godziny 8, to czas na piosenkę do wyjaśnienia w wakacje w wersji powtórkowej. Kuba Ambrożewski.
1: Piosenka do wyjaśnienia.
2: Oasis, Don't Look Back in Anger. Kwiecień 1995 roku. Po wydaniu debiutanckiego albumu Definitely Maybe, Oasis są już największym zespołem w Wielkiej Brytanii, ale poza nią nadal jednymi z wielu. W Paryżu szykują się do występu w teatrze Le Bataclan. Na próbie przed koncertem Noel Gallagher testuje utwór napisany w hotelu poprzedniej nocy. Piosenka na razie nie ma tekstu, więc lider Oasis śpiewa dźwięki pozbawione sensu. Przysłuchuje się temu jego brat Liam. W pewnym momencie mówi do Noela: a co ty tam śpiewasz? So Sally Can Wait? Tak właśnie, poprzez przesłyszenie klarują się słowa refrenu, który później tysiące, jeśli nie miliony razy jest churalnie intonowany przez ludzi na całym świecie. Czy to historia prawdziwa? Fani oczywiście dorabiali do Sally różne teorie. Jedna z nich głosiła, że to amerykańska przyjaciółka Noela, Melissa Lim, która towarzyszyła mu w San Francisco po opuszczeniu zespołu. Inna sugerowała, że bohaterka refrenu to Sally Cinnamon z piosenki The Stone Roses, zespołu również pochodzącego z Manchesteru, na którym Oasis się wzorowali. Gdy Noel został o to zapytany, nie mógł sobie wybaczyć, że nie wpadł na to wcześniej. Prawda była jednak o wiele bardziej banalna i przypadkowa. To jednak nie znaczy, że Don't Look Back in Anger nie jest utworem pełnym nawiązań i mrugnięć okiem. Sam tytuł to dialog z piosenką Davida Bowiego, wydaną na albumie Lodger, Look Back in Anger. Muzyka też może wydawać się dobrze znana fanom Bowiego, melodia pobrzmiewa bowiem jego utworem All the Young Dudes. A to nie koniec zapożyczeń, bo progresja akordów bliska jest wielokrotnie adaptowanemu w popie kanonowi w D Johanna Pachelbela. Zaś pianino otwierające utwór to praktycznie cytat z Imagine Johna Lennona. Lennon zresztą zainspirował też fragment tekstu. Wersy o wzniecaniu rewolucji z łóżka to nawiązanie do słynnych happeningów Johna i Yoko Ono. Ale najbardziej osobisty i wzruszający cytat został tu zaczerpnięty z Peggy Gallagher, mamy Liama i Noela. Podobno raz do roku podczas świąt zwykła mówić do swoich chłopców, aby na chwilę stanęli przy kominku i uśmiechnęli się do zdjęcia.
1: Piosenka do wyjaśnienia.

0: 6 minut jeszcze do godziny 8. Po 8.13 rozmowa w Trójce, którą dziś przeprowadzi Agnieszka Laskowska. Dzień dobry.
1: Dzień dobry.
0: Twoim gościem będzie profesor Przemysław Witkowski.
1: Politolog, ekspert do spraw badania kryzysów politycznych i radykalizmów. Jak się pewnie domyślasz, porozmawiamy o hejcie, o tej fali przemocy wobec Ukraińców i przedstawimy też zupełnie przedpremierowo wyniki monitoringu mediów społecznościowych właśnie w kontekście ataków na Ukraińców, tego jaka narracja jest prowadzona w mediach społecznościowych, w internecie i nie są to w większości optymistyczne wyniki.
0: O tym o 8.13 zapraszamy.

0: Zapraszamy do reklamy.
1: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Mleko UHT 3,2% z polskiej mleczarni. 1 litr. Najniższa cena sprzed 30 dni 3,99. A teraz tylko złoty 55 przy zakupie 6 opakowań. A tylko w poniedziałek. Masło z polskiej mleczarni 82%, 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz złoty 99 przy zakupie 3 opakowań. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
2: Lidl. To się opłaca.
3: Znowu miałam rację.
4: W czym?
3: We wszystkim.
4: Akurat.
3: Mówiłam, że latem kupimy Suzuki.
4: Ale tylko jak ceny będą mega atrakcyjne.
3: A nie są?
5: Teraz Suzuki Vitara już od 89 900 zł. Do tego najem z atrakcyjną ratą miesięczną, a także do 10 lat gwarancji plus. Ruszaj na wakacje nową Suzuki Vitarą. Szczegóły w salonach i na suzuki.pl.
6: Pędziłam, ale moje nogi znowu jak z ołowiu.
7: Klasyczny objaw żylaków, a ciężkość, ból i obrzęki nóg.
6: Brzmisz jak podręcznik medyczny. Co radzisz?
7: Biohespan Max, bo to maksymalna dawka biosminy i to z mikronizowanej.
6: Czyli?
7: Taka, co się dobrze wchłania. A to ważne, dlatego jest w Biohespanie Max. Biohespan Max, maksymalna ulga dla nóg.
8: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Przewlekła niewydolność krążenia żylnego kończyn dolnych. 1000 mg diosminy. Aflofarm.
9: Narodowe Centrum Badań i Rozwoju prowadzi

0: Nabór wniosków o dofinansowanie w konkursie Ścieżka Smart. Projekty realizowane w konsorcjach. Na wsparcie firm, organizacji badawczych i pozarządowych w tworzeniu innowacyjnych projektów i wykorzystywaniu zaawansowanych technologii przeznaczono aż 350 milionów złotych. Środki pochodzą z programu Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki. Dowiedz się więcej na stronie gov.pl/NCBR. Materiał dofinansowany przez Unię Europejską.
1: No działka wygląda jak należy. Kwiaty podlane, grządki opielone i jeszcze...
2: Mamo, odpocznij, bo znów zaczną ci dokuczać skurcze.
1: Spokojnie. Zaczęłam stosować Zdrowit Skurcz Senior i pozbyłam się tego kłopotu jak chwastów.
3: Suplement diety Zdrowit Skurcz Senior zawiera potas i magnez niezbędne dla prawidłowej pracy mięśni oraz ekstrakt z głogu wspomagający krążenie krwi.
1: Zdrowit Skurcz Senior i niech skurcz cię nie ogranicza.
3: Więcej informacji na opakowaniu produktu. Dystrybutor Naturprodukt Zdrowit. Spółka z o.o.
4: Barbara, łatwa kasa?
5: Marian, zawsze.
4: No to zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatu w kuponach na start.
5: Sprytnie.
4: Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl.
6: 35 lat. Mnóstwo czasu, żeby się poznać, polubić, a nawet pokochać. 35 lat. Już tyle lat Toyota jest oficjalnie w Polsce. Z dumą nosimy tytuł jednej z najbardziej ulubionych marek Polaków. I z okazji naszych urodzin mamy wyjątkową ofertę. Odwiedź salony Toyoty i zobacz, co przygotowaliśmy. Czeka m.in. niezawodna i wszechstronna Toyota Yaris Cross Hybrid z korzyściami do 10 400 zł. Sprawdź też ofertę na inne modele.
7: Żegnamy reklamy.
8: Tu program Trzeci Polskiego Radia. Minęła już ósma, dziś wtorek, 11 sierpnia. Czas na serwis Trójki. Agnieszka Drost.
9: Alarmy przeciwrakietowe w Ukrainie ucierpiały Zaporoże i Charków. W ciągu nocy strażacy odnotowali ponad 600 interwencji w związku z burzami. W tym serwisie mamy też coś dla tych, którzy chcieliby zobaczyć zaćmienie słońca, ale zostają w domu. W nocy Rosja uderzyła w Ukrainę dronami, rakietami i bombami lotniczymi. Najbardziej ucierpiały rejony Zaporoża i Charkowa. Są zabici i ranni. Liczba zabitych wzrosła do 6. Ogłoszono alarmy przeciwrakietowe w kilku obwodach, w tym obwodzie kijowskim.
10: W okolicach Zaporoża eksplodowały bomby lotnicze i rakiety agresora. Na razie wiadomo o 6 zabitych i około 20 rannych. Ratownicy przeszukują gruzy i dogaszają pożary. Eksplozje słychać było także w rejonie Złotopila w obwodzie charkowskim. Tam kilka osób zostało rannych. Uszkodzona została infrastruktura energetyczna i wodno-kanalizacyjna. Rakiety spadły także na Kijów. Lokalna administracja poinformowała, że jedna osoba została ranna. Maciej Jastrzębski, Polskie Radio.
9: To była pracowita noc dla strażaków. Burze spowodowały m.in. przerwy w dostawach prądu oraz utrudnienia komunikacyjne, mówi rzecznik komendanta głównego Państwowej Straży Pożarnej Wojciech Kralec.
11: Poniedziałkowo burze przyniosły ponad 620 interwencji Państwowej Straży Pożarnej i jednostek ochotniczych straży pożarnych. Najwięcej zdarzeń odnotowano w województwie mazowieckim, ponad 380.
9: Jak informuje energooperator, rano ponad 6 tysięcy odbiorców pozostawało bez prądu. Tajfun Delfin przemieszcza się w głąb Chin. W prowincji Hubei zamkniętych zostało wiele atrakcji turystycznych. Wstrzymano też prace na budowach. Pekin z kolei przygotowuje się na potężne opady deszczu. W ciągu doby poziom opadów przekroczy tam wartości, które zazwyczaj notowane są w ciągu 4 miesięcy. Delfin to najsilniejszy tajfun, jaki uderzył w Chiny w tym roku. W ciągu ostatnich 2 dni sparaliżował komunikację lotniczą i kolejową we wschodniej części kraju. Ma być więcej warzyw, roślin strączkowych, a mniej cukru i niezdrowych tłuszczów. Od września dzieci w szkołach i przedszkolach będą jeść zdrowiej. Wchodzą w życie nowe wytyczne dotyczące żywienia dzieci i tego, co będą mogły one kupować w szkolnych sklepikach. O tym, co nas czeka, Aneta Łuczkowska.
12: Posiłki mają być lżejsze, a w menu mięso zastąpią zdrowsze warzywa. 2 razy w tygodniu zupy mają być wegetariańskie, raz w tygodniu na stołówce mają pojawiać się rośliny strączkowe, zapowiada Agnieszka Naglacka z sanepidu w Szczecinie.
13: Bardzo szeroka gama jest roślin strączkowych. Od grochu, fasoli poprzez soczewice, ciecierzycę. Można zrobić pasty, pasztety, można zrobić kotlety, potrawki różnego rodzaju, także można zrobić naprawdę wszystko.
12: Zmiany sięgną też sklepików szkolnych i automatów z przekąskami napojem pierwszego wyboru ma być woda, nadal będzie można kupić na przykład drożdżówki.
13: Natomiast zawartość tłuszczu cukrów, jeśli chodzi o wyroby cukiernicze różnego rodzaju, jest również zmniejszona.
12: To jak szkoły, przedszkola i inne miejsca, gdzie żywią się dzieci, wdrażają nowe przepisy,

0: będzie kontrolować sanepid. Aneta Łuczkowska, Polskie Radio.
1: Jutro zaćmienie słońca to całkowite będzie można obserwować w Hiszpanii, Portugalii czy na Islandii. Dla tych, którzy zostają w Polsce, zostaje zaćmienie na poziomie około 80%. Wiadomo, że na słońce możemy patrzeć tylko przez specjalne okulary, by chronić oczy. O tym, co zrobić, gdy takich okularów nie mamy, mówił w porannym Zapraszamy do Trójki popularyzator nauki i autor bloga Z głową w gwiazdach Karol Wójcicki.
2: To metoda projekcyjna nam zostaje, czyli na przykład bierzemy jakąś lornetkę lub małą lunetę, kierujemy ją na słońce, ale broń Panie Boże, przez nią nie patrzymy, bo wtedy możemy sobie wypalić dziurę w głowie, już nawet nie mówiąc, że w oku. Natomiast możemy wyrzutować obraz na jakąś białą kartkę albo na prześcieradło i wtedy będziemy widzieli obraz zaćmionego słońca. A jak nie macie lunety albo lornetki, to ja wiem, teraz będziecie się śmiali, myślicie, że was wkręcam o 7 rano, ale przysięgam, weźcie z kuchni durszlak. Durszlak, jeśli go ustawicie tak, żeby rzucał cień, to te dziurki, które w durszlaku są, normalnie są okrągłe w tym cieniu. Mm-hmm. Widzimy tam takie białe plamki światła. Ale te dziurki będą działały jak kamera obskura i one będą rzucały tym razem podczas zaćmienia plamki światła w kształcie zaćmionego słońca. To bardzo fajny eksperyment, zróbcie to z dziećmi.
1: Na wschodzie Polski zaćmienie zacznie się jutro o 19.10, a słońce zajdzie najpóźniej w Szczecinie o 20.30. To był Serwis Trójki.
3: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
4: A teraz sport i Norbert Michalak.
5: Jest pierwszy medal dla Polski w Mistrzostwach Europy w lekkiej atletyce w Birmingham. Ewa Swoboda zajęła drugie miejsce w biegu na 100 metrów. Podopieczna trenerki Iwony Krupy uzyskała czas 11.02. Wygrała z Brytyjką Emmy Hunt. Długo po biegu obok stadionu na Ewę Swobodę czekała grupa kibiców.
6: Krzysztof, Paweł,
7: Lena, Vanessa.
8: Ja jestem z Radomia.
9: Ja jestem z Basingstoke, ale generalnie z Leszna, z Wielkopolski.
10: My z Zabrze, ale mieszkam w Birmingham.
11: Kibicowaliście wszyscy w Swobodzie?
8: Tak, oczywiście. Czekaliśmy na wszystkich. Mam autografy, było świetnie, naprawdę super.
12: Była szansa, ale niestety nie było, ale biegi były niesamowite.
9: To jest duże przeżycie, marzenie, które chciałem spełnić, zobaczyć tych lekkoatletów na żywo, między innymi Ewę Swobodę, Natalię Bukowiecką. No super, super, super przeżycie, super sprawa.
5: Zostajemy jeszcze na lekkoatletycznych Mistrzostwach Europy. Nie będzie ich miło wspominał Konrad Bukowiecki, który był 7 w konkursie pchnięcia kulą.
13: Szczerze mówiąc, nie chce mi się za bardzo chyba rozmawiać na ten moment. Bardzo mi przykro, że tak się stało i no jest mi źle, jest mi smutno po prostu. Było, wszystko było dobrze, tylko po prostu ja jestem słaby i tyle. No nic tu już nie wymyślę. Konkurs się już skończył, nie mogę już tego naprawić i tak jak mówię, no jest mi po prostu przykro, że tak to wyszło.
5: Mistrzostwa Europy w Birmingham potrwają do niedzieli. Iga Świątek bez większych problemów pokonała Dianę Schneider 6-2, 6-1 w ćwierćfinale tenisowego turnieju w Toronto. Mecz trwał zaledwie 64 minuty. Polka zdominowała całe spotkanie, nie broniąc żadnego breakpointa i pięciokrotnie przełamując rywalkę. W półfinale turnieju, do którego Polka awansowała po raz drugi w karierze, zmierzy się z Eliną Świtoliną. Pozostałe polskie tenisistki Maja Chwalnicka, Magdalena Fręch i Magda Linet odpadły w drugiej rundzie.
3: Na program zaprasza jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
14: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
3: Sponsorem programu jest właściciel platformy do sprzedaży samochodów Otomoto.
4: Dziś będzie 20 stopni w Gdańsku i Olsztynie, 22 w Warszawie i Poznaniu, 24 we Wrocławiu i Lublinie, 26 w Rzeszowie. Tak to się układa, czyli chłodniej niż wczoraj. Na ogół będzie dziś słonecznie, a popadać może przed południem przelotnie na północy kraju.
3: Na program zaprosił jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
14: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
3: Sponsorem programu był właściciel platformy do sprzedaży samochodów Otomoto.
4: Jest 8:08.
3: Zapraszamy do Trójki.
4: A zapraszamy w składzie Karolina Gonet, Stanisław Perzyna, Michał Daniluk i Robert Grzędowski. Czas spędzamy z Państwem do 9:00. Przed 9:00 rozstrzygniemy naszą śpiewającą zabawę. Będzie także mniejsza gra. No i jeszcze jedna kwestia dotycząca zaćmienia słońca. Taka praktyczna, więc warto zostać z nami. A wcześniej rozmowa w Trójce.

0: Jest 8:13, teraz Agnieszka Laskowska i gość Trójki.
1: Rozmowa w Trójce.
2: Dzień dobry, Przemysław Witkowski, politolog, badacz radykalizmów i kryzysów politycznych, Uniwersytet Civitas. Doktor, jak słusznie zwrócił mi uwagę przed naszym wejściem antenowym, nasz gość.
3: Dzień dobry Państwu.
2: Dzień dobry Panie Doktorze. Przybywa ataków na Ukraińców. Ataków czasem tylko słownych, werbalnych, ale też bardzo często, coraz częściej ataków fizycznych. I atakujący, często stosując przemoc, podają jej powód. Bo jesteś Ukrainką, bo mówisz po

0: ukraińsku. Co się z nami stało po tych ponad 4 latach, kiedy tak szeroko otworzyliśmy ramiona dla przybyszów z Ukrainy, kiedy tam się rozpoczęła pełnoskalowa wojna?
1: Ja mam wrażenie, że polska prawica ma takie sezony na... Już mieliśmy sezon jakby hejtowania, atakowania werbalnego osób LGBT. Mieliśmy tego typu ataki na migrantów, uchodźców. Właściwie od 2015 roku co kadencja jest jakaś nowa grupa społeczna naznaczana przez tych polityków i wskazywana jako wróg społeczności. Już widzę takie jaskółki niestety kolejnych sezonów, to znaczy politycy skrajnej prawicy, czyli atakować pamiętam, w Lublinie miasto Niezdorów, właśnie imprez poświęconych kulturze czarnych, którzy przyjechali tam na przykład studiować czy pracować. Więc wydaje mi się, że tutaj obiekt jest zmienny. Generalnie wynika to, niestety nie chcę tak robić zawsze ad Hitlerum, ale Karl Schmitt, główny jurysta III Rzeszy, miał koncepcję budowania wspólnoty w kontrze do jakiejś grupy mniejszościowej, gdzie jednoczą się wokół wspólnoty, wskazuje im się pewnego wroga i ten wróg buduje również nas. Znaczy wskazanie wroga powoduje, że my jesteśmy zjednoczeni. Więc w sensie prawica robi to regularnie.
0: Czyli taki mechanizm oblężonej twierdzy, tak? Obcy atakują, musimy
1: tak,
0: się zjednoczyć.
1: Nasze ciało narodu jest chore, osłabione, a osłabione i chore, gdyż jakieś tajemnicze siły reprezentowane w danej mniejszości, na przykład knują, wichrzą, czy gdzieś tam na zapleczu sieją zagrożenie i oczyszczenie tejże wspólnoty, tejże grupy ma nas uleczyć. Jest to oczywiście bajka, że na społeczeństwo nie jest w stanie się uleczyć, dlatego że jakaś grupa zostanie wykluczona, społeczeństwo ma kłopoty wynikające z korupcji, nepotyzmu, złego wydawania funduszy, braku dobrych organizacji, administracji, kryzysów ekonomicznych, kryzysów w Polsce, za granicą, bardzo wielu skomplikowanych spraw i oczywiście ustawienie wroga i wykluczenie go niczego nie zmieni, ale to jest taka, tak powiedziałbym, mocna nieuczciwość, szczególnie polskiej prawicy, w której liczne, bardzo skomplikowane problemy, których nie mogą rozwiązać, tym bardziej będąc w opozycji, umieszczają i ucieleśniają w postaci jakiejś grupy społecznej. Szczególnie jest to smutne, przykre, że obarczają grupę, która tu przyjeżdża pracować, wnosi naszego budżetu dużo pieniędzy, z tego z kraju, który został zaatakowany przez państwo, no powiedzmy sobie wprost, nam w Polsce wrogie, czyli Rosję.
0: Panie doktorze, obawa przed obcymi, tych, których nie znamy, jest dla człowieka, myślę, że gdzieś tam naturalna. Zawsze baliśmy się tych, których nie znaliśmy.
1: No to wynika ładnie od jakichś takich wspólnot plemiennych, koczowniczych, gdzie kto obcy mógł przyjść.
0: Dokładnie
1: śmierć,
0: tak.
1: Jasna sprawa. Tylko pytanie brzmi, czy politycy powinni w ten sposób, w sposób uproszczony i nieprawdziwy, tłumaczyć jakiś problem Polski. To jest raz. Polska nie ma wyższego poziomu przestępczości wśród migrantów niż wśród Polaków. Przeciwnie, jest niższy. My nie dopłacamy do migrantów. Oni dopłacają tak naprawdę nie do naszych składek.
0: Oni generują część również naszego PKB.
1: I podatki.
0: Pan oskarża jednoznacznie polityków o podsycanie tych emocji. To są ich tylko i wyłącznie interesy polityczne, bo powiem to kolejny raz, chyba wszyscy pamiętają, że no w jakim sensie kampania wyborcza już się toczy, a na pewno od jesieni ona przyspieszy, bo będziemy rok przed kolejnymi wyborami parlamentarnymi.
1: Tak, absolutnie oskarżam o to polityków. Uważam, że to oni wytwarzają atmosferę przyzwolenia, to oni próbują obarczyć Ukrainę jako państwo odpowiedzialnością za masowe mordy na Wołyniu, wskazując regularnie tą sprawę jako kluczową, a jednocześnie konsekwencje tego dotykają bardzo zwykłych, przeciętnych, często niezaangażowanych politycznie, nie mających pojęcia o sprawie migrantów z Ukrainy, którzy pracują w właśnie osiedlowych sklepach, czy dostarczają żywność, czy wożą ludzi w taksówkach. To oni są lżeni, to oni są wyzywani. A politycy wytwarzają atmosferę przyzwolenia, która sprawia, że osoby takie jak ten przestępca z Wrocławia, który pobił z kolegami parę ukraińską, uważa, że jest albo będzie bezkarny, że może stosować przemoc, ponieważ najwyższe osoby w państwie mówią z dużą niechęcią, wskazują Ukrainę jako odpowiedzialną za coś, co wydarzyło się 80 lat temu i pobudzają emocje, kierują te emocje. Ludzie są, normalnym jest, że są zirytowani swoim codziennym życiem.

0: dla jednych za wysokie będą podatki, dla innych za niskie będą świadczenia, dla jeszcze innych nie będzie wbudowana jakaś droga, będzie źle zarządzane państwo, będą wskazywać inne korupcje, inne nepotyzm, bardzo różne problemy jak w państwach demokratycznych
1: można
0: występują.
1: Dać tym emocjom ujście właśnie.
0: Oczywiście, że tak.
1: W hejcie na, oczywiście, to na obcych.
0: To niczego przecież w tej sprawie, nie wiem, drogi, podatków, składek czy obciążeń nie zmieni, ale ktoś będzie mógł się na kimś wyżyć. No niestety uważam, że w człowieku generalnie tkwi taka chęć skanalizowania swojej negatywnej emocji na kozła ofiarnego, ale rolą polityków nie jest podsuwać tychże kozły ofiarne, tylko te problemy realnie, racjonalnie rozwiązywać. Mam wrażenie, że polska prawica najwyraźniej nie umie tych problemów rozwiązać, bo zamiast tego skupia się właśnie na wskazywaniu wroga. No, ten wróg i jego odejście niczego nie zmieni na lepsze, a przeciwnie na gorsze. Polska potrzebuje migrantów i trochę można powiedzieć, że w sumie w takiej loterii migracyjnej, kto do nas przyjedzie, to mieliśmy raczej wygraną stroną. Byli to ludzie, są to ludzie, którzy są dość nam kulturowo bliscy, łatwo się integrują, szybko uczą się języka i większych problemów, jak pokazują statystyki, nie sprawiają. Jeżeli ci ludzie wyjadą do innych krajów Unii Europejskiej albo powrócą do Ukrainy, to i tak będziemy koniec końców musieli sprowadzić jakichś migrantów, ponieważ Polacy, jak się okazuje, no nie mają tylu dzieci, żeby na przykład podtrzymać system ubezpieczeń emerytalnych.
1: Panie doktorze, a czy tylko dla prawej strony naszej sceny politycznej kusząca jest ta perspektywa właśnie budowania emocji i podburzania emocji i budowania w konsekwencji swojego elektoratu? Czy winni są też po innych stronach?
0: No powiem tak, jeżeli chodzi o tego typu mechanizm, on jest wspólny dla wszystkich części sceny politycznej. Przy czym w Polsce, jak się okazuje, część liberalna i lewicowa jest bardziej reaktywna, a część prawicowa bardziej aktywna w kreowaniu tych wzorów. Oczywiście istniały i istnieją kraje, gdzie prawica jest z kolei słaba i mało kreatywna w wymyślaniu tego typu rozwiązań, a tego typu rozwiązania produkują na przykład produkowali lewicowcy czy liberałowie. No ale akurat w Polsce jest tak, że tutaj kreacja tych elementów zachodzi w lewicy. To prawicy to nie jest esencjonalnie jakaś przypadłość prawicy. To samo robiła lewica w wielu różnych kampaniach, na przykład w państwach autorytarno-niedemokratycznych czy totalitarnych, gdzie budowano jakąś wizję wroga, która miała rozwiązać właśnie, nie wiem, jakiegoś kułaka, czy jakiegoś tam, prawda, obszarnika, zlikwidacja tej grupy społecznej miała rozwiązać wszystko. Jak się okazało, w Związku Radzieckim oczywiście niczego tak na lepsze nie rozwiązała. Więc w tym sensie nie jest to przypadłość każdego człowieka, tylko akurat w Polsce, akurat prawica celuje w tego typu angażowaniu emocji, kanalizowaniu emocji, no i wkazuje właśnie wrogów.
1: Na razie wydaje się mocno skuteczna, patrząc choćby na wyniki sondaży popularności partii politycznych.
0: Ja bym wrócił jeszcze jedną rzecz, tylko krótko. Wydaje mi się, że tutaj jest też istotna rola Rosji. To znaczy oczywiście skłócenie między Polską a Ukrainą, Polakami, Ukraińcami, czy osobami polskiej
1: gospodarki. Dezinformacji, wojna hybrydowa, tak, to co codziennie się na nas odbywa.
0: To jest też smutne, no bo to jest siane od wielu, wielu lat przez różne małe grupy prorosyjskie, tego typu nastawienie antyukraińskie. I smutnym jest, że polska prawica bardzo łatwo kupuje tego typu rozwiązania podsuwane im przez jakieś takie często małe grupy ultraprawicowe, czy narodowo-komunistyczne, które tego typu opowieści o Ukrainie uskuteczniają. I smutnym jest, i bardzo niepatriotycznym w mojej ocenie, że tego typu często rosyjskie źródeł, prawda, opowieści o jakimś nazistowskim reżimie w Kijowie, tego typu są kupowane przez różne grupy prawicowe. Ale inna sprawa jest taka, że niestety jest trochę tak, że ta reaktywna część demokratyczna, powiedzmy liberalno-lewicowa, też nie wytwarza innej narracji. I ta narracja się reaguje tylko na to, że skoro już w internecie jest jakiś obraz negatywny, popularny, to właściwie nie próbuje tego przełamać. To wymagało pewnej odwagi, pójścia pod prąd, prawda, pewnych właśnie komentarzy, czy bardzo jakichś.
1: A to nie zawsze się politycznie opłaca.
0: To się często nie opłaca w krótkofalowo, opłaca się długofalowo, bo przy wykrywaniu własnej narracji, ale w krótkofalowej perspektywie niestety jest się troszkę na pasku produkowanych przez kogoś innego opowieści.
1: Skoro już nawiązał pan do internetu, no niestety mamy i takie narzędzie. Dzisiaj zostanie opublikowany raport. Możemy przedpremierowo podać teraz naszym słuchaczom kilka danych z tego.

0: raportu. On dotyczy lipcowych wpisów o Ukrainie i Ukraińcach. To jest raport przygotowany przez kolektyw analityczny Res Futura we współpracy z Centrum Mieroszewskiego. Powstało 1 320 000 wpisów na temat Ukrainy i Ukraińców. One wygenerowały niemal 18 milionów reakcji. Prawie co drugi wpis o Ukraińcach jest wrogi. I jak piszą autorzy raportu, wrogość nie potrzebuje już rocznic. Atakujemy, mówię tak uogólniając, atakujemy Ukraińców bez względu na to, czy jest rocznica rzezi wołyńskiej, czy Zełenski coś zrobi. Po prostu jest to nasz polski chleb codzienny. Jedyna optymistyczna wiadomość z tego raportu jest taka, że po raz pierwszy w historii tych badań widać już obronę Ukraińców, to znaczy udział wpisów życzliwych wzrósł z 0,6% do niemal 6% w ciągu 2 tygodni. Czyli to nie jest tak, że tam jest tylko śmietnik tych najgorszych werbalnych ataków, hejtu, nienawiści, ordynarnych słów pod adresem Ukrainy i Ukraińców, ale też zdecydowanie mocniejsza obrona. Wrogość nagrywa filmy, też piszą autorzy raportu. Z kolei obrona pisze posty. Tam w internecie, w mediach społecznościowych są też politycy bardzo mocno obecni i bardzo dobrze potrafią ich do siania swojego przekazu używać.
1: No, oczywiście, że tak. Wydaje mi się, że tutaj jest niestety bardzo duże poczucie przyzwolenia po stronie osób hejtujących Ukraińców i Ukrainę, kiedy widzą bardzo ważnych polityków, liderów organizacji, partii, prawda, ważne postacie kandydatów na funkcje, prawda, czy pełniące osoby pełniące funkcje ważne w państwie. Widzą pewne przyzwolenie, że można to robić. To jest jedno. Druga sprawa jest taka, że no, to też jest kierowanie emocji, to znaczy łatwiej jest przekierować emocje dosyć silnie hejtujące, niż prezentować jakieś takie rozwiązania konkretne i praktyczne. No, jest to też budowanie zasięgów.
0: Emocje się też świetnie rozchodzą w internecie.
1: Tak, jeżeli są rozbudzone
0: a
1: już.
0: A potem znakomicie rezonują po prostu.
1: Jak są już rozbudzone, to właściwie bardzo łatwo też się w nie wpisać. To znaczy po nakręceniu takiej spirali, potem bardzo trudno ją zatrzymać, bo ona jest kusząca dla niektórych cynicznych polityków, którzy mówią, okej, teraz powiem coś o Ukraińcach, to od razu będę miał ogromne zasięgi.
0: Nie mamy już dużo czasu, a pytanie jest trudne, ale je zadam. Jak zatrzymać tę brunatną falę?
1: Nie wiem, wydaje mi się, że tu zawsze jest taka opcja budowania kontrnarracji. Ja mam wrażenie, że tej kontrnarracji nie ma. To znaczy jest trochę lęk ze strony polityków, wszystkich tych, którzy no nie chcą wpisywać się w jakieś bardzo antyukraińskie hejty. Ludzie po prostu boją się stanąć na drodze takiej fali. No bo mentalnie są lżeni, wyzywani. No ja regularnie dostaję, od zawsze, zawsze mówię co myślę i to mi osobom nie pasuje. Dostaję, jeżeli to jest, jakby jest w kontrze do jakiejś takiej mody sezonu na jakąś na przykład właśnie hejt. Dostaję jakieś ogromne ilości komentarzy takich powiedziałbym lżących, wyzywających, obrażających groźb karalnych i tak dalej, i tak dalej. Więc w sensie nie dziwię się, że strona, która nie
0: państwo
1: jest...
0: Państwo powinno karać surowiej, bardziej konsekwentnie.
1: Ja wydaje mi się, że to jest kilka rzeczy naraz. Pierwsza kontrnarracja, wydaje mi się, że powinna powstać bardzo wyraźna narracja mówiąca o tym, że no, to jest absurdalnie proste, tak? Ale oddzielająca, prawda, zbrodnie wołyńskie od aktualnych migrantów, to jest raz. Aktualnych migrantów w sumie też od państwa ukraińskiego, po coś tu wyjechali, prawda? Nie, to jest kolejna rzecz. Druga rzecz, rzeczywiście, jeśli powstaje narracja mówiąca o wartości i potrzebie migrantów w Polsce, jednak dowartościowującą grupę i broniąca, to jest też zawsze coś. Potem rzeczywiście innym jakby takim elementem, to jest taki trochę jednak miecz, to znaczy jednak karanie. Zobaczmy, co dzieje w sieci. Jeżeli ktoś może pisać dowolne rzeczy i nie jest karany, to właściwie inni myślą, że wszystko jest okej. Dlaczego jakby karanie kradzieży, czy karanie pobicia, czy karanie...
0: Reakcja, a nie bezczynność. Można też wyrazić swoją opinię, idąc na przykład 24 sierpnia na demonstrację z okazji kolejnej rocznicy ukraińskiej niepodległości, a dochodzą nas głosy, że ludzie boją się pójść. Musimy niestety skończyć naszą rozmowę.
1: Ja bym tylko dodał, że bardzo bym chciał, żeby polski rząd, czy liderzy partii jednak dali jedną narrację, która jest pro-migrancka, ponieważ czasami trzeba stanąć na, jakby naprzeciwko fali i nie bać się konsekwencji sankcji doraźnych, ponieważ koniec końców interesem jest tutaj Polska.

0: A Polska, która musi się rozwijać, musi mieć migrantów, bo inaczej nasz odwyk się zatrzyma.
1: Dziękuję bardzo. Przemysław Witkowski, politolog, badacz kryzysów politycznych i radykalizmów, Agnieszka Laskowska. Do usłyszenia.
2: Rozmowa w Trójce. Zapraszamy do reklamy.
3: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład sok 100% pomarańcza Solevita w nowej cenie regularnej 3,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 4,79. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
4: Lidl, to się opłaca.
5: Mamo, nie jest za gorąco, żeby jechać na działkę? Żar leje się z nieba, będziesz osłabiona.
6: Spokojnie, kochanie. Mam elektrolity Litorsal Senior, suplement diety. Szklanka Litorsalu nawadnia i uzupełnia elektrolity i minerały. Do tego dodaje energii i wspiera krążenie.
5: Litorsal Senior?
6: Tak, moja szklanka nawodnienia i wzmocnienia.
7: Zdrowit.
8: Działanie produktu wynika z działania jego składników. Więcej informacji na opakowaniu.
9: Cześć, tu Michał Piela. Zawód aktora i cukrzyca to trudne połączenie. Dzięki Freestyle Libre 2 kontroluję cukier łatwo, dyskretnie, bez nakłuwania palców. System czuwa nade mną przez całą dobę i sprawdza poziom cukru co minutę. Zmień glukometr na Freestyle Libre 2. Zapytaj swojego lekarza o refundację NFZ. Dowiedz się więcej na libre.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Abbott Diabetes Care LTD. Upoważniony przedstawiciel Abbott BV. Reklamodawca Abbott Laboratories Poland spółka.
10: Marian, o czym myślisz?
11: A, o tych multirabatach Media Expert. Piąty produkt można zgarnąć za złotówkę. A ty, Barbara?
10: O mega okazjach w Media Expert.
11: A, no widzisz, wielkie umysły myślą podobnie.
12: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej, lub trzeci 55%, lub czwarty 80%, lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
2: Żegnamy reklamy.
13: Tu program Trzeci Polskiego Radia, minęła 8:31. Na skrót serwisu zaprasza Agnieszka Drost.
14: Co najmniej 132 osoby zginęły, 700 zostało rannych w wyniku trzęsienia ziemi w Kolumbii. Zniszczone są domy, szkoły, drogi i lotniska. Władze wprowadziły stan wyjątkowy. To kolejne potężne trzęsienie ziemi w Ameryce Południowej w tym roku. W czerwcu w Wenezueli na skutek podwójnych silnych wstrząsów sejsmicznych zginęło ponad 6 tysięcy osób. Hejt wobec osób niebędących Polakami nasila się. Teraz ich obiektem są Ukraińcy. To może wynikać z sezonowości polskiej skrajnej prawicy, mówił w rozmowie w Trójce politolog, ekspert do spraw badania kryzysów politycznych dr Przemysław Witkowski.
0: Jakieś tajemnicze siły danej mniejszości na przykład knują, wichrzą, czy gdzieś tam na zapleczu sieją zagrożenie i oczyszczenie tejże wspólnoty, tejże grupy ma nas uleczyć. Jest to oczywiście bajka, że na społeczeństwo nie jest w stanie się uleczyć, dlatego że jakaś grupa zostanie wykluczona.
14: A cała rozmowa do odsłuchania na naszej stronie internetowej i na YouTubie. Komenda policji w Budapeszcie zwróciła się do mieszkańców węgierskiej stolicy z prośbą o pomoc w odnalezieniu przedmiotu prawdopodobnie niewybuchu z czasów II wojny światowej, który zniknął po tym, jak dostrzeżono go w Dunaju po spadku poziomu wody w tej rzece. Władze ostrzegły mieszkańców, by nie próbowali przesuwać, rozbierać ani transportować tego przedmiotu. Podkreślono, że nawet pochodzące sprzed dziesięcioleci niewybuchy tkwiące w ziemi lub w wodzie mogą stanowić zagrożenie, dlatego zajmować się nimi powinni wyłącznie specjaliści od materiałów wybuchowych.
13: Dwadzieścia stopni będzie dziś w Gdańsku i Olsztynie i w ogóle na północy kraju będzie najchłodniej. Najcieplej będzie na południowym wschodzie, na przykład 26 stopni w Rzeszowie. Na ogół niebo ma być bezchmurne, chociaż to zachmurzenie może momentami wzrastać do dużego, a popadać może dziś przede wszystkim przed południem przelotnie na północy kraju. Kilka spraw mamy jeszcze do załatwienia w dzisiejszej porannej audycji, a jedną z nich mniejsza gra, do której teraz uroczyście rozpoczynamy zapisy 22 i 7 trójek.

0: Za 23 minuty 9, po 9 w Trójce rozpocznie się audycja.
1: Listy na M.
0: Ale na razie jeszcze trwa poranne.
1: Zapraszamy do Trójki.
0: Chociaż najbliższą minutę moglibyśmy nazwać...
2: News albo fake news.
0: Tak, bo mówiliśmy dzisiaj o zbliżającym się zaćmieniu słońca, to przypomnę jutro wieczorem i padły ważne słowa o zabezpieczeniu wzroku podczas podziwiania zaćmienia specjalnymi okularami. W tej sprawie odezwał się słuchacz.
3: Najbardziej polecam zwykłą szybkę, którą można dostać w każdym sklepie żelaznym, do maski dla spawacza. Taki numer 8 załatwia całkowicie problem obserwacji.
0: Czy na pewno taka maska do spawania wystarczy? O to zapytaliśmy Karola Wójcickiego, popularyzatora nauki i naszego dzisiejszego gościa w porannej audycji.
4: Niektórzy po prostu mają takie maski w domach, się pytają o to. Ale tak, te takie silne maski powalnicze są okej, żeby zobaczyć zaćmienie słońca. To tylko z takimi filtrami, które się nazywają DIM 13-14 przynajmniej.
0: Czyli z filtrami 13-14 przynajmniej, żeby było bezpiecznie, i taka maska do spawania może być. A zaćmienie słońca jutro wieczorem. Tymczasem zbliża się mniejsza gra, to już za chwilę.

0: Na mikrofonie usiadła mi mucha i nie chcę odlecieć. No, uparciucha mucha. Jakby państwo słyszeli muchę, to jest właśnie ta. Razem z muchą zapraszamy na Radio Turniej.
1: Mniejsza gra.
0: A w mniejszej grze dziś na stanowisku numer jeden pan Roman Schojnic. Dzień dobry, panie Romanie.
2: Dzień dobry, witam wszystkich.
0: A zmierzy się pan Roman z panem Marcinem z Tarnowskich Gór. Dzień dobry, panie Marcinie.
3: Dzień dobry, witam.
0: Słyszymy się dobrze, więc myślę, że możemy zaczynać. Zaczniemy dziś od pana Romana, który zgłosił się jako pierwszy, więc odpowiada jako pierwszy. Panie Romanie, krótka piłka. Egipski bóg słońca to... Jak on się nazywa?
2: Ibis?
0: Nie, to Ra lub Re. To bóg słońca z Egiptu. Czy pan powiedział Ibisz?
2: No może polski bóg słońca.
0: To raczej polski bóg młodości i witalności, jeśli już. Nie ma punktu dla pana Romana, teraz pan Marcin. Panie Marcinie, dziś dzień konserwatora zabytków, więc o zabytek zapytamy. Jak nazywa się kościół, z którego wieży wygrywany jest najsłynniejszy w Polsce hejdał?
3: Kościół Mariacki.
0: Tak, to Kościół Mariacki. W Krakowie konkretnie. 1-0 dla pana Marcina. Wracamy do pana Romana. Panie Romanie, kategoria sport. Jak się panu podoba kategoria sport?
2: Próbujmy.
0: Jak nazywa się rekordzista świata w biegu na 100 metrów?
2: Usain Bolt?
0: Tak jest, niezmiennie. Od 17 lat, jeśli dobrze liczę, Usain Bolt jest rekordzistą świata w biegu na 100 metrów. 9,58. I jakby co? I mamy 1-1, ale sportowo szansa na drugą bramkę dla pana Marcina i ta bramka może rozstrzygnąć ten mecz. Panie Marcinie, coś z klasyki popkultury. Zgredek, czyli skrzat domowy i przyjaciel Harry'ego Pottera, pod koniec drugiej części historii i tych przygód Harry'ego Pottera, czyli Komnaty Tajemnic, zostaje wyzwolony dzięki małemu podstępowi Harry'ego. Która część garderoby do tego doprowadziła?
3: Skarpetka.
0: Dokładnie tak. To była skarpetka. Skarpetka Harry'ego, podstępem ukryta w książce, którą zły Lucius Malfoy przekazał Zgredkowi i w ten sposób mimochodem, nie wiedząc o tym, go uwolnił. To oznacza zwycięstwo pana Marcina. Ze spokojem pan Marcin przyjął to zwycięstwo.
3: Ze spokojem, bardzo dziękuję. Bardzo dziękuję.

0: przeciwnikowi za fajną odpowiedź, bo akurat tego nie wiedziałem, kto jest aktualnie rekordzistą świata.
1: A, myślałem, że nie wiedział pan, kto jest aktualnie Bogiem Słońca egipskim. Ale już wiemy, już wiemy, że to nie Ibisz. Panie Romanie, bardzo dziękujemy i pozdrawiamy serdecznie.
2: Ja również, miłego.
1: A pan Marcin wybiera piosenkę, której wspólnie posłuchamy.
0: Bardzo proszę o Republikę, utwór dosyć rzadko prezentowany na radiowych antenach, Zawsze Ty.
1: No to będzie Zawsze Ty. Rzadka to okazja w takim razie i możemy teraz tej piosenki wspólnie wysłuchać. Dziękuję panie Marcinie i gratuluję raz jeszcze.
0: Dziękuję, pozdrawiam wszystkich.
1: Pozdrawiamy.

0: Co? Choćby tak pięknie.
1: Już jadę do pracy.
2: Muzyka płynie do ucha.
1: Dzień dobry bardzo.
2: Dibi, dibi, dibi, dibi.
3: Dzień dobry, witamy się.
2: Dibi, dibi, dibi, dibi.
1: Już jadę do pracy.
3: Dnia pogodnego, pięknego. Humoru dobrego, dzionka pogodnego życzę wam.
4: Trójko kochana, dzisiaj mija 50 lat. Od kiedy jesteście ze mną?
3: Dzień dobry, witamy się.
4: Cza, cza, cza.
2: Dibi, dibi, dibi, dibi.
0: Ale na nagrodę niespodziankę od trójki zasłużył ten telefon.
5: Raz, dwa, trzy. Jadę sobie na wakacje, tra la la la la la la la la. Słońce leci, trójka świeci, tra la la, tra la la, tra la la. Bawią się wesoło dzieci, tra la la la la la la la la.
0: Za słońce leci, trójka świeci. Niespodzianka od trójki powędruje właśnie do pana, tra la la.

0: Telefon, muchę przed chwilą miałem w dłoniach, ale mi uciekła w ostatniej chwili przed oknem, ale jeszcze ją na dwór wystawimy, a w studiu Justyna Grabasz. Dzień dobry.
1: Dzień dobry.
0: Zapraszam na audycję, która już po 9:00, listy na M.
1: Tak jest, czekam z wypiekami na twarzy na to dzisiejsze spotkanie z trójkowymi słuchaczami, bo mamy bardzo fajny temat, mianowicie seriale, kultowe seriale z lat 80. i 90. A punktem wyjścia jest list słuchaczki Agnieszki z 91 roku, w którym napisała, że ma taki mały dylemat, bo akurat lista przybojów programu trzeciego jest nadawana w godzinach miasteczka Twin Peaks w telewizji. Nie wie, co wybrać. Tak więc poważne sprawy. Będziemy to państwa
0: jedno
1: pytać
0: jedno albo drugie
1: ukochane.
0: Można było nagrać na taśmę.
1: No może tak.
0: W tamtych czasach. Prawda?
1: Ale to już nie jest się tak super na bieżąco, więc no trzeba się zastanowić, co ważniejsze. Czekamy na wypowiedzi w temacie ukochanych seriali z tamtych lat. Na
0: A muzyka serialowa
1: głosy.
0: Będzie?
1: Coś tam się pojawi.
0: No to super. Po 9:00 w trójce.

0: Domo Music. Zapraszamy do reklamy.
1: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
2: Aniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
3: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
2: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
3: Uff, jest dla mnie ratunek.
2: Tak.
3: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
4: Zdrowit.
5: Pani Celinka zaczyna nowy tydzień w Kauflandzie.
6: Poniedziałek! Ja też nie mogłam się doczekać.

0: czekać.
1: W poniedziałek i wtorek kawy Chibo Exclusive, druga tańsza 70% taniej. A skyr piątnica, różne rodzaje, kup dwa z Kaufland Card Extra, dwa gratis, 8 na osobę. Kolejna promocja od środy. Kaufland.
2: Znowu miałam rację.
3: W czym?
2: We wszystkim.
3: Akurat.
2: Mówiłam, że latem kupimy Suzuki.
3: Ale tylko jak ceny będą mega atrakcyjne.
2: A nie są?
4: Teraz Suzuki Vitara już od 89 900 zł. Do tego najem z atrakcyjną ratą miesięczną, a także do 10 lat gwarancji plus. Ruszaj na wakacje nową Suzuki Vitarą. Szczegóły w salonach i na suzuki.pl.
5: Żegnamy reklamy.
6: Tu program Trzeci Polskiego Radia. Właśnie wybiła dziewiąta. Robert Grzędowski, dzień dobry. Na serwis Trójki zaprasza Agnieszka Drost.
7: Był upał, a zaraz potem grad. Strażacy interweniowali przeszło 700 razy. Ministerstwo Obrony jest zainteresowane zakupem samolotów transportowych, potwierdza wiceszef resortu Paweł Zalewski. Prawa strona szuka kozła ofiarnego. Politolog komentuje w Trójce ataki na Ukraińców. Mazowsze to region najbardziej poszkodowany po nocnych burzach i intensywnych opadach deszczu i gradu. Nad Polską przeszedł chłodny front atmosferyczny, który przyniósł gwałtowne zjawiska pogodowe. Strażacy interweniowali przeszło 700 razy, z czego 400 razy na Mazowszu. Rzecznik Rządowego Centrum Bezpieczeństwa Piotr Błaszczyk mówi, że opady gradu i silny wiatr doprowadziły do przerw w dostawach prądu. Nad ranem w całej Polsce nie miało go wiele tysięcy gospodarstw.
8: W kontekście awarii energetycznych dostaw prądu pozbawionych było ponad 18 tysięcy odbiorców, łącznie na terenie 4 województw, z czego ponownie najwięcej na Mazowszu, bo ponad 14 tysięcy. Oprócz tego województwo podlaskie, lubelskie i wielkopolskie.
7: Zarówno strażacy, jak i pracownicy firm energetycznych walczą z utrudnieniami i przywracają zasilanie w sieci. Resort Obrony jest zainteresowany zakupem samolotów transportowych, potwierdził wiceminister obrony narodowej Paweł Zalewski. Rozmawiamy z dostawcami, mówi wiceszef MON-u.
9: Prowadzimy rozmowy jakby w dwóch kierunkach. Po pierwsze samoloty transportowe, po drugie samoloty do tankowania w powietrzu. To są olbrzymie samoloty, które są absolutnie kluczowe z punktu widzenia i zapewnienia zdolności funkcjonowania naszych sił powietrznych.
7: Polskie Radio dowiedziało się, że okazją do przyjrzenia się możliwościom jednej z takich maszyn będzie planowane na przyszły tydzień lądowanie w Warszawie ciężkiego samolotu transportowego A400M w barwach brytyjskiego RAF-u. Sprawcą ataku na 15-latka w Kamiennej Górze był Polak, nie Ukrainiec. Zanim zaczniecie kolejny raz rozpowszechniać fałszywe informacje, warto najpierw sprawdzić fakty. Szerzenie takich przekazów to nic innego jak ruska dezinformacja, mówiła wczoraj rzeczniczka MSWiA Karolina Gałecka. Ataki i także te słowne na mieszkających w Polsce Ukraińców są wynikiem poszukiwania przez prawą stronę sceny politycznej kozła ofiarnego, na którego zrzuca się odpowiedzialność za problemy nękające kraj. Tak mówił w rozmowie w Trójce politolog i ekspert do spraw badania kryzysów politycznych dr Przemysław Witkowski.
10: Mam wrażenie, że polska prawica najwyraźniej nie umie tych problemów rozwiązać. Skupia się właśnie na wskazywaniu wroga. Ten wróg i jego odejście niczego nie zmieni na lepsze, a przeciwnie na gorsze. Polska potrzebuje migrantów. Są to ludzie, którzy są dość nam kulturowo bliscy. Jeżeli ci ludzie wyjadą, to i tak będziemy koniec końców musieli sprowadzić jakichś migrantów, ponieważ Polacy, jak się okazuje, no nie mają tylu dzieci, żeby na przykład podtrzymać system ubezpieczeń emerytalnych.
7: A cała rozmowa do odsłuchania na naszej stronie internetowej i na YouTubie. Beneficjenci programu Czyste Powietrze, którzy zostali oszukani przez nieuczciwych wykonawców, będą mogli liczyć na pomoc rządu. Państwo ma przejąć ciężar ich długów. Projektem ustawy w tej sprawie zajmie się dziś rząd.
11: W ramach programu Czyste Powietrze do organów ścigania złożono ponad 630 zawiadomień w związku z nadużyciami finansowymi. Nieuczciwi wykonawcy wykorzystywali system prefinansowania i pełnomocnictwa i przejmowali dotacje bez realizacji prac. Proponowane przez rząd rozwiązania zakładają między innymi zawieszenie spłaty należności od beneficjentów, ich umorzenie oraz bezpośrednie dochodzenie roszczeń od oszustów przez fundusze ochrony środowiska. Nieuczciwe firmy będą miały 5-letni zakaz udziału w programie. Sylwia Białek, Polskie Radio.
7: Upał we Włoszech uderza w bank parmezanu. Krowy dają mniej mleka, a dodatkowo rosną koszty magazynowania tego produktu.
0: Fale upałów wpływają na jeden z najbardziej znanych włoskich produktów – Parmigiano Reggiano. W klimatyzowanych magazynach Banca del Parmigiano na północy Włoch przechowywanych jest ponad 500 000

0: kręgów sera o łącznej wartości przekraczającej 300 milionów euro. Samemu serowi składowanemu w odpowiednich warunkach chłodzenia wysokie temperatury bezpośrednio nie zagrażają. Problemem są jednak rosnące koszty energii. Podczas tegorocznych fal upałów zużycie prądu w magazynach wzrosło o około 30%. Temperatury przekraczające 40 stopni Celsjusza wpływają również na krowy. Jak podaje agencja Reutersa, zwierzęta jedzą mniej i produkują nawet o 10% mniej mleka, co oznacza mniej surowca do produkcji parmigiano. Rigiano. Aleksandra Nietopiel, Polskie Radio.
1: Klimat.
2: Ponad 34% prądu w krajowej sieci pochodzi ze źródeł odnawialnych. Między 13 a 15 prognozowane są zielone godziny. Wtedy warto wykorzystać nadmiar energii z OZE. Na Brdzie w województwie pomorskim obowiązują ostrzeżenia przed wezbraniem z przekroczeniem stanów ostrzegawczych. Jednocześnie w dużej części kraju utrzymuje się susza hydrologiczna. To był serwis Trójki.
3: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
4: 9:05 to czas na ostatni o poranku serwis sportowy. Norbert Michalak.
5: Ewa Swoboda wywalczyła srebrny medal lekkoatletycznych Mistrzostw Europy w Birmingham. Specjalistka od biegów krótkich na 100 metrów zajęła drugie miejsce, przegrywając tylko z Brytyjką Amy Hunt. Dziś kolejny dzień, a więcej o tym Rafał Bała.
6: Emocje zaczną się już przed południem od kwalifikacji skoków z wyż. Ostatnio wysoką formę prezentuje Mateusz Kołodziejski, który jest wymieniany w gronie kandydatów do medalu. Obok niego wystartuje 21-letni Mikołaj Szczęsny. W pierwszej rundzie rywalizacji płotkarzy na 110 metrów zaprezentuje się Damian Czykier, a o finał w dysku powalczy Damian Rodziak. Eliminacje czekają też specjalistki od 800 metrów, czyli Annę Wielgosz i Aleksandrę Furmele. Wieczorem oczy polskich kibiców będą zwrócone na Pawła Fajtka. Pięciokrotny mistrz świata jest jednym z faworytów finałowego konkursu młodzieży.
7: Cieszę się, że w finale to już się walczy o medale, a nie o kwalifikacje.
6: Walka o podium powinna się toczyć na poziomie 80 metrów, a Fajtka stać na jeszcze więcej. W półfinale na 400 metrów pobiegnie Maksymilian Szwed, a o pełną pulę na 100 metrów powalczy Dominik Kopeć. Podobnie jak Pia Skrzyszowska, ma jeden z najlepszych w tym roku wyników w Europie na 100 metrów przez płotki i zamierza powtórzyć sukces sprzed 4 lat, kiedy to w Monachium sięgnęła po złoto mistrzostw starego kontynentu. Z Birmingham, Rafał Bała, Polskie Radio.
5: Dziękujemy za relację i oczywiście trzymamy kciuki za kolejne polskie medale. Iga Świątek wraca do formy. Polka pewnie pokonała Rosjankę Dianę Schneider 6-2, 6-1 i awansowała do półfinału turnieju WTA 1000 w Toronto. Świątek szybciutko uporała się ze Schneider, bo mecz trwał zaledwie 64 minuty. Jej kolejną rywalką będzie Ukrainka Elina Świtolina. Na koniec piłkarskie transfery. Z Kielcami, a dokładnie z Koroną, żegna się Tamar Svetlin. Słoweński pomocnik podpisał 4-letni kontrakt z Saint-Étienne. Według medialnych doniesień kwota transferu piłkarza razem z bonusami wyniesie około 3 milionów euro.
3: Na program zaprasza jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
8: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
4: Zachmurzenie ma być dzisiaj zmienne, ale z przewagą słońca. Najchłodniej będzie na krańcach północnych 18 stopni, najcieplej lokalnie na południowym wschodzie do 27.
3: Na program zaprosił jego sponsor, ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
8: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
9: Trójka. Program trzeci Polskiego Radia.
4: Karolina Gonet, Stanisław Perzyna, Michał Daniluk i Robert Grzędowski. Dziękujemy śpiewająco za wspólny poranek w Trójce, a teraz już Justyna Grabasz.
10: Jestem ponownie. Udało ci się złapać muchę?
4: Muchy? Jeszcze nie. Uciekła gdzieś.
10: Ale już lecisz. Tak, tak, tak, tak. Dzisiaj czołówki seriali nam się z pewnością pojawią. To ten z twoich ulubionych, czy nie?
4: Jeden z ulubionych, ale akurat wczoraj szukałem informacji o jednym aktorze i przypominałem sobie, czy grał w 07 Zgłoś się i grał w 07 Zgłoś się. Marcin Troński konkretnie, więc tak mi przyszło do głowy.
10: No proszę. Pytamy dzisiaj państwa o ukochane seriale z lat 80., 90. i nie tylko. To jest główny motyw dzisiejszej audycji, listy na M, tak więc zapraszamy. Dzień dobry, raz jeszcze.

0: niestety tobie chyba brakuje tych wszystkich przeróbek, piosenek waszych. Jejku, widzisz, zapomniałam teraz, jak się nazywał wasz cykl muzyczny.
1: Piosenkarnia.
0: Piosenkarnia. No, myślę, że powróci, co?
1: Nie wiem.
0: Zobaczymy.
1: Zasłona milczenia.

Michał Daniluk, Hanna Dołęgowska, Michał Żołądkowski, Justyna Grabarz. W takim składzie będziemy tutaj do godziny 12. A zaczynamy od grupy R.E.M.

Losing My Religion. I to jest utwór, którego tytuł widnieje na pocztówce będącej główną bohaterką naszego dzisiejszego spotkania. Pocztówki z roku 91, wysłanej do Trójki przez słuchaczkę Agnieszkę, która zagłosowała na dwa utwory R.E.M., na trzy inne kompozycje, które dzisiaj będą się w audycji pojawiać. No i przede wszystkim wyraziła takie małe niezadowolenie, że lista przebojów programu trzeciego jest nadal

dawana w piątek, a nie w sobotę, bo znowu zaczęło się miasteczko Twin Peaks. No i nie wiadomo, co w tym momencie wybrać. Kto z Państwa miał ten dylemat? Kto oglądał miasteczko? Co ten serial w ogóle dla Państwa znaczył? Czy też czekaliście na każdy odcinek? 22 i 7 trójek, listy @polskieradio.pl. Tak się można z nami kontaktować. Poza tym Facebook Trójki, Instagram Trójki. Sposobów na kontakt z nami jest naprawdę wiele. Zresztą dzisiaj nie tylko miasteczko Twin Peaks w roli głównej, ale także inne kultowe seriale, które oglądali Państwo z zapartym tchem. Co to były za tytuły? Może coś z zupełnie innej bajki? Czekamy na głosy w towarzystwie piosenki dnia.

0: współpraca, która po prostu musiała się udać, bo jak Bonobo się za coś zabierze, no to wiadomo, że będziemy mieli do czynienia ze złotem. No i głos Jay Crooks naprawdę znakomicie ten utwór ubogaca. Melodia, która budzi jakieś takie miłe dreszcze, ale przede wszystkim produkcyjnie. Tutaj mamy tyle smaczków, smyczków, małych elementów, które tworzą świetną całość, że chce się do tego powracać i my powracać będziemy w trójce, bo to nasza piosenka dnia. Always on your side, czyli czwarta zapowiedź zbliżającej się płyty Bonobo.
1: Listy na M.
0: A dziś w audycji motyw główny to seriale, seriale z lat 80. i 90., które kochali Państwo najbardziej, które oglądali najczęściej. 20-27 trójek.
2: Niewolnica Izaura. Więc jak była Niewolnica Izaura, to praktycznie w mojej rodzinie czas się zatrzymał.

0: otrzymał. Później, w późniejszej klasie, gdy chodziłem, to miałem w klasie dwie Izaury, koleżanki. I Leon nie miał żadnego kolegi.
1: Faktycznie chyba była swego czasu jakaś moda wielka na to imię. A ktoś pamięta modę na sukces? Ktoś może oglądał ten serial? Czekamy nadal na wszystkie Państwa głosy. No i oczywiście przypominam nasz adres mailowy listy@polskieradio.pl. A przed nami zespół Mlecze, który zagrał przepiękny koncert na OFF Festiwalu. Zresztą o OFF-ie dzisiaj z pewnością również będziemy mówić.

0: Zapraszamy do reklamy.
1: Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z 3-letnim pakietem serwisowym w cenie. Ciesz się większą wygodą, bezpieczeństwem i pewnością dzięki przeglądom serwisowym bez dodatkowych kosztów. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
2: Mamo, nie jest za gorąco, żeby jechać na działkę? Żar leje się z nieba, będziesz osłabiona.
3: Spokojnie, kochanie. Mam elektrolity Litorsal Senior, suplement diety. Szklanka Litorsalu nawadnia i uzupełnia elektrolity i minerały. Do tego dodaje energii i wspiera krążenie.
2: Litorsal Senior?
3: Tak, moja szklanka nawodnienia i wzmocnienia.
4: Zdrowit.
3: Działanie produktu wynika z działania jego składników. Więcej informacji na opakowaniu.
5: Narodowe Centrum Badań i Rozwoju prowadzi nabór wniosków o dofinansowanie w konkursie Ścieżka Smart. Projekty realizowane w konsorcjach. Na wsparcie firm, organizacji badawczych i pozarządowych w tworzeniu innowacyjnych projektów i wykorzystywaniu zaawansowanych technologii przeznaczono aż 350 milionów złotych. Środki pochodzą z programu Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki. Dowiedz się więcej na stronie gov.pl/NCBR. Materiał dofinansowany przez Unię Europejską.
6: Wzięłam coś na infekcję intymną i objawy zniknęły.
7: Ale pozostała zaburzona flora bakteryjna, która sprzyja nawrotom. Dlatego gdy dopadnie Ci infekcja intymna, od razu sięgnij po Iladian Direct Plus. Iladian Direct Plus działa nie tylko na przyczynę infekcji, ale może redukować jej objawy już po jednym dniu stosowania oraz wspiera przywrócenie prawidłowej mikroflory. Iladian pomocniczo w leczeniu zapalenia pochwy. Aflofarm to jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
8: Znowu miałam rację.
9: W czym?
8: We wszystkim.
9: Akurat.
8: Mówiłam, że latem kupimy Suzuki.
9: Ale tylko jak ceny będą mega atrakcyjne.
8: A nie są?
10: Teraz Suzuki Vitara już od 89 900 zł. Do tego najem z atrakcyjną ratą miesięczną, a także do 10 lat gwarancji plus. Ruszaj na wakacje nową Suzuki Vitarą. Szczegóły w salonach i na suzuki.pl.
11: Marian, okazja jest.
12: Barbara, nie ma mnie. Wakacje mam.
11: Ale to mega okazja w Media Expert.
12: A nie, no to już wróciłem.
13: Mega okazje w Media Expert. Na przykład smartfon Samsung Galaxy A27. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 1520.

0: Za jedne 1199 z kodem rabatowym taniej aż o 330 zł.
1: Żegnamy reklamy.
2: Na zegarze już prawie 9:30.
3: Informator ekonomiczny.
2: I Sylwia Zadrożna.
4: A ze mną Marzena Markowska, redaktorka naczelna serwisu waszaturystyka.pl. Dzień dobry.
5: Dzień dobry pani redaktor, dzień dobry państwu.
4: Hiszpania przygotowuje się na zaćmienie słońca. 400 punktów do obserwacji, zwiększone siły służb porządkowych, prawie wyprzedane noclegi. No i pytanie, czy zaczyna się nowy trend w turystyce związany właśnie ze zjawiskami atmosferycznymi?
5: Tak by to wyglądało, a przynajmniej związany ze zjawiskiem zaćmienia słońca, bo ze zjawiskami atmosferycznymi to już wcześniej mieliśmy do czynienia, jeśli chodzi chociażby o zorzę polarną, która jest chyba taką główną atrakcją atmosferyczną, jeśli można tak określić, którą się ogląda podróżując w konkretne miejsce, ale faktycznie mamy do czynienia z astroturystyką, nowym stosunkowo trendem związanym właśnie z zaćmieniem słońca. I to nie tylko w tym roku w Hiszpanii, w przyszłym roku też w Tunezji będzie można obserwować kolejne zaćmienie słońca i tak, już Tunezja na przykład kampanię promocyjną rozpoczęła w tym roku.
4: No, ciekawie.
5: W związku z tym.
4: Ciekawie się dzieje. Ciekawie też na Podkarpaciu, bo tam region reklamuje się hasłem tu nie ma niczego. Trochę chyba nietypowe hasło jak na reklamę, jak na promocję.
5: No takie przewrotne, aż dziwne, że Podkarpacie, a nie Podlasie miało to hasło na tacy przez tyle lat. Faktycznie taki przewrotny marketing trafiający w popularne hasła, popularne powiedzonka, to jest troszeczkę taka odważniejsza rzecz, ale warto zdecydowanie. Szczególnie, że Podkarpacie wykorzystuje tutaj taką powszechną opinię, że to jest region właśnie pozbawiony, nie wiem, wielkich miast, zabytków.
4: Tłumów, na szlakach, prawda?
5: Tutaj nie ma niczego, to jest walor tego regionu, ponieważ tam się ucieka w Bieszczady, tam się ucieka w góry po to, żeby się zrelaksować, odpocząć, tak zwany slow tourism.
4: Czyli w sumie fajne wykorzystanie tego hasła, to przewrotne takie, bo rzeczywiście jak się chce tak zupełnie zrelaksować, no to mamy to powiedzenie, prawda? Jedź w Bieszczady wtedy.
5: Nie? Dokładnie tak.
4: Modernistyczne Centrum Gdyni zostało wpisane na listę Światowego Dziedzictwa UNESCO. No i pytanie, czy to zachęci turystów do odwiedzania tego miasta?
5: No miejmy nadzieję. Całe Trójmiasto jest oczywiście atrakcyjne, natomiast o ile Gdańsk, no to jest oczywiście przepiękne, są zabytki, Starówka słynna. Bardzo popularne miejsce. Sopot, no to oczywiście plaże, jedna z najbardziej popularnych plaż w Polsce. O tyle ta Gdynia, tak troszeczkę właśnie...
4: Na uboczu.
5: Troszeczkę, tak. Nie kojarzy się z takim najbardziej jakby popularnym z tych trzech miast, Trójmiasta, miejscem. W związku z czym ten akt wpisania na listę UNESCO może pomóc w promocji, dlatego że ludzie jak najbardziej zwracają uwagę na dziedzictwo UNESCO przy doborze kierunków podróży.
4: Czyli myślę, że szczególnie tutaj turyści zagraniczni, bo pewnie oni tak jeżdżą po świecie, bo jednak tych miejsc już mamy trochę, prawda? Tam w sumie jest ponad 1250
5: Tak,
4: miejsc.
5: I turyści zagraniczni doceniają w Polsce takie właśnie nietypowe rzeczy, na które my nie zwracamy uwagi, tak jak w Warszawie Pałac Kultury chociażby i te właśnie zabytki socrealizmu. To jest dla wielu nacji coś egzotycznego, coś bardzo właśnie takiego charakterystycznego i zabytki modernistyczne mogą też być czymś takim innym, czego powiedzmy nie ma na przykład we włoskich miasteczkach.
4: Tym bardziej, że Gdynia organizuje nawet takie spacery specjalne właśnie tam po centrum i są te ścieżki takie modernistyczne właśnie, więc można sobie te
5: dobry
4: budynki,
5: przewodnik
4: tak,
5: zawsze robi robotę.
4: Sztuczna inteligencja zmienia wiele branż w naszej gospodarce, no i podobno także hotel.

0: Malarstwo. My już kiedyś chyba mówiłyśmy tutaj w Informatorze Ekonomicznym o tym, że AI pomaga w planowaniu wyjazdów nam, turystom, no ale okazuje się, że roboty też coraz częściej w hotelach występują. No i co tam robią najczęściej?
1: Co roboty robią w hotelach? Powiedziała pani przede wszystkim o sztucznej inteligencji. Tutaj troszkę rozróżnijmy może algorytmy i modele językowe od fizycznych prac wykonywanych przez roboty, bo oczywiście AI pomaga hotelarzom też w planowaniu biznesu, w planowaniu sprzedaży, w zarządzaniu cenami przede wszystkim. Natomiast roboty, inteligentne maszyny, wspierają pracę człowieka, wspierają obsługę hotelu w prostych czynnościach, takich jak dowożenie przedmiotów do pokoju hotelowego, takich jak sprzątanie, nawet proste usługi concierge. I to jest odpowiedź na pewno na też zapotrzebowanie ogromne hoteli na pracę, taką podstawową, do której już jest mało chętnych, więc roboty po prostu wspierają obsługę po to, żeby człowiek mógł się skupić na zadaniach związanych z kontaktem z drugim człowiekiem.
0: No właśnie, bo tego to już maszyny nie zastąpią.
1: Absolutnie
0: chyba,
1: nie.
0: Prawda? I na koniec mamy urlop z psem, bo okazuje się, że już co piąta rezerwacja taka na wakacje obejmuje właśnie pobyt ze zwierzakiem, z naszym czworonogiem. I tak się zastanawiam, czy też tych obiektów noclegowych przyjaznych zwierzętom w Polsce przybywa, a pytam o to właścicielkę trzech psów, tak?
1: Tak, no ja mam troszeczkę faktycznie utrudnione zadanie, ale byłam w tym roku z pieskami w górach i bardzo sobie chwalę przede wszystkim ja, nie wiem jak moja Goldenka, ale te bardziej aktywne psy były zachwycone i powiem tak, oczywiście rynek odpowiada na potrzeby, więc tych obiektów przystosowanych do przyjmowania psów jest coraz więcej, dlatego że ludzie chcą jeździć z psami, nie chcą już zostawiać psów w domu, pod opieką. To jest zawsze problematyczne.
0: Tak.
1: Także
0: to rozłąka.
1: Rozłąka, tęskni się, tak. Piesek tęskni. I odpowiednio przygotowana podróż z psem może być super doświadczeniem. I w Polsce, i nad morzem, i w górach, i w tych bardziej popularnych turystycznie miejscach, Mazurach, jak najbardziej tych obiektów przybywa. Staje się to już troszkę normą. To już nie jest takie wielkie zdziwienie, że ktoś z tym psem chce podróżować.
0: Także zachęcamy też do takich wyjazdów. Marzena Markowska, redaktorka naczelna waszejturystyki.pl, była dzisiaj naszą gościnią. Bardzo dziękuję.
1: Dziękuję pięknie.
2: Informator ekonomiczny.
3: Sylwia Zadrożna, dziękuję. No dziękuję. I znowu skorzystam z okazji. Dzisiaj w audycji Listy Nam dyskutujemy o serialach z lat 80-tych, 90-tych, o tych ukochanych serialach z tamtych lat. Macie jakieś takie swoje pozycje oglądane przez lata i ukochane, uwielbiane?
1: Absolutnie. Alternatywy 4 to jest mistrzostwo.
0: Ja też lubię ten serial bardzo i chciałam przypomnieć, że w tym roku mija 40. rocznica od emisji pierwszych odcinków właśnie Alternatywy 4. Z tej okazji nawet na Ursynowie są organizowane specjalne imprezy, spotkania z twórcami. Ja już mam bilety.
3: O,
0: zabukowane
3: proszę,
0: wyjściówki.
3: Widzisz, jakie piękne rzeczy.
1: Jeśli jeszcze zostały, to
3: tak.
1: Też się skurzy.
3: No to w takim razie zachęcamy też państwa, żeby się wybrać na takie zloty fanów właściwie trochę serialu
0: trochę
3: Alternatywy
0: tak.
3: 4. Dwa głosy na Alternatywy 4 dzisiaj już mamy. Jakie są państwa ukochane seriale? 22 i 7 trójek. Listę opopolskieradio.pl. A przed nami grupa Fleetwood Mac.

0: No, tę czołówkę chyba wielu z Państwa rozpoznaje. Zbieramy głosy na ukochane seriale z lat 80. i 90. No i z tego, co widzę, Przystanek Alaska jak na razie zbiera najwięcej głosów.
1: Udało mi się zdobyć ten serial na DVD. Wskaziłem nim mojego syna i wracam do niego bardzo często. Towarzyszy mi praktycznie przez całe życie, także Przystanek Alaska uważam za coś świetnego.
0: Poza tym w Labiryncie z Archiwum Mix, Dom, Cudowne Lata, takie tytuły nam się dzisiaj pojawiają. Oczywiście wspomniane wcześniej i właściwie w serial, który jest motywem głównym naszej audycji, czyli Miasteczko Twin Peaks, również się w Państwa wiadomościach pojawia. Pan Aleksander pisze, że widział Miasteczko w wieku 9 lat, według niego zbyt wcześnie, ale ma wrażenie, że żadne inne dzieło popkultury nie miało na niego aż takiego wpływu. Pokazuję teraz ten serial moim nieco starszym, bo 13-letnim dzieciom i cieszę się, gdy widzę, jak im się podoba. Oglądaliśmy razem już wiele seriali, ale ten oglądają z wypiekami na twarzach. No tak, to są seriale, które się absolutnie nie starzeją. Jakie są Państwa ukochane seriale? 2027 trójek, listy@polskieradio.pl. A przed nami Basia Małecka i Stack.

0: On and on, Nugena i Tom Misch. Znakomicie ta piosenka wybrzmiała w tym roku na OFF Festiwalu i chyba nie było aż tak roztańczonego koncertu, jak właśnie ten koncert grupy Nugena.
1: Listy na M.
0: Jakie seriale towarzyszyły nam w latach 80. i 90.? Dzisiaj o to Państwa pytamy. Niektóre na pewno można rozpoznać już po pierwszych taktach muzyki.
2: Chyba byłam w przedszkolu, jak się pojawiła ta Niewolnica Izaura i to imię, które było jakieś takie egzotyczne, krążyło i na podwórku, i w przedszkolu, i że tak ta Izaura tak nie wiadomo skąd w ogóle wtargnęła do tych naszych domów. Natomiast Moda na sukces, która chyba ma 3 miliony 897 odcinków, była takim evergreenem w życiu mojej babci. I myślę, że to są całe lata 90. i potem jeszcze z 15 lat kolejnego wieku. To po prostu grało. Wizyta u niej w godzinach, zdaje się, między 15 a 17 oznaczała, że ja wysłucham kolejnego odcinka Mody na sukces, bo ten telewizor po prostu plumkał.
3: Mój najukochańszy, najulubieńszy serial Alf. Marzyłam, żeby Alfa przytulić. On wydawał mi się taki słodziutki, taki drobniutki w sam raz do przytulenia. Alfa pamiętam z takich wspomnień, jak wracałam z przedszkola, to zawsze się spieszyłyśmy, bo zaraz będzie Alf. Chyba gdzieś koło 16:30 był emitowany. I Alfa uwielbiałam, mimo że Alf jadł koty. A ja jestem jednak z tego teamu miłośników kotów. I co więcej, jak miałam 6 lat, to ja naprawdę wierzyłam w to, że taki Alf istnieje gdzieś tam daleko. I nawet jak się patrzyłam w niebo na gwiazdy, to myślałam sobie, czy taki Alf kiedyś wyląduje w garażu u nas w domu. Nigdy się to nie spełniło, ale marzę dalej.
0: Alf, Niewolnica Izaura, Moda na sukces. No właśnie, ja też się przyznam, że oglądałam szczególnie właśnie Modę na sukces. Pytanie o serial zadawał Wojtek Dorosz, a my nadal pytamy o Państwa ukochane seriale 22 i 7 trójek.

0: 07 z Głoście, którego oczywiście pod koniec lat 70. i na początku 80. lat mój ojciec zabraniał mi oglądać, bo to był film dla bardzo dorosłych osób, jak wtedy uważano. Ale chciałem opowiedzieć o pięknym przedsięwzięciu w Augustowie, zlot sympatyków 07 z Głoście. A ja z żoną należymy do tych szczęśliwców, którzy kwalifikujemy się do tej 150-osobowej gromadki ludzi spośród 60 tysięcy, którzy właśnie są sympatykami serialu 07 z Głoście. Spotykamy się w ośrodku Skowronek, tam gdzie był nagrywany odcinek Hieny. Na tym pomoście po 50 latach opalają się dzisiaj nasze żony. Oczywiście nie tak samo jak pani Szapowska, ale zawsze. Super, hiper, naprawdę fajna imprezka.
1: Czyli już wiemy o imprezach dla miłośników serialu. Alternatywy 4, 07 z Głoście. Czy jeżdżą państwo na takie zloty, na tego typu imprezy? Oczywiście czekamy na wszystkie głosy. Już za moment na naszej antenie serwis Trójki, ale zanim to jeszcze niech nam troszeczkę ta piękna czołówka powybrzmiewa.

0: Zapraszamy do reklamy.
1: Mega okazje w Media Expert, a do tego na produkty objęte promocją do 40 rat 0% i do listopada nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
2: Żyj bez ograniczeń, nawet przy śmiechu, wysiłku czy dźwiganiu. Czuj się pewnie.
3: Za utrzymanie kontroli w oddawaniu moczu odpowiadają m.in. mięśnie dna miednicy. Sięgnij po Regurinal i wspomóż ich prawidłową pracę. Suplement diety Regurinal zawiera aż 11 składników, m.in. magnez i witaminę D, które wspomagają prawidłowe funkcjonowanie mięśni, w tym mięśni dna miednicy. A wyciąg z ziela nawłoci wspiera zdrowie pęcherza.
2: Regurinal pomoże zachować kontrolę.
3: Regurinal. Komfort, na który zasługujesz.
2: Aflofarm.
4: Cześć, tu Michał Piela. Zawód aktora i cukrzyca to trudne połączenie. Dzięki Freestyle Libre 2 kontroluję cukier łatwo, dyskretnie, bez nakłuwania palców. System czuwa nade mną przez całą dobę i sprawdza poziom cukru co minutę. Zmień glukometr na Freestyle Libre 2. Zapytaj swojego lekarza o refundację NFZ. Dowiedz się więcej na libre.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Abbott Diabetes Care Ltd. Upoważniony przedstawiciel Abbott BV. Reklamodawca Abbott Laboratories Poland.
5: Spakowani! Możemy wyjeżdżać na urlop!
6: Widzę, że spakowałeś też Maxiluten Ginkgo Plus na oczy.
5: Pamiętałem o wszystkim.
6: No tak, bo Maxiluten Ginkgo Plus to nie tylko wysoka dawka luteiny i substancje wspierające prawidłowe widzenie, cynk i wyciąg z róży stulistnej.
5: Dokładnie, kochanie.
6: Ale także ginkgo biloba, który wspiera pamięć i koncentrację.
5: To będą piękne i niezapomniane wakacje.
6: I w końcu zobaczymy kawałek świata.
7: Zapamiętaj, Maxiluten Ginkgo Plus. Maksymalne wsparcie dla oczu. Suplement diety Aflo. Farm.
8: Ty plus super bonus równa się okazja do oszczędzania w Carrefourze.

0: bo wszystkie soki marki Carrefour w promocji 1 plus 1 za grosz. Oferta ważna do 14 sierpnia. Carrefour w sumie
1: najlepszy jest. Haniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
2: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
1: Wiele kobiet się tak męczy, a przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
2: Uff, jest dla mnie ratunek.
1: Tak.
2: Feminost, utrzymaj kontrolę.
3: Zdrowid. Żegnamy reklamy.
4: Tu program Trzeci Polskiego Radia. Jest wtorek, 11 sierpnia. Właśnie minęła 10. Serwis Trójki przedstawi Artur Ewertowski.
5: Są podpisy pod umowami na amerykańskie Apache dla polskiej armii. W Łodzi powstanie też centrum serwisowe. Nocna ewakuacja obozu harcerskiego pod Warszawą z powodu burzy w całym kraju. Strażacy mieli blisko 700 interwencji. Brytyjczycy szykują się do oglądania zaćmienia słońca. Ze sklepów znikają okulary z filtrem. Nadciąga śmigłowcowa rewolucja w polskiej armii. Legendarne amerykańskie Apache w najnowszej wersji E już niedługo będą na wyposażeniu polskiego wojska. Umowy wykonawcze także dla stworzenia centrum serwisowego właśnie podpisano w Łodzi na terenie zakładów lotniczych WZL-1. To kolejny element wzmacniania potencjału obronnego naszego kraju, mówił tam obecny premier Donald Tusk. Łączymy się z Agnieszką Drążkiewicz, która słuchała konferencji szefa rządu. Witaj, Agnieszko.
6: Dzień dobry.
5: Powiedz, co jeszcze mówił premier i jak ta umowa wpłynie na łódzkie zakłady.
6: No, umowy dadzą Polsce nie tylko wzmocnienie bezpieczeństwa, ale przede wszystkim rozwój łódzkich zakładów lotniczych. Tak mówił premier Donald Tusk. Offset pozwoli zwiększyć dwukrotnie zatrudnienie w tej właśnie firmie. Da też możliwość wieloletniego serwisowania Apache'ów, co, jak wskazał premier, wpisuje się w działania rządu, jeśli chodzi o wzmacnianie bezpieczeństwa.
7: Każda złotówka, każdy dolar, każde euro pracuje na nasze przyszłe bezpieczeństwo i dlatego, jeśli chodzi o polskie wojsko, nie oszczędzamy.
6: Z kolei wiceszef MON Cezary Tomczyk przypominał, że łódzki WZL miał już szansę na rozwój w 2014 roku, gdy Polska chciała kupić śmigłowce Caracal od Francuzów, ale jak dodał wiceminister, PiS w 2016 roku tę umowę anulowało.
8: Wydawało się w roku 2016, że właściwie ten zakład się kończy. Te umowy, które dzisiaj podpisujemy, umowy offsetowe, gwarantują zatrudnienie na kilkadziesiąt lat.
6: Podpisana z Boeingiem umowa pozwoli utworzyć w Łodzi największe w Europie centrum serwisowe. Będzie mogło obsłużyć co najmniej 96 śmigłowców, czyli tyle, ile zamówiliśmy za oceanem. Offset to też transfer technologii i know-how.
5: A relacjonowała Agnieszka Drążkiewicz. Blisko 700 interwencji mieli w całym kraju strażacy w związku z burzami i ulewami. Najwięcej pracy było na Mazowszu. Pod Warszawą późnym wieczorem strażacy zostali wezwani do obozu harcerskiego, któremu zagrażała kolejna burza.
9: Strażacy przybyli na miejsce, potwierdzili zagrożenie i pojazdami typu bus lub mini autobus przewieźli w bezpieczne miejsce. Nikomu nic się nie stało, ewakuowano 19 dzieci oraz 3 opiekunów.
5: Mówił Paweł Redzik z Warszawskiej Straży Pożarnej. Dzisiaj będzie chłodniej niż wczoraj, ale wysokie temperatury wrócą z końcem tygodnia. 27-letni Belg podejrzany o zabójstwo młodego mężczyzny we Wrocławiu, zatrzymany w Belgii i przekazany polskim organom ścigania. Mężczyzna był poszukiwany listem gończym oraz europejskim nakazem aresztowania.
10: Podejrzewany mężczyzna jest o udział w zabójstwie na terenie Wrocławia, do którego doszło pod koniec kwietnia. Mężczyzna też bezpośrednio po zdarzeniu opuścił granice naszego kraju i udał się do miejsca, gdzie na co dzień mieszkał. W miniony piątek miała miejsce ekstradycja tego Belga do Polski. W najbliższych dniach usłyszy zarzut udziału w zabójstwie, za które grozi mu dożywocie.
5: Przypominała Anna Nicer z wrocławskiej policji. W sprawie wcześniej tymczasowo aresztowano 44-letnią kobietę, która usłyszała zarzut udziału w zabójstwie. Okulary do obserwacji zaćmienia słońca znikają ze sklepowych półek w Wielkiej Brytanii. Internauci wymieniają się informacjami o najlepszych punktach widokowych, a miłośnicy astronomii szykują się na wspólne oglądanie. Rośnie również zainteresowanie noclegami w regionach, w których jutrzejsze zaćmienie będzie najlepiej widoczne.
11: Wielu Brytyjczyków wybiera się do Cornwalli i na pobliskie wyspy Scilly, położone na południowo-zachodnim krańcu kraju. To właśnie tam księżyc zasłoni nawet 96% tarczy słońca. Wielu obserwatorów chce oglądać zjawisko z plaż i nadmorskich klifów, skąd dobrze widać zachodni horyzont. Tego samego dnia Brytyjczyków czeka jeszcze jedna atrakcja. Kilka godzin po zaćmieniu na niebie pojawią się Perseidy, czyli meteory na

0: nazywane potocznie spadającymi gwiazdami. To będzie niezwykły dzień dla wszystkich, którzy lubią patrzeć w niebo. Najpierw zobaczymy częściowe zaćmienie słońca, a później jeden z najlepszych rojów meteorów w roku. To będzie robić wrażenie. Mówił telewizji BBC Ben Marshall, kierownik obserwatorium Grisdale w północno-zachodniej Anglii. Eksperci przypominają, że zwykłe okulary przeciwsłoneczne nie chronią wzroku podczas zaćmienia. Potrzebne są specjalne okulary z filtrem przeznaczonym do bezpośredniej obserwacji słońca. W wielu brytyjskich sklepach już ich brakuje. Londyn, Anna Rączkowska, Polskie Radio.
1: To był serwis Trójki.
2: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
3: Na program zaprasza jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
4: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
1: Dzisiaj pochmurno, ale z rozpogodzeniami. Na północy i wschodzie przelotne opady deszczu. Nad morzem i na południu porywisty wiatr. Od 18 stopni nad morzem do 23 w centrum i 25 na Podkarpaciu.
3: Na program zaprosił jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
4: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
5: Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Już 6 minut po godzinie 10.
2: Listy na M.
5: A my mówimy dzień dobry po raz drugi. Dzień dobry w składzie Michał Żołądkowski, Michał Daniluk, Hanna Dołęgowska, Justyna Grabasz. I w takim składzie właśnie będziemy tutaj do godziny 12.

0: Master Charm, The Rolling Stones, czyli nasze rozpoczęcie numer 2 w audycji Listy na M. A ja przypominam, jaki jest główny motyw dzisiejszej audycji. Otóż seriale. Punktem wyjścia jest list słuchaczki Agnieszki z roku 1991, w którym głosowała na listę przebojów, ale ubolewała także, że lista nadawana jest w piątek, a nie w sobotę, bo musi wybierać pomiędzy listą a miasteczkiem Twin Peaks. Kto miał takie dylematy? No i jakie są Państwa ukochane seriale z lat 80. i 90. te oglądane z zapartym tchem, 22 i 7 trójek.
1: Bardzo mi się podobała Dynastia i Dr. Quinn, a z polskich seriali przypadły mi do gustu serial Dom daleko od szosy.
2: Serial o radiowcach, Radio Romans. Pierwszy nasz chyba taki ten, to jeszcze Labirynt był. Też Gang Story, świetny, gangsterski, z Frankiem Fariną.
0: Przypominamy sobie, jak to było w latach 80., 90., chociaż wiele tych seriali można było oglądać później, można oglądać je do tej pory, tak więc jeżeli Państwo oglądają, uwielbiają coś, wspominają, no to czekamy na wiadomości. 22 7 3 listy małpapolskieradio.pl, a przed nami fragment płyty tygodnia. Charlie XCX, Music, Fashion, Film.

Wink, wink. Po gigantycznym sukcesie Brat, Charlie XCX planowała sobie zrobić trochę przerwy, ale zamiast tego pod koniec 2025 roku wskoczyła do studia w Paryżu. No i z tych sesji nagraniowych powstało Music, Fashion, Film właśnie, czyli taki półgodzinny, 11-utworowy materiał, na którym dużo więcej gitar niż wcześniej, bardzo ciekawych tekstów,

mnóstwo dobrego, a jako, że to nasza płyta tygodnia, to częstujemy Państwa tym albumem. Codziennie jeden egzemplarz w audycji Listy na M trafia do trójkowych słuchaczy, a jeśli chcą go Państwo zdobyć, no to trzeba napisać na adres listy@polskieradio.pl.

0: Miałem zabrać cię nad rzekę, fragment albumu Łączy Nas, czyli najnowszego albumu Błażeja Króla, wydanego z okazji rocznicy Powstania Warszawskiego.
1: Listy na M.
0: Jakie są Państwa ukochane seriale z lat 80. i 90. i ukochani bohaterowie? Dzisiaj takie pytanie stawiamy do godziny 12 w audycji Listy na M.
2: Jeśli chodzi o lata 80., kiedy ulice pustoszały, gdy był wyświetlany, traktował o potentatach naftowych dynastia. A jeśli chodzi o lata 90., to o przygodach pary śledczych FBI, Foxa, Muldera i Dainy Scully z archiwum Mix. No i nie wiem, czy można traktować to jako serial, ale na pewno to były odcinki cykliczne. Latający cyrk Monty Pythona. Dziękuję.
0: Ja myślę, że się liczy. Zerkam także na Państwa wiadomości mailowe i wiadomości na Facebooku Trójki, bo tam także można do nas pisać. No i tutaj również się dzieje. Pani Magda pisze, że bardzo czekała na kolejne odcinki Ostrego Dyżuru i Ally McBeal. Pamięta też Seks w Wielkim Mieście, który jakoś tam przełamywał tabu, a jako, że w latach 90. byłam nastolatką, to zerkałam też na Beverly Hills 90210. A ja sobie, drodzy Państwo, przypomniałam o takim dziwnym serialu jak Tajemnica Sagali. Ktoś pamiętał? 22 i 7 trójek. Czekamy na wszystkie głosy.

0: Ogłoszenie społeczne.
1: W ciąży nie piję.
2: Bo nie jestem sama.
3: Bo chcę, żeby moje dziecko było zdrowe.
4: Bo wiem, czym jest FAS.
5: Każda ciąża jest piękna bez alkoholu. Uchroń dziecko przed FAS. I nie pij w ciąży. Fundacja Dom w Łodzi.
0: Ogłoszenie społeczne.
6: Zapraszamy do reklamy.
7: Gotowy na wielkie grillowanie w niskich cenach? Tak! W Lidlu znajdziesz wszystko, co najlepsze na grilla. To się opłaca. Już dziś karkówka wieprzowa Rzeźnik. Cena przed obniżką 18,49. Teraz 11,99 za kilogram. A z kuponem Lidl Plus tylko 7,99 za kilogram. Kiełbasa Śląska Pikok 550 gramów. Cena przed obniżką 13,64. A teraz z kuponem Lidl Plus tylko 3,79 przy zakupie dwóch opakowań. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
8: Lidl. To się opłaca.
9: No, działka wygląda jak należy. Kwiaty podlane, grządki opielone i jeszcze...
10: Mamo, odpocznij, bo znów zaczną ci dokuczać skurcze.
9: Spokojnie. Zaczęłam stosować Zdrowit Skurcz Senior i pozbyłam się tego kłopotu jak chwastów.
11: Suplement diety Zdrowit Skurcz Senior zawiera potas i magnez niezbędne dla prawidłowej pracy mięśni oraz ekstrakt z głogu wspomagający krążenie krwi.
9: Zdrowit Skurcz Senior i niech skurcz cię nie ogranicza.
11: Więcej informacji na opakowaniu produktu. Dystrybutor Naturprodukt Zdrowit. Spółka ZOO.
12: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomni, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
13: Plany ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji Mobilni Zyskują. Poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
14: Kategoria trawienie.
15: Po jednej nutce.
14: Ciężko na żołądku.
15: A teraz? Uczucie pełności.
14: Dobrze, i ostatni.
15: Gazy.
14: Świetnie. A co można na to zaradzić?
15: Najlepiej zastosować Travisto.
16: Suplement diety Travisto zawiera wyciąg z owoców kopru, który wspiera trawienie i wspomaga eliminację nadmiaru gazów, a wyciąg z mięty pieprzowej

0: i pomaga zachować zdrowy żołądek. Trawisto i Trawiszto. Aflofarm.
1: Marian, okazja jest.
2: Barbara, nie ma mnie. Wakacje mam.
1: Ale to mega okazja w Media Expert.
2: A nie, no to już wróciłem.
3: Mega okazje w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy Acer Nitro RTX 4050. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3999 zł. Teraz za jedyne 3699. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł.
4: Żegnamy reklamy.
5: Minęła 10:30.
6: Biegam, bo lubię.
5: Czyli Krzysztof Łoniewski i jego rady dla biegaczy.
7: Dzień dobry trójkowi biegacze. Dziś dawno niesłyszana, świetna specjalistka od diety biegowej, dr Hanna Stolińska.
8: Cześć. Sierpień to czas, kiedy biegacze dzielą się na dwa obozy, zdecydowanie. Tych, którzy kochają słońce i kochają biegać w takie upały i tych, którzy z utęsknieniem już odliczają dni do chłodnej jesieni, bo jest im przyjemniej biegać. Ja akurat należę do takich osób. Niezależnie od tego, do której grupy należycie, letnie treningi to ogromne wyzwanie dla organizmu. Upał, ale też i duża wilgotność, no bo często pada, sprawiają, że tracimy nie tylko wodę, ale też cenne minerały, a nasz układ pokarmowy pracuje na zwolnionych obrotach. Opowiem troszeczkę, jak za pomocą letniej, sezonowej diety schłodzić nasz organizm od środka, ale też mieć więcej energii na podbiegach i też bardzo ważne oczywiście szybko się regenerować. Zacznijmy od bazy, czyli od picia. Błędem numer jeden letnich biegaczy jest picie wyłącznie czystej wody. Kiedy zdejmujecie po treningu koszulkę i widzicie na niej białe zaciaki, to znak, że wraz z potem też ucieka sód. Ale spokojnie, nie trzeba tego sodu ładować bardzo dużo, solić bardzo dużo, żeby też nie przedobrzyć w drugą stronę. Myślę, że po prostu najlepszym rozwiązaniem jest picie wody mineralnej. Można ewentualnie zrobić sobie domowy izotonik, który jest tańszy, czyli woda, sok z połowy cytryny, odrobinę miodu, troszeczkę tej soli, ale nie za dużo. Polecam też naturalne źródła potasu. Z potem tracimy nie tylko sód, ale też potas. Zamiast drogich suplementów wypijmy sobie szklankę soku pomidorowego, ale też woda kokosowa. O, no to w ogóle to jest rewelacja. Punkt drugi, jeżeli chodzi o nasz apetyt w upalni, krew odpływa z żołądka do skóry, by schłodzić nasz organizm, więc trawienie jest faktycznie utrudnione. Przed bieganiem musimy zjeść węglowodany, ale w najlżejszej formie. Wiem, że owsianki często kojarzą się z okresem takim jesienno-zimowym, ale myślę, że warto ją jeść również latem. Możemy ją zjeść też na zimno, zrobić sobie taką nocną owsiankę i wcale jej nie podgrzewać. Z mlekiem roślinnym, z nasionami chia. I wtedy macie taki gotowy węglowodanowy posiłek, który dosłownie chłodzi nasz organizm od środka. Świetnie sprawdzi się też zblendowany zimny mus owocowy, na przykład z brzoskwiniami. Teraz mamy sezon. Właśnie teraz są najbardziej soczyste i najsłodsze. Jeżeli biegacie dłużej niż godzinę, no warto wziąć sobie jakiś żel energetyczny. Alternatywa suszone daktyle, morele, figi. To jest taki idealny zastrzyk energii i elektrolitów. Sierpień to miesiąc buraka, zdecydowanie. Czyli sok z buraka to taki legalny doping biegaczy, który zawiera azotany, które rozszerzają naczynia krwionośne, dzięki czemu lepiej się dotleniamy. Więcej tlenu trafia do naszych mięśni i też szybciej się regenerujemy. Po wybieganiu ważna jest ta regeneracja, o której mówiłam, czyli mięśnie są mikrouszkodzone, a glikogen wyczerpany i mamy takie 2 godziny na tak zwane okno węglowodanowe, czyli na przykład możemy zjeść arbuza, to też jest tutaj król sierpnia, który ma bardzo dużo wody, no ale dużo też węglowodanów. Ma też cytrulinę, aminokwas zmniejszający powysiłkową bolesność naszych mięśni. Także warto na przykład zblendować sobie arbuza z miętą i wypić po takim wybieganiu. Też pamiętajmy o tych owocach naszych sezonowych, borówki, jeżyny, maliny mają dużo antyoksydantów. W ogóle te ciemne owoce to porządna dawka przeciwutleniaczy. I to jest taki pancerz dla naszego organizmu. Pamiętajmy też, żeby nasza dieta była lekka w miarę, czyli to nie powinien być schabowy na obiad. Bardziej bym

0: myślała o chłodniku z botwinki, z jakimś ciemnym pieczywem. Też takie fajne, pełnowartościowe posiłki, ale mimo wszystko chłodzące. Także dbajcie o urozmaicenie i życzę miłego dnia.
1: Mnóstwo fachowej wiedzy od dr Stolińskiej. Mamy dobrą informację. Można sobie ten odcinek będzie odsłuchać na naszej stronie internetowej, bo tej wiedzy za pierwszym razem mogło być wręcz za dużo. Do usłyszenia za tydzień o stałej porze.
2: Tak jest, wszystkich odcinków można posłuchać, do czego zachęcam, i w ogóle warto do naszych podcastów zaglądać. A z dr Stolińską rozmawiał Krzysztof Łoniewski.

0: Znakomite Tears for Fears na antenie Trójki, a my pytamy o Państwa ukochane seriale z lat 80. i 90. 22 i 7 trójek.
1: Mam takie bardzo miłe wspomnienie. Jeszcze dzieci moje były w domu, jak oglądaliśmy razem serial Dr. Quinn. To było niedzielne przedpołudnie. Wspaniały serial. I drugi serial Cudowne lata.
0: Wspólne oglądanie seriali na kanapie z całą rodziną to jest bardzo, bardzo miłe wspomnienie zawsze. No, Cudowne lata też oglądałam i bardzo lubiłam, chociaż oglądałam je jako mała dziewczynka, więc no, wcale tak dużo nie pamiętam. O tym serialu również dużo Państwo piszą. Pan Łukasz z Warszawy także wspomina ten serial ze swojego dzieciństwa. Przygody Kevina Arnolda, jego rodziny, Winnie Cooper i Paula, no to było coś fantastycznego. I ta piosenka, którą zaczynał się serial, no tak, znakomite, With a Little Help from My Friends, Joe Cocker. No, nie mamy wyjścia, musimy tej piosenki posłuchać i wspólnie pośpiewać.

0: Dzień dobry, dzień dobry. Odnośnie tych seriali, to ja chciałem wspomnieć serial z muzyką zespołu Klanat, Robin Hood. Kochałem się w Marion. Robin jakby tutaj był no, trochę rywalem. Dlatego Willowi Skarłatnemu kibicowałem bardziej, bo z Robinem trochę kosa jednak mieli. Nie? Kłaniam się. Wszystkiego dobrego.
1: A Hania Dołęgowska, która audycję wydaje, jak usłyszała ten telefon, to się bardzo podekscytowała, bo jest wielką fanką tego serialu, więc ze specjalną dedykacją nam wybrzmi wspomniany dzisiaj Klanat, no i Robin, rzecz jasna. Znowu wspomnienia ożywają.

a to akurat zespół Rycerzyki i Blady Sierp z udziałem Magdaleny Gajdzicy. A ja jeszcze na chwilę przed godziną 11 mam dla Państwa miłą niespodziankę. Otóż zapraszamy w ten piątek o 21 do Ogródka Trójki na projekcję filmu Baby Thief, czyli debiutu australijskiej reżyserki Shannon Murphy. Przepiękny film, który jest taką opowieścią o pierwszej miłości, dorastaniu, potrzebie bliskości, ale także o tym, że w najtrudniejszych momentach życia można odnaleźć radość, zachwyt i taką prawdziwą obecność drugiego człowieka. Zapowiada się naprawdę piękny wieczór, tak więc zapraszamy. Jeśli chcą Państwo wpaść i może kogoś ze sobą zabrać, to trzeba do nas napisać na adres listę@polskieradio.pl. A przed nami teraz Travis i Coming Around.

0: Autopromocja.
1: Dlaczego do Homera wracamy w czasach wojen i niepokojów? Co to znaczy, że Marek Aureliusz jest głosem europejskości? Jak na naszym kontynencie zmieniało się rozumienie wolności? Albo co o dzisiejszym kryzysie demokracji miałby do powiedzenia Alex de Tocqueville? W podcaście Źródła Europejskie rozmawiamy o tym, co ukształtowało naszą tożsamość. Premiera w każdą środę, w południe, na stronie polskieradio.pl, w serwisach streamingowych oraz w formie wideokastu na kanale YouTube Trójki. Agnieszka Lichnerowicz, zapraszam.
0: Autopromocja.
2: Zapraszamy do reklamy.
3: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się! Już dziś z kuponem Lidl Plus. Polskie borówki amerykańskie, cena przed obniżką 15,99, a teraz 7,99 za opakowanie 400 gramów. A czereśnie luzem cena przed obniżką 19,99, teraz jedyne 9,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
4: Lidl, to się opłaca.
5: Jeszcze nie śpisz?
6: Jutro egzamin, przerabiam żylaki.
5: Ja mam ten problem. Co powinnam brać?
6: Najlepiej Rostil Max. Rostil Max zawiera maksymalną dawkę substancji działającej na żylaki i uczucie ciężkich nóg, ponieważ przeciwdziała zakrzepom oraz uelastycznia żyły. Rostil Max jest doskonały na objawy przewlekłej niewydolności krążenia żylnego kończyn dolnych.
7: Rostil Max. Podwójna moc na żylaki. Tabletka 500 mg wapnia do wyzylanu jednowodnego. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
8: Cześć, tu Michał Piela. Zawód aktora i cukrzyca to trudne połączenie. Dzięki Freestyle Libre 2 kontroluję cukier łatwo, dyskretnie, bez nakłuwania palców. System czuwa nade mną przez całą dobę i sprawdza poziom cukru co minutę. Zmień glukometr na Freestyle Libre 2. Zapytaj swojego lekarza o refundację NFZ. Dowiedz się więcej na libre.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Abbott Diabetes Care Ltd. Upoważniony przedstawiciel Abbott BV. Reklamodawca Abbott Laboratories Poland Spółka.
9: A topowe zapalenie skóry, reakcja alergiczna, pokrzywka? Nie musisz się znać. Zastosuj MaxiCortan. MaxiCortan to silny lek z podwójną dawką hydrokortyzonu. MaxiCortan zmniejsza stan zapalny i szybko przynosi ulgę w pieczeniu i swędzeniu skóry.
10: 1 gram kremu zawiera 10 mg hydrokortyzonu. Stanu miejscowo w stanach zapalnych skóry różnego pochodzenia, przede wszystkim o podłożu alergicznym, o średnim nasileniu, które reagują na glikokortykosteroidy. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
11: Marian, a gdzie mogę kupić
12: na ten... mediaexpert.pl.
11: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
12: Na mediaexpert.pl.
11: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
12: Barbara, na mediaexpert.pl.
2: Żegnamy reklamy.
13: Tu program Trzeci Polskiego Radia. Jest wtorek, 11 sierpnia. Właśnie minęła 11. Serwis Trójki, Artur Ewertowski.
14: To dowód na dobre relacje między Polską a USA. Tak szef rządu odnosi się do podpisania umowy na budowę centrum serwisowego dla śmigłowców Apache. Airshow tymczasem wylatuje z Radomia. W przyszłym roku pokazy lotnicze się tam nie odbędą. Nie żyje Aleksander Milinkiewicz, białoruski opozycjonista. Współpraca z Amerykanami jest do

0: Powodem na dobre relacje między Polską a USA, mówił o tym premier Donald Tusk, odwiedzając w Łodzi przyszłe centrum serwisowe dla śmigłowców Apache. Będzie ono działać dzięki technologiom sprowadzonym ze Stanów Zjednoczonych. Rząd podpisał w tej sprawie dwie umowy offsetowe. Polska zakupiła 96 śmigłowców i będzie to największa taka flota w Europie.
1: To, co jest warunkiem i kluczem do bezpieczeństwa nie tylko Polski, ale też regionu Europy, to właśnie nasz sojusz i przyjaźń polsko-amerykańska, która realizuje się nie w sloganach, nie w hasłach, tylko w tego typu przedsięwzięciach.
0: Centrum serwisowe dla Apache'ów, które powstanie w Łodzi, ma być największym w Europie. Będzie mogło obsłużyć ponad 90 śmigłowców. Zostajemy przy temacie helikopterów i samolotów. Radom traci międzynarodowe pokazy lotnicze Airshow. Ministerstwo Obrony Narodowej poinformowało, że w przyszłym roku impreza się nie odbędzie. To było największe wydarzenie lotnicze w Polsce i w Europie. Brak przygotowań do pokazów, które rozpoczynają się z co najmniej rocznym wyprzedzeniem, zaniepokoił radomskiego radnego Artura Standowicza. Samorządowiec zapytał o to ministra obrony.
2: Dostałem bardzo taką zdawkową, ale chociaż konkretną informację. Nie będzie Airshow Radom w 2027 roku, czyli no wychodzi na to, że ta impreza zostaje zabrana z Radomia. Pytanie, czy odbędzie się w kolejnych latach, jest myślę pytaniem otwartym.
0: A tak te decyzje komentują radomianie.
3: Powinno się odbyć, no skoro było zawsze.
4: Nie odbędzie, to szkoda.
5: Może to by zakończyć to... Ale z drugiej strony to znowu szkoda, bo Radom na tym zyska.
4: No, bardzo żałuję. No, lubię patrzeć na samoloty. W lotnictwie służyłem.
0: Międzynarodowe pokazy lotnicze w Radomiu organizowano od ponad 25 lat. Ostatnie ubiegłoroczne odwołano po tragicznym wypadku na F-16 majora Macieja Krakowiana. Zmarł Aleksandr Milinkiewicz, białoruski polityk opozycyjny, były kandydat w wyborach prezydenckich. Informują o tym białoruskie media. Milinkiewicz miał 79 lat. To informacje sprzed kilkunastu minut. Na razie nie ma innych szczegółów na ten temat. Teraz jeszcze apel policyjnej drogówki, aby nie korzystać z telefonu za kierownicą i podczas przechodzenia przez jezdnię. To niebezpieczne, zwraca uwagę Arkadiusz Chudy ze Śląskiej Drogówki.
6: Kiedy skupiamy wzrok na ekranie, choćby na kilka sekund, przestajemy obserwować to, co się dzieje wokół nas. Możemy nie zauważyć nadjeżdżającego samochodu, rowerzysty, pieszego czy zmieniającej się sytuacji na drodze. Chwilę rozkojarzenia może mieć bardzo poważne konsekwencje. W tym roku policjanci ujawnili 2280 kierujących korzystających z telefonu w trakcie jazdy oraz 67 pieszych korzystających z telefonu w trakcie przechodzenia przez jezdnię.
0: Policja przypomina, że za korzystanie podczas jazdy z telefonu wymagającego trzymania słuchawki kierującemu grozi 500 zł mandatu oraz 12 punktów karnych. Piesi także mogą zostać ukarani mandatem. Ten wyniesie maksymalnie 300 zł, jeśli pieszy korzysta z telefonu albo innego urządzenia elektronicznego podczas wchodzenia lub przechodzenia przez jezdnię. Aktywność Etny zakłóca pracę lotniska w Katanii z powodu erupcji w największym porcie lotniczym na Sycylii. Przeloty zawieszono do 19. Odloty nadal są jednak możliwe. Pasażerowie powinni przed wyjazdem na lotnisko sprawdzić status swojego lotu u przewoźnika. Przypomina nasza korespondentka Aleksandra Nietopiel.
7: Etna nadal intensywnie wyrzuca popiół i emituje lawę. W nocy na wschodnim zboczu wulkanu w rejonie Valle del Bove otworzył się nowy otwór erupcyjny. Jednocześnie w kraterze Voragine utrzymuje się aktywność erupcyjna i emisja popiołu. Lawa wypływa także z dwóch otworów znajdujących się na wysokości 2750 i 2360 metrów. Według najnowszych danych Narodowego Instytutu Geofizyki i Wulkanologii czoło lawy dotarło już na wysokość 1370 metrów. Aktywność sejsmiczna w rejonie wulkanu pozostaje wysoka. Erupcja Etny to także spektakularne widowisko. Strumienie lawy spływające po zboczach wulkanu i chmury popiołu przyciągają uwagę mieszkańców oraz turystów. Aleksandra Nietopiel, Polskie Radio.
0: To był serwis Trójki.
8: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
9: Na program zaprasza jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
10: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
0: Dzisiaj na zmianę chmury i rozpogodzenia na północy i wschodzie przelotne opady deszczu, nad morzem i na południu wiecznie. W Suwałkach i Ustce 18 stopni, w Szczecinie i Gdańsku 20, w Poznaniu i Zakopanem 21, w Warszawie 23, w Krakowie i Wrocławiu 24, a w Rzeszowie 25.
9: Na program zaprosił jego sponsor, ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
10: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
11: Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia.
12: Już 5 minut po godzinie 11.

my nadal tutaj jesteśmy, nigdzie nie uciekliśmy. Hanna Dołęgowska, Michał Żołądkowski, Michał Daniluk i Justyna Grabasz. Dzień dobry raz jeszcze. Będziemy tu do 12.

Mr. Charming Man i znakomity Johnny Marr. No i to jest kolejne wspomnienie koncertu na tegorocznym Off Festiwalu. Johnny Marr wystąpił na scenie głównej w niedzielę, no i stworzył przepiękny nastrój, grając zarówno kawałki ze swoich solowych płyt, jak i klasyki The Smiths. Naprawdę świetnie się to komponowało z zachodzącym słońcem i ze śpiewającym tłumem. A u nas dzisiaj w audycji listy na M w roli głównej seriale i czołówki ze słynnych seriali, między innymi

Znakomity Twin Peaks. Serial, który kiedyś był nadawany w godzinach listy przebojów trójki, więc były dylematy, co oglądać, co wybrać. Właśnie z takim problemem zwróciła się do nas pani Agnieszka. W latach 90. wysyłając list do trójki, pisząc, że nie wie co zrobić, no bo lista jest nadawana w piątek, a znów zaczęło się miasteczko i trudno jest wybrać lista w sobotę. To byłoby lepsze. Nie wszyscy mieli takie dylematy. Chwilę temu dostaliśmy wiadomość mailową od pani Marty, która pisze, że będąc dzieckiem potwornie bała się Twin Peaks. Miałam 11 lat, gdy w naszej telewizji był nadawany ten serial. Jak tylko słyszałam dźwięki czołówki, zaraz chowałam się do swojego pokoju. Do dzisiaj pamiętam ziarenka piasku na twarzy martwej Lori Palmer i do dzisiaj nie znoszę szachownicowych podłóg. No, przepraszamy pani Marto w takim razie, że teraz ten utwór w tle wybrzmiewa. Mamy nadzieję, że pani teraz słucha całkiem spokojnie, nie chowa się do swojego pokoju. Jakie są państwa wspomnienia serialowe? 2027 trójek, listy@polskieradio.pl. Które seriale były tymi ukochanymi? Rozmawiamy dzisiaj głównie o serialach z lat 80. i 90., ale oczywiście można wspominać też te nieco starsze, nieco nowsze. Czekamy na wszystkie państwa głosy. No to teraz mała zmiana klimatu. Girls Go Wild. To przed nami.

0: Najbardziej zapadł mi w pamięci serial Dynastia. Tam była akcja tocząca się bardzo ciekawa i były sprytne kobiety, które manipulowały. Piękne samochody, piękne wille. Serial o rodzie Carringtonów.
1: Kosmos 1999. Star Trek to przy tym to jest nic. Jeden z odcinków wrył mi się w pamięć, bo to był odcinek, w którym to była planeta Amazonek i one wszystkie chodziły w takich czarnych kostiumach, jak miłośniczki szybkich motocykli. Ale to było niesamowite i tutaj kobiety dawały radę w kosmosie.
2: Tych seriali jest mnóstwo oczywiście, i polskich, i zagranicznych. Przypomina mi się, ale sam tytuł tylko pamiętam, Akwen Eldorado. I nawet nie pamiętam, o co chodziło w tym serialu. Na pewno był jakiś wątek kryminalny i na pewno była świetna muzyka w czołówce. I miałam taką fazę wtedy, że z moim kuzynem nagrywaliśmy sobie czołówki seriali na kasety i to była ścieżka dźwiękowa naszych dni, no bo serial był raz w tygodniu i można było do tego wrócić. Ale taki serial, który jakoś... Myślę, że teraz już nie wytrzymałabym nawet jednego odcinka, ale wtedy bardzo mnie cieszył i dużo radości dawał te historie, ale też bohater był bardzo ogarniętym człowiekiem. To był MacGyver. I nie wiem właściwie dlaczego, dlatego być może, że wydawało się, że każdy problem można rozwiązać, ponieważ on za pomocą zapałki i nici dentystycznej jest w stanie zrobić helikopter, więc być może dlatego, ale myślę, że bardzo długo miałam też w pamięci melodię czołówki, teraz już jej nie potrafię zanucić, ale kiedy myślę o takim serialu, który bardzo dużo budzi sentyment mój i który oglądałam naprawdę namiętnie, namiętnie napisane wielkimi literami, to był MacGyver.
3: A to głos trójkowej redakcji zebrany przez Wojtka Dorosza w temacie ukochanych seriali, oczywiście tych z lat 80. i 90. A jakie są te Państwa ulubione? Nadal jeszcze zbieramy głosy 2027 trójek, listy listy@polskieradio.pl. Przypominam, jak można się z nami kontaktować. A jest jeszcze Facebook Trójki, jest Instagram Trójki, tam również można do nas pisać.

0: To Oyster Boy i kwiaty. A my nadal pytamy Państwa o ukochane seriale z lat 80. i 90. Chociaż bywają też nieco starsze produkcje.
1: Był taki serial RFN-owski, zachodnio-niemiecki, na przełomie lat 70., 80., jakoś tak to w tym czasie było. Nie zawsze musi być kawior z takim niemieckim Bondem. I każdy ten odcinek kończył się jakimś przepisem kulinarnym.
2: Seriale Barei, Alternatywy 4 i Zmiennicy oraz 7 życzeń utworem zespołu Banda i Wanda, który wspaniale otwierał każdy odcinek tego filmu.
0: No to chyba się Państwo spodziewają, co za moment nam wybrzmi na trójkowej antenie. Ja bardzo dobrze pamiętam ten serial, no i pamiętam kota, który mówił Hator, Hator, Hator.

0: Ogłoszenie społeczne.
1: Każdego roku w Polsce zwiększa się liczba dzieci i młodzieży przebywających w pieczy zastępczej. Na co dzień są oni otaczani wsparciem, ale gdy przychodzi czas usamodzielnienia, nie każdy jest gotowy, aby na własną rękę zaplanować swoją przyszłość. Fundacja Polskiego Funduszu Rozwoju, realizując program Samodzielni, od 2019 roku dba o to, aby młodzi ludzie opuszczający pieczę zastępczą mogli realizować swoje plany. Uczymy ich, jak odpowiedzialnie wejść w dorosłość i przekazujemy im stypendia na dalszy rozwój. Bo samodzielność to wyzwanie. Wyzwanie, które podejmujemy razem. Więcej informacji o programie Samodzielni znajdziesz na stronie www.fundacjapfr.pl.
0: Ogłoszenie społeczne.
2: Zapraszamy do reklamy.
3: Marian, okazja jest.
4: Barbara, nie ma mnie. Wakacje mam.
3: Ale to mega okazja w Media Expert.
4: A nie, no to już wróciłem.
5: Mega okazje w Media Expert. Na przykład laptop Dell 15 do pracy i nauki. Intel Core i7. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 3499 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej aż o 700 zł.
6: Mamo, nie jest za gorąco, żeby jechać na działkę? Żar leje się z nieba, będziesz osłabiona.
7: Spokojnie, kochanie. Mam elektrolity Litorsal Senior, suplement diety. Szklanka Litorsalu nawadnia i uzupełnia elektrolity i minerały. Do tego dodaje energii i wspiera krążenie.
6: Litorsal Senior?
7: Tak, moja szklanka nawodnienia i wzmocnienia.
8: Zdrowit.
9: Działanie produktu wynika z działania jego składników. Więcej informacji na opakowaniu.
10: Marcin Masecki w studiu imienia Witolda Lutosławskiego. Jeden z najważniejszych artystów swojej generacji w specjalnym programie. Suita bluesowa łącząca klasyczne bluesowe tematy z autorskimi kompozycjami Marcina Maseckiego. Pianiście towarzyszyć będzie nonet złożony z czołówki młodego polskiego jazzu. Studio imienia Witolda Lutosławskiego. Piątek, 14 sierpnia, godzina 18. Bilety do nabycia na stronie bilety24polskieradio.pl. Na koncert zaprasza sponsor, firma Emitel, dostawca rozwiązań multimedialnych dla organizatorów koncertów, festiwali i wydarzeń sportowych.
11: Wzięłam coś na infekcję intymną i objawy zniknęły.
12: Ale pozostała zaburzona flora bakteryjna, która sprzyja nawrotom. Dlatego gdy dopadnie Ci infekcja intymna, od razu sięgnij po Iladian Direct Plus. Iladian Direct Plus działa nie tylko na przyczynę infekcji, ale może redukować jej objawy już po jednym dniu stosowania oraz wspiera przywrócenie prawidłowej mikroflory. Iladian pomocniczo w leczeniu zapalenia pochwy. Aflofarm to jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
13: Znowu miałam rację.
14: W czym?
13: We wszystkim.
14: Akurat.
13: Mówiłam, że latem kupimy Suzuki.
14: Ale tylko jak ceny będą mega atrakcyjne.
13: A nie są?
15: Teraz Suzuki Vitara już od 89 900 zł. Do tego najem z atrakcyjną ratą miesięczną, a także do 10 lat gwarancji plus. Ruszaj na wakacje nową Suzuki Vitarą. Szczegóły w salonach i na suzuki.pl.
2: Żegnamy reklamy.
16: Na zegarze już prawie 11.30.
17: Kawałek muzyki.
18: Świat Davida Lyncha jest tak oniryczny, że zawarta w nim muzyka staje się czymś więcej niż ilustracją wydarzeń. Jest w pewnym sensie miejscem i czasem wydarzeń. Nie pojawia się tylko po to, żeby budować nastrój, a opowiadać historię tak jak obraz. Najlepiej widać to w Twin Peaks. Angelo Badalamenti wspominał, że kiedy komponowali temat Lori Palmer, David Lynch nie mówił o akordach ani tempie. Opowiadał obrazy. Mówił: wyobraź sobie ciemny las, delikatny wiatr, Lora idzie między drzewami. Badalamenti improwizował przy fortepianie, a Lynch prowadził go kolejnymi obrazami. I tak powstał jeden z najbardziej rozpoznawalnych tematów w historii telewizji.

filmach Lyncha muzyka jest równie ważna. W Blue Velvet Dean Stockwell wykonuje playback do In Dreams Roya Orbisona. Sama piosenka jest romantyczną balladą, ale umieszczona w tej konkretnej scenie staje się czymś niepokojącym. Lynch bardzo lubił taki kontrast. Zestawiał piękne, znajome melodie z obrazami, które wywoływały dyskomfort. Dzięki temu słuchacz już nigdy nie odbierał ich w ten sam sposób.

0: jeszcze dalej poszedł w Mulholland Drive. W legendarnej scenie w Club Silencio konferencjer powtarza: no hay banda, nie ma orkiestry, wszystko jest iluzją. Chwilę później Rebecca Del Rio śpiewa Llorando, hiszpańską wersję Crying Roya Orbisona. W pewnym momencie artystka osuwa się na scenę, a jej głos wciąż rozbrzmiewa. Lynch przypomina, że w kinie emocje bywają prawdziwe, nawet jeśli wszystko wokół okazuje się tylko przedstawieniem. A kiedy po 25 latach wrócił do Twin Peaks, zakończył niemal każdy odcinek koncertem w Roadhouse. Na niewielkiej scenie pojawiali się m.in. Nine Inch Nails, Chromatics, Sharon Van Etten czy Eddie Vedder. Te występy nie były dodatkiem dla fanów muzyki. Roadhouse stał się kolejnym miejscem akcji, a koncerty płynnie przedłużały opowieść. David Lynch często powtarzał, że dźwięk stanowi połowę filmu. Patrząc na jego twórczość, trudno się z tym nie zgodzić, bo kiedy myślimy o Twin Peaks, Blue Velvet czy właśnie Mulholland Drive, dźwięk przypominamy sobie równolegle z obrazem, a może nawet wcześniej.
1: Good morning, it's August 11. Everyone, have a great day.
2: No, to dokładnie dzisiaj. O muzyce w filmach Davida Lyncha opowiadał Maciej Jankowski. Przepraszamy ponownie panią Martę, która opowiadała, że bała się trochę Twin Peaks i uciekała, jak słyszała czołówkę serialu. Ja zresztą myślę, że nie jeden z nas trochę bał się tego motywu. Ja też na przykład bałam się piosenki In Heaven z filmu Głowa do wycierania, więc różnie z tą muzyką u Lyncha bywało. Na zegarze 27 minut do godziny 12, a my nadal o serialach dyskutujemy, ale zanim to jeszcze Man at Work nam wybrzmi. Who can it be now?

0: No i to jest piosenka, która świetnie by wybrzmiała w jakimś serialu, a może wybrzmiała, a ja nie pamiętam, albo nie wiem, można się ze mną podzielić informacją na ten temat, jeśli ktoś wie albo pamięta. Pan Krzysztof natomiast pyta, czy ktoś pamięta jeszcze serial Crime Story i tę czołówkę Mike Torello bez końca ugania się za Rajem Luką. No i co jeszcze?
1: Ja chciałem się tylko przypomnieć o serialu Ośmiornica z Michelem Platinem. I jeszcze taki był serial Dempsey i McNeil, bo Jezu, jaka ona była śliczna. Dziękuję, do usłyszenia.
2: Ja w temacie seriali nie wyobrażam sobie, żebyście nie wspomnieli o Przyjaciołach. Kultówka z 90-tych lat, to była dopiero jazda. Serdecznie was wszystkich pozdrawiam. Do usłyszenia, hej.
0: No oczywiście, musimy wspomnieć, co więcej, musimy posłuchać tej kultowej czołówki I'll Be There For You.

0: Crush Jennifer Page na trójkowej antenie.
1: Listy na M.
0: W których dzisiaj przypominamy sobie seriale sprzed lat.
2: Mam nadzieję, że nie było. Mianowicie serial produkcji czechosłowackiej Arabella. Coś niesamowitego. Blackouta, podróżny płaszcz, pierścień Arabelli, no pies Pajdo. Obecnie mam czwórkę dzieci. No i pół roku temu żeśmy oglądali szaleństwo. Po prostu było coś niesamowitego. Mimo upływu lat, sam pomysł i wykonanie to rewelacja.
3: Nemocnice na kraju miasta, czyli słynny szpital na peryferiach, doktor Strossmayer i doktor Sowa. Słynne powiedzenie doktora Strossmayera: gdyby głupota potrafiła się unosić, to by latała pani jak gołębica. Grzena za pultem, to jest wyborne.
0: No i jak to dobrze, że są państwo z nami i przypominają te wszystkie produkcje. Ja na przykład zupełnie o tym serialu nie pamiętałam, nie wiedziałam. Zerkam jeszcze na wiadomości mailowe, tam wiadomość od pana Tomasza. Jako dziecko w 88 roku zaczęłam oglądać, trochę mimo woli, bo razem z mamą, serial W labiryncie. Wtedy jeszcze nie wiedziałam, że staje się nieświadomym świadkiem tworzącej się historii, bo W labiryncie to nie tylko świetna obsada aktorska, ale przede wszystkim świetne świadectwo czasów schyłku PRL-u. Nie przypuszczałam wtedy, że po kilkudziesięciu latach będę miał ogromny zaszczyt spotkać się z aktorami grającymi w tym serialu, a tym bardziej, że stworzę o nim subiektywny film dokumentalny. W tym roku wziąłem także udział już w trzecim zlocie miłośników serialu W labiryncie. No właśnie, czy są jeszcze fan kluby starych seriali? Słyszeliśmy dzisiaj, że Alternatywy 4 mają jakiś swoich miłośników i spotkania miłośników tego serialu. W labiryncie również. Jeśli państwo należą do jakichś takich fan klubów, no to proszę nam dać znać. A my teraz słuchamy Weezer, Island in the Sun.

a to Shame i Sunday na trójkowej antenie. No i cóż, my dziękujemy bardzo serdecznie za to spotkanie. Audycja Listy na M niestety dobiega końca. Bardzo dużo telefonów, bardzo nam miło, że Państwo byli z nami. Michał Żołądkowski, Michał Daniluk, Hanna Dołęgowska, Justyna Grabarz. W takim składzie mówiliśmy do Państwa. Za moment muzyczna Poczta UKF, więc warto z nami pozostać. No i oczywiście można dzwonić nadal. Dziękujemy, do usłyszenia. A na koniec Blara. Oh,

0: Autopromocja.
1: Co to jest bakteria i gdzie znajduje się arteria? Co można zobaczyć szkiełkiem, a co gołym okiem? Dlaczego sól jest w pastki, a zebra jest słona?
2: Chyba odwrotnie.
1: Niekoniecznie, ale niech będzie.
2: Przyglądamy się światu wokół nas z każdej strony. Książki, muzyka, tajemnice nauki i ludzie, którzy inspirują. W zagadkowej niedzieli nawet najdziwniejsze pytania zawsze znajdą odpowiedzi.
1: Wszystko jest możliwe.
2: Zapraszamy w każdą niedzielę tuż po 9:00 rano.
1: Michalina Bieńko
2: i Maja Sołtysik.
0: Autopromocja.
3: Zapraszamy do reklamy.
4: Marian, okazja jest.
5: Barbara, nie ma mnie. Wakacje mam.
4: Ale to mega okazja w Media Expert.
5: A nie, no to już wróciłem.
6: Mega okazje w Media Expert. Na przykład Smart TV Hisense aż 75 cali, QLED 144 Hz. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3499 zł. Teraz za jedyne 2999. Z kodem rabatowym taniej o 500 zł.
7: Haniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
8: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
7: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
8: Uff, jest dla mnie ratunek.
7: Tak.
8: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
9: Zdrowit. Cześć, tu Michał Piela. Zawód aktora i cukrzyca to trudne połączenie. Dzięki Freestyle Libre 2 kontroluję cukier łatwo, dyskretnie, bez nakłuwania palców. System czuwa nade mną przez całą dobę i sprawdza poziom cukru co minutę. Zmień glukometr na Freestyle Libre 2. Zapytaj swojego lekarza o refundację NFZ. Dowiedz się więcej na libre.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Abbott Diabetes Care Ltd. Upoważniony przedstawiciel Abbott BV. Reklamodawca Abbott Laboratories Poland spółka ZOO.
10: Spakowani! Możemy wyjeżdżać na urlop!
11: Widzę, że spakowałeś też Maxiluten Ginkgo Plus na oczy.
10: Pamiętałem o wszystkim.
11: No tak, bo Maxiluten Ginkgo Plus to nie tylko wysoka dawka luteiny i substancje wspierające prawidłowe widzenie, cynk i wyciąg z róży stulistnej.
10: Dokładnie, kochanie.
11: Ale także ginkgo biloba, który wspiera pamięć i koncentrację.
10: To będą piękne i niezapomniane wakacje.
11: I w końcu zobaczymy kawałek świata.
12: Zapamiętaj, Maxiluten Ginkgo Plus. Maksymalne wsparcie dla oczu. Suplement diety Aflofarm.
13: To pewne. Niskie ceny i świeże oferty są codziennie.

0: roku. Karkówka wieprzowa bez kości pakowana próżniowo Kraina Mięs 7,99 za kilogram z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 5 kg na kartę oraz z lady tradycyjnej łopatka wieprzowa 8,99 za kilogram. Biedronka.
1: Żegnamy reklamy.
2: Tu program Trzeci Polskiego Radia, wtorek, 11 sierpnia, minęła 12. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis Trójki. Na początek pytanie o program CPN. Są sygnały o kolejnych możliwych podwyżkach cen benzyny na stacjach. Nie żyje 10 osób, a ponad 20 jest rannych. To po nocnym rosyjskim ataku na Ukrainę. Puma widziana w lesie na Mazowszu w powiecie ciechanowskim. Dzikiego kota miał zobaczyć jeden z myśliwych. Kierowcy czekają na przywrócenie programu CPN. Rząd wciąż się waha. Tymczasem na horyzoncie jest widmo kolejnych podwyżek na stacjach paliw. Michał Fabisiak.
3: Na początku sierpnia baryłka ropy Brent spadła do $78, co przełożyło się na spadek cen paliw na stacjach, który obserwujemy w tym tygodniu. Jednak w ostatnich dniach ropa znów drożeje. Dlatego dziś Orlen ogłosił podwyżkę cen paliw w hurcie o ponad 6 groszy. Od weekendu przełoży się to na wyższe ceny paliw na stacjach. Dlatego Andrzej Śliwka z PiS krytykuje rząd w sprawie programu CPN.
4: Rządzący są skupieni na tym, żeby zabrać pieniądze z kieszeni Polaków.
3: Piotr Kandyba z KO zwracał uwagę na sytuację budżetową.
5: Sytuacja

0: Wiemy, jaka jest.
1: I dodaje, że byłaby lepsza, gdyby prezydent nie odesłał do Trybunału ustawy wprowadzającej podatek od nadmiarowych zysków koncernów paliwowych. Michał Fabisiak, Polskie Radio.
2: Na Ukrainie rośnie liczba ofiar nocnego rosyjskiego ataku. Zginęło 10 osób, a 26 zostało rannych. Rosjanie uderzyli za pomocą lotnictwa, rakiet i dronów.
3: Najbardziej ucierpiały rejony Zaporoża, Dniepropietrowska i Charkowa. Łączna liczba zabitych wzrosła do 10. Alarmy przeciwlotnicze ogłaszano w kilku obwodach, w tym w obwodzie kijowskim. Ratownicy przeszukują gruzy i dogaszają pożary. Amerykański Instytut Badań nad Wojną napisał, że Władimir Putin nie przystąpi do negocjacji pokojowych, dopóki uważa, że wygrywa wojnę. Analitycy przewidują, że Rosja przeciągnie wojnę do 2027 roku. Podkreślają też, że rosyjski przemysł zbrojeniowy został ukierunkowany na produkcję rakiet balistycznych. Są one trudne do zniszczenia przez ukraińską obronę. W ocenie analityków jesienią i zimą Moskwa będzie chciała złamać Ukraińców atakami właśnie rakiet balistycznych. Maciej Jastrzębski, Polskie Radio.
2: W lesie na Mazowszu w powiecie ciechanowskim może grasować puma. W okolicy miejscowości Osiek Wólka myśliwy zauważył dzikiego kota. Władze gminy Gołymin Ośrodek zaapelowały do mieszkańców o niewchodzenie do lasów i zachowanie czujności.
4: Jednak jest to drapieżnik, no to ze względów bezpieczeństwa o swoje życie tak naprawdę należałoby zastosować się do tych komunikatów.
2: Radziła sekretarz gminy Anna Augustyniak. Władze gminy nie mają pewności, czy zaobserwowany kot to puma. Razem z Nadleśnictwem Ciechanów i lokalnymi myśliwymi urząd rozstawi w okolicy fotopułapki. W razie zagrożenia można dzwonić pod numer 112. 400 wyznaczonych do obserwacji punktów, dodatkowe służby porządkowe, ograniczenia wstępu do parków naturalnych i prawie wyprzedane noclegi. Hiszpania jest gotowa na jutrzejsze zaćmienie słońca i najazd turystów. Władze spodziewają się przyjazdu dodatkowo 500 000 osób. Można już mówić o nowym typie turystyki, zwracała uwagę w trójkowym informatorze ekonomicznym Marzena Markowska, redaktorka naczelna portalu Wasza Turystyka.
5: Mamy do czynienia z astroturystyką, nowym stosunkowo trendem związanym właśnie z zaćmieniem słońca. To nie tylko w tym roku w Hiszpanii, w przyszłym roku też w Tunezji będzie można obserwować kolejne zaćmienie słońca. I tak, już Tunezja na przykład kampanię promocyjną rozpoczęła w tym roku.
2: Jutrzejsze zaćmienie może być też widoczne w Polsce, ale słońce zostanie zasłonięte w 80%.
6: Klimat.
2: Jakość powietrza w całej Polsce jest dobra lub bardzo dobra. Prawie 59% prądu w krajowej sieci pochodzi z odnawialnych źródeł, głównie ze słońca. Do 17 trwają tak zwane zielone godziny. Warto w tym czasie skorzystać z nadmiaru energii. Na Brdzie w województwie pomorskim obowiązują ostrzeżenia przed wezbraniem z przekroczeniem stanów ostrzegawczych. Jednocześnie w dużej części kraju utrzymuje się susza hydrologiczna. To był serwis Trójki.
7: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
2: Popołudnie pochmurne, ale z rozpogodzeniami. Na północy i wschodzie przelotne opady deszczu. Nad morzem i na południu porywisty wiatr. Teraz na termometrach 14 stopni w Szczecinku, 20 w Warszawie i 24 w Przemyślu.
8: Ogłoszenie społeczne.
9: W okupowanej Polsce działało państwo podziemne, unikalne w dziejach świata. To dzięki ich odwadze przetrwały słowa, wiara i nadzieja. Fundacja Polskiego Państwa Podziemnego zachowuje i udostępnia świadectwa tamtych dni. Fundacja Polskiego Państwa Podziemnego. Organizacja pożytku publicznego. Ocalić pamięć dla przyszłych pokoleń.
10: Pamiętamy.
8: Ogłoszenie społeczne.
11: Zapraszamy do reklamy. Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z 3-letnim pakietem serwisowym w cenie. Ciesz się większą wygodą, bezpieczeństwem i pewnością dzięki przeglądom serwisowym bez dodatkowych kosztów. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
12: Są dni, które warto powtarzać. Tak jak Allegro Days. Karma dla kota Whiskas 120 saszetek, tylko 120 zł już od złotówki za saszetkę. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 145,99. Allegro Days do 17 sierpnia.
13: Teatr Polskiego Radia razem z Teatrem Ochoty rozpoczynają nowy wakacyjny cykl.
0: Już od 15 sierpnia, każdej soboty o godzinie 17, słuchowiska na leżakach. Na

0: skwerze przed Teatrem Ochoty. Wspaniałe głosy Krystyny Czubówny, Anny Seniuk, Michaliny Łabacz czy Dominiki Ostałowskiej. Wybitne teksty Mateusza Pakuły, Artura Pałygi czy Elizy Kąckiej. Wstęp na wszystkie wydarzenia jest bezpłatny. Chodźcie i posłuchajcie.
1: Pędziłam, ale moje nogi znowu jak z ołowiu.
2: Klasyczny objaw żylaków, ta ciężkość, ból i obrzęki nóg.
1: Brzmisz jak podręcznik medyczny. Co radzisz?
2: Biohespan Max, bo to maksymalna dawka diosminy i to zmikronizowanej.
1: Czyli?
2: Taka, co się dobrze wchłania. A to ważne, dlatego jest w Biohespanie Max. Biohespan Max, maksymalna ulga dla nóg.
3: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Przewlekła niewydolność krążenia żylnego kończyn dolnych. 1000 mg diosminy. Aflofarm.
4: Kaufland jest już 4 kategorie z laurem klienta. Od środy ogórki gruntowe tylko 2,99 za kilogram z Kaufland Kart Extra. A polskie borówki amerykańskie, stąd takie dobre, opakowanie 500 gramów, jedynie 9,99 z Kaufland Kart Extra. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
5: Żegnamy reklamy.
6: Trójka. Program trzeci Polskiego Radia.
7: Jest 7,5 minuty po południu.
8: Muzyczna poczta UKF.
7: Piotrka Masiarek, Michał Danieluk, Mariusz Owczarek. Dzień dobry Państwu.

Witam, tu Maria. Uwielbiam was słuchać na obczyźnie, zwłaszcza w tak piękne norweskie lato. Poproszę o piosenkę Davida Bowie'ego Absolute Beginners. To piękny utwór, który jest w mojej głowie od jakiegoś czasu. Pozdrawiam z Norwegii pełnej słońca, napisała do nas pani Maria. A to jest kolejny dowód na to, że warto pisać do muzycznej poczty UKF-u przez 24 godziny na dobę. Bo to list, który dotarł do nas już po zakończeniu wczorajszego wydania audycji. Przypomnę państwu, ukf@polskieradio.pl to jest nasz adres ulubiony w muzycznej poczcie UKF i także numer telefonu do trójki 22 i 7 trójek. Do 14, od poniedziałku do czwartku, od 12 do 14 to państwo tworzą te audycje. Pani Magda napisała do nas tak, dziś w listach na M było filmowo, to może posłuchamy piosenki z serialu Crime Story.

Byłem pewien, że to będzie dalszy ciąg tej opowieści z audycji Listy na M. Dziś z Justyną Grabarz wspominali państwo ważne seriale. Też miałem ten problem, czy Twin Peaks, czy Lista. Ale u mnie to zawsze było rozwiązanie jedyne możliwe, czyli Lista. Z kolei Crime Story, z tego co pamiętam, szło wtedy w dwójce w piątki po 22 i to już był czas, kiedy można było obejrzeć serial w telewizji polskiej. Del Shannon przed chwilą w muzycznej poczcie UKF. 22 i 7 trójek, państwo do nas dzwonią i także piszą, tak jak pan Ryszard z Elbląga, który dziś krótko prosi o Be With You. Zespołu Muse i ta piosenka już za chwilę na naszej antenie.

0: Be With You. Zespół Muse to jedna z Państwa propozycji do dzisiejszego wydania muzycznej poczty UKF. Były już listy, czas na telefony.
1: Dzień dobry, Mariusz Zandierzyc, stały słuchacz Trójki. Dzisiaj, gdyby żył, obchodziłby 77. urodziny Eric Carmen, amerykański piosenkarz. Prosiłbym o All By Myself.

0: Eric Carmen, jeden z jego wielkich przebojów, All By Myself w muzycznej poczcie UKF. Zanim spotkanie z Ryszardem Jaźwińskim, które już za 5 minut, jeszcze jedna piosenka w muzycznej poczcie UKF nam się zmieści.
1: Dzień dobry, Paweł, Gdynia. Dla Moniki i dla Małgorzaty oraz Beaty, dla wszystkich moich minionych sympatii, które ukształtowały moją osobowość i obdarowały mnie czymś, co było zmysłowe i piękne, choć zakończyło się kiedyś, to zostawiło trwały ślad w mojej pamięci. A utwór

0: Jak słychać, to nagranie ma już swoje lata. Reflections of my life, Marmalade w muzycznej poczcie UKF. Minęła 12:30.
1: Fajny film.
0: A dziś Ryszard Jaźwiński opowie o wchodzącym do kin w całej Polsce dokumencie, który był hitem tegorocznego Festiwalu Filmów Dokumentalnych Millennium Dogs Against Gravity. O jakim to filmie mowa? Posłuchajmy.
2: Ten film cieszył się ogromnym zainteresowaniem i zdobywał wielką sympatię widzów już właściwie od dnia swojej premiery,

0: czyli od majowego festiwalu Millennium Dogs Against Gravity. Zresztą otrzymał na nim nagrodę dla najlepszego filmu polskiego oraz nagrodę publiczności właśnie. Wszystkich więc na pewno ucieszy fakt, że Kandydaci śmierci, czyli pełnometrażowy dokument Macieja Cuskę, można już oglądać w kinach w całej Polsce. Tytuł pochodzi od tytułu krótkich horrorów, które reżyser wraz z synem i jego przyjaciółmi realizował podczas wielu kolejnych wakacyjnych wyjazdów. A na sam dokument składają się sekwencje nakręcone w ciągu ostatnich 17 lat. Najstarszy materiał filmowy pochodzi nawet sprzed prawie 40 lat, czyli z młodości Macieja Cuskę. Zapytałem więc reżysera, czy już przed laty planował realizację tak szczególnego filmu.
1: Nie, nigdy nie marzyłem, że zrobię z tego taki film i tak obejmujący tak duży okres życia mojego i chłopców. Nie spodziewałem się, że to tyle będzie trwało, nigdy. Zaczęło się od tego, że z pierwszych dwóch wyjazdów zrobiłem taki skromny film o ich dzieciństwie. Skromny, ale bardzo go lubię i był bardzo dla mnie ważny, daleko od miasta. To był film o właśnie kilku chłopcach, którzy jadą na wakacje. A ja podpatruję ich taki koniec dzieciństwa. Moment, w którym snują marzenia, jakieś pierwsze plany, w którym rozumieją, że chyba to dzieciństwo się kończy, a jednocześnie w tle jest zabawa w kino. I ja myślałem, że to się na tym skończy i że to już będzie koniec tej przygody, ale im się to spodobało i poprosili mnie, żebyśmy pojechali trzeci raz. A ja bardzo chętnie na to przystałem, no bo raz, że miałem czas z moim synem i mogłem po prostu z nim się powygłupiać w lesie i w różnych dziwnych, tajemniczych miejscach. I z chęcią przystałem na to, żebyśmy jeździli dalej. Znaczy, żebyśmy pojechali jeszcze raz, ale potem chcieli znowu. I tak z roku na rok jeździliśmy na te wakacje. To była ciężka praca, żeby było jasne. To jest ciężka haluwa przez te kilka dni, ale taka nieobciążona niczym... Poza tym, że po prostu bawimy się w kino i to takie czyste kino, w którym nie ma żadnych ograniczeń. Wymyślamy sobie pomysł i robimy wszystko, co na co mamy ochotę. I nikt nas do tego nie rozlicza, nikt nas nie ocenia. Możemy się wygłupiać, wydurniać albo robić poważne rzeczy. Oczywiście czerpiemy z tego, co jest możliwe, tak? Ale kino potrafi dużo rzeczy oszukać i wybaczyć w takim niezależnym kinie. I to myślałem, że po prostu robię to dla siebie tylko i dla nich. I już nie kręciłem swojego filmu. Ale przyszedł moment, kiedy to nagle się zatrzymało. To znaczy po dziewiątej części nagle chłopcom zmieniły się trochę priorytety. Zdali na studia, rozjechali się w różne strony. W wakacje chcieli popracować, żeby mieć trochę więcej pieniędzy w ciągu roku szkolnego. I jakoś ta nasza przygoda została zagrożona. Stanęła pod znakiem zapytania, czy to jeszcze przetrwa. A że jestem kandydatem śmierci, no to się nie poddaję i mówię, chłopaki. Znaczy ja wiedziałem, że, znaczy miałem przeczucie, bo nie mogę powiedzieć, że wiedziałem, ale miałem takie przeczucie, no może z powodu tego, że jestem trochę starszy, że mam trochę więcej doświadczeń w życiu, że to, co nam się przydarzyło, to jest zwyczajne, ale jednocześnie też wyjątkowe.
0: No i na tym, myślę, polega właśnie wielkość tego filmu, czy jego największy walor, że o tym, co może zwyczajne, opowiada nam w tak wyjątkowy, czasem zabawny, a czasem wzruszający sposób. Warto się o tym już przekonać. Kandydaci śmierci w reżyserii Macieja Cuskę już w repertuarze naszych kin. Trójka ten film swoim słuchaczom poleca szczególnie.
2: Ryszard Jaźwiński, dziękujemy za to spotkanie w fajnym filmie, a ja mam dla Państwa jeszcze zaproszenia. Od 11 do 16 sierpnia Gdańsk po raz 9 stanie się stolicą kina gatunkowego. Tegoroczna edycja Octopus Film Festival będzie największą w historii wydarzenia. Na publiczność czeka rekordowy program obejmujący 79 filmów pełnometrażowych, 52 krótkie metraże, 123 seanse organizowane w 13 wyjątkowych lokalizacjach oraz kilkudziesięciu gości z Polski i zagranicy. Dla naszych słuchaczy mamy w związku z tym niespodziankę. Kinomaniaczki i kinomaniaków mających w tym tygodniu w planach pobyt w Trójmieście prosimy o wiadomość mailową na adres ukf@polskieradio.pl. Czekają na Państwa podwójne wejściówki na wybrany festiwalowy seans. Od 11 do 16 sierpnia Octopus Film Festival w Gdańsku. Mogą się tam Państwo wybrać z trójką, wybrać sobie też film ukf@polskieradio.pl. Ten list polecam nie tylko w sprawie muzycznej poczty UKF. No właśnie, wracamy do Państwa propozycji i przyznam się, że tu mnie Pan Bartłomiej zaskoczył, bo nie pamiętałem, że w jednym z moich ulubionych seriali lat 80. grała i ta piosenka. Gdyż pan Bartłomiej pisze do nas tak, w nawiązaniu do audycji Listy na M, proszę o emisję utworu Phila Collinsa In the Air Tonight z kultowej sceny.

Phil Collins, In the Air Tonight. Jeszcze jedna piosenka z naszych ulubionych seriali. To policjanci z Miami, Don Johnson i Philip Michael Thomas w rolach głównych w tej wersji z lat 80. Państwa telefony 22 i 7 trójek, a także listy do muzycznej poczty UKF. Pani Ewa...

pisze do nas z prośbą o piosenkę zespołu Micromusic. Tak mi się nie chce. A ma być to dedykacja dla szefowej Karoliny na 2 dni przed planowanym urlopem.

0: Szczęśliwi ci, którzy jeszcze przed urlopem. Tak mi się nie chce. Zespół Micro Music. Muzyczna poczta UKF w Trójce za kwadrans 13.
1: Dzień dobry, ja chciałbym zamówić największy przebój Brygady Kryzysu Tour Centrala. Pozdrawiam, Michał z Zielonej Góry.

0: Brygada Kryzys i Centrala. Tak gra dziś dla Państwa muzyczna poczta UKF. A tak gra, jak Państwo sobie to wydzwonią. 22 i 7 trójek.
1: Dzień dobry, czy ja mogę zamówić utwór z dedykacją? To ja bym poprosiła dla mojego wspaniałego męża, który właśnie nas wywiedzie na urlop, piosenka Gwen Stefani, What You Waiting For? Marcelina i Max.

0: to Gwen Stefani. I w muzycznej poczcie UKF przed 13 jeszcze jedna propozycja. I to jaka?
1: Dzień dobry. Gratuluję wspaniałej, kultowej audycji i mam taką propozycję, bo myślę, że wśród słuchaczy Trójki jest wiele, wiele słuchaczy, którzy interesują się muzyką poważną. Ja akurat wracam z początkowej części 59. festiwalu Jana Kiepury z Krynicy. Wspaniała atmosfera, pełna obsada, pełno wspaniałych melomanów z całego świata, więc myślę, że dawno nie słyszałem Jana Kiepury w Trójce.

0: autopromocja.
1: Dlaczego do Homera wracamy w czasach wojen i niepokojów? Co to znaczy, że Marek Aureliusz jest głosem europejskości? Jak na naszym kontynencie zmieniało się rozumienie wolności? Albo co o dzisiejszym kryzysie demokracji miałby do powiedzenia Alex de Tocqueville? W podcaście Źródła Europejskie rozmawiamy o tym, co ukształtowało naszą tożsamość. Premiera w każdą środę w południe na stronie polskieradio.pl, w serwisach streamingowych oraz w formie wideokastu na kanale YouTube Trójki. Agnieszka Lichnerowicz, zapraszam.
0: Autopromocja.
2: Zapraszamy do reklamy.
3: Codziennie szeroki wybór świeżego mięsa? Co się opłaca? Już dziś karkówka wieprzowa rzeźnik, cena przed obniżką 18,49. Teraz 11,99 za kilogram, a z kuponem Lidl Plus 7,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
4: Lidl, to się opłaca.
5: No, działka wygląda jak należy. Kwiaty podlane, grządki opielone i jeszcze...
6: Mamo, odpocznij, bo znów zaczną ci dokuczać skurcze.
5: Spokojnie. Zaczęłam stosować Zdrowit Skurcz Senior i pozbyłam się tego kłopotu jak chwastów.
7: Suplement diety Zdrowit Skurcz Senior zawiera potas i magnez niezbędne dla prawidłowej pracy mięśni oraz ekstrakt z głogu wspomagający krążenie krwi.
5: Zdrowit Skurcz Senior i niech skurcz cię nie ogranicza.
7: Więcej informacji na opakowaniu produktu. Dystrybutor Naturprodukt Zdrowit. Spółka ZOO.
8: Jak skutecznie przygotować się do wystąpień i przemówień? W odpowiedzi pomoże Centrum Edukacji Medialnej. Oferujemy szkolenia medialne i biznesowe, w tym z zakresu wystąpień publicznych, sztuki mówienia, reagowania w sytuacji kryzysowej. Prowadzimy praktyczne warsztaty budowania własnego wizerunku, dobierania i prezentowania argumentów podczas wystąpień publicznych i negocjacji. Centrum Edukacji Medialnej. Twój partner w medialnym świecie. Szczegóły na stronie cem.polskieradio.pl.
9: Atopowe zapalenie skóry, reakcja alergiczna, pokrzywka? Nie musisz się znać. Zastosuj MaxiCortan. MaxiCortan to silny lek z podwójną dawką hydrokortyzonu. MaxiCortan zmniejsza stan zapalny i szybko przynosi ulgę w pieczeniu i swędzeniu skóry.
10: 1 gram kremu zawiera 10 mg hydrokortyzonu stanowiskowo w stanach zapalnych skóry różnego pochodzenia, przede wszystkim o podłożu alergicznym o średnim nasileniu, które reagują na glikokortykosteroidy. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
11: Barbara, łatwa kasa?
12: Marian, zawsze.
11: No to zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatów w kuponach na start.
12: Sprytnie.
11: Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl. Bo z Media Expert
2: taniej masz. Żegnamy reklamy.
13: Program Trzeci Polskiego Radia, wtorek, 11 sierpnia, minęła 13. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis Trójki. Jedna osoba zginęła, a trzy trafiły do szpitala po nocnych nawałnicach na Mazowszu. Strażacy w całym kraju mieli 700 wezwań. Niemcy wyślą dodatkowe oddziały policji do wykrywania dronów. To reakcja na incydent z Antonowem. W Kongu rośnie liczba zachorowań na ebolę. Oficjalnie zanotowano tam ponad 4000 przypadków. Śmiertelna ofiara nocnej nawałnicy na Mazowszu. Nie żyje mężczyzna w wieku około 40 lat, który nocował w przyczepie kempingowej nad rzeką Narew w powiecie makowskim. Do tragedii doszło na prywatnej posesji.
14: Z uwagi na utrudniony dojazd ratownicy musieli dobiec na miejsce zdarzenia razem z zespołem pogotowia ratunkowego. Dotarli, no niestety zostali na miejscu przygniecioną, rozwaloną w zasadzie przez drzewa, całkowicie przyczepę kempingową, w której znajdował się mężczyzna, który śmierć poniósł na miejscu.
13: Mówił rzecznik Makowskiej Straży Pożarnej Dariusz Ostrowski. O wypadku poinformowała strażaków sąsiadka mężczyzny. To nie jedyne niebezpieczne zdarzenie w powiecie makowskim po nawałnicach. W wyniku wichury trzy osoby, w tym dwoje dzieci, trafiły do szpitala. Wszyscy nocowali w domku holenderskim, który się zawalił. Wczoraj w całym kraju strażacy mieli niemal 700 interwencji. Najwięcej na Mazowszu. Niemcy wzmocnią siły policyjne zajmujące się obroną przed dronami, poinformował o tym szef tamtejszego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych. To reakcja na kolejne przepisywane Rosji akty sabotażu, w tym ten ubiegłotygodniowy w Lipsku, gdzie było blisko poważnej eksplozji.

0: Aleksander Dobrin zapowiedział, że nie 130, jak dotąd planowano, ale 300 funkcjonariuszy Policji Federalnej będzie działać w formacji skierowanej do obrony przed dronami. Policjanci będą stacjonować w 8 miejscach na terenie Niemiec. Zmiana jest reakcją na znalezienie uzbrojonego drona na lotnisku w Lipsku. Bezzałogowiec znajdował się w pobliżu stacjonujących tam ukraińskich samolotów przy maszynie wypełnionej amunicją. Nie doszło jednak do wybuchu, bo w dronie nie zadziałał zapalnik. Zabezpieczone ślady DNA łączą ten przypadek z wcześniejszymi aktami sabotażu, w których wykazano powiązania z Rosją. Minister transportu poinformował o rozbudowie na lotniskach urządzeń pozwalających na dokładniejsze wykrywanie i unieszkodliwianie dronów. Za tydzień uruchomione zostanie Centrum Technologii Obrony Dronowej. Szef parlamentarnego gremium kontrolującego pracę niemieckich tajnych służb postuluje zgodę dla wywiadu, aby agenci mogli prewencyjnie atakować miejsca produkcji dronów w Rosji. Adam Górczewski, Polskie Radio.
1: Teraz ważne przypomnienie. W najbliższy piątek zamkniętych będzie wiele placówek oraz instytucji administracji publicznej. Pracownicy będą mieli wolne w zamian za przypadające w sobotę święto Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny. Nieczynne będą m.in. urzędy skarbowe.
2: I nie będziemy prowadzić stacjonarnej obsługi podatników. Powinni o tym pamiętać wszyscy, którzy planowali osobistą wizytę w urzędzie w tym dniu, w szczególności przedsiębiorcy lub księgowi, którzy na bieżąco załatwiają sprawy swoich firm bądź swoich klientów.
1: Przypominał rzecznik Izby Skarbowej w Lublinie Michał Deruś. W piątek nieczynne będą też m.in. placówki Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, urzędów wojewódzkich oraz ministerstw. W niektórych miastach zamknięte mogą być też urzędy miejskie oraz urzędy dzielnic. W wieku 79 lat zmarł lider białoruskiej opozycji Aleksander Milinkiewicz. Przez wiele lat stał na czele ruchów antyłukaszenkowskich. Milinkiewicza wspomina nasz wieloletni korespondent na Białorusi i w Rosji, Maciej Jastrzębski.
3: Zawsze powtarzał, że najbardziej zależy mu na wolnej Białorusi, nie tylko w wymiarze społeczno-prawnym, ale również mentalnym.
4: Zawsze zadawam sobie pytanie w szkole, ucząc historii, no Polacy mają bohaterów, królów, historię, tym się szczycą, są narodem. Rosjanie też mają. A ja w szkole uczę rosyjskiej historii, rosyjskich bohaterów, a gdzie są Białorusini? Ja się pozbawiłem tego kompleksu i odczułem, że no ja muszę i innym to dać, bo to taki smak wielki, taka chęć walczyć o bycie Europejczykiem i Białorusinem. Przede wszystkim.
3: Aleksander Milinkiewicz, choć wycofał się z czynnej polityki, to zawsze wspierał działalność białoruskiej opozycji, opowiadał o represjach reżimu Łukaszenki i podkreślał przynależność Białorusinów do rodziny narodów Europy. Maciej Jastrzębski, Polskie Radio.
1: Władze Demokratycznej Republiki Konga poinformowały, że liczba potwierdzonych zgonów w związku z epidemią wirusa Ebola wzrosła do ponad 2000. W 5 prowincjach odnotowano dotychczas ponad 4000 zakażeń. Epidemia różni się od większości poprzednich, ponieważ wywołuje ją rzadko spotykana odmiana wirusa. Nie ma obecnie zatwierdzonych szczepionek ani leków przeznaczonych do walki z tym wariantem. Obecna epidemia jest 17. w historii Konga, a zarazem największą, z jaką dotychczas zmagało się to państwo. To był serwis Trójki.
5: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
1: Sporo słońca, ale będzie się też chmurzyć. Nad morzem, na Mazurach i Podlasiu przelotne opady deszczu, tam oraz w górach porywisty wiatr. W Ełku 18 stopni, w Koszalinie Łodzi 23, w Opolu 24, a w Zamościu 25.
6: Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia.
7: 13:05.
8: Muzyczna Poczta UKF.
7: Jak zawsze o tej porze nasza piosenka dnia.

Goście na nowej płycie zespołu Bonobo. To Joy Crooks w utworze Always On Your Side, a płyta Distance in Static ukaże się 11 września. I tak otwieraliśmy właśnie taką oto muzyką drugą odsłonę muzycznej Poczty UKF w Trójce do 14. Najważniejsze są Państwa propozycje. 22 i 7 trójek, a także ukf@polskieradio.pl. Piotrka Masierak, Michał Daniluk, Mariusz Owczarek. Czekamy na Państwa telefony i listy. Pan Bartosz pisze do nas tak. Dla wszystkich oczekujących na jutrzejsze kosmiczne wydarzenie, chwilę ciemności, Black Hole Sun, Soundgarden.

Nieodżałowany Chris Cornell, Soundgarden i Black Hole Sun w muzycznej poczcie UKF. Pamiętają Państwo teledysk do tej piosenki? No, nie sposób te obrazy wyrzucić z głowy. Tak mam od momentu, kiedy po raz pierwszy gdzieś na początku lat 90. u kolegi, który miał kablówkę, udało się w MTV zobaczyć właśnie ten wideoklip. A propos lat 90., lat 80., to jeszcze raz wracamy do tematu, który dziś zdominował audycję Justyny Grabarz, listy na M. Zresztą padł już ten tytuł w pierwszej godzinie muzycznej poczty UKF, gdyż pani Joanna pisze do nas tak. Wpisując się w dzisiejszy trójkowy temat poranny, może Jan Hammer i Crockett's Team?

90. początek lat 90. w Telewizji Polskiej. To ten serial jedno z Państwa wspomnień dziś także w muzycznej poczcie UKF. A pani Karolina pisze do nas z prośbą o piosenkę Loser zespołu Tame Impala. Przy okazji pozdrawia wszystkich słuchaczy Trójki oraz tych wszystkich, którzy w pracy się znajdują. Dodaje, że tytuł piosenki z pracą nie ma nic wspólnego. Tame Impala, Loser.

0: Tame Impala i Loser. Przed chwilą Jana Hammera, klasyk Crockett's Team z serialu Policjanci z Miami, a teraz nasz polski serialowy klasyk.
1: Dzień dobry, mówi Andrzej. Czy mógłbym zamówić utwór Podróż za jeden uśmiech Jerzego Dudusia Matuszkiewicza z zespołu Alibabki ze specjalną dedykacją dla Dawida, który po prawie 50 dniach samotnej podróży rowerowej z Pucka dojechał do Azerbejdżanu, Baku. Dawid, jesteś wielki i podziwiamy ciebie.

0: Autopromocja.
1: Nowości. Muzyka sprzed dekady, sprzed dwóch, sprzed...
2: Najpiękniejsza. Muzyka, która nie zna pojęcia czasu.
1: I on.
2: A czy już mówiliśmy o nowościach?
1: Paweł Kostrzewa. Trójkowy ekspres i jego pojemne wagony.
2: Zapraszam w każdą sobotę przez całe lato, między 10 a 13.
0: Autopromocja.
3: Zapraszamy do reklamy.
4: Haniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
5: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
4: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
5: Uff, jest dla mnie ratunek.
4: Tak.
5: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
6: Zdrowit.
7: Słuchaj, Marian.
8: No?
7: Czekam tu na Mariolkę, a ona mi mówi, że musi jeszcze kawę kupić i płyn do prania i jeszcze pokarmy podejść.
8: Aha.
7: A ja jej na to, a co ty będziesz po tych wszystkich sklepach biegać?
8: Ta.
7: W Media Expert masz wszystko w super cenach, jeszcze z darmową dostawą do ponad 600 elektromarketów w całej Polsce.
8: No i co, Barbara, i co?
7: No i jeszcze o tych tabletkach do zmywarki sobie przypomniała i wszystko razem w super cenach w Media Expert kupiła.
8: Ta Mariolka to jest naprawdę...
9: Karma dla zwierząt, środki czystości, kawa, końcówki do szczoteczek, klocki Lego. Wszystko w jednym miejscu. Wszystko na mediaexpert.pl.
10: Do dzisiejszej kolacji przystępują wytrawni zawodnicy. Zawodnik numer 1 ma już za sobą tłuste potrawy z grilla. Numer 2 dopadł do miski z kapustą. Jeszcze tylko deser, ale nagle pojawiają się gazy i potworna ciężkość w żołądku. Czyżby spowalniało ich trawienie? Ale wyciągają nowość. Suplement diety TravistoFast.
11: TravistoFast to wyjątkowe tabletki do ssania, które szybko rozpuszczają się w ustach. Zawarty w składzie wyciąg z imbiru wspiera trawienie, a wyciąg z mięty pieprzowej wspiera zdrowie żołądka i eliminację gazów.
10: TravistoFast i Travisto.
11: Aflofarm.
12: Teatr Polskiego Radia razem z Teatrem Ochoty rozpoczynają nowy wakacyjny cykl. Już od 15 sierpnia, każdej soboty o godzinie 17, słuchowiska na Leżakach, na skwerze przed Teatrem Ochoty. Wspaniałe głosy Krystyny Czubówny, Anny Seniuk, Michaliny Łabacz czy Dominiki Ostałowskiej. Wybitne teksty Mateusza Pakuły, Artura Pałygi czy Elizy Kąckiej. Wstęp na wszystkie wydarzenia jest bezpłatny. Chodźcie i posłuchajcie.
13: Wzięłam coś na infekcję intymną i objawy zniknęły.
14: Ale pozostała zaburzona flora bakteryjna, która sprzyja nawrotom. Dlatego gdy dopadnie Ci infekcja intymna, od razu sięgnij po Iladian Direct Plus. Iladian Direct Plus działa nie tylko na przyczynę infekcji, ale może redukować jej objawy już po jednym dniu stosowania oraz wspiera przywrócenie prawidłowej mikroflory. Iladian pomocniczo w leczeniu zapalenia pochwy. Aflofarm to jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
3: Żegnamy reklamy.
15: I już prawie 13:31.
16: Powtórka z rozrywki.
15: Jak co wtorek, wakacyjną porą, w powtórce z rozrywki prezentujemy wybrany przez Dariusza Pieroga sketch z cyklu Życie od A do D w wykonaniu Marka Motasa.
17: Życie od A do D.

0: niedługa.
1: Zacytowałem nieprzypadkowo ten tekst, pożal się Boże, utworu muzycznego, który jest, no nie ukrywajmy, obelżywy w stosunku do kota. Zwierzęcia, co tu dużo mówić, czupurnego jak kogut, zwinnego jak mysz, a przede wszystkim ze wszechmiar zawartości.

0: Jackiego. Bowiem kot to nie jakiś obmięśniony szkielet kostny z naciągniętą skórą włosami do góry, co to tylko wyłazi na płotek, żeby mrugać jak jakaś niedolizana ciapa czy inny głupek, któren wypija mleczko, potem jajeczko, a na końcu go zbije kobieta, która przyszła wyrzucić z skorupki. Nie każdy kot jest czarny, choć się mu go ociernia. W zwierzęciu kot należy się głęboko osadzony szacunek, do czego nieprzypadkowo zdążam. Otóż po raz nie wiadomo któryż to już raz do naszej prasy przesiąkła kaczka dziennikarska. Cytuję, 48% naszych zbiorów z pól i łąk przepastnych zżera ze smakiem w ogłuszającym tempie banda rodzimych gryzoniów, że wymienię z nazwiska choćby zwierzę szczur, mysz, nornica, których wyróżnia nieosiągalny spryt i nikłe gabaryty, a do tego są jeszcze małe. Po raz pierwszy owa kaczka medialna okazała się być nie siermiężną plotką, lecz prawdą ponad wszystko, co tylko jest. Ze zbliżonych kół, żem się dowiedział, iż właśnie dzielne koty, waleczne sierściuchy spontanicznie mimo barier administracyjnych, co koń wyskoczy, biegną nam z odsieczą, by pomóż nam zagryźć populację szczura. A wypopulować szczura to gigantyczne zadanie. Ale okazuje się, że kot jest zwierzęciem, co nie bobruje po domu, tylko jak nie śpi, to się czai. Zresztą porzekadło mówi, jak się czai kot na szczura, to szczurowi cierpnie skóra. Ale nie o wierszach tu będzie pora. Takie słowa jak dezynfekcja czy deratyzacja już samym brzmieniem robią ciary na plecach, ale u człowieka, nigdy u szczura, idzie jesień. A szczur obojętnie, czy szczupły, czy korpulentny, kiedy przeczyta kumader na kartce sygnowanej trupią twarzą, to śmieje się normalnie w pysk jeden drugiemu po kolei, to bez przerwy. Jak cię widzą, tak cię piszą, chciałoby się zakrzyknąć z zachwytu, kiedy się wie, że po mieście krążą buńczuczne kocie mordy kochane na pluszowych nóżkach, gotowe na wszystko, przebiegłe i bystre, nader harde i wyzywająco sprytne. I nie pulmanami z miejscami do leżenia jeździ po mieście to kocie ZOMO, które było nabuzowane wódą. To kocie karne szeregi idą mięciutko czwórka bezszelestnie, cufus albo na piechotę nocą i dniem po naszych ulicach i placach, by wdać się w, przepraszam, bezpardonową walkę do ostatniej kropli na spoconym czole z podniesioną przyłbicą, by chronić nasze plony przed tą szczurzą szarańczą, która zżera tyle ziarna, że już nie ma co na tory wysypywać. I to w sytuacji, gdy na jednego populanta ludzkiego przypada 4 osobniki szczuru. Tfu, a ja się zapytam, gdzie wódz, co na rzezie te tłumy wyprawia, czy dzieli ich odwagę? Czy pierś sam nastawia, że się zapytam jeszcze raz, jakie jest wyjście z podniesionym czołem do góry? W pryncypiach możemy się różnić, ale nie w tak zasadniczych sprawach. Dlatego przyjmijmy kota przysłowiową solą z chlebem, bo jest to do cna zacne zwierzę i konia z rzędem temu. Kto widział kota, co wylazł na płotek po żerdzi? Kot na płot zawsze wskakuje i to z gracją i wyrafinowaniem. No chyba, że jest to kocur pozbawiony jakiejś wewnętrznej frygi, zapasiony otyły i zapuchnięty tłuszczem. Ale nawet taki kot nygus nie ruszy kapusty, co mu się sugeruje w obelżywych kupletach. Dlatego trzeba być czujnym, mieć oczy na wierzchu, jak to mówią, czy to w dzień, czy to w nocy, zawsze mieć otwarte oczy. Za tydzień będzie o psach lub grzybach, z tym, że może być też o sposobach uszczelniania okien, ale raczej o psach. No, no chyba, że o grzybach. Do usłyszenia.
1: Ja tam wolę, żeby jednak było o psach. Marek Motas, Życie od A do D, sketch z tego cyklu, który dziś wybrał dla Państwa Dariusz Pieruk. To nasze archiwum powtórki z rozrywki. Do 14 muzyczna poczta UKF i Państwa listów jeszcze jest sporo w skrzynce. Proszę pisać także i po zakończeniu audycji to, co się nie zmieści. Jutro ma szansę pojawić się na antenie w wydaniu poczty środowym, które poprowadzi Tomasz Żonda. Pani Julia z Krakowa prosi o wyemitowanie na antenie trójki utworu This Must Be The Place zespołu Talking Heads, a to z pozdrowieniami dla przyjaciółki Ani, która obchodzi dzisiaj urodziny.

0: This must be the place. Talking Heads. Tak gra muzyczna poczta UKF-u. Do tych piosenek wracamy zawsze od poniedziałku do czwartku, od 12 do 14 za Państwa sprawą. To są zamówienia mailowe ukf@polskieradio.pl albo telefoniczne 22 i 7 trójek.
1: Dzień dobry, Michał z tej strony. Witam trójeczkę w związku z festiwalem OFF, który się skończył. No, festiwal się zakończył, natomiast koncert Sunny Day Real Estate, że tak powiem, dalej trzyma w emocjach, więc mała prośba do pana redaktora o jakiś utwór właśnie Sunny Day Real Estate na ten wtorek, jeżeli można.

Seven, Sunny Day, Real Estate. To jedno ze wspomnień z OFF Festiwalu. W tym samym czasie w Sopocie odbywał się Sopot Jazz Festival Scena Molo. Tam mnie dźwięki jazzowe zaprosiły i to były też wspaniałe chwile. Zresztą to spotkanie, mam nadzieję, Państwo już wkrótce będą mogli odnaleźć na naszej trójkowej stronie. Spotkanie w audycji Mało Obiektywnie, nadawane prosto z Radia Gdańsk. A to już czas się żegnać. Dobiega końca to wydanie muzycznej poczty UKF. Po 14 w tonacji trójki i Piotr Metz. My już się Państwu kłaniamy. Piotrka Masierak, Michał Daniluk i Mariusz Owczarek. A na zakończenie coś specjalnego. No tak się nam poukładało dzisiaj w muzycznej poczcie UKF. Taka oto propozycja od pani Adrianny. Korowód.

0: Ogłoszenie społeczne.
1: Halo, czy jest tu ktoś?
2: Tak, to twój chatbot Marek.
3: Chcę rozmawiać z człowiekiem, a nie z maszyną. Coraz częściej to sztuczna inteligencja decyduje o twoim życiu, wpływa na warunki twojej pracy, kontroluje dane o tobie. A kto pilnuje AI? Obywatelski Akcelerator Innowacji. Kontrolujemy, jak technologia wpływa na twoje prawa obywatelskie. Chcesz wiedzieć więcej? Wejdź na www.oai.pl i dowiedz się, co robimy.
0: Ogłoszenie społeczne.
4: Zapraszamy do reklamy.
5: 18,47, 12.
6: Co liczysz?
5: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 7 milionów złotych.
6: To ja też chcę. 24, 39.
7: A teraz 7 milionów złotych w kumulacji Lotto. Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
8: Jeszcze nie śpisz?
9: Jutro egzamin. Przerabiam żylaki.
8: Ja mam ten problem. Co powinnam brać?
9: Najlepiej Rostil Max. Rostil Max zawiera maksymalną dawkę substancji działającej na żylaki i uczucie ciężkich nóg, ponieważ przeciwdziała zakrzepom oraz uelastycznia żyły. Rostil Max jest doskonały na objawy przewlekłej niewydolności krążenia żylnego kończyn dolnych.
10: Rostil Max. Podwójna moc na żylaki. Tabletka 500 mg wapnia do wyzylanu jednowodnego. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
11: Marian, okazja jest.
12: Barbara, nie ma mnie. Wakacje mam.
11: Ale to mega okazja w Media Expert.
12: A nie, no to już wróciłem.
13: Mega okazje w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Moto G87. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1699 zł. Teraz za jedyne 1399. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł.
14: No, działka wygląda jak należy. Kwiaty podlane, grządki opielone i jeszcze...
15: Mamo, odpocznij, bo znów zaczną ci dokuczać skurcze.
14: Spokojnie. Zaczęłam stosować Zdrowit Skurcz Senior i pozbyłam się tego kłopotu jak chwastów.
16: Suplement diety Zdrowit Skurcz Senior zawiera potas i magnez niezbędne dla prawidłowej pracy mięśni oraz ekstrakt z głogu wspomagający krążenie krwi.
14: Zdrowit Skurcz Senior i niech skurcz cię nie ogranicza.
16: Więcej informacji na opakowaniu produktu. Dystrybutor Naturprodukt Zdrowit. Spółka z o.o.
5: 18,47, 12.
6: Co liczysz?
5: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 7 milionów złotych.
6: To ja też chcę. 24, 39.
7: A teraz 7 milionów złotych w kumulacji Lotto. Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
4: Żegnamy reklamy.
0: Program Trzeci Polskiego Radia, wtorek, 11 sierpnia, minęła 14. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis Trójki. Gorącym żelazem wypalimy wszelkie nieprawidłowości. Tak szef rządu odpowiada na doniesienia o tym, gdzie trafiały pieniądze dla powodzian. Podziękowania i listy gratulacyjne trafiły do 4 mężczyzn z Łomży, którzy uratowali dziewczynkę spadającą z 5. piętra bloku. W Rosji brakuje chętnych do armii. Służby przeprowadzają łapanki na ulicach i w zakładach pracy. Jest reakcja premiera na doniesienie o wydatkowaniu pieniędzy z pomocy dla powodzian. Gorącym żelazem wypalimy wszelkie nieprawidłowości, zapowiedział Donald Tusk, otwierając wtorkowe obrady rządu. Łączymy się z naszą reporterką Agnieszką Drążkiewicz, która jest przed kancelarią premiera. Witaj, Agnieszko.
17: Dzień dobry.
0: Powiedz, co zamierza szef rządu i na jakim etapie jest afera, w którą zamieszana jest działaczka Koalicji Obywatelskiej.
17: No, przede wszystkim premier nie krył oburzenia sprawą nagłośnioną wczoraj przez media. W aferę jest przecież zamieszana wiceprezeska Karkonoskiej Agencji Rozwoju Regionalnego Anna Konieczyńska, która jest powiązana z Koalicją Obywatelską i już wczoraj została zawieszona w prawach członka partii, ale Donald Tusk zapowiedział kolejne kroki, m.in. CBA i prokuratury.
18: Ktoś, kto miał władzę w ręku, żeby wydać publiczne pieniądze polskich podatników na pomoc ludziom, którzy ucierpieli, jeśli wydał je w sposób niewłaściwy, poniesie naprawdę bardzo surowe konsekwencje. Tak jak powiedziałem, wypalimy to gorącym żelazem.
17: Szef rządu dodał też, że przy tak dużych pieniądzach, a mówimy o 8 miliardach złotych przeznaczonych na pomoc powodzianom i przy tak też wielu wnioskach i przy wielu instytucjach, które te wnioski rozpatrywały, no niestety mogą zdarzać się błędy czy oszustwa, no ale jak podkreślił Donald Tusk, każdy, kto przywłaszczył nawet złotówkę z publicznych środków, będzie za to ukarany i to surowo.
0: A relacjonowała Agnieszka Drążkiewicz. Efekty przygotowań zobaczymy już za kilka dni. Piloci samolotów F-16 z poznańskich Krzesin od tygodni ćwiczą do defilady w Warszawie z okazji Święta Wojska Polskiego. Lotnicy trenują m.in. w 33. Bazie Lotnictwa Transportowego w Powidzu.
19: Pilot szkoli się przez wiele lat po to, by później w pewnym momencie swojego życia zaprezentować cały ten swój poziom wyszkolenia wtedy, kiedy ojczyzna go będzie potrzebować. Więc tutaj jest poniekąd podobnie.

0: Głównie ponieważ przygotowania do tej defilady trwają dość długo w stosunku do tego, ile czasu my będziemy się prezentować na tym niebie, ale im więcej czasu spędzimy na treningach, tym później, wiadomo, jesteśmy pewniejsi w realizacji tego finalnego efektu.
1: Mówił pilot samolotu F-16 Emil Augustyn. 15 sierpnia będzie można zobaczyć kilkadziesiąt maszyn. Będą to śmigłowce i samoloty różnych typów. Na niebie pojawi się formacja maszyn F-16. Prezydent Łomży podziękował i wręczył listy gratulacyjne czterem mężczyznom, którzy uratowali spadającą z piątego piętra dziewczynkę. W niedzielę czterolatka wyszła na balkon mieszkania w jednym z bloków. Po barierce przeszła na sąsiedni balkon i spadła. Błyskawiczna reakcja i współpraca nieznających się wcześniej sąsiadów, którzy rozciągnęli na dole koc, uratowała dziecku życie.
2: Dobrze, że dziewczynka żyje, nic się nie stało. O to chodziło.
3: Mówi jeden z czwórki ratowników, Grzegorz Płoński.
2: Wtedy człowiek nie myślał, była adrenalina, skupiał się na jednej rzeczy konkretnej, tak, żeby dziecko uratować. I dopiero wczoraj zobaczyłem ten filmik z monitoringu, że to było jednak troszkę inaczej. Człowiek przypomina, że w innym miejscu stał, wtedy coś innego robił.
4: Sam się śmieję z tego, bo ja tam jakbym się motał, nie wiedział, co robić.
3: Robert Federowicz.
4: Słyszałem z mieszkania, jak ktoś krzyczał do dziecka, żeby zeszło. Gdy już wyszedłem na balkon, zobaczyłem, że pan Grzegorz patrzy do góry i krzyczy: zejdź stamtąd. Gdy się wychyliłem, zobaczyłem tą dziewczynkę na barierce.
1: Różni posłowie wystąpili też do prezydenta Polski z wnioskiem o przyznanie mężczyznom medali za ofiarność i odwagę. Coraz mniej chętnych do walki za Putina. Władze Rosji organizują zatrzymania mężczyzn na ulicach i w zakładach pracy, a następnie nakłaniają ich do podpisania kontraktów z armią. O przymusowym wcielaniu do armii pisze brytyjski dziennik Financial Times.
5: Do ulicznych obław dochodziło m.in. w Pędzie i Ulianowsku. Z kolei w Rostowie policja zatrzymała 35 pracowników jednej z fabryk. Na celowniku służb są przede wszystkim osoby zadłużone, podejrzane o przestępstwa oraz mężczyźni znajdujący się w trudnej sytuacji życiowej. Rosyjska policja zaprzecza jednak, że zatrzymania mają służyć pozyskiwaniu żołnierzy. Problem Kremla jest poważny. Według zachodnich szacunków Rosja traci miesięcznie ponad 30 tysięcy ludzi. Pomóc nie zawsze mogą nawet ogromne pieniądze. Za podpisanie kontraktu oferowane są premie sięgające 4,5 miliona rubli, czyli około 200 tysięcy złotych. Mimo to liczba ochotników spada. Moskwa chce w tym roku pozyskać 400 tysięcy nowych żołnierzy. Większość z nich trafia jednak bezpośrednio na front, żeby zastąpić zabitych i rannych. Rosjanom nie udaje się więc tworzyć wystarczających rezerw. Londyn, Anna Rączkowska, Polskie Radio.
1: To był serwis Trójki.
6: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
1: Do końca dnia pochmurno, ale z rozpogodzeniami. Na północy i wschodzie przelotne opady deszczu. Nad morzem i na południu porywisty wiatr. Na termometrach od 18 stopni nad morzem do 25 na Podkarpaciu.
7: Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia.

0: Bardzo dziękujemy Arturowi Rojkowi za gościnę na tegorocznym festiwalu, ale nie dlatego pojawił się na początku dzisiejszej tonacji trójki. Tak naprawdę chodzi o tekst tego utworu, bo cichym bohaterem pierwszej godziny dzisiejszej tonacji będzie Radek Łukasiewicz, autor tekstu do Syren. Witamy w tonacji trójki, Michał Daniluk, Marek Pawlukiewicz i Piotr Metz. Teraz Pustki, zespół, z którymi trójka zaprzyjaźniła się dawno, dawno temu. To był początek XXI wieku.
1: Teraz piosenka, która straszy. Kryzys przyjść musiał, wiedział.

Najpierw poznaliśmy się przez telefon, potem już w studio trójkowym, kiedy przynosił nowe nagrania Pustek. Potem jeszcze przez chwilę w Machinie, do której pisał znakomite teksty. W ważnym dla mnie dniu powrotu do trójki razem z Matyldą zaszczycił mnie nawet zagraniem sesji.

Zapalniki to nie jedyny tekst, który napisał Radek Łukasiewicz dla Piotra Zioły. Tu w duecie z Natalią Przybysz. A ja teraz opowiem historię sprzed lat 16. Lato roku 2010. Miałem wtedy zaszczyt programować jeden z festiwali muzycznych i zgłosiła się do mnie Monika Brodka. Pamiętam, że złapała mnie w ostatniej chwili przed wyjazdem gdzieś dalej i wręczyła mi kasetę magnetofonową, na której były nagrane piosenki z nowej, niewydanej jeszcze powstającej płyty. Piosenki mnie zachwyciły, choć nie było tam jeszcze tekstów. Skończyło się tak, że Monika zaproponowała rzecz dość niestandardową, jeżeli chodzi o branżowe zwyczaje, a mianowicie zaśpiewanie całej płyty na letnim festiwalu długo przed premierą, bo płyta ukazała się ostatecznie dopiero 20 września. Wszystko się udało, a teksty na płytę napisał kto? Radek.

Tytuł Wagranda i za chwilę jeszcze w pięciu smakach dwa teksty Radka Łukasiewicza na płytę Moniki Brodki, która na festiwal przyjechała wtedy z własną scenografią, własnym układem tanecznym i własną niewydaną jeszcze płytą, i reszta jest w pewnym sensie historią. I myślę, że to bardzo fajny pomysł, że Monika wróciła do Grandy właśnie teraz, tego lata.

0: Zapraszamy do reklamy.
1: Marian, okazja jest.
2: Barbara, nie ma mnie. Wakacje mam.
1: Ale to mega okazja w Media Expert.
2: A nie, no to już wróciłem.
3: Mega okazje w Media Expert. Na przykład energooszczędna parowa pralka Electrolux. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2699 zł. Teraz za jedyne 1999. Z kodem rabatowym taniej aż o 700 zł.
4: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomni, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję. Teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
5: Plany ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji Mobilni Zyskują. Poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy zł przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
6: W Carrefourze kuchnia włoska jest przez cały rok, a ty plus Amore Pomidore równa się polskie pomidory malinowe 3,99 za kilogram z apką kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 14 sierpnia. Cena przed obniżką 9,99.
7: Cześć, tu Michał Piela. Zawód aktora i cukrzyca to trudne połączenie. Dzięki Freestyle Libre 2 kontroluję cukier łatwo, dyskretnie, bez nakłuwania palców. System czuwa nade mną przez całą dobę i sprawdza poziom cukru co minutę. Zmień glukometr na Freestyle Libre 2. Zapytaj swojego lekarza o refundację NFZ. Dowiedz się więcej na libre.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Abbott Diabetes Care Ltd. Upoważniony przedstawiciel Abbott BV. Reklamodawca Abbott Laboratories Poland spółka z o.o.
8: Haniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
9: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
8: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
9: Uff, jest dla mnie ratunek.
8: Tak.
9: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
10: Zdrowit.
11: W środę pani Celinka z Kauflandu lubi przeglądać nowe okazje w gazetce.
12: Nie widzę żadnych słabych stron.
11: Od środy w Kauflandzie masło ekstra łaciate 2,99 przy zakupie dwóch z Kaufland Card Extra, 6 na osobę. A karkówka wieprzowa bez kości z Lady 9,99 za kilogram z Kaufland Card Extra, 3 kilo na osobę. Kaufland.
0: Żegnamy reklamy.
13: Tu tonacja trójki, już prawie 14.32.
14: Przysłowie.
15: Mateusz Adamczyk, dzień dobry. Dziś co nieco o alkoholu. Pan Karol pyta, skąd pochodzi nazwa jabol. Z kolei pana Mirosława zainteresowało wyrażenie pijany jak Bela. Zacznijmy od pytania pana Karola. Słowo jabol albo jabcok to pierwotnie określenie taniego wina owocowego z jabłek i stąd właśnie nazwa.

Dopiero po jakimś czasie rozszerzono znaczenie tego wyrazu na tanie wino wytwarzane z różnych owoców, nie tylko jabłek. Na niską wartość takiego napitku wskazuje przyrostek ol, który służy do tworzenia wyrazów negatywnie nacechowanych. Widać to w określeniach takich jak babol, głupol, kinol czy robol. A jeśli ktoś wypije takiego jabola zbyt dużo, to jest spore prawdopodobieństwo, że będzie pijany jak bela. Wyraz bela w tym wyrażeniu może mieć dwa znaczenia. Albo gruby i ciężki zwój tkaniny, albo kloc, kłoda i pień. Zdaniem profesora Juliana Krzyżanowskiego podstawą powiedzenia pijany jak bela jest wyrażenie zataczać się jak bela, a to dlatego, że beli materiału ze względu na jej ciężar nie można było podnieść. Trzeba było ją toczyć, co przypomina niezdarne ruchy pijanej osoby. Gdyby jednak przyjąć drugie znaczenie słowa bela, czyli kloc, kłoda lub pień, to mamy tu do czynienia z porównaniem, które wskazuje na niezdolność upitego do jakichkolwiek ruchów. No może w grę wciąż wchodzi toczenie się. Na pewno jednak nieprawdziwa jest teoria nawiązująca do postaci węgierskiego króla Beli, który lubił się upijać. To wyjaśnienie, choć pojawia się czasami w tekstach, głównie internetowych, językoznawcy uznali za nieprzekonujące. A jeśli mają Państwo, podobnie jak panowie Karol i Mirosław, pytania dotyczące języka, to proszę do mnie pisać przysłowie@polskieradio.pl. Mateusz Adamczyk, do usłyszenia.

Znawcy tematu wiedzą doskonale, że zespoły pustki i ballady i romanse przenikały się na różne sposoby. Tym razem Radek Łukasiewicz grał tę potężną partię basu w drugiej części utworu. A ja mam teraz dla Państwa zaproszenie od Kasi Borowieckiej. Kasia jest kuratorką cyklu w Filmotece Narodowej Instytucie Audiowizualnym, cyklu nie tylko Woodstock, festiwalowe dokumenty muzyczne. W następną środę, nie najbliższą, za tydzień, czyli 19 sierpnia, będzie pokazywać w swoim cyklu słynny film, legendarny film Piotra Łazarkiewicza, Fala. To jest oczywiście film jarociński, dlatego gościem specjalnym po festiwalu będzie obecny dyrektor artystyczny festiwalu w Jarocinie, Michał Wiraszko, który do Fali na różne sposoby i pewnie o tym opowie w Filmotece Narodowej, jak wiemy, wracał. Mamy dla Państwa 10 podwójnych zaproszeń, 22 i 7/3. Ewa Dukała czeka na Państwa zgłoszenia. Przypomnę, środa, 19 sierpnia, Filmoteka Narodowa. Kasia Borowiecka zaprasza na nie tylko Woodstock, Falę Piotra Łazarkiewicza, a zaraz po seansie Michał Wiraszko opowie więcej od siebie. 22 i 7/3 teraz, a tu mamy kolejny tekst Radka Łukasiewicza.

Na statku w grozie abordażem i pomyśleć, jednym z moich marzeń było marynarzem być. Okna marzę deszcz, choć przed chwilą myłem i znów nie jestem pewien, czego chcę, choć przed chwilą byłem. Znów zarost drażni mordem i choć wczoraj ledwo z każdą małą

Kątem oka dostrzegłem czekającą w kolejce Melę Koteluk i dlatego powiedziałem, że teraz kolejny tekst Radka to oczywiście jego wspaniała płyta Wilczy Humor z Biszem, który napisał na tę płytę akurat wszystkie teksty. Radek zajął się warstwą muzyczną, miksowaniem, produkcją i tak dalej, i tak dalej. No to, żeby Meli nie było smutno, doczeka się teraz.

Radek Łukasiewicz, gitara basowa, Jarek Ważny, puzon i Janusz Dunek, trąbka. Wspaniały zespół Polskie Znaki. Projekt Radka, z którym walczył bardzo, bardzo długo. Kiedy powstawała płyta Rzeczy Ostatnie, na której, jak pamiętamy, między innymi Matylda Demiecka, Brodka Sanach, Vito Bambino, Sosnowski czy nieżyjący już Mark Lanegan, pamiętam, że próbowaliśmy namówić do współpracy samą tak PJ Harvey. Tak się złożyło, że przyjechał wtedy także do Trójki jej ówczesny menadżer, który zajmował się także Katie Melua. Trochę się poznaliśmy i potem namawialiśmy go, żeby przekonał PJ. Przyszła bardzo grzeczna odmowa, mimo że PJ dostała wtedy trochę materiałów do posłuchania, ale okazało się, że jest bardzo zajęta swoim nowym projektem i niestety szkoda, nie udało się. Wciąż mamy zaproszenia na pokaz filmu Piotra Łazurkiewicza Fala. Przypomnę, to jest w kolejną środę, czyli 19 dnia sierpnia w Filmotece Narodowej. Kasia Borowiecka zaprasza na seans w ramach swego cyklu Nie tylko Woodstock, festiwalowe dokumenty muzyczne. Zaraz po seansie rozmowa z obecnym dyrektorem artystycznym Jarocina i człowiekiem, który powrócił do Fali po latach, Michałem Wiraszko. My teraz znów gramy coś, w czym maczał muzycznie palce Radek Łukasiewicz. To będzie koncertowe nagranie grupy Bulldog.

0: Bulldog i Wenus, a w zespole Radek Łukasiewicz. Do godziny 15, czyli jeszcze przez 3,5 minuty Ewa Dokoła ma dla Państwa ostatnie zaproszenia na pokaz filmu Fala 22 i 7 trójek.
1: Zapraszamy do reklamy.
2: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
3: Lidl, to się opłaca.
4: Pędziłam, ale moje nogi znowu jak z ołowiu.
5: Klasyczny objaw żylaków. Ta ciężkość, ból i obrzęki nóg.
4: Brzmisz jak podręcznik medyczny. Co radzisz?
5: Biohespan Max, bo to maksymalna dawka diosminy i to zmikronizowanej.
4: Czyli?
5: Taka, co się dobrze wchłania. A to ważne, dlatego jest w Biohespanie Max. Biohespan Max. Maksymalna ulga dla nóg.
6: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Przewlekła niewydolność krążenia żylnego kończyn dolnych. 1000 mg diosminy. Aflofarm.
7: Tak zakręconej loteriady jeszcze nie było. Weź udział w loterii i od razu sprawdź, czy wygrywasz. Graj o miliony nagród.
8: Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
7: Zgarniaj nagrody. Borys Szyc.

0: Każdego dnia docierają do nas setki pojedynczych obrazów. Jeden kadr, jedna chwila, jedno zdarzenie. Ale widzisz tylko fragmenty historii. Czasem to wystarczy, żeby wyrobić sobie opinię, ale pełny obraz opowiada zupełnie inną historię. Zobacz więcej, zrozum więcej. TVP Info. Zawsze pokazujemy pełny obraz dla Ciebie.
1: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu karkówka wieprzowa, mięsne specjały. Teraz aż 45% taniej. To tylko 9,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 18,49. A cisowianka, woda mineralna niegazowana lub lekko gazowana, 1,5 litra. Teraz tylko złoty 49 przy zakupie 12. Butelka z kaucją. Najniższa cena z 30 dni 2,49. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
2: Mamo, nie jest za gorąco, żeby jechać na działkę? Żar leje się z nieba, będziesz osłabiona.
3: Spokojnie, kochanie. Mam elektrolity Litorsal Senior, suplement diety. Szklanka Litorsalu nawadnia i uzupełnia elektrolity i minerały. Do tego dodaje energii i wspiera krążenie.
2: Litorsal Senior?
3: Tak, moja szklanka nawodnienia i wzmocnienia.
0: Zdrowit.
4: Działanie produktu wynika z działania jego składników. Więcej informacji na opakowaniu.
5: Jak zakupy nie tylko na Allegro, to karta Allegro Pay. Odraczaj płatności tam, gdzie akurat jesteś. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%. Jak tak, to Allegro.
6: Żegnamy reklamy.
7: Tu program Trzeci Polskiego Radia. Wtorek, 11 sierpnia. Minęła 15. Anna Zaleśna-Sewera. A zapraszam na serwis. Zablokowana trasa S8 w kierunku Katowic koło węzła Wypędy. Pod Warszawą zderzyły się 4 pojazdy. To on grał komendanta w kultowej już serii filmowej U Pana Boga. Nie żyje aktor Andrzej Beja-Zaborski. W sieci widać narastające antyukraińskie nastroje, wynika z ostatnich analiz.
8: Co drugi komentarz dzisiaj dotyczący Ukraińców w Polsce ma charakter wrogi, negatywny.
7: Cztery pojazdy, w tym dwie ciężarówki, zderzyły się na trasie S8 w pobliżu węzła Wypędy na Mazowszu. Droga w kierunku Janek i Nadarzyna jest zablokowana, relacjonuje młodszy kapitan Michał Składanowski ze Straży Pożarnej w Pruszkowie.
9: W wyniku tego zdarzenia żadna osoba nie została poszkodowana. Jednego pojazdu ciężarowego, który przewoził olej, ten olej właśnie wyciekł na trasę S8, to w znacznym stopniu utrudniło i zablokowało ruch w kierunku Janek.
7: Utrudnienia na odcinku między węzłami Opacz a Janki mogą potrwać 3 godziny. Na wyjeździe z Warszawy utworzył się już ponad 5-kilometrowy korek. Widzowie mogą pamiętać go z roli komendanta policji z serii filmowej U Pana Boga. W wieku 75 lat zmarł Andrzej Beja-Zaborski, aktor teatralny i filmowy. Poinformował białostocki Teatr Lalek, z którym artysta był związany zawodowo. Reżyser serii U Pana Boga, Jacek Bromski, podkreśla, że bez roli Andrzeja Zaborskiego film nie stałby się tak popularnym i kultowym tytułem. Aktor wielokrotnie doświadczał wyrazów sympatii od publiczności, również tej mundurowej, mówi Bromski.
10: Najśmieszniejsze jest to, że policjanci się utożsamiali z nim, prawda? Kiedyś pamiętam, jechaliśmy z Okółki razem nocą do Białegostoku, wracaliśmy po pokazie filmu któregoś i zatrzymał nas patrol policji. I Andrzej wyszedł, a oni mówią: o, czołem, panie komendancie. A on mówi: co robicie, chłopaki? A oni mówią: no pracujemy, panie komendancie. On mówi: dobra, dobra, pracujcie. Wzięliśmy i pojechaliśmy dalej.
7: Andrzej Beja-Zaborski zmarł po kilkuletniej chorobie. Warszawska prokuratura wszczęła śledztwo po tym, jak nagrania z przesłuchania Jarosława Kaczyńskiego trafiły do sieci. Zeznania dotyczyły sprawy tzw. dwóch wież, czyli niedoszłej inwestycji spółki Srebrna, powiązanej z Prawem i Sprawiedliwością. Chodzi o wybudowanie w centrum Warszawy dwóch biurowców na gruntach należących do spółki. Inwestycja jednak nie doszła do skutku. Pod koniec lipca fragmenty przesłuchania prezesa PiS-u ujawnił jeden z portali. Co drugi komentarz dotyczący Ukraińców w mediach społecznościowych ma charakter wrogi lub negatywny. Analitycy z europejskiego kolektywu Res Futura prześwietlili w lipcu wpisy w internecie dotyczące Ukrainy i Ukraińców. Ta niechęć nie jest już zjawiskiem marginalnym, tylko trwałym trendem, mówi Michał Fedorowicz z Res Futura.
8: Obserwujemy wzrost nastrojów antyukraińskich, który jest już stały. Co drugi komentarz dzisiaj dotyczący Ukraińców w Polsce ma charakter wrogi, negatywny. To, co jest z naszej perspektywy kluczowe, to bardzo duże nasycenie treści wideo, jeśli chodzi o przekazy antyukraińskie. Na pewno lipiec był zdominowany przez przemoc wobec Ukraińców.

0: Tów.
1: A zdaniem analityka od 3 miesięcy w polskich mediach społecznościowych praktycznie nie pojawia się już temat samej wojny w Ukrainie. Dyskusja skupia się niemal wyłącznie na relacjach polsko-ukraińskich i mniejszości ukraińskiej w kraju. Z powodu pożaru na zachodzie Niemiec lokalne władze apelują o nieużywanie wody, m.in. do kąpieli. W okolicach Frankfurtu nad Menem płoną lasy. Policja nie wyklucza podpaleń.
2: Ogień pojawił się w kilku miejscach w Hesji, przy granicy z Bawarią. Strażacy z tego drugiego landu pomagają w gaszeniu pożaru. W sumie od wczoraj pracuje tam 700 strażaków. Ponieważ od lat na tym obszarze obniża się poziom wód, dostęp do niej jest miejscami utrudniony. Stąd apel samorządowców z powiatu Main-Kinzig i tamtejszej firmy wodociągowej o oszczędzanie wody. Mieszkańcy powinni zrezygnować z kąpieli w wannach i pod prysznicami, z podlewania ogródków i z używania wody tam, gdzie nie jest to konieczne. Liczy się każdy litr, głosi komunikat lokalnych służb. Adam Górczewski, Polskie Radio.
3: Klimat.
1: Jakość powietrza jest dobra i bardzo dobra. Ponad połowa energii elektrycznej pochodzi ze źródeł odnawialnych. Do 16 potrwają tak zwane zielone godziny, a warto wówczas wykorzystać nadwyżkę wyprodukowanego prądu. Miejscami w województwie pomorskim wody mogą przekraczać stany ostrzegawcze, a w większości powiatów panuje susza hydrologiczna. To był Serwis Trójki.
4: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
5: Na program zaprasza jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglass.
6: Autoglass naprawia, Autoglass wymienia.
7: Sponsorem programu jest właściciel platformy do sprzedaży samochodów Oto Moto.
1: Popołudnie pochmurne, ale z rozpogodzeniami. Miejscami na północy i Podlasiu opady deszczu. Nad morzem i na południu porywisty wiatr. W Augustowie 18 stopni, w Szczecinie i Gdańsku 20, w Poznaniu i Zakopanem 21, w Warszawie 23, w Krakowie i Wrocławiu 24, a w Rzeszowie 25.
5: Na program zaprosił jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglass.
6: Autoglass naprawia, Autoglass wymienia.
7: Sponsorem programu był właściciel platformy do sprzedaży samochodów Oto Moto.
8: Zapraszamy do reklamy.
9: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Mleko UHT 3,2% z polskiej mleczarni. 1 litr. Najniższa cena sprzed 30 dni 3,99. A teraz tylko złoty 55 przy zakupie 6 opakowań. A tylko w poniedziałek. Masło z polskiej mleczarni 82%, 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz złoty 99 przy zakupie 3 opakowań. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
10: Lidl, to się opłaca.
11: No, działka wygląda jak należy. Kwiaty podlane, grządki opielone i jeszcze...
12: Mamo, odpocznij, bo znów zaczną ci dokuczać skurcze.
11: Spokojnie. Zaczęłam stosować Zdrowit Skurcz Senior i pozbyłam się tego kłopotu jak chwastów.
13: Suplement diety Zdrowit Skurcz Senior zawiera potas i magnez niezbędne dla prawidłowej pracy mięśni oraz ekstrakt z głogu wspomagający krążenie krwi.
11: Zdrowit Skurcz Senior i niech skurcz cię nie ogranicza.
13: Więcej informacji na opakowaniu produktu. Dystrybutor Naturprodukt Zdrowit. Spółka ZOO.
14: Cześć, tu Michał Piela. Zawód aktora i cukrzyca to trudne połączenie. Dzięki Freestyle Libre 2 kontroluję cukier łatwo, dyskretnie, bez nakłuwania palców. System czuwa nade mną przez całą dobę i sprawdza poziom cukru co minutę. Zmień glukometr na Freestyle Libre 2. Zapytaj swojego lekarza o refundację NFZ. Dowiedz się więcej na libre.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Abbott Diabetes Care Ltd. Upoważniony przedstawiciel Abbott BV. Reklamodawca Abbott Laboratories Poland Spółka.
15: Spakowani! Możemy wyjeżdżać na urlop!
16: Widzę, że spakowałeś też Maxiluten Ginkgo Plus na oczy.
15: Pamiętałem o wszystkim.
16: No tak, bo Maxiluten Ginkgo Plus to nie tylko wysoka dawka luteiny i substancje wspierające prawidłowe widzenie, cynk i wyciąg z róży stulistnej.
15: Dokładnie, kochanie.
16: Ale także Ginkgo Biloba, który wspiera pamięć i koncentrację.
15: To będą piękne i niezapomniane wakacje.
16: W końcu zobaczymy kawałek świata.
17: Zapamiętaj, Maxiluten Ginkgo Plus. Maksymalne wsparcie dla oczu. Suplement diety Aflo Farm.
18: Są dni, które warto powtarzać. Tak jak Allegro Days.
19: Teraz masażer Hertz Medical, elektryczna bańka chińska, tylko 82,95. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 92,17. Allegro Days do 17 sierpnia.
0: Żyj bez ograniczeń, nawet przy śmiechu, wysiłku czy dźwiganiu. Czuj się pewnie.
3: Za utrzymanie kontroli w oddawaniu moczu odpowiadają m.in. mięśnie dna miednicy. Sięgnij po Regurinal i wspomóż ich prawidłową pracę. Suplement diety Regurinal zawiera aż 11 składników, m.in. magnez i witaminę D, które wspomagają prawidłowe funkcjonowanie mięśni, w tym mięśni dna miednicy. A wyciąg z ziela na

0: Ci wspiera zdrowie pęcherza.
1: Regurinal pomoże zachować kontrolę.
0: Regurinal, komfort, na który zasługujesz.
1: Aflofarm.
2: Marian, o czym myślisz?
3: A, o tych multirabatach Media Expert. Piąty produkt można zgarnąć za złotówkę. A ty, Barbara?
2: O mega okazjach w Media Expert.
3: A, no widzisz, wielkie umysły myślą podobnie.
4: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej, lub trzeci 55%, lub czwarty 80%, lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
5: Żegnamy reklamy.
6: Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia.

Tu to Nacja Trójki, drugą godzinę realizuje Michał Jakubik. W tej godzinie zajrzymy do kalendarza, bardziej interesując się wczorajszym poniedziałkiem niż dzisiejszym wtorkiem. 19 lat temu odszedł Anthony Wilson, jedna z najważniejszych postaci sceny Manchesteru. Znakomicie sportretowana w filmie 24-Hour Party People. Był współwłaścicielem m.in. wytwórni Factory Records, która miała i New Order, i Joy Division. New Order, który zagrał przed chwilą, i Joy Division, i Happy Mondays, którzy jeszcze w tej godzinie Tonacji Trójki wystąpią. Anthony Wilson był też prekursorem sprzedaży cyfrowej muzyki. Jego słynna Music 33, sprzedająca MP3, wyprzedziła o lata świetlne, słynną jabłką konkurencję. Teraz kolejna rocznica. Isaac Hayes, wielokrotnie nagradzany Grammy, który pod koniec życia miał bardzo niezwykłą karierę wśród młodszego pokolenia, podkładając głos do South Park.

To był odcinek pierwszy naszego mini cyklu o muzycznych inspiracjach. Teraz będzie odcinek drugi, szczególnie, że mija dziś dokładnie 10. rocznica pewnego wydarzenia, które źle wspomina Ed Sheeran.

dokładnie co do dnia 10 lat temu rodzina Marvina Gaya postanowiła zapytać sąd o ewentualną inspirację utworu Eda Sheerana Thinking Out Loud, przedstawiając ten utwór.

0: A teraz wspomnienie, które jest także moim wspomnieniem sprzed lat dokładnie 30. To był 10 dzień sierpnia roku 1996. Byłem jedną ze 125 osób, które maszerowały po koncercie grupy Oasis w Nebworth, w pierwszym z dwóch wieczorów, z powrotem długą trasą do parkingu autobusów, samochodów, a także stacji kolejowej. I śpiewaliśmy przez całą drogę utwór Hey Jude. Ocenia się, że wówczas, 30 lat temu, jeden na 20 Brytyjczyków poprosił o bilety, ale dostało w sumie tylko 250 tysięcy osób.
1: Drinking too much down there, you mate.

Już szczytu i na topie, ale dokładnie 3 lata później, to 10 sierpnia, Bonehead, ich gitarzysta, powiedział po nagraniu partii do kolejnej płyty Standing on the Shoulder of Giants, że odchodzi i odszedł. Anthony Wilson, o którym mówiłem, właściciel Factory Records, jedna z najważniejszych, jeżeli nie najważniejsza postać sceny Madchester. Założył też przecież słynny klub Hacienda. Teraz dwójka z jego artystów.

Wczoraj swoje urodziny obchodził też Ian Anderson, twórca zespołu Jeffro Tull. Kiedy ma się taki kłopot, żeby wybrać z ogromnego dorobku jedną piosenkę, należy wybrać tę, do której ma się słabość. I tak zrobiłem.

To była moja słabość, a trójka ma największą słabość, przypuszczam, dzięki Piotrowi Kaczkowskiemu, do ostatniego utworu dzisiejszej tonacji. Michał Daniluk, Michał Jakubik, Marek Pawlukiewicz i Piotr Metz. Dziękujemy, do usłyszenia.

0: Zapraszamy do reklamy.
1: Gotowy na wielkie grillowanie w niskich cenach? Tak! W Lidlu znajdziesz wszystko, co najlepsze na grilla. To się opłaca. Już dziś karkówka wieprzowa rzeźnik. Cena przed obniżką 18,49. Teraz 11,99 za kilogram. A z kuponem Lidl Plus tylko 7,99 za kilogram. Kiełbasa śląska Pikok 550 gramów. Cena przed obniżką 13,64. A teraz z kuponem Lidl Plus tylko 3,79 przy zakupie dwóch opakowań. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
2: Lidl, to się opłaca.
3: Mamo, nie jest za gorąco, żeby jechać na działkę? Żar leje się z nieba, będziesz osłabiona.
4: Spokojnie, kochanie. Mam elektrolity Litorsal Senior, suplement diety. Szklanka Litorsalu nawadnia i uzupełnia elektrolity i minerały. Do tego dodaje energii i wspiera krążenie.
3: Litorsal Senior?
4: Tak, moja szklanka nawodnienia i wzmocnienia.
5: Zdrowit.
4: Działanie produktu wynika z działania jego składników. Więcej informacji na opakowaniu.
6: Cześć, tu Michał Piela. Zawód aktora i cukrzyca to trudne połączenie. Dzięki Freestyle Libre 2 kontroluję cukier łatwo, dyskretnie, bez nakłuwania palców. System czuwa nade mną przez całą dobę i sprawdza poziom cukru co minutę. Zmień glukometr na Freestyle Libre 2. Zapytaj swojego lekarza o refundację NFZ. Dowiedz się więcej na libre.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Abbott Diabetes Care Ltd. Upoważniony przedstawiciel Abbott BV. Reklamodawca Abbott Laboratories Poland Spółka ZOO.
7: Jedno zdarzenie, jedna chwila, jeden kadr. To nie zawsze wystarczy, żeby zrozumieć, co naprawdę się wydarzyło. Bo każda historia ma swój kontekst. Kontekst zmienia wszystko. W 19.30 pokazujemy informacje z szerszej perspektywy. Tak, by zobaczyć więcej i lepiej je zrozumieć. Program informacyjny 19.30. Zawsze pokazujemy pełny obraz. Dla Ciebie.
8: Jeszcze nie śpisz?
9: Jutro egzamin. Przerabiam żylaki.
8: Ja mam ten problem. Co powinnam brać?
9: Najlepiej Rostil Max. Rostil Max zawiera maksymalną dawkę substancji działającej na żylaki i uczucie ciężkich nóg, ponieważ przeciwdziała zakrzepom oraz uelastycznia żyły. Rostil Max jest doskonały na objawy przewlekłej niewydolności krążenia żylnego kończyn dolnych.
10: Rostil Max. Podwójna moc na żylaki. Tabletka 500 mg wapnia do wyzylanu jednowodnego. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
11: W środę pani Celinka z Kauflandu lubi

0: Nowe okazje w gazetce.
1: Nie widzę żadnych słabych stron.
0: Od środy w Kauflandzie. Artykuły szkolne. Kup 4 z Kaufland Card Extra. 4 najtańsze gratis. 8 na osobę. Nie dotyczy papieru ksero i plecaków. A woda źródlana Żywiec Zdrój. 6 butelek 1,5 litrowych. 9,54. Kaufland.
2: Pędziłam, ale moje nogi znowu jak z ołowiu.
3: Klasyczny objaw żylaków. A ciężkość, ból i obrzęki nóg.
2: Brzmisz jak podręcznik medyczny. Co radzisz?
3: Biohespan Max. Bo to maksymalna dawka biosminy i to zmikronizowanej.
2: Czyli?
3: Taka, co się dobrze wchłania. A to ważne, dlatego jest w Diohespanie Max. Diohespan Max. Maksymalna ulga dla nóg.
4: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Przewlekła niewydolność krążenia żylnego kończyn dolnych. 1000 mg diosminy. Aflofarm.
5: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki. W super niskich cenach.
6: Żegnamy reklamy.
7: Tu program Trzeci Polskiego Radia, jest 16-11 sierpnia. Michał Matus, kłaniam się. Serwis Trójki, Anna Zaleśna-Sewera.
8: Ludowcy namawiają premiera do zmian w rządzie. Rekonstrukcja możliwa jesienią. Etna pokrzyżowała plany turystom z Polski. Na lotnisku we włoskiej Katani utknęło 200 osób. Radom chce walczyć o airshow. MON nie planuje organizacji pokazów w przyszłym roku. Jesienią możliwa jest rekonstrukcja rządu, mówią o tym posłowie koalicji. Pod znakiem zapytania jest m.in. obecność w Radzie Ministrów przewodniczącej Polski 2050.
9: Do rekonstrukcji namawiają premiera ludowcy.
10: Pan premier powinien dokonać pewnych zmian, by ostatni rok był rokiem nowego podejścia.
9: Mówi Czesław Siekierski z PSL, który chętnie widziałby w rządzie Szymona Hołownię. Były marszałek Sejmu jest wskazywany jako ten, który zastąpiłby w nim Katarzynę Pełczyńską-Nałęcz. Adam Gomoła z Polski 2050 ostrzega jednak przed realizacją takiego scenariusza.
11: To oznaczałoby, że ktoś, kto ją wyrzuca, kończy nasz projekt koalicyjny.
9: Szef klubu KO Zbigniew Konwiński mówi, że rekonstrukcja to domena premiera.
12: Każdy minister wie, że oczywiście jest do dyspozycji pana premiera i pan premier w każdym momencie może zdymisjonować każdego ministra.
9: Tymczasem ministrem do spraw wdrażania polityki rządu właśnie przestał być Maciej Berek. Michał Fabisiak, Polskie Radio.
8: Około 200 Polaków utknęło na lotnisku w Katanii. Wszystko z powodu Etny. Wulkan zakłóca pracę największego sycylijskiego lotniska. Ci, którzy mają problemy z wylotem, powinni skontaktować się ze swoim przewoźnikiem, podpowiadał w TVP Info rzecznik MSZ Maciej Wewiór.
13: Wiem, że lokalne służby próbują rozładować tą sytuację, ale tak jak mówię, na koniec dnia to przewoźnik odpowiada za swoich klientów, obojętnie czy to jest kwestia w tym przypadku wybuchu wulkanu. Więc tam pierwsze kroki. Proszę sprawdzać, proszę być w kontakcie z tym przewoźnikiem. My, nasz konsul, oczywiście w miarę możliwości próbujemy wspierać naszych obywateli w tym kontakcie.
8: W przypadku odwołania połączenia z Katanią MSZ radzi rozważyć skorzystanie z alternatywnych lotnisk. Węgry mają nowego prezydenta. Zgromadzenie Narodowe wybrało na to stanowisko Ondrasa Boka. 73-letni prawnik był w przeszłości prezesem Sądu Najwyższego. Terapia genowa wielką nadzieją dla pacjentów z zespołem Retta. Pierwsi chorzy w Stanach Zjednoczonych już ją testują. Wstępne wyniki są obiecujące. Oczekuje się, że naukowcy odkryli nie tylko jak zatrzymać chorobę, ale także cofnąć jej skutki. Zespół Retta to zaburzenie rozwojowe, które dotyka niemal wyłącznie dziewczynki. Objawia się stopniową utratą mowy i umiejętności motorycznych. Rodzice polskich dzieci obserwują doniesienia zza oceanu. Mama 5-letniej Diany z Wrocławia, Kamila Ślusarczyk, napisała do wszystkich 15 ośrodków, które eksperymentalnie testują nową terapię.
14: Wysłałam wszystkie dokumenty, ale jednak mimo wszystko ciągle o tym myślałam, że może warto po prostu tam polecieć i zapytać, żeby zobaczyli Dianę, zbadali ją. W Houston się dowiedzieliśmy prawdę. Lekarz bardzo taki przyjazny był i powiedział, że terapia genowa, ta właśnie testowa, jest tylko dostępna dla dziewczynek z USA.
8: O refundowanym leczeniu w Polsce na razie nikt jeszcze nie myśli, dlatego niektórzy rodzice już zaczynają zbierać pieniądze na komercyjne leczenie. Na razie nie ma konkretów. Trwają rozmowy o przyszłości międzynarodowych pokazów lotniczych w Radomiu. Prezydent miasta nie składa broni. Jego zdaniem impreza powinna się odbyć zgodnie z dwuletnim harmonogramem. Ministerstwo Obrony Narodowej poinformowało, że nie ma takich planów.
15: Po raz pierwszy airshow w Radomiu zorganizowano 26 lat temu i od razu impreza stała się jednym z największych wydarzeń lotniczych w Europie. Dlatego prezydent miasta Radosław Witkowski zamierza walczyć o nią do końca.
16: Dla mnie to jest jakiś tam dodatkowy argument do tego, żeby dynamicznie rozmawiać zarówno z kierownictwem Ministerstwa Obrony Narodowej, jak i również z innymi przedstawicielami polskiego rządu. Mam pewien

0: plan w głowie.
1: Wiceminister Obrony Narodowej Paweł Zalewski widzi sens w organizowaniu lotniczych pokazów.
2: No moje zdanie osobiste jest takie, że uważam, że tego typu wydarzenia są ważne. One też wpływają na zdolności sił zbrojnych. Jedną z bardzo ważnych korzyści także jest propagowanie lotnictwa w Polsce.
1: Rok temu podczas treningu przed airshow doszło do tragicznego wypadku F-16. Zginął pilot Maciej Slap-Krakowian. Anna Orzeł, Polskie Radio.
3: Niedźwiedzica z trzema młodymi regularnie pojawia się w pobliżu szlaku w Dolinie Chochołowskiej w Tatrach. Na razie zwierzę zachowuje bezpieczny dystans od ludzi, ale wicedyrektor Tatrzańskiego Parku Narodowego Filip Zięba apeluje do turystów o rozwagę i odpowiedzialne zachowania.
4: Nie wydaje się, żeby mogła tutaj stwarzać jakieś zagrożenie dla ludzi. Oczywiście to cały czas trzeba mieć pod kontrolą. Wystarczy jedno jakieś głupie zachowanie turystów, czyli podrzucenie im kanapki albo bliższe podejście do tej niedźwiedzicy. No może skutkować tym, że ta reakcja niedźwiedzicy może być taka, że może się coś wydarzyć.
3: Za dokarmianie dzikich zwierząt w Tatrach grozi mandat. To był Serwis Trójki.
5: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
6: 16:05 i sport w Trójce, Dariusz Urbanowicz.
7: Dzień dobry. Iga Świątek zagrała kolejny dobry mecz w Toronto. To turniej o wysokim współczynniku WTA 1000. W ćwierćfinale najlepsza polska tenisistka pewnie wygrała z Dianą Schneider 6-2 i 6-1. O przebiegu pojedynku opowiada trener Radosław Nijaki.
8: Zaczęła bardzo agresywnie, dominowała wymiany. Schneider nie jest łatwą rywalką, bo jest leworęczna i ostro podkręca piłki, myśli dużo na korcie, ale nie było wczoraj żadnych szans przeciwko Świątek dla tenisistki z Rosji. Polka nie musiała bronić ani jednego breakpointa, więc naprawdę nieźle serwowała. Od początku do końca narzuciła swój styl gry.
7: W półfinale Świątek zagra z dobrą znajomą, Ukrainką Eliną Świtoliną. To będzie ich 8 mecz w historii. Iga wygrywała dotąd 4 razy, przegrała zaś po 3-kroć ich mecz jutro wieczorową porą. Teraz podsumowanie sesji porannej lekkoatletycznych Mistrzostw Europy w Birmingham. Sporym rozczarowaniem był brak awansu Anny Wielgosz do półfinału biegu na 800 metrów. Mistrzyni Europy z hali na tym dystansie pobiegła o prawie 3 sekundy wolniej od ustanowionej w czerwcu życiówki.
9: Jestem rozczarowana i na pewno nie tylko ja. Bo do samego końca, mimo wielu problemów, wielu przeciwności, to dowieźliśmy to wszystko treningiem, dopilnowaliśmy każdy szczegół. Odpoczywałam tyle, ile trzeba, miałam najlepsze warunki do przygotowania.
7: Również Aleksandra Formella nie przebrnęła eliminacji na te dwa okrążenia. W dobrym stylu do finału skoków z wyż awansował Mateusz Kołodziejski. Podczas eliminacji wysokość 2 metrów i 19 centymetrów pokonał tylko z jedną zrzutką, ale poprzeczkę zawieszoną o 4 centymetry wyżej pokona już za pierwszym podejściem. Sztuka awansu nie udała się z kolei Mikołajowi Szczęsnemu. O 18:30 w Birmingham odbędzie się ceremonia medalowa. Srebrny krążek odbierze Ewa Swoboda, która wczoraj była druga na setkę.
10: Jestem bardzo szczęśliwa, jestem z siebie dumna, jakby przyjechałam tutaj bronić srebrny medal, udało mi się to zrobić. Wiadomo, każdy chce wygrywać, ale tutaj głowa po prostu wytrzymuje. Ja byłam pewna siebie, trenerka utwierdziła mnie w tym, że zrobiłam bardzo dobrą robotę i po prostu stać mnie na to, żeby dobrze biegać. Wiadomo, to są finały, tutaj się dzieje po prostu wszystko.
7: Przed szansami medalowymi staną również płotkarka Pia Skrzyszowska, która pobiegnie najpierw w półfinale, a potem być może w finale oraz finał młotu z udziałem Pawła Fajtka. Na niego też bardzo liczymy. Sport w Trójce za godzinę.
11: Na program zaprasza jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
12: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
13: Sponsorem programu jest właściciel platformy do sprzedaży samochodów Oto Moto.
6: W nocy, na północy może przelotnie popadać i będzie od 9 do 14 stopni przeważnie w najchłodniejszym momencie w nocy. Jutro może pokropić na północnym wschodzie, a temperatura ma wynieść od 20 do 25 stopni Celsjusza, ale nad samym morzem będzie chłodniej, około 19 stopni.
11: Na program zaprosił jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
12: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
13: Sponsorem programu był właściciel platformy do sprzedaży samochodów Oto Moto.
14: Zapraszamy do reklamy.
0: No działka wygląda jak należy. Kwiaty podlane, grządki opielone i jeszcze...
14: Mamo, odpocznij, bo znów zaczną...

0: ci dokuczać skurcze.
1: Spokojnie. Zaczęłam stosować Zdrowit Skurcz Senior i pozbyłam się tego kłopotu jak chwastów.
2: Suplement diety Zdrowit Skurcz Senior zawiera potas i magnez niezbędne dla prawidłowej pracy mięśni oraz ekstrakt z głogu wspomagający krążenie krwi.
1: Zdrowit Skurcz Senior i niech skurcz cię nie ogranicza.
2: Więcej informacji na opakowaniu produktu. Dystrybutor Naturprodukt Zdrowit. Spółka z o.o.
3: Żegnamy reklamy.
4: Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia.
5: Dzień dobry. Już prawie 10 minut po godzinie 16. Audycję przygotowała Agnieszka Laskowska, realizuje Michał Jakubik, a przy telefonach czuwa Jacek Frenzel.
6: Zapraszamy do Trójki.
5: W audycji popołudniowej dziś porozmawiamy o cenach paliw, o szansach na rządową obniżkę i o jej ewentualnych kosztach. Będzie też o sytuacji po nawałnicach. Sporo popadało, ale wody w środowisku wciąż jest w Polsce za mało. No i Wisła nam wysycha. W korycie zaczyna rosnąć trawa.
7: Trochę się tym martwię. Ja nie jestem roszczeniowy. Trochę mnie denerwuje, że ona ciągle w jednym kierunku płynie.
8: Rozmawiałem też z właścicielem barki, który tutaj pływa. Coraz trudniej mu się nawiguje, mimo że zna tą Wisłę jak własną kieszeń.
7: To wina ludzi, bo nie dbają o środowisko.
9: Ta sytuacja się nie poprawia.
5: O stanie polskich rzek i tym, co się robi, żeby zatrzymać wodę i o zawracaniu Wisły kijem porozmawiamy dzisiaj w popołudniowym Zapraszamy do Trójki. Ale poszukamy też skarbów.
10: Cukiernica na kluczek. Kiedyś cukier był bardzo drogi. Trzeba być w odpowiedniej porze, w odpowiednim miejscu, nie? Bo trzeba być przed śmieciarką.
5: Bo to skarby ze śmietnika, a nie z dna Wisły. One w reportażu po godzinie 18.30. Uratowali kiedyś coś państwo przed śmieciarką? Może jakąś książkę albo inny skarb? 22 7 3. Ten numer do państwa dyspozycji. A to Foo Fighters i Learn to Fly.

0: Już prawie 15 po 16. Premier Donald Tusk zakasał rękawy i pracuje całą dobę. Wieczorem dyscyplinował krnąbrnych ministrów. W ciągu dnia pojechał na kontrolę.
1: Czas zobaczyć, co tam słychać u prezydenta.
0: Donald Tusk skontrolował plan serialu Rancho.
2: Panie premierze, witam serdecznie.
3: Tak, panie prezydencie, proszę bardzo. Tak, proszę, siadamy. Flaszki nie ma, jest mineralna kola. Jedźcie z nim jak najdalej teraz.
0: Robota wre. A w sieci burza, bo nie wszystkim fanom serialu ta kontrola się spodobała. Ciekawe, co państwo na to. 22 7 3, numer do państwa dyspozycji. Tymczasem wróćmy do budującego swój wizerunek wesołego, ale surowego Donalda Tuska i do wieczornego spotkania, na którym podobno dyskutowano o przyszłości Katarzyny Pełczyńskiej-Nałęcz w rządzie. Sprawą zajął się Jacek Frenzel.
4: Zadaniem koalicji rządzącej jest utrzymanie większości i skuteczne działanie, słychać na korytarzach sejmowych. A to, że iskrzy na linii premier Donald Tusk, Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz, nie jest nowością. Nieoficjalnie natomiast słychać, że jesienią może dojść do głębokiej rekonstrukcji rządu.
5: Uważam, że jest potrzebna z pewnymi przesłaniami programowymi. Co, kiedy, jak, dlaczego, coś my zrobili, co jest niezrobione.
4: Uważa Czesław Siekierski z PSL, a Rafał Kasprzyk z Unii Centrum, odnosząc się do wczorajszego spotkania premiera z szefami partii koalicyjnych, zastanawia się, w którą stronę może pójść rekonstrukcja.
6: Może była mowa o tym, że trzeba ministerstwa i ministrów, którzy dokonują samokrytyki rządu w największy sposób, szkodząc temu rządowi, być może jest moment, żeby ich zmienić.
4: Tu chodzi o panią Katarzynę Pełczyńską-Nałęcz, która chyba zapisała się trochę do opozycji wobec rządu.
6: Pani Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz szuka wszelkich sposobów, żeby skrytykować rząd, w którym jest. Tym się różni od partii Razem, że Razem krytykuje rząd, ale jest poza rządem.
4: Nieoficjalnie mówi się, że po wakacjach Szymon Hołownia może wrócić do Polski 2050 i przejąć funkcję szefa klubu, detronizując Katarzynę Pełczyńską-Nałęcz.
7: Życie wewnętrzne partii Polska 2050 nie jest obiektem zainteresowań moich i myślę, że również pana premiera.
4: Katarzyna Lubnauer, Koalicja Obywatelska.
7: Pani Pełczyńska-Nałęcz wygrała wybory. To, że pan Hołownia, jak rozumiem, doszedł do wniosku, że chce pozostać w polityce, no to zobaczmy, co się dalej wydarzy w Polsce 2050.
4: Na korytarzach słychać od wielu posłów z różnych opcji, że z Szymonem Hołownią koalicja rządowa łatwiej się dogada niż z panią Pełczyńską-Nałęcz.
7: Niewątpliwie, jak się jest w rządzie, to warto być lojalnym w stosunku do rządu. Lojalność, która jest budowana w ramach rządu, ułatwia to, żeby dobrze rządzić. I niewątpliwie, jeżeli ktoś uważa, że przestrzeń Twittera czy X-a obecnie, innych social mediów oraz mediów to jest dobre miejsce do dyskutowania o wewnętrznych sprawach rządowych, to nigdy nie służy koalicji.
4: Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz ma pełne wsparcie w klubie, twierdzi Adam Gomoła z Polski 2050.
8: Mamy świeżo co wybraną liderkę partii Katarzynę Pełczyńską-Nałęcz. Ma nasz mandat i pełne wsparcie klubu parlamentarnego. Co się wydarzy z klubem parlamentarnym, to zobaczymy.
4: Czy to oznacza, że może Szymon Hołownia zostać szefem tego klubu?
8: Nie wykluczałbym tego, chociaż na razie tej dyskusji nie odbyliśmy.
4: Czy to będzie oznaczało odsunięcie Katarzyny Pełczyńskiej-Nałęcz od funkcji ministerialnej i będzie miało wpływ na potencjalną rekonstrukcję rządu, która jest zapowiadana?
8: Nie wyobrażam sobie tego. Spokojnie jesteśmy w stanie pomieścić i panią minister Pełczyńską-Nałęcz i Szymona Hołownię ponownie w tej pierwszej politycznej lidze naszej koalicji rządzącej.
7: Wszystkie rekonstrukcje rządu to są kwestie pana premiera oraz liderów partii politycznych, które składają się na koalicję.
0: Państwa komentarze w tej sprawie mile widziane. 22 i 7 trójek. Zostawiamy politykę. Czas na naszą piosenkę dnia. Dziś coś wspaniałego mamy dla państwa. Bonobo i Joy Crooks, Always on Your Side. Album Migration Bonobo parę lat temu stał się moją ścieżką dźwiękową jesieni. A ten nowy kawałek Always on Your Side też ma jakieś jesienne brzmienie. Zresztą sami państwo to usłyszą. Ale jednak też coś letniego w sobie ma. Słychać, że to sierpień, krótko mówiąc. Cała

0: Piękne to, prawda? 22 i 7 trójek dzwonią państwo do programu trzeciego.
1: Dzień dobry panu, czy wolno mi będzie jako staremu słuchaczowi skomentować po góralsku zakasanie rękawów przez pana premiera?
2: Proszę bardzo.
1: Tak? No, brzmi to tak. Panie, nie ośmieszajcie z mnie, bo mi zajady popękają. Kropka.
0: Kropka. Państwo też mogą coś dorzucić po przecinku 22 i 7 trójek. A my teraz gwałtownymi burzami się zajmiemy, tymi, które przetoczyły się tej nocy przez Polskę. 3 osoby są ranne, strażacy mieli co robić, interweniowali ponad 700 razy.
3: Taka nawałnica.
4: Uderzenie, jakby kamieniami waliło w okna.
5: Na szczęście to nie relacja z dzisiejszej nocy, a opowiadania świadków pamiętnej nawałnicy na Kaszubach i w Borach Tucholskich sprzed o zgrozo dokładnie 9 lat. Zginęło wówczas 5 osób. Całe szczęście dzisiejszej nocy było odrobinę, ale tylko odrobinę bezpieczniej.
6: Najtrudniejsza sytuacja wystąpiła w nocy w województwie mazowieckim.
5: Piotr Błaszczyk z Rządowego Centrum Bezpieczeństwa.
6: W skali całego kraju strażacy interweniowali ponad 700 razy, z czego właśnie na Mazowszu ponad 400.
5: Niestety i tym razem nie obyło się bez ofiar. Zginął 43-letni mężczyzna, którego znaleziono w przyczepie kempingowej nad rzeką Narew.
7: Z uwagi na utrudniony dojazd ratownicy musieli dobiec na miejsce zdarzenia razem z zespołem pogotowia ratunkowego.
5: Kapitan Dariusz Ostrowski z Makowskiej Straży Pożarnej.
7: No niestety zostali na miejscu przygniecioną, rozwaloną w zasadzie przez drzewo.

0: całkowicie przyczepę kempingową, w której znajdował się mężczyzna, który śmierć poniósł na miejscu.
1: Mężczyzna nie był mieszkańcem powiatu makowskiego. Samochodem z przyczepą przyjechał na ryby. Niestety łamane przez wiatr drzewa padały także na domki holenderskie. W jednym z nich w powiecie makowskim znajdowało się aż 15 osób.
2: Podczas ewakuacji z tego domku trzy osoby zostały poszkodowane i finalnie zostały zabrane do szpitala.
1: Relacjonuje Łukasz Darmofalski z Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej na Mazowszu. Niestety nawałnice pozrywały także przewody energetyczne, dodaje Piotr Błaszczyk z RCB.
3: Dostaw prądu pozbawionych było ponad 18 tysięcy odbiorców, łącznie na terenie czterech województw, z czego ponownie najwięcej na Mazowszu, bo ponad 14 tysięcy.
1: W regionach dotkniętych żywiołem, także na Mazowszu, ewakuowano też kilka obozów harcerskich. Jeden z nich w lesie na warszawskich Bielanach.
4: Sprawą zajął się Kuba Witkowski. Minut po godzinie 16 mamy. Przed chwilą nieco jesiennie, tak kończąc lato trochę, tak zabrzmiało Bonobo i J. Crooks. To teraz coś energetycznie zdecydowanie letniego. Krzysztof Zalewski. Jaśniej.

0: Zapraszamy do reklamy.
1: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład majonez dekoracyjny Winiary w nowej cenie regularnej 7,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 9,32. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez-promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
2: Lidl, to się opłaca.
3: Atopowe zapalenie skóry, reakcja alergiczna, pokrzywka? Nie musisz się znać. Zastosuj MaxiCortan. MaxiCortan to silny lek z podwójną dawką hydrokortyzonu. MaxiCortan zmniejsza stan zapalny i szybko przynosi ulgę w pieczeniu i

0: rozpędzeniu skóry.
1: 1 gram kremu zawiera 10 mg hydrokortyzonu, stanu miejscowo w stanach zapalnych skóry różnego pochodzenia, przede wszystkim o podłożu alergicznym, o średnim nasileniu, które reagują na glikokortykosteroidy. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
2: A może twój wymarzony samochód już na ciebie czeka? Sprawdź ofertę SUV-ów dostępnych od ręki w wakacyjnej promocji. Tylko teraz z korzyścią do 35 780 zł. Szczegóły u partnera.
3: Volkswagen.
4: Kategoria trawienie.
5: Po jednej nutce.
4: Ciężko na żołądku.
5: A teraz? Uczucie pełności.
4: Dobrze, i ostatni.
5: Gazy.
4: Świetnie, a co można na to zaradzić?
5: Najlepiej zastosować Trawisto.
6: Suplement diety Trawisto zawiera wyciąg z owoców kopru, który wspiera trawienie i wspomaga eliminację nadmiaru gazów, a wyciąg z mięty pieprzowej pomaga zachować zdrowy żołądek. Trawisto i trawisz to. Aflofarm.
7: Marian, okazja jest.
8: Barbara, nie ma mnie. Wakacje mam.
7: Ale to mega okazja w Media Expert.
8: A nie, no to już wróciłem.
9: Mega okazje w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny Saeco Granaroma. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2899 zł. Teraz za jedyne 2699. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
10: Żegnamy reklamy.
11: Jest 16.30. Skrót serwisu Trójki, Anna Zaleśna-Sewera.
12: Samorząd rolniczy z Opolszczyzny apeluje do premiera o ogłoszenie stanu klęski żywiołowej. Rolnicy alarmują, że ekstremalne temperatury doprowadziły do ogromnych strat w uprawach. Sytuacja może być gorsza od tej, z którą mieliśmy do czynienia na skutek powodzi 2 lata temu, mówi prezes Izby Rolniczej w Opolu, Jerzy Sewielski.
13: Ucierpiały buraki, soja, słonecznik, kukurydza. Chcemy, aby komisje klęskowe mogły wyjść i szacować właśnie te szkody. W tej chwili aplikacja suszowa nie pozwala komisjom wyjść w pole, bo musi być to uargumentowane Instytutem Meteorologii.
12: Według aktualnych raportów województwo opolskie jest objęte kolorem zielonym, co oznacza, że oficjalnie nie boryka się z suszą. Do 224 wzrosła liczba ofiar śmiertelnych trzęsienia ziemi w Kolumbii. Jak podały lokalne władze, kilkaset osób zostało rannych. Do trzęsienia ziemi o magnitudzie 7,4 doszło wczoraj. W wyniku wstrząsów zawaliło się wiele budynków pod gruzami. Wciąż mogą znajdować się uwięzieni ludzie. Uszkodzone zostało także lotnisko. W związku z sytuacją kryzysową władze miasta wprowadziły godzinę policyjną. Policjanci w Szanowie w Małopolsce zatrzymali 64-latka poszukiwanego czerwoną notą Interpolu. Obcokrajowiec był ścigany przez ukraiński wymiar sprawiedliwości za przestępstwa seksualne wobec dzieci. A zgodnie z ukraińskim prawem za pedofilię 64-latkowi grozi dożywocie. Mężczyzna czeka teraz w szanowskim areszcie na ekstradycję. Muzeum Romantyzmu w Opinogórze na Mazowszu zamknięte do odwołania. Powodem zniszczenia spowodowane przez burzę, która przeszła w nocy. Wstępnie oszacowano, że z 3000 drzew w zabytkowym parku nawałnica mogła połamać albo powalić nawet połowę. Pełny serwis w Trójce o 17.
11: Teraz w Trójce ekonomia i Sylwia Zadrożna.
14: Zapraszam. Zaległości płatników wobec Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, które powstały przed rokiem 1999, zostaną umorzone. Rząd przyjął projekt ustawy w tej sprawie, a decyzja była podyktowana niską efektywnością egzekwowania wierzytelności przy wysokich kosztach dochodzenia zaległości. Rozwiązanie to obejmie ponad 7 tysięcy płatników. Placówki Poczty Polskiej będą nieczynne w najbliższą sobotę 15 sierpnia, a w piątek godziny ich pracy ulegną zmianie. W piątek zamkniętych będzie też wiele urzędów, bo większość pracodawców daje wtedy wolne za przypadające w sobotę święto. Ponad 70% pracowników uważa, że podawanie widełek wynagrodzeń w ogłoszeniach o pracę ma dla nich duże znaczenie, a przeszło 60% popiera większą jawność płac w swoich firmach. Tak wynika z barometru polskiego rynku pracy. Praktyka pracodawców nie nadąża jednak za tymi oczekiwaniami, przyznaje Monika Baneś-Bator z Personel Service.
15: Na razie tylko 30% firm publikuje stawki we wszystkich ofertach pracy, a 24% robi to wyłącznie przy wybranych rekrutacjach. I oczywiście tutaj duże znaczenie ma unijna dyrektywa, która co prawda nie nakazuje wprost publikowania widełek w ogłoszeniach, ale może być impulsem do większej transparentności.
14: Dyrektywa o jawności płac w pełnym zakresie ma zacząć obowiązywać od stycznia.

0: Jawność wynagrodzeń jest ważniejsza dla kobiet i dla osób z wyższym wykształceniem. W lipcu zarejestrowano w Polsce blisko 29 tysięcy nowych firm. Jednak było to mniej niż miesiąc wcześniej. GUS podał, że w sumie na koniec ubiegłego miesiąca do rejestru REGON wpisanych było ponad 5,5 miliona podmiotów gospodarki narodowej. Polska nie ma jednej mapy biznesowego zaufania. W zależności od regionu przedsiębiorcy inaczej oceniają swoich kontrahentów i inaczej podejmują decyzje o współpracy, mówi Adam Łącki, prezes Krajowego Rejestru Długów.
1: Wyniki naszego badania wpisują się w szerszy obraz zaufania w Polsce. Z najnowszego sondażu CBOS wynika, że aż 75% Polaków uważa, iż w relacjach z innymi trzeba zachować daleko posuniętą ostrożność, a jedynie 22% jest zdania, że większości ludzi można ufać. W biznesie ta ostrożność również jest powszechna, jednak nasze wnioski wskazują, że przedsiębiorcy z różnych regionów przekładają ją na decyzje biznesowe w odmienny sposób.
0: Najbardziej ostrożni wobec swoich kontrahentów są przedsiębiorcy w województwach mazowieckim i łódzkim. Najwyższy poziom zaufania mamy na północy i na południowym zachodzie kraju. Dolar kosztuje dziś po południu 3,72 zł, a euro 4,29.
2: W nocy od 9 do 14 stopni i możliwy deszcz przelotny na północy Polski. Jutro w ciągu dnia na północnym wschodzie może pokropić, a ma być od 20 do 25 stopni Celsjusza. Dzwonią Państwo pod 2 2 7 3.
3: Dzień dobry, ja bym chciał odpowiedzieć na temat pana premiera Israelu Rancho. Mimo iż nie jestem zbytnim zwolennikiem pana premiera, to jednak pan premier, wspominając o flaszce, pokazał swoje takie ludzkie oblicze, też jest człowiekiem.
4: Panie, nie ośmieszajcie z mnie, bo mi zajady popękają. Kropka.
5: Ja w sprawie tych rzeczy ocalonych ze śmietnika, co prawda mam ich całkiem sporo różnych, natomiast takie najcenniejsze, które mi się udało uratować przed zniszczeniem i wywiezieniem na śmietnik, to był worek taśm demo, które znalazły się przy śmietniku jednej z dużych firm fonograficznych. Były tam taśmy demo z lat 90. i dzięki temu mam całkiem spore archiwum.
2: Piękny skarb. Państwo swoimi mogą się dzielić pod numerem 2 2 7 3, a więcej o skarbach znalezionych na śmietniku, uratowanych tuż przed przyjazdem śmieciarki, w reportażu po godzinie 18.30.

0: Mystify in Excess w programie trzecim do godziny 17. Zostało nam jeszcze 20 minut. Nasza reporterka Monika Gosławska razem z jedną z pielgrzymek zmierzających na Jasną Górę przeszła kawałek trasy. Była to wyjątkowa 35. warszawska pielgrzymka osób z niepełnosprawnościami.
1: Dzień dobry.
2: Cześć Boże.
1: Ile to kilometrów już?
2: Nie liczę, ale już sporo żeśmy przeszli, sporo.
1: Zmęczeni?
2: No troszeczkę, zawsze jesteśmy zmęczeni, ale jest fajnie, naprawdę jesteśmy bardzo zadowoleni, bo to jest wielkie przeżycie, wielka przygoda, no i wielki wysiłek oczywiście.
3: Wydawałoby się, że pielgrzymka to nie jest dla osób słabszych, osób z niepełnosprawnością, ale nasza pielgrzymka udowadnia, że wręcz przeciwnie.
4: Łukasz Owczarek, prezes Katolickiego Stowarzyszenia Niepełnosprawnych Archidiecezji Warszawskiej.
3: Część z tych osób, która idzie, osób z niepełnosprawnością, czeka cały rok. To jest jeden z najważniejszych punktów ich życia takiego społecznego, bo oni wtedy mogą na te 10 dni wyjść, uczestniczyć w tej wspaniałej wspólnocie. Mają swoich tu przyjaciół, więc myślę, że dobrze się tutaj po prostu czują.
4: Pielgrzymka dwa dni temu przekroczyła półmetek. Wędruje w czterech grupach. To 470 osób. Wśród nich około 50 to osoby z niepełnosprawnościami. Pozostali to ich rodziny lub wolontariusze. Wszyscy są siostrami i braćmi.
5: Radość, szczęście tu przebywać, razem tu być, spełniać się. Taka, czuję się taka potrzebna.
6: To taki piękny znak takiego prawdziwego człowieczeństwa.
4: Ela jest mamą dwóch niepełnosprawnych mężczyzn. Mówi, że dla jej synów pielgrzymka jest bardzo ważna.
6: Niepełnosprawnik bardzo głęboko. Rafał mu nie powie, tak? Mówi, mama, daj ciuciu i takie, tak? Paweł ma czterokończynowe porażenie i padaczkę, no ale mówi. Intelektualnie też są słabsi. Natomiast są tacy leżący, bardzo sztywni, spastyczni, nie mówiący, nie zgłaszający swoich potrzeb ani tego, że im się chce pić. A ci opiekunowie podchodzą, pytają, ocierają pod czoła, chłodną szmatką, przykrywają przed słońcem i tak dalej, dają pić różne. Naprawdę, tak się wczuwają te role, że nie wiem, to jest piękne.
4: Wielu wolontariuszy tłumaczy, że dla nich taka wędrówka to lekcja pokory, ale nie tylko.
7: Myślę, że dla dzieci, tak jak my idziemy jako rodzina, jest to też niepowtarzalna okazja do tego, żeby nauczyć się służyć innym, też wiedzieć, jak się zachować, jak się spotka osobę niepełnosprawną, jak jej pomóc. Nie bać się tej niepełnosprawności, ale wiedzieć po prostu, jak do takiej osoby podejść.
8: Jakie refleksje panu towarzyszą?
9: Ja czuję ogromne szczęście i czuję się potrzebny ludziom, tak? Dlatego staram się cały czas pchać jakiś wózek, nosić jakieś walizki, coś robić. Napędza mnie to, że mogę komuś pomóc.
4: Na wózku, który pcha wolontariusz, jest kobieta, która na rękach trzyma dziecko.
10: Chcieliśmy tu być z moim synkiem i też dzięki tym dobrym ludziom wokół to się udało, bo mój mąż w tej chwili pracuje, nie dostał wolnego, no więc czeka na nas w domu. Niewątpliwie pielgrzymka to jest wyjątkowa atmosfera i wyjątkowy taki czas bliskości Boga, bliskości ludzi i to jest na pewno coś niepowtarzalnego.

0: Dzień dobry, ja dzwonię w sprawie tych rzeczy śmietnikowych. Mój najcenniejszy skarb to kiedyś, będąc jeszcze w podstawówce, znalazłem pierwsze wydanie drugiej księgi Tytusa, Romka i Atomka. Tyle, że bez okładki. No, to było coś, naprawdę.
1: A państwo, co uratowali przed śmieciarką nadjeżdżającą, żeby wszystkie skarby przemielić? 2 2 7 3 czekamy na państwa opowieści, a związane jest to też z dzisiejszym reportażem, który po 18.30 w Trójce. Ale najpierw urodziny Edyta Bartosiewicz, a za chwilę, zaraz po niej, o trzęsieniu ziemi w Kolumbii. 17 minut do 17.00.

0: Za 12,5 minuty będzie godzina 17. Tu Trójka. Ratownicy w Kolumbii wciąż przeszukują gruzy po wczorajszym trzęsieniu ziemi, w którym zginęły co najmniej 224 osoby. Wstrząsy magnitudzie 7,4 były najsilniejszymi odnotowanymi w XXI wieku, w tym południowoamerykańskim kraju. Władze wprowadziły stan wyjątkowy. Marcin Pośpiech.
1: Centrum świata.
2: Bez chwili wytchnienia ratownicy od wczorajszego poranka, kiedy ziemia zatrzęsła się z magnitudą 7,4, próbują dotrzeć do uwięzionych pod zawalonymi budynkami ludzi. Według władz zaginionych jest ponad 2,5 tysiąca osób. Relacjonuje mieszkaniec Cali, który, jak mówi, cudem uniknął śmierci. Jestem dość spokojny, więc wydawało mi się, że wstrząsy nie będą groźne i je przeczekam. Myliłem się. Schronienie znalazłem w ostatniej chwili. Gdybym zwlekał jeszcze 5 sekund, już bym pewnie nie żył. Z mojego domu nic nie zostało. Wstrząsy wtórne odczuwalne były m.in. w Bogocie, położonej 280 km od epicentrum, znajdującego się w najbiedniejszej prowincji kraju, Chocó, ale także w Panamie, Wenezueli czy Ekwadorze. Tak dziś relacjonował burmistrz Cali Alejandro Eder. Obecnie mamy co najmniej 20 zawalonych budynków, w których nadal są uwięzieni ludzie. Ostatni raz do tak potężnego trzęsienia ziemi w Kolumbii doszło w 1999 roku. Wtedy w kataklizmie zginęło ponad 1000 osób. A z nami Maciej Wesołowski, autor książki Café Macondo, reportaże z Kolumbii. Dzień dobry, witam pana bardzo serdecznie.
3: Dzień dobry.
2: W jakim stopniu kraj jest przygotowany do tego typu kataklizmu?

0: czy tutaj te obawy, chociażby o skuteczność służb ratunkowych, czy sposób budowania domów, budynków użyteczności publicznej, biur, są mniejsze niż w przypadku Wenezueli, która, jak wiemy, także została ostatnio spustoszona przez potężne trzęsienie ziemi i tam pojawiły się oskarżenia, że wielu ofiar można było pewnie uniknąć, gdyby państwo działało sprawnie. Jak to wygląda w przypadku Kolumbii?
1: To nie jest pierwsze trzęsienie ziemi w Kolumbii. To jest kraj sejsmiczny. Wiele regionów podlega zagrożeniu sejsmicznemu, więc Kolumbia już od dawna pracuje nad tym. Takim najlepszym przykładem próby przygotowania się na takie trzęsienie ziemi było takie prawo z 1997 roku, Ley 400. I ta ustawa mówiła o tym, że każdy nowy dom na terenach sejsmicznych musi przejść pewną procedurę testu, tak? Czyli mury muszą być wystarczająco silne, żeby przetrwać trzęsienie ziemi. I rzeczywiście od tych blisko 30 lat te nowe domy buduje się według tego schematu, więc one przeważnie się oparły nawet teraz przy tym bardzo silnym trzęsieniu ziemi. Natomiast problem polega na tym, że jednak wciąż w tych miastach, które były dotknięte trzęsieniem ziemi, jest sporo starych domów, które jakby tych standardów nie spełniają. Blisko 1/3 budynków jakby nie spełnia tych norm. I to jest największy problem. Natomiast czy można porównać Kolumbię do Wenezueli? Ja myślę, że no trzeba by mieć twarde dane. To nie jest takie proste, żeby to wszystko porównać. Natomiast no, intuicja mi podpowiada, znając oba te kraje, że jednak Kolumbia jest nieco lepiej zorganizowanym krajem i sobie lepiej w takich sytuacjach radzi niż Wenezuela, która jest od dekady co najmniej pogrążona w chaosie, w kryzysie. Kolumbia oczywiście też ma swoje problemy, natomiast takie rzeczy typu system ostrzegania wczesnego, alerty, czy miejsca zbiórek, kiedy dochodzi do wstrząsów, to wszystko lepiej funkcjonuje w Kolumbii, mam wrażenie.
0: To trzęsienie ziemi, jak wiemy, uderzyło też w największym stopniu w region Chocó, należący do jednego z najbiedniejszych w kraju. Wiem, że rozmawiał pan ze znajomymi, którzy mieszkają w Kolumbii. Co oni mu też mówią o tej sytuacji, o tym, jak państwo sobie radzi, jak ludzie sobie radzą z tym kryzysem, z tym kataklizmem?
1: Chocó rzeczywiście jest najbiedniejszym w ogóle regionem w Kolumbii. To jest dramat, że akurat taki region to dotknęło. Tak, rozmawiałem z przyjacielem, który mieszka akurat w Bogocie i opowiadał rzeczywiście, że wrażenia były okropne, to trzęsienie ziemi. Natomiast Bogota stosunkowo dobrze zniosła trzęsienie ziemi. Oczywiście też było wczesne ostrzeganie, były alerty, były miejsca zbiórek właśnie dla osób, które chciałyby się ewakuować. To, czego oni się najbardziej boją, no to wstrząsy wtórne, tak jak mi powiedział, że to jeszcze nie koniec, tak? Oni cały czas się obawiają, że to może jeszcze przyjść i mimo tego, że służby ratunkowe wydaje się, że w wielu miejscach stanęły na wysokości zadania, natomiast no, tak czy inaczej, no jakby nigdy nie wiadomo, co będzie, tak, przy kolejnym wstrząsie.
0: No właśnie, Kolumbia ma nowego prezydenta, prawicowego Abelardo de la Espreya. Czy to trzęsienie ziemi może mieć jakieś konsekwencje polityczne?
1: Przez pewien czas może mieć, bo ja przypominam sobie chociażby panią burmistrzynię Bogoty, czyli największego miasta, stolicy Kolumbii, Claudia López, która obejmowała urząd burmistrzyni, kiedy zaczynał się COVID, pandemia i później przez kilka lat, tak powiedzmy, bo to nie tak dawno temu było przecież, postrzegano, oceniano jej tą działalność jako burmistrza Bogoty, czyli no ogromnego 9-milionowego miasta, więc to nie jest... To często większe jest niż wiele krajów. Postrzegano przez to, jak sobie radziła z pandemią, tak? I o ile początkowo radziła nieźle, później gorzej. I to miało przełożenie na jej ocenę. I to, że Claudia López, która również wystartowała w ostatnich wyborach prezydenckich, właśnie i przegrała między innymi z De La Espreją i kilkoma innymi kandydatami, zdobyła bodaj 2 czy 3% głosów, no to być może też jest efekt tego, że nie wszyscy ocenili jej zmagania z COVID-em pozytywnie. Więc myślę, że tak, jakiś wpływ może mieć na postrzeganie tej prezydentury.
0: Bardzo panu dziękuję za tę rozmowę. Maciej Wesołowski, autor książki Café Macondo, reportaże z Kolumbii, był naszym gościem.
1: Dziękuję.
2: Centrum Świata.
3: Ten cykl wróci jutro, kwadrans przed godziną 17. Dziś po 5 za to porozmawiamy m.in. o pakiecie ceny paliw niżej, który miałby obowiązywać przez 2 ostatnie tygodnie sierpnia. Ale jakim kosztem? To pytanie też zadamy i zadaję je też państwu. 2 2 7 3. Czy warto obniżać ceny paliw? Kosztem pewnie zwiększenia danin dla wszystkich ludzi gdzie indziej, bo w końcu pieniądze rządowe to pieniądze nas wszystkich.

0: a 1 grosz.
1: Albo wymień 750 punktów Kaufland Card Extra na breloks z preszakiem za 1 grosz.
2: Więcej na freszaki.pl. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
3: Mamo, nie jest za gorąco, żeby jechać na działkę? Żar leje się z nieba, będziesz osłabiona.
4: Spokojnie, kochanie. Mam elektrolity Litorsal Senior, suplement diety. Szklanka Litorsalu nawadnia i uzupełnia elektrolity i minerały. Do tego dodaje energii i wspiera krążenie.
3: Litorsal Senior?
4: Tak, moja szklanka nawodnienia i wzmocnienia.
0: Zdrowit.
5: Działanie produktu wynika z działania jego składników. Więcej informacji na opakowaniu.
6: Znowu miałam rację.
7: W czym?
6: We wszystkim.
7: Akurat.
6: Mówiłam, że latem kupimy Suzuki.
7: Ale tylko jak ceny będą mega atrakcyjne.
6: A nie są?
8: Teraz Suzuki Vitara już od 89 900 zł. Do tego najem z atrakcyjną ratą miesięczną, a także do 10 lat gwarancji plus. Ruszaj na wakacje nową Suzuki Vitarą. Szczegóły w salonach i na suzuki.pl.
9: Jeszcze nie śpisz?
10: Jutro egzamin, przerabiam żylaki.
9: Ja mam ten problem. Co powinnam brać?
10: Najlepiej Rostil Max. Rostil Max zawiera maksymalną dawkę substancji działającej na żylaki i uczucie ciężkich nóg, ponieważ przeciwdziała zakrzepom oraz uelastycznia żyły. Rostil Max jest doskonały na objawy przewlekłej niewydolności krążenia żylnego kończyn dolnych.
11: Rostil Max. Podwójna moc na żylaki. Tabletka 500 mg wapnia do wyzylanu jednowodnego. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
12: A może twój wymarzony samochód już na ciebie czeka? Sprawdź ofertę SUV-ów dostępnych od ręki w wakacyjnej promocji. Tylko teraz z korzyścią do 35 780 zł.

0: zł. Szczegóły u partnera.
1: Volkswagen. Ale upał. Nie do wytrzymania, prawda, Marian? Marian... Marian, gdzie ty się schowałeś?
2: W lodówce tej nowej!
3: Mega okazje w Media Expert. Na przykład dwumetrowa srebrna lodówka Beko z wyświetlaczem. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2598 zł. Teraz za jedne 2298. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Media Expert.
4: Żegnamy reklamy.
5: Tu program Trzeci Polskiego Radia, jest 17-11 sierpnia. Michał Matos, kłaniam się. Serwis Trójki, Anna Zaleśna-Sewera.
6: Poszkodowani przez nieuczciwych wykonawców w programie Czyste Powietrze otrzymają pomoc. Posadę straciła wiceprezeska Karkonoskiej Agencji Rozwoju Regionalnego. Chodzi o niejasną wypłatę kilku milionów złotych. Węgry mają nowego prezydenta. Właściciele domów oszukani przez nieuczciwych wykonawców w programie Czyste Powietrze będą mogli zawiesić spłatę długu. Państwo wesprze ich w ściganiu sprawców i będzie dochodzić spłatę zobowiązań od oszustów. Rząd przyjął projekt ustawy o pomocy poszkodowanym w związku z realizacją programu, mówi ministra klimatu Paulina Henning-Kloska.
7: Dziennikarze często pokazywali programy o osobach pokrzywdzonych, w których pieniądze zniknęły, a remonty domów, wymiana kopciuchów tak zwanych na nowoczesne źródła zeroemisyjne nie została przeprowadzona i faktycznie w pewnym okresie funkcjonowania programu zidentyfikowanym przez nas po zmianie władzy taki proceder miał miejsce.
6: Kwota nierozliczonych zaliczek z programu wynosi 285 milionów złotych. Rada Nadzorcza odwołała wiceprezeskę Karkonoskiej Agencji Rozwoju Regionalnego Annę Konieczyńską. Powodem są informacje o nieprawidłowościach związanych z udzieleniem wsparcia na usuwanie skutków powodzi. Wczoraj media ujawniły, że 4,5 miliona złotych pomocy z Karkonoskiej Agencji trafiło do trzech podmiotów z jednej okolicy, mimo że cztery niezależne źródła wykluczają, by ucierpiały one w wyniku powodzi. Pieniądze otrzymały podmioty powiązane z wiceprezeską agencji, działaczką Koalicji Obywatelskiej. Prokuratura wszczęła w tej sprawie postępowanie sprawdzające, mówi rzeczniczka prokuratury Okręgowej w Jeleniej Górze Ewa Węglarowicz-Makowska.
8: Prokurator po wykonaniu tych czynności oceni zebrany materiał i podejmie decyzję co do ewentualnego wszczęcia w tej sprawie śledztwa. Istotne niewątpliwie będą wyniki kontroli, którą w tej chwili prowadzi Centralne Biuro Antykorupcyjne.
6: Kontrolę w sprawie wypłaty pieniędzy prowadzi również Ministerstwo Rozwoju i Technologii. W Łodzi powstanie największe w Europie autoryzowane centrum serwisowe śmigłowców Apache. Nowoczesny ośrodek będzie działał w ramach Wojskowych Zakładów Lotniczych nr 1. To kolejny ważny dzień w stosunkach polsko-amerykańskich, mówił ambasador Stanów Zjednoczonych w Polsce Tom Rose. Nasze partnerstwo rośnie wraz z rosnącą siłą. Mógłbym narazić się na kłopoty ze strony naszych pozostałych 31 sojuszników z NATO, ale myślę, że Polska jest najważniejszym sojusznikiem Stanów Zjednoczonych NATO.
9: That Poland is the most important ally of the United States in NATO.
6: To już kolejna umowa podpisywana w Łodzi w ramach zobowiązań offsetowych. W marcu Wojskowe Zakłady Lotnicze nr 1 gościły przedstawicieli koncernu Lockheed Martin. Węgierski parlament wybrał nowego prezydenta kraju, a zgodnie z oczekiwaniami został nim jedyny kandydat popierany przez rządzącą partię TISA, prawnik Ondrasz Boko.
10: Na 73-letniego byłego prezesa węgierskiego Sądu Najwyższego głosowali wszyscy uprawnieni posłowie partii Petera Modiora. Przy 140 głosach za, przeciw głosowało jedynie 6 przedstawicieli skrajnie prawicowej naszej ojczyzny. Rządzący przez ostatnie 16 lat Fidesz zbojkotował głosowanie. Nowy prezydent chce jednak pojednania. Uważa, że trzeba rozliczać, ale przy okazji przywrócić fundamenty debaty publicznej i porządku konstytucyjnego. Przyszłość demokracji zależy nie tylko od tego, czy kolejne pokolenie pójdzie głosować, ale także od ich poczucia odpowiedzialności za nasze wspólne sprawy, ich gotowości do kwestionowania, debatowania, uczestnictwa i brania odpowiedzialności, powiedział w parlamencie Ondrasz Boko. Gratulacje złożyło mu wielu polityków na sali, m.in. premier i ministrowie. Radość z jego wyboru na portalu społecznościowym wyraził też lewicowy nadburmistrz Budapesztu, Gergely Koraczoń. Piotr Piętka, Polskie Radio Budapeszt.
6: Spór o kolor tramwajów, które jeżdżą po Górnośląsko-Zagłębiowskiej metropolii. Dotychczas były czerwone. W przyszłości mają być żółte, jak autobusy czy miejskie rowery. To część strategii, która ma doprowadzić do ujednolicenia koloru całej sieci transportu, mówi Michał Nowak z Górnośląsko-Zagłębiowskiej metropolii.
11: Takim spięciem tego jest nadanie całemu temu systemowi wspólnej identyfikacji wizualnej.
6: Z pomysłem nie zgadza się część mieszkańców. Zebrali pod petycją 500 podpisów. Szukamy kompromisu, mówił jeden z autorów inicjatywy, Piotr Wiśniewski.
12: Mamy też swoją kontropozycję,

0: umieściliśmy w swojej petycji online, żeby zastosować oczywiście ten nowy schemat oznaczania GZM, jeżeli chodzi o piktogramy, o numery i oznaczenia także dla osób z niepełnosprawnościami. Natomiast, żeby te tramwaje pozostały w kolorze czerwonym z kremowymi akcentami, tak jak ma to miejsce dziś.
1: Żółtą barwę mają zyskiwać wyłącznie nowe, zakupione dopiero tramwaje oraz te przechodzące gruntowną modernizację. To był Serwis Trójki.
2: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
3: 5:05 w Trójce Sport i Dariusz Urbanowicz.
4: Sensacja, rewelacja we Włoszech. Arkadiusz Milik po 2 latach zdobył bramkę na 2-0 w sparingu Juventusu z Palermo. Wszedł na boisko po godzinie gry, a gola strzelił po całkiem ładnym wbiegnięciu w pole karne tuż przed zakończeniem meczu. Proszę, niektórzy spisywali go już na straty. Teraz lekka atletyka i drugi dzień Mistrzostw Europy w Birmingham. W półfinale biegu na 110 metrów przez płotki pobiegnie Damian Czykier.
5: Nie poczułem stresu, bo mówię, bo jednak mój analityczny, ścisły umysł wszystko przeliczył, że z tym wynikiem no naprawdę tam musiałoby się zdarzyć jakieś cuda, jak w Kanie Galilejskiej, żebym do tego półfinału nie wszedł, więc byłem o to spokojny, ale tak, lekki taki miałem uśmieszek.
4: Czykier zajął 5. miejsce w eliminacjach z czasem 13 sekund i 75 setnych i właśnie z tym rezultatem dołączył do Jakuba Szymańskiego, który zacznie rywalizację od półfinału. Do finału biegu na 400 metrów przez płotki nie zakwalifikowała się Izabela Smolińska, która mimo, że zbliżyła się do życiówki, uzyskała dopiero 7. czas 3. półfinału. Eliminacji na 800 nie przebrnęły Anna Wielgosz i Aleksandra Formella. W finale rzutu dyskiem zabraknie również Damiana Rodziaka, który w eliminacjach uzyskał dopiero 16. wynik. Dziś w Birmingham pobiegnie płotkarka Pia Skrzyszowska, która zacznie od półfinału, ale jako, że była już wicemistrzynią Europy, liczymy na jej udział w czołowej 8. O medal powalczy też wybitny młodziarz Paweł Fajdek. Flavia Kamzol i Dominika Sztandera awansowały do wieczornych półfinałów Mistrzostw Europy w pływaniu, które odbywają się w Saint-Denis. Kamzol zajęła 14. miejsce na 50 metrów stylem motylkowym. Żabkarka Sztandera była 9. na setkę. Sztafeta 4x100 zmiennym. Ksawery Masiuk, Jan Kałusowski, Zuzanna Famulok i młodziutka gwiazda naszego pływania Barbara Leśniewska wywalczyli awans do finału z 6. czasem eliminacji. Ten finał też dziś wieczorem. Agnieszka Skrzypulec zaczyna Mistrzostwa Świata w Enosimie, gdzie 5 lat temu wywalczyła srebro olimpijskie w żeglarskiej klasie 470.
6: Trenujemy przy wysokiej fali spowodowanej przechodzącym koło Japonii tajfunem, więc warunki są bardzo wymagające. Jest bardzo gorąco, ale do temperatury już się przystosowaliśmy. Bardzo jesteśmy ciekawi tego, jak nam na zawodach pójdzie, ponieważ ostatni raz w nowej załodze, czyli ja, Agnieszka Skrzypulec-Szoto oraz Mikołaj Bazyli, startowaliśmy prawie pół roku temu.
4: Ciekawostka, trenerką załogi Skrzypulec-Bazyli jest Jolanta Ogar, z którą Agnieszka właśnie sięgnęła po medal olimpijski podczas igrzysk w Tokio.
7: Sponsorem programu jest właściciel platformy do sprzedaży samochodów Oto Moto.
3: Jutro najchłodniej będzie nad morzem i na Podhalu, około 19 stopni Celsjusza. Przeważnie jednak ma być od 20 do 25. Drobnego deszczu można spodziewać się na północnym wschodzie. Podobnie zresztą jak tej nocy, ma przelotnie popadać na północy i być od 9 do 14 stopni.
7: Sponsorem programu był właściciel platformy do sprzedaży samochodów Oto Moto.
8: Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia.
3: 8,5 minuty po 17:00. Ze mną Agnieszka Laskowska, Michał Jakubik i Jacek Frenzel. I w tym składzie jesteśmy z Państwem do godziny 19:00.
9: Zapraszamy do Trójki.
3: No i Państwo się chwalą dzisiaj tym, co znaleźli na śmietniku. Kto przebije Pana Piotra?
10: Znalazłem pierwsze wydanie drugiej księgi Tytusa, Romka i Atomka. To było coś, naprawdę.
11: Worek taśm demo z lat 90. jednej z dużych firm fonograficznych.
3: Pan Andrzej z workiem taśm demo. Pan Piotr z pierwszym wydaniem zeszytu Tytusa, Romka i Atomka. A Państwo, z czym wyszli z altanki śmietnikowej? Jakim prawdziwym skarbem, ratując go przed czeluścią śmieciarki? 2 2 7 3 czekam na głosy w tej sprawie i w każdej innej też.
12: Ja dzwonię odnośnie premiera na planie filmu Wilko wyje. Powiem tylko tak. Ot i znaleźliśmy

0: swoje miejsce.
1: Halo, wydaje mi się, że szanownemu góralowi byłoby dobrze, gdyby dostał 1000+, wtedy by mu powieka nie opadała.
2: Panie, nie ośmiesz się z mnie, bo mi zajady popękają. Kropka.
3: A państwo, jak się do tej sprawy odnoszą? 2 2 7 3. W trójce gramy Everything Now, Arcade Fire, 10 po 17.

Mieszkam w bloku i wiele lat temu poszedłem wyrzucić śmieci. W kącie siedział misiek, duży pluszowy misiek, który patrzył jednym okiem, bo drugie oko wisiało tylko na nitce. I zabrałem tego miśka na górę do domu. Żona go powstrzymała, przyszyliśmy mu łapę, przyszyliśmy mu oko. Dostał na imię Fajansik i był przez wiele lat przyjacielem mojej córki. Przez 10 albo 12 lat był ulubioną zabawką. Spędził z nami wiele fajnych lat.

chciałem się pochwalić, że idąc koło średniego wysypiska znalazłem około 15 płyt winylowych. Kombi, Maryla Rodowicz, Czesław Niemen, zespół RSC. Można powiedzieć, że za wyjątkiem dwóch okładek stan wszystkich płyt idealny. Więc myślę, że to mam skarb.

Już 14 minut po godzinie 17. Tu Trójka. W pierwszej połowie tego roku ofiarami przestępstw w Polsce padło 5130 Ukraińców. Te dane za policją cytuje dziennik Rzeczpospolita. Najczęściej to oszustwa i kradzież.

0: że sporo się mówi o przestępstwach z nienawiści. I dlatego 24 sierpnia w Warszawie szykowana jest demonstracja solidarności z Ukrainą w 35. rocznicę odzyskania przez ten kraj niepodległości. Organizatorzy mówią nam, że uczestnicy tego wydarzenia myślą o rezygnacji z niego, bo boją się o własne bezpieczeństwo.
1: Oni są w kropce, ponieważ to jest najważniejsze święto Ukrainy. W najważniejszym miejscu, stolicy Polski, najważniejszego do tej pory, do niedawna jeszcze, sojusznika najbliższego, walczącej Ukrainy.
2: Jerzy Wójcik, lider akcji Ciepło z Polski dla Kijowa i były zastępca redaktora naczelnego Gazety Wyborczej.
1: No i ja słyszę od nich, słyszę, czytam, rozmawiam codziennie, że firmy ukraińskie, które są w Polsce, które do tej pory sfinansowały to wydarzenie, wycofały się ze sponsorowania, bo się boją się ataków hakerskich. Proszę sobie wyobrazić, że ukraińskie firmy w Polsce wycofują wersję ukraińską na swoich stronach internetowych, bo podlegają zmasowanym atakom hakerskim.
2: Mimo tych obaw organizatorzy nie rezygnują i zachęcają do udziału w wydarzeniu. Do okazania wsparcia Ukrainie zaprasza m.in. aktor Andrzej Seweryn.
3: Spotkajmy się na Placu Zamkowym, aby wyrazić naszą solidarność z walczącą Ukrainą. Aby pokazać, że Polska wciąż ma tę twarz, która zadziwiła cały świat.
2: Od 3 miesięcy w tej dyskusji, która toczy się w mediach społecznościowych, nie pojawia się wątek wojny.
4: Wojny nie ma w mediach społecznościowych w Polsce. Nie rozmawiamy o wojnie na Ukrainie. Rozmawiamy tylko i wyłącznie o mniejszości i problemach relacji politycznych.
2: Mijał Fedorowicz, ośrodek analityczny Res Futura.
4: Wojna z naszych feedów, z naszej komórki wyparowała. To będzie oznaczało, tak naprawdę to oznacza, że coraz mniej osób, nie tyle co rozumie, ale łączy fakt pomagania Ukrainie z wzrostem czy uchodźcami na Ukrainie, a przede wszystkim, co jest najniebezpieczniejsze, to jest wzrost komentarzy dotyczących postrzegania Federacji Rosyjskiej jako państwa, które chce pokoju, natomiast Ukraina i Ukraińcy chcą dalej wojny, ponieważ dzięki temu zarobkują w Polsce, dzięki temu lepiej im się żyje.
2: Z najnowszej analizy ośrodka Res Futura wynika, że niemal co drugi komentarz o Ukraińcach w polskim internecie ma dziś wydźwięk negatywny. Lipiec zdominowały treści dotyczące przemocy wobec Ukraińców, choć nieznacznie wzrosła też liczba wpisów stających w ich obronie. Politolog dr Przemysław Witkowski zwraca uwagę, że wzrostowi negatywnych nastrojów sprzyja brak jakiejkolwiek reakcji polityków.
5: Osoby takie jak przestępca z Wrocławia, który pobił z kolegami parę ukraińską, uważa, że jest albo będzie bezkarny, że może stosować przemoc, ponieważ najwyższe osoby w państwie mówią z dużą niechęcią, wskazują Ukrainę jako odpowiedzialną za coś, co wydarzyło się 80 lat temu. Pobudzają emocje, kierują te emocje. Ludzie są, normalnym jest, że są zirytowani swoim codziennym życiem. Dla jednych za wysokie będą podatki, dla innych za niskie będą świadczenia.
1: Bodajże miesiąc temu władze amerykańskie ostrzegały, że będą prowokacje rosyjskie wobec Polski. No i wszyscy się spodziewali, że przyleci kolejne 20 dronów, że wysadzą jakiś most. Dron przyleciał, wprawdzie jeden, nikomu nic się nie stało, ale to nie ten dron był prowokacją. Nagle powstają setki, jak nie tysiące fałszywych kont, które wyglądają jak konta osób prywatnych na pierwszy rzut oka. I snują ten jad w polskie głowy, w polskie ekrany, w polskie serca. I to robi ten efekt.
2: To właśnie w takiej atmosferze 24 sierpnia na Placu Zamkowym mają odbyć się obchody Dnia Niepodległości Ukrainy. Organizatorzy przyznają, że jeszcze rok temu wspierało je około 20 sponsorów, dziś zostało ich 2. Jeśli w tym roku obchody się nie odbędą, będzie to pierwszy taki przypadek od 35 lat.
0: Tematem zajęła się Karolina Gonet.

0: Czy na ostatnie 2 tygodnie wakacji wrócą maksymalne ceny na paliwo? Jeśli tak, to jakim kosztem? Pewnie się państwo nad tym zastanawiają. Pewnie wszyscy, którzy jeżdżą samochodami. Ja się trochę przestraszyłem, bo zaraz to wszystko będzie wyjaśniać Sylwia Zadrożna, która jest już w studiu. Dzień dobry.
1: Dzień dobry jeszcze raz.
0: A przestraszyłem się, bo powiedziała, żebym przygotował kalkulator. A ja w liczeniu dobry to ja nie jestem.
1: No dobrze, na razie nie wiemy za dużo, bo dzisiaj po posiedzeniu rządu rzecznik mówił, że analizy jeszcze trwają, choć też z drugiej strony dawno temu już minęły te 2 doby na zastanowienie, o jakie prosił premier, to pamiętasz. Jeszcze kilka dni temu, to wyjaśnię zaraz na początku, była nadzieja na uspokojenie sytuacji na Bliskim Wschodzie, no i wtedy problem rozwiązałby się sam, bo jeszcze w piątek analitycy spodziewali się obniżek cen, szczególnie benzyny. Niestety te napięcia geopolityczne pozostały, no i tym samym prysły nadzieje na długotrwałe spadki cen na stacjach benzynowych.
2: Trzeba lać i jechać.
3: Program CPN pan wspomina?
2: Był dobry, ale ile może państwo sponsorować?
4: Przydałoby się, żeby wróciło.
5: Ja liczę, że spadnie, bo jednak dość duży koszt, się dużo jeździ.
1: No jak słyszymy, niektórzy kierowcy czekają na ten program osłonowy CPN, czyli ceny paliwa niżej, ale tutaj jeden z panów też wspomniał o tych kosztach, więc przypomnę, że poprzedni program CPN trwał 3 miesiące i kosztował nas prawie 5 miliardów złotych, czy dokładnie 4 miliardy 700 milionów złotych, tyle podał minister finansów. Ktoś mógłby powiedzieć, że 5 miliardów na tle wszystkich wydatków w budżecie państwa, a tych mamy ponad 900 miliardów, no to nie jest jakaś duża kwota, ale jednocześnie za te 5 miliardów złotych można zbudować około 50 kilometrów nowoczesnej autostrady albo na przykład sfinansować prawie miesięczne wydatki na program 800+. Teraz się mówi, że program CPN miałby wrócić na 2 tygodnie, więc ten koszt byłby zdecydowanie niższy i tutaj właśnie Michał, zadanie dla ciebie.
0: Kliku, kalkulator
1: tak,
0: gotowy.
1: Bo jeśli 12 tygodni, 3 miesiące, tak? 12 tygodni 12. Kosztowały 5 miliardów. No to ile te 2 tygodnie by kosztowały, jeśli weźmiemy wszystko 1 do 1?
0: Przez 12, 10 przez 12, jak to się kasuje?
1: No jak ci, ile ci tam wyszło?
0: Już mówię. 0,833333.
1: No czyli tak około 800 milionów złotych. Oczywiście nadal też nie wiemy, w jakiej formie wróci ten pakiet. Wtedy to była obniżka podatków VAT-u i akcyzy, teraz i ceny maksymalne ogłaszane przez ministra energii. Teraz się mówi tylko o samej obniżce VAT-u. Dużo niewiadomych i jest jeszcze coś, co utrudnia podjęcie decyzji w sprawie powrotu chociażby tymczasowego programu CPN, a mówił o tym niedawno Michał Stajniak z XTB.
6: Pierwotnie pakiet CPN miał być sfinansowany z podatku od nadzwyczajnych zysków koncernów paliwowych. Ta ustawa została jednak skierowana przez prezydenta Karola Nawrockiego

0: do Trybunału Konstytucyjnego, co zablokowało planowane 4 miliardy złotych wpływów. Warto podkreślić, że nie wiadomo, czy zatwierdzenie takiego podatku doprowadziłoby do powrotu do pakietu CPN, choć z pewnością mogłoby to zdecydowanie ułatwić całą sprawę.
1: Tym bardziej, że zyski koncernów paliwowych są naprawdę wysokie. MOL ostatnio informował, że jego zyski wzrosły o kilkaset procent. Orlen zamknął pierwsze półrocze z zyskiem na poziomie ponad 15 miliardów złotych, czyli to było 10 miliardów więcej niż rok wcześniej. No, koncern mówi też, że w drugim kwartale polscy kierowcy tankowali najtaniej w Unii Europejskiej, ale wtedy mieliśmy właśnie ten pakiet osłonowy. Dzisiaj, jak popatrzymy na notowania Petrol.pl z ubiegłego tygodnia, to są te ostatnie dostępne. Litwa, Czechy, Słowacja mają tańsze od nas paliwo, więc zobaczymy, czy skusi się rząd na wprowadzenie tutaj jakiejś pomocy na te 2 tygodnie wakacji dla kierowców.
2: Ja chyba trzymam kciuki. Ciekawe jestem, co państwo o tym myślą. 2 dwójki, 7 3. A to była Sylwia Zadrożna, która państwu te wszystkie liczby wyjaśniała i próbowała mnie potrenować, żebym nauczył się liczyć. Dziękuję.

0: ogłoszenie społeczne.
1: Jak wyrzucasz 6, to wygrywam.
2: Spokojnie, jeszcze moja kolej.
1: Jej, 6! Widziałaś? Mamo!
2: Co? Daj mi sekundę, muszę szybko odpisać.
1: Mamo!
3: Telefon okrada cię z czasu dla bliskich. Zobacz, jak odzyskać kontrolę. Zaloguj się do relacji.pl.
0: Ogłoszenie społeczne.
4: Zapraszamy do reklamy.
5: Marian, okazja jest.
6: Barbara, nie ma mnie. Wakacje mam.
5: Ale to mega okazja w Media Expert.
6: A nie, no to już wróciłem.
7: Mega okazje w Media Expert. Na przykład Google TV TCL 65 cali, mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3799 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej aż o 1000 zł.
8: Haniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
9: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
8: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
9: Uff, jest dla mnie ratunek.
8: Tak.
9: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
10: Zdrowit.
11: Jak skutecznie przygotować się do wystąpień i przemówień? W odpowiedzi pomoże Centrum Edukacji Medialnej. Oferujemy szkolenia medialne i biznesowe, w tym z zakresu wystąpień publicznych, sztuki mówienia, reagowania w sytuacji kryzysowej. Prowadzimy praktyczne warsztaty budowania własnego wizerunku, dobierania i prezentowania argumentów podczas wystąpień publicznych i negocjacji. Centrum Edukacji Medialnej. Twój partner w medialnym świecie. Szczegóły na stronie cem.polskieradio.pl.
12: Wzięłam coś na infekcję intymną i objawy zniknęły.
13: Ale pozostała zaburzona flora bakteryjna, która sprzyja nawrotom. Dlatego gdy dopadnie Ci infekcja intymna, od razu sięgnij po Iladian Direct Plus. Iladian Direct Plus działa nie tylko na przyczynę infekcji, ale może redukować jej objawy już po jednym dniu stosowania oraz wspiera przywrócenie prawidłowej mikroflory.

0: Iladian pomocniczo w leczeniu zapalenia pochwy. Aflofarm. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
1: Cześć, tu Michał Piela. Zawód aktora i cukrzyca to trudne połączenie. Dzięki Freestyle Libre 2 kontroluję cukier łatwo, dyskretnie, bez nakłuwania palców. System czuwa nade mną przez całą dobę i sprawdza poziom cukru co minutę. Zmień glukometr na Freestyle Libre 2. Zapytaj swojego lekarza o refundację NFZ. Dowiedz się więcej na libre.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Abbott Diabetes Care Ltd. Upoważniony przedstawiciel Abbott BV. Reklamodawca Abbott Laboratories Poland spółka z o.o.
2: Żegnamy reklamy.
3: Jest 17.30 w studiu Monika Suszek i goście.
4: Puls Trójki.
5: Dzień dobry, a w studiu komentatorzy Magdalena Chrzczonowicz, OKO.press. Dzień dobry.
6: Dzień dobry.
5: I Arek Gruszczyński, Gazeta Wyborcza. Dzień dobry.
7: Witam serdecznie.
5: Zacznijmy może od tej gorącej kwestii afery powodziowej. Kolejna afera, która zaistniała w Koalicji Obywatelskiej. Jak już myśleliśmy, że najpierw był Dawid Kasprzyk i Szpital Południowy i że to trochę przycichło, mamy kolejną osobę, łasą według doniesień medialnych, łasą na pieniądze, Anna Konieczyńska. Już teraz była wiceprezeska Karkonoskiej Agencji Rozwoju Regionalnego, działaczka Koalicji Obywatelskiej, też już zawieszona. Jak wynika z ustaleń Wirtualnej Polski, pieniądze, które miały iść dla powodzian, były rozdysponowane między trzy podmioty, między innymi związane z Konieczyńską i w tym z firmą jej męża. Kolejna duża afera i strata wizerunkowa. Co to mówi o Koalicji Obywatelskiej? Magdalena Chrzczonowicz.
6: To mówi, że jest władzą. Teraz już od jakiegoś czasu. A władza psuje. Tak, to dzisiaj mogliśmy usłyszeć, jak komentuje to Donald Tusk. Ja się długo zastanawiałam nad tym, czy jakby, żeby ocenić politycznie i tak PR-owo to, w jaki sposób się odniósł do tej afery, no bo on powiedział, że trochę tak jak ja przed chwilą, no takie rzeczy się zdarzają w każdej władzy. Będziemy je, użył tego określenia, że będą je wypalać żelazem.
5: Bardzo obrazowe
6: określenie. Tak, oczywiście. I że będą, no ale rozumiem, że trochę poszedł w taką stronę. No, słuchajcie, takie czarne owce zdarzają się wszędzie. To nie była ważna działaczka KO, więc w tym kierunku poszedł Donald Tusk. I oczywiście my takich afer, to znaczy ta w Szpitalu Południowym rzeczywiście była dosyć spektakularna, jest cały czas dosyć spektakularna, także dlatego, że dotyczy zdrowia, które, jak tu już zresztą kiedyś chyba właśnie z Arkiem w tym samym składzie o tym rozmawialiśmy, no zdrowie jest tak delikatną i wrażliwą kwestią dla każdego z nas, że szczególnie, ale też drugą są pieniądze, to znaczy kiedy władza je zabiera bezprawnie. Ja nie sądzę, żeby ta akurat afera wpłynęła tak mocniej na sondaże, no ale będzie się zbierała ta góra tych kamyczków, gdzie oczywiście koroną tego będzie Szpital Południowy na ten moment. Nie sądzę, żeby ta afera jakby zmieniła wszystko i zmieniła sondaże, ale będzie kolejnym takim kamyczkiem do tej góry pretensji wobec rządu.
5: Arek Gruszczyński.
7: Natomiast jest jedna osoba, która łączy te wszystkie te dwie afery, czyli Marcin Kierwiński jako szef struktur warszawskich Koalicji Obywatelskiej, który blisko współpracował z panem Kasprzykiem, czyli tym lekarzem, bohaterem afery w Szpitalu Południowym, i pan minister Kierwiński był również ministrem odpowiedzialnym za porządkowanie, pomoc ofiarom powodzi, która przeszła przez Dolny Śląsk i Opolszczyznę w 2024 roku. To jest też tak, że Koalicja Obywatelska musi być świętsza od papieża, dlatego że Donald Tusk w 2023 roku wszedł do wyborów z hasłem, podstawowym hasłem, będziemy inni niż Prawo i Sprawiedliwość. Prawo i Sprawiedliwość, o czym musimy pamiętać, takich afer jak dzisiaj na Dolnym Śląsku, to miała ich setki. I reakcja na te afery była zupełnie inna niż dzisiaj reaguje premier Donald Tusk, ponieważ premier zareagował od razu, dzień po publikacji. Ta pani już nie pracuje w tej spółce Karkonoskiej. Nie wiem, czy jeszcze jest członkinią Koalicji Obywatelskiej.
5: Jest też
7: ale
5: odwołana.
7: Też jest odwołana.
5: Jest
7: ta reakcja,
5: odwołana i będzie sąd teraz ten Koleżyński.
6: Już się prokuratura tym zajęła.
5: Tak.
7: Ta reakcja jest bardzo szybka i radykalna. Kiedy politycy Prawa i Sprawiedliwości i działacze tej partii, lokalni, mężowie, żony, kuzyni, dziadkowie, no przecież tych afer było

0: było tak dużo, że nie starczyłoby czasu, żeby je wszystkie wymienić. Nic się z nimi nie działo. Znaczy dalej byli członkami tej partii, dalej działali w tych wszystkich organizacjach. Pamiętam, jak
1: i nie te afery, przepraszam, ci wejdę i ten, w słowo, i nie te afery położyły ten rząd tamten PiSu.
0: No ale jednak od demokratów, liberałów i rządu liberalno-lewicowego oczekujemy jako opinia publiczna innych standardów. I dzisiaj te standardy, no chociaż w takim małym elemencie, czyli reakcji na to, co się dzieje, są spełniane.
2: Dobrze, to przejdźmy teraz jeszcze do tej polityki od tej samorządowej powiązanej z krajową do już całkiem krajowej. Koalicja Liderów. Wczoraj doszło do spotkania premiera, marszałka Sejmu Włodzimierza Czarzastego, wicepremiera, szefa MON Władysława Kosiniaka-Kamysza. Nie uczestniczyła w nim liderka Polski 2050, pani Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz. Z nią premier spotkał się w cztery oczy. Były takie doniesienia. I też były doniesienia, że zapewniał ją, że jej stanowisko jest chronione i nic się nie wydarzy. No, ale czy na pewno, dlaczego właściwie spotkał się z nią w cztery oczy wcześniej? Magdalena Chrzczanowicz?
1: Nie wiem. Nie wiem dlaczego. Natomiast jest... Znaczy, mam trochę takie poczucie, że w tej kwestii mamy trochę sezon ogórkowy. To znaczy oczywistym jest, że Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz nie jest... jakby to powiedzieć, no jest ministrą, ale jest też jakąś problematyczną ministrą dla Donalda Tuska. W związku z tym ta współpraca nie przebiega zapewne harmonijnie, to nie jest ani dobre, ani złe, to znaczy po prostu tak jest. Ten rząd składa się z kilku partii i zapewne pod spodem, a czasem nie pod spodem, te relacje są bardzo trudne i te kłótnie się odbywają. Rzecznik Szłapka zapewnił, że na razie nie jest planowana żadna rekonstrukcja rządu i ja też takie mam informacje, że na razie, na ten moment, szczególnie nie będą ogłaszane w wakacje, więc...
2: Dziś była tylko jedna szybka
1: dzisiaj
2: zmiana.
1: Dzisiaj była jedna, ale to nie była tak, no to nie była rekonstrukcja, tylko tak. Była szybka zmiana, minister Berek zrezygnował, ale szerszej rekonstrukcji pewnie na razie nie mamy się co spodziewać. Jeżeli w ogóle coś się będzie działo, no to ja sądzę, że w resorcie zdrowia, bo tam tuż po wakacjach oczekujemy zmian, nie może jeszcze na stanowiskach, ale zmian w związku z procedowaną ustawą, która ma właśnie ustabilizować, czy poprawić tę sytuację, której wynikiem była afera w Szpitalu Południowym. No i w ogóle to, co się dzieje w służbie zdrowia, więc myślę, że do tego przygotowuje się rząd, do tego, żeby pokazać Polkom i Polakom, że te afery są za nim i że jest w stanie coś zrobić z służbą zdrowia.
2: No bo jeszcze jedna informacja się pojawiła, medialna, może też związana z sezonem ogórkowym, że Szymon Hołownia miałby wrócić według doniesień medialnych do rządu, ale Szymon Hołownia się nie wypowiedział na ten temat, bo...
1: Zostawiłam ci, Arek, na dostęp.
0: Dziękuję bardzo. No, rozmawiałem przed, jak jechałem tutaj do Trójki, rozmawiałem z politykami Polski 2050, żeby zweryfikować te informacje, które pojawiają się od wczoraj w mediach. Szymon Hołownia jest w Wietnamie na wakacjach, więc nie...
2: Dużo go omija.
0: Znaczy być może rozbija właśnie Polskę 2050, ale robi to zdalnie z opóźnieniem kilkugodzinnym. Te informacje są też nieprawdziwe, znaczy nieprawdziwe, znaczy no one mają w sobie źródło prawdy, dlatego że od miesiąca mówi się w Sejmie o tym, że Szymon Hołownia chciałby przejąć najpierw Klub Parlamentarny Polski 2050, następnie ustąpić ze stanowiska wicemarszałka Sejmu, wejść do rządu, zastępując Martę Cienkowską na stanowisku ministra kultury i zostać wicepremierem. Czy jest w tej układance politycznej miejsce dla Katarzyny Pełczyńskiej-Nałęcz? Oczywiście, że nie. Dlatego, że jako była liderka partii nie miałaby pewnie żadnych podstaw, żeby zasiadać w rządzie. Ale jest jakby ważne pytanie, dlaczego Pełczyńska-Nałęcz i Paulina Henning-Kloska, która też nie brała udziału we wczorajszym spotkaniu liderów, nie są zapraszane na te wieczorne spotkania. Oficjalnie usłyszałem, że powód jest prozaiczny, ponieważ te dwie ministry nie mają poświadczeń dostępu do informacji niejawnych, a ci politycy między sobą rozmawiają o takich informacjach, dlatego że

0: że premier i wicepremier i marszałek Sejmu mają dostęp do informacji niejawnych i rozmawiają o takich informacjach, natomiast nieoficjalnie mówi się o tym, że panowie nie ufają paniom. I oczywiście to brzmi strasznie, natomiast dzisiaj dynamikę w koalicji rządzącej nadaje ta trójka polityków. Donald Tusk, Kosiniak-Kamysz i Czarzasty, i to ta trójka nakreśla scenariusze polityczne i obmyśla tak naprawdę, co będzie działo się w kolejnych tygodniach. Dlatego, że ta koalicja, ta trójka spotyka się w tym formacie od wielu miesięcy. To nie jest tak, że dzisiaj, że wczoraj to spotkanie było bez Katarzyny Pełczyńskiej-Nałęcz i Pauliny Henning-Kloski. Nie, to jest jakby kolejne takie spotkanie bez przedstawicielek tych najmniejszych partii, które dzisiaj tworzą rząd. Co ciekawe, dowiedziałem się, że omawiano tam nie tylko dzisiejszą ogłoszoną zmianę, jeśli chodzi o pana ministra Berka. Pan minister Berek będzie kandydatem do Trybunału Konstytucyjnego, będzie sędzią wskazanym już jesienią na ten kolejny wakat, który się tworzy. Tam ma być zderzakiem, ma być tą osobą, która w przyszłości będzie nowym przewodniczącym, prezesem Trybunału Konstytucyjnego. Taki jest plan polityczny, ale omawiana też na przykład bardzo ciekawy wątek związany z tym, jak koalicja rządząca zachowa się, jeśli chodzi o wybór pozostałych wicemarszałków. I to jest bardzo ciekawe, dlatego że Prawo i Sprawiedliwość zgłosiło już dzisiaj pana Marcina Ociepę jako swojego kandydata. Grupa Morawieckiego się waha, czy zgłaszać swojego. No i dowiedziałem się, że nie podjęto decyzji, jak zachowa się cała koalicja rządząca, dlatego że koalicja sobie wybierze kandydata, na którego zagłosuje.
1: No, ciekawie się zatem zapowiada ten najbliższy czas, ale to jest tak, że przed nami to właściwie, to tak jak mówiła Magdalena Chrzczonowicz, ten gorący czas jesieni, kiedy koalicja liderów będzie musiała sobie obmyślić ten plan działania, bo rzeczywiście afera goni aferę, jeżeli chodzi o te przekręty finansowe. A już za pasem mamy kwestię dotyczącą służby zdrowia i finansów. Czy rzeczywiście tych pieniędzy wystarczy? Raczej nie wystarczy, tak jak mówią ci eksperci. Ciężki czas.
2: Bardzo ciężki czas, także dlatego, że oczywiście wchodzimy, to jest jakieś takie zdanie, które mam poczucie, że powtarzamy za każdym razem, wchodzimy w okres kampanii wyborczej.
0: Od roku tak, chyba w tej kampanii.
2: Przepraszam za to zdanie, no ale taka też prawda. No więc jesteśmy w tej kampanii wyborczej i będziemy jeszcze bardziej przez najbliższy rok, oczywiście. Ale służba zdrowia to jest jedna rzecz. Druga rzecz ważna, która się wydarzyła przez te wakacje, to jest ważna dla koalicji rządzącej i koalicji obywatelskiej jednocześnie. Czyli Mateusz Morawiecki i jego na razie klub, za chwilę partia zapewne. To jest bardzo ważne dla koalicji, nie dla PiSu. Dlatego, że Mateusz Morawiecki może naprawdę zamieszać. No zresztą nie kryje tego, szczególnie mówi o tym na głos, że idzie po elektorat centroprawicowy, który do tej pory głosował na koalicję, czyli na elektorat Szymona Hołowni, Polski i tych dwóch partii, które powstały z Polski 2050 i PSL-u. I myślę oczywiście, że PSL jest dosyć, czy wyborcy PSL-u są dosyć przywiązani nie ze względu na wartości, tylko ze względu na jakąś taką zastaną tradycję głosowania na PSL, ale jeżeli chodzi o światopogląd i o wyznawane różne wartości, to partia Morawieckiego specjalnie się od PSL-u nie różni. W związku z czym myślę, że to jest, że na pewno będzie łowić w tych elektoratach. Nawet być może w takim swingującym elektoracie, który raz na PO, raz na KO już dzisiaj, raz na PiS, w zależności od tego, którego rządu ma dosyć. I jest taka grupa wyborców. I w związku z tym Mateusz Morawiecki ma tu bardzo dużo do wyłowienia. I ja myślę, że będzie dużym problemem, to znaczy, że Donald Tusk powinien przestać skupiać się, jeżeli chce wygrać wybory, na PiSie, który jest teraz jego mniejszym problemem. Większym problemem jest Mateusz Morawiecki i Konfederacja.
1: Dobrze, to jeszcze jedna kwestia nam została bardzo szybko. Raport NIK dotyczący rozliczeń IPN-u i Karola Nawrockiego. Karol Nawrocki jeszcze zanim został prezydentem był, jak wiemy, szefem IPN-u i prześwietlił go NIK. No i wyszło tak, że było dużo nieścisłości, jeżeli chodzi o rozliczenie finansów. Między innymi przez ponad 2 lata Karol Nawrocki nie rozliczył pieniędzy za mieszkanie, mieszkanie w pokoju, za korzystanie w pokoju gościnnym. Dlaczego prezydent nie uregulował tych powinności? No i właściwie czy ten, co ten raport nam mówi też?
0: No prezydent powinien tutaj usiąść i się wytłumaczyć.

0: słuchaczom.
1: Tłumacz się za niego.
0: Ja nie mogę się tłumaczyć.
2: Tam było jeszcze trochę więcej tych kwestii rozliczeń, bo też między innymi chodziło o takie marnotrawienie pieniędzy na grę. Grę, która miała konkretnie IP, NIK podał tytuł grę komputerową, grę szyfrów. Ona kosztowała ponad 1 000 000 zł, ale z kolei promocja

0: kto skorzystał. Ona też nie była aktualizowana. No, też to, ta społeczność gamerów, z tego co czytałem, oczekiwała takiej gry. Znaczy, fajnie jest mieć grę historyczną, która też jest, ma taki wymiar edukacyjny. Natomiast to był niewypał. Tam były też wątpliwości co do wynajęcia przestrzeni na ten ośrodek edukacji imienia Lecha Kaczyńskiego, który jest przy meczu Świętokrzyska w Warszawie. No tam jakaś bardzo niekorzystna umowa wynajmu, która obciąża kolejne kierownictwo IPN-u, którego swoją drogą nie ma. No, pan prezydent Nawrocki dzisiaj no, nie musi się z niczego tłumaczyć, bo jest zwycięzcą wyborów prezydenckich i to, co się działo w IPN-ie, jest jakimś obciążeniem, ale już chyba dla pasjonatów i czytelników raportów Najwyższej Izby Kontroli, bo politycznie nie ma to absolutnie żadnego znaczenia.
1: A szkoda, bo moglibyśmy też mówić o finansach, o państwowych finansach, bo w zasadzie to są wszystkich nas pieniądze.
0: Znaczy to dobrze, że prezydent Nawrocki nie ma dzisiaj kontroli nad żadnymi finansami, no bo jeżeli tak źle zarządzał finansami instytucji publicznej, no to dzisiaj dobrze, że panuje tylko nad swoim budżetem domowym.
1: Bardzo dziękuję za dziś. Magdalena Chrzczonowicz, OKO.press. Dziękuję bardzo. I Arek Gruszczyński, Gazeta Wyborcza. Dziękuję. Również dziękuję. Monika Suszek, dziękuję i do usłyszenia.
2: Puls Trójki.

0: 10 minut do godziny 18, tu program Trzeci Polskiego Radia. Dziś po 18.30 reportaż, w którym posłuchają Państwo historii o skarbach znalezionych w śmietniku i dzwonią Państwo pod 2273, żeby pochwalić się swoimi znaleziskami.
1: Znalazłem 20 zł w śmietniku.
0: No nie wiem, czy przebija to worek taśm demo jednej z większych polskich wytwórni fonograficznych, który znalazł pan Andrzej, o ile dobrze pamiętam. Co u Państwa w śmietnikach?
2: Ja znalazłam oryginalne nuty Beethovena. Mam to. Sama też jestem muzykiem. Oryginały pisane ręcznie.
0: Oryginalne nuty Beethovena. Czy ktoś to przebije? 22,7 trójek.

Do 18 zostało 6,5 minuty, punktualnie o 6 właśnie serwis w programie trzecim, a później porozmawiamy m.in. o tym, że Węgrzy mają nowego prezydenta. W audycji popołudniowej zapraszamy do trójki oczywiście.

0: Autopromocja.
1: Dlaczego do Homera wracamy w czasach wojen i niepokojów? Co to znaczy, że Marek Aureliusz jest głosem europejskości? Jak na naszym kontynencie zmieniało się rozumienie wolności? Albo co o dzisiejszym kryzysie demokracji miałby do powiedzenia Alex de Tocqueville? W podcaście Źródła Europejskie rozmawiamy o tym, co ukształtowało naszą tożsamość. Premiera w każdą środę w południe na stronie polskieradio.pl, w serwisach streamingowych oraz w formie wideokastu na kanale YouTube Trójki. Agnieszka Lichnerowicz, zapraszam.
0: Autopromocja.
2: Zapraszamy do reklamy.
3: Codziennie szeroki wybór świeżego mięsa? To się opłaca. Już dziś karkówka wieprzowa rzeźnik, cena przed obniżką 18,49. Teraz 11,99 za kilogram, a z kuponem Lidl Plus 7,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
4: Lidl, to się opłaca.
5: Wzięłam coś na infekcję intymną i objawy zniknęły.
6: Ale pozostała zaburzona flora bakteryjna, która sprzyja nawrotom. Dlatego gdy dopadnie Cię infekcja intymna, od razu sięgnij po Iladian Direct Plus. Iladian Direct Plus działa nie tylko na przyczynę infekcji, ale może redukować jej objawy już po jednym dniu stosowania oraz wspiera przywrócenie prawidłowej mikroflory. Iladian pomocniczo w leczeniu zapalenia pochwy. Aflofarm to jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
7: Teatr Polskiego Radia razem z Teatrem Ochoty rozpoczynają nowy wakacyjny cykl. Już od 15 sierpnia, każdej soboty o godzinie 17, słuchowiska na Leżakach, na skwerze przed Teatrem Ochoty. Wspaniałe głosy Krystyny Czubówny, Anny Seniuk, Michaliny Łabacz czy Dominiki Ostałowskiej. Wybitne teksty Mateusza Pakuły, Artura Pałygi czy Elizy Kąckiej. Wstęp na wszystkie wydarzenia jest bezpłatny. Chodźcie i posłuchajcie.
8: Żyj bez ograniczeń, nawet przy śmiechu, wysiłku czy dźwiganiu. Czuj się pewnie.
9: Za utrzymanie kontroli w oddawaniu moczu odpowiadają m.in. mięśnie dna miednicy. Sięgnij po Regulinal i wspomóż ich prawidłową pracę. Suplement diety Regulinal zawiera aż 11 składników, m.in. magnez i witaminę D, które wspomagają prawidłowe funkcjonowanie mięśni, w tym mięśni dna miednicy. A wyciąg z ziela nawłoci wspiera zdrowie pęcherza.
8: Regulinal pomoże zachować kontrolę.
9: Regulinal. Komfort, na który zasługujesz.
8: Aflofarm.
10: Bo w Media Ekspert taniej masz. O tak, taniej masz.
11: W Media Ekspert wyprzedaż. Rowery w promocji i nawet 50% taniej.

0: Miejskie elektryki trekkingowe i dla dzieci. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
1: Mamy co świętować. W tym roku Toyota obchodzi 35 lat oficjalnej obecności w Polsce. Z tej okazji czekają wyjątkowe propozycje. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. Na przykład teraz designerska i nowoczesna Toyota CHR Hybrid jest dostępna już od 119 800 zł. Warto też sprawdzić ofertę na napęd plug-in oraz inne modele. Tej urodzinowej okazji nie można przegapić. Dziękujemy za lata zaufania.
2: Żegnamy reklamy.
3: Tu program Trzeci Polskiego Radia. Jest 18-11 sierpnia. Michał Matus, kłaniam się. Serwis Trójki, Anna Zaleśna-Sewera.
4: Były doniesienia.

0: O nieprawidłowościach jest dymisja wiceszefowej Karkonoskiej Agencji Rozwoju Regionalnego. Rolnicy z Opolszczyzny chcą, by rząd ogłosił stan klęski żywiołowej. Jak mówią, ich plony zniszczyły wysoka temperatura i susza. Samoloty nie lądują ani nie startują. Lotnisko we włoskiej Katanii wstrzymuje całkowicie ruch. Anna Konieczyńska odwołana ze stanowiska wiceprezeski Karkonoskiej Agencji Rozwoju Regionalnego. Decyzja ma związek z nieprawidłowościami przy przyznawaniu pomocy dla powodzian.
1: Premier Donald Tusk zapowiedział rozliczenie osób odpowiedzialnych za nieprawidłowości.
2: Dla mnie najważniejsze jest, aby instytucje państwa działały i żeby prędzej czy później każde ewentualne nadużycie zostało zidentyfikowane i ukarane. Gorącym żelazem wypalimy każdy przypadek nieuczciwego rozdysponowania pieniędzy dla powodzian.
1: Sprawa dotyczy m.in. 4,5 miliona złotych, które według ustaleń Wirtualnej Polski trafiły do trzech podmiotów z Dziwiszowa. Pomoc miały otrzymać m.in. firmy męża Anny Konieczyńskiej, jej sąsiada oraz lokalnego przedsiębiorcy współpracującego z samorządem. Dziś w tej sprawie zebrała się Rada Nadzorcza spółki.
3: Podjęła dzisiaj uchwałę o odwołaniu z dniem dzisiejszym pani Anny Konieczyńskiej z funkcji wiceprezes zarządu spółki.
1: Przekazał Michał Nowakowski, rzecznik Urzędu Marszałkowskiego. W poniedziałek postępowanie w tej sprawie wszczęła prokuratura, a od kwietnia sprawą zajmuje się CBA. Kontrolę prowadzi także Ministerstwo Rozwoju i Technologii. Mateusz Czmiel, Polskie Radio.
0: Samorząd rolniczy z Opolszczyzny apeluje do premiera o ogłoszenie stanu klęski żywiołowej. Rolnicy alarmują, że długotrwałe ekstremalne temperatury doprowadziły do ogromnych strat w uprawach.
4: Kukurydza tutaj najwięcej ucierpiała, ponieważ zawiązki kolb już dzisiaj są nie do odbudowania. Chcemy, aby komisje klęskowe mogły wyjść i szacować właśnie te szkody. W tej chwili aplikacja suszowa nie pozwala komisjom wyjść w pole, bo musi być to uargumentowane Instytutem Meteorologii.
0: Mówił prezes Izby Rolniczej w Opolu Jerzy Sawielski. Wniosek trafił też do Ministerstwa Rolnictwa. Na dniach ma spotkać się zespół doradczy powołany przy wojewodzie. Lotnisko w Katanii całkowicie zawiesza ruch z powodu erupcji Etny. Zarówno przyloty, jak i odloty zostały wstrzymane. Ograniczenia mają obowiązywać do jutra, do 11.
5: Powodem jest utrzymująca się aktywność wulkanu oraz kierunek wiatru, który może przenosić popiół w stronę lotniska. W ostatnich dniach część lotów była odwoływana lub przekierowywana na inne sycylijskie porty. Pasażerowie są proszeni o sprawdzenie statusu swojego lotu u przewoźnika przed wyjazdem na lotnisko. Etna od kilku dni pozostaje bardzo aktywna. Wulkan wyrzuca popiół i lawę, a w nocy otworzył się kolejny otwór, z którego wypływa lawa. Sytuację cały czas monitorują włoskie służby. Aleksandra Nietopiel, Polskie Radio.
0: Festiwal muzyczny Bittersweet na poznańskiej Cytadeli przedmiotem sporu. Część mieszkańców uważa, że tak duże wydarzenie, które rozpocznie się już pojutrze, nie powinno odbywać się w parku. W ubiegłym roku skarżyli się na hałas i śmieci. A zdaniem prezydenta Poznania pierwsza edycja wiązała się z emocjami. Jestem przekonany, że po tej emocje opadną, mówi Jacek Jaśkowiak.
6: Mam również świadomość, że te elementy związane z hałasem, z poszanowaniem ciszy nocnej, z poszanowaniem przyrody, no ale też te również inne elementy, które w zeszłym roku budziły emocje. W tym roku organizator te wszystkie problemy moim zdaniem jakby rozwiązał. No i w tym roku nie sądzę, żebyśmy mieli takie emocje jak w zeszłym.
0: Rzecznik festiwalu zapewnił, że po imprezie w parku nie będzie po niej śladu. Podczas festiwalu może bawić się ponad 40 tysięcy widzów. Muzycy z Polski i zagranicy wystąpią na kilku scenach.
7: Dziecko jest w dobrym stanie.
0: Dwumiesięczna dziewczynka w oknie życia w Białymstoku. Niemowlę było zadbane, była przy nim karteczka z imieniem i datą urodzenia, a także informacje o stanie zdrowia. Dziewczynka przebywa obecnie w Uniwersyteckim Dziecięcym Szpitalu Klinicznym w Białymstoku. Poinformowała jego rzeczniczka. Zgodnie z procedurą rodzice dziecka mają 6 tygodni na ewentualną zmianę decyzji i zabranie go z powrotem do domu. Jeśli tego nie zrobią, to urzędnicy będą mogli rozpocząć poszukiwania rodziny zastępczej.
8: Klimat.
0: A w większości kraju jakość powietrza jest dobra lub bardzo dobra, jedynie w Łasku umiarkowana, a w Nakle nad Notecią dostateczna. 53% energii w krajowej sieci pochodzi z odnawialnych źródeł, najwięcej ze słońca. W zlewni Brdy możliwe wezbranie z przekroczeniem stanów ostrzegawczych. Na większości terytorium Polski utrzymuje się susza hydrologiczna. To był serwis Trójki.
9: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
10: 18.05 i sport w Trójce. Dariusz Urbanowicz.
11: Od razu przenosimy się do Birmingham, gdzie lada chwila rozpocznie się sesja wieczorna Mistrzostw Europy w lekkiej atletyce. To drugi dzień zmagań, a mamy podstawy spodziewać się dziś medali. Na miejscu jest wysłannik Polskiego Radia, Rafał Bała.
12: Jedno jest pewne. Dziś wieczorem co najmniej jeden medal trafi na konto reprezentacji Polski. Przecież za pół godziny...

0: Godziny srebro za wczorajszy finał na 100 metrów odbierze Ewa Swoboda, ale to może być dopiero przedsmak emocji z biało-czerwonymi w rolach głównych. Kilkadziesiąt minut później rzut młotem z naszym pięciokrotnym mistrzem świata Pawłem Fajtkiem. Jego głównym rywalem będzie Jan Chossino, który miesiąc temu we francuskim Ternon ustanowił rekord świata w rzucie muszlą klozetową. Fajdek wrócił po kontuzji i przeżywa drugą młodość, a kibice patrzą na niego z nadzieją.
1: Cieszę się, że znów ktoś we mnie uwierzył. Ja na pewno w siebie wierzę i będę starał się walczyć. Jak potoczy się konkurs, zobaczymy.
0: Ważne, że po kontuzji nie ma śladu. Zdrowa i w formie jest też Pia Skrzeszowska, która doskonale pamięta swoje złoto Mistrzostw Europy sprzed 4 lat. Dziś na Płotkach spróbuje powtórzyć ten sukces w Birmingham, a na deser rywalizacja najszybszych mężczyzn na starym kontynencie. Tuż przed 22 finał 100 metrówki. Być może z naszym Dominikiem Kopciem w składzie.
2: Dziękuję bardzo, to był Rafał Bała. Raporty z Birmingham w wieczornych serwisach sportowych w Trójce. Kibice hokeja przebierają nogami, bo sezon zbliża się wielkimi krokami, że tak zrymuje. Opublikowano właśnie terminarz rozgrywki Tauron Hockey Ligi. Rozpoczną się 15 września. Weźmie w nich udział 10 drużyn. Na mapę wracają STS Sanok i Podhale Nowy Targ. Drużyna z miasta Zdzisława Beksińskiego uzyskała dziś licencję. Szarotki są w trakcie dopinania szczegółów. Ostatni raz 10 drużyn grało w THL-u 5 lat temu. Jutro w Starych Jabłonkach rozpoczną się Mistrzostwa Europy w siatkówce plażowej. W zawodach udział wezmą 32 drużyny męskie i żeńskie. Turniej zgromadzi najlepsze duety z całego kontynentu, a stadion główny w Starych Jabłonkach może pomieścić nawet 4,5 tysiąca widzów. Mówi prezes Polskiego Związku Piłki Siatkowej Sebastian Świderski.
3: To jest nasza największa impreza w tym roku, jeżeli chodzi o gry zespołowe, a tym bardziej jeszcze o siatkówkę plażową. Cieszymy się, że Stare Jabłonki zgłosiły się, żeby ten turniej zorganizować. Trochę martwimy się o zdrowie naszych polskich par, ale wierzymy w to, że właśnie ta miejscowość, ci kibice jednak spowodują, że nasi zawodnicy się pojawią w komplecie i będą walczyć o jak najwyższe pozycje i punkty w rankingu.
2: Mistrzostwa Europy w siatkówce plażowej w Starych Jabłonkach potrwają do 16 sierpnia.
4: Temperatura w nocy przeważnie od 9 do 14 stopni. Jutro w ciągu dnia ma być od 20 do 25, nieco chłodniej nad morzem koło 19, może pokropić na północnym wschodzie.
5: Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia.
4: 8 minut po godzinie 18, ze mną Agnieszka Laskowska, Michał Jakubik i Jacek Frenzel.
6: Zapraszamy do Trójki.
4: Po 18.30 reportaż o skarbach, które można znaleźć na śmietniku, a państwo dzwonią ze swoimi znaleziskami pod 2 2 7 3.
7: Na śmietniku. Co znalazłem tak. Lampę do paznokci, całkiem nową, mikrofalówkę nową i wiele, wiele innych rzeczy. Na ten rok to mam 8 tysięcy.
4: 8 tysięcy. Czy ktoś to przebije?
8: To moja przyjaciółka kiedyś znalazła na śmietniku w kartonie, w reklamówce bardzo znanej firmy, taką małą torebkę. Myślałem, że to jest podróba, to była oryginalna torebka, tylko była mocno zniszczona. Zapłaciła 3 tysiące za jej renowację, później sprzedała ją za 40 tysięcy, wzięła te 3 tysiące, które wydała, a resztę przeznaczyła na hospicjum. A ja kiedyś na śmietniku znalazłem pana Tadeusza z 1911 roku.
4: O skarbach ze śmietnika w reportażu o 18.40 w programie trzecim. A to Change the Weather, Underworld, 9 po 18.

0: 11 minut po godzinie 18, tu program trzeci Polskiego Radia. Po wielu przepychankach, zwrotach akcji i kontrowersyjnych zabiegach prawnych znamy nazwisko nowego prezydenta Węgier. To 73-letni prawnik András Boko. Został dziś wybrany na tę funkcję przez Węgierskie Zgromadzenie Narodowe. My łączymy się teraz z Piotrem Piętką, korespondentem Polskiego Radia na Węgrzech. Powiedz, czy ten ostatni akt wyboru nowej głowy państwa gładko przebiegł?
1: Witam, pozwól, że się przywitam także z państwem. Rzeczywiście przebiegł gładko, tak jak można było się trochę tego spodziewać, tak jak to wszystko, co się działo. To był jeden z najtrudniejszych momentów w ogóle Petera Modiora po wyborach, ponieważ wydawało się, że chyba Tomasz Szujok jednak sam ustąpi, on nie ustąpił, więc trzeba było aż zmieniać konstytucję. No i dzisiaj było gładko, dlatego że partia TISO ma 140 głosów, a potrzeba było 135, żeby tego nowego prezydenta, bo taki jest system na Węgrzech, żeby parlament wybrał tego nowego prezydenta i rzeczywiście dokładnie 140 głosów. Brakowało jednego głosu, ale to nie przypadek, dlatego że Agnes Forsthofer, która jest przewodniczącą Zgromadzenia Narodowego, ale teraz pełni obowiązki prezydenta jeszcze przez najbliższe 8 dni, ona nie miała prawa głosować teraz ten jedyny raz, dlatego 140 głosów, 6 przeciwko. To byli posłowie skrajnie prawicowej partii Nasza Ojczyzna. Nie głosował Fidesz, w ogóle nie było posłów Fideszu i KDMP, czyli poprzedniej władzy, która przez 16 lat rządziła, nie było ich na sali. 73-letni prawnik, tak jak powiedziałeś, to konstytucjonalista, to sędzia. On był sędzią Europejskiego Trybunału Praw Człowieka. Potem był przez niecałe trzy lata sędzią, a właściwie przewodniczącym węgierskiego Sądu Najwyższego i został właśnie przez reżim Fideszu i Viktora Orbana odwołany. Dlatego nowy prezydent, choć jego przeciwnicy mówią, że może szukać zemsty, ale nowy prezydent jasno stawia sobie zadania przed sobą, no i tą nową władzą partii TISO. Poważnym błędem byłoby sądzić, że sam wynik wyborów przywróci rządy prawa. Oczywiście niezbędna jest odpowiednia konstytucja, wolne wybory, niezależne sądy, skuteczne tworzenie konstytucji, swoboda w dostępie do informacji publicznej i odpowiedzialne rządy. Ale oprócz tego wszystkiego niezbędna jest również demokratyczna i funkcjonalna kultura konstytucyjna. Oczywiście to rodzi duże nadzieje dla tej rozedrganej sceny politycznej węgierskiej. Bardzo spokojne, bardzo rzeczowe przemówienie nowego prezydenta, także rzeczywiście czekamy na to, co będzie. A tylko powiem dosłownie jednym zdaniem, to jest bardzo nietypowa kadencja, dlatego że prezydent został właśnie dlatego, że trzeba było odwołać poprzedniego. Napisane jest, że będzie rządził najwyżej 5 lat albo do czasu uchwalenia nowej konstytucji.
0: A jak ten wybór przyjęli politycy innych partii?
1: No oczywiście nie da się ukryć, że tutaj jednym głosem mówi partia TISO i oni bardzo duże nadzieje wiążą z tym kandydatem, którego właśnie wskazali. Myślę, że jego profesjonalizm sprawi, że proces tworzenia konstytucji, który TISA planuje w przyszłości, w najbliższej przyszłości, będzie przebiegał w taki sposób, aby zwyciężyły rządy prawa. Myślę, że każdy z naszych kandydatów nadawałby się na to stanowisko, ale András Boko cieszy się jednomyślnym zaufaniem frakcji. Jako prawnik konstytucyjny poświęcił temu swoje życie. Myślę więc, że w nadchodzącym

0: W nadchodzącym czasie możemy osiągnąć z nim maksimum.
1: Znamienne słowa powiedział też wcześniej, napisał, przepraszam, nadburmistrz Budapesztu, lewicowy nadburmistrz Budapesztu Gergely Koraczoń, który powiedział, że to właśnie system Fideszu rozpoczął się z momentem wyrzucenia Ondrasza Boki z bycia prezesem Sądu Najwyższego, a kończy się jego zdaniem właśnie, kiedy zostaje zostaje prezydentem. Ale natomiast Fidesz cały czas broni poprzedniego prezydenta i tego, co się stało wcześniej.
0: Widzę, że mamy tu do czynienia z nielegalnym wyborem prezydenta. Nie było żadnych konsultacji społecznych w tej sprawie, bo frakcja Tisy, o ile dobrze rozumiem, sama w ciągu jednego lub dwóch dni zdecydowała, jaka jest sytuacja. To im powinno się zadawać pytania o kandydata.
1: No i tak jak powiedziałem, dzisiaj Fideszu nie było na tym posiedzeniu. To było takie, nie wiem, czy brzydkie, bo to pewnie oceni historia, ale rzeczywiście znamienne, że na sali już później w czasie zaprzysiężenia prezydenta właściwie byli tylko i wyłącznie posłowie Tisy. Miejmy nadzieję, że rzeczywiście, tak jak powiedział prezydent, trzeba połączyć te zwaśnione właściwie dwie strony konfliktu, bo oczywiście to w słowach Węgra brzmi bardzo dobrze, bo najważniejsze są Węgry.
2: I o tym wszystkim opowiadał państwu Piotr Piętka prosto z Budapesztu. Dziękuję pięknie.
1: Dziękuję.
2: A to Zabierz Mnie, Ewa Kuc i Błażej Król. 17 po 18.

0: 18 minut po 18, tu program Trzeci Polskiego Radia. Nad Wisłą nie jest najlepiej. Właściwie widać gołym okiem, że jest źle. Nasze rzeki wysychają. Wisła na wysokości Warszawy bije rekordy, jeśli chodzi o ten niski poziom. Ewa Dukała rozmawiała z mieszkańcami na brzegu rzeki.
1: Tam bliżej kładki na Pragę, tam widać to już drastycznie, bo już zaczyna rosnąć na Wiśle jakieś trawy czy jakaś inna roślinność. Poziom Wisły z roku na rok spada coraz bardziej, przynajmniej z moich obserwacji. Natomiast rozmawiałem też z właścicielem barki, który tutaj pływa, i on również potwierdza, że coraz trudniej mu się nawiguje, mimo że zna tą Wisłę jak własną kieszeń.
2: Faktycznie ten poziom jest troszkę mniejszy, troszkę bardziej jest widoczny brzeg i nie jest to coś, co może się rzuca na pierwszy rzut oka, tylko jak faktycznie się dłużej przypatrzyłam, to dostrzegłam tą różnicę.
3: To się rzuca w oczy, na przykład na główkach filarów, na mostach, które normalnie są zalane wodą. W tej chwili jest, nie wiem, tak na oko jakieś metry wystają z wody.
1: W jakimś stopniu mnie to dotyka, to znaczy takim, że trochę się tym martwię, że spada, natomiast nie mam kompletnie na to wpływu, żeby zwiększyć to raptownie. Jedyne, co mogę robić, to jakby dalej dbać o to środowisko, które mamy i tyle.
3: No jest to niepokojące, bo w przeciągu ostatnich, nie wiem, 10 lat ta sytuacja

0: się nie poprawia.
1: To trochę mnie denerwuje, że ona w ciągle w jednym kierunku płynie. Żartowałem, ja nie jestem roszczeniowy. Wszystko jest ładnie, pięknie. Szwedzi narobili tutaj nam troszkę bałaganu, bo te pamiątki, które tam zostawili, wystają nieraz, jak ta nasza piękna Wisła opada. Ale to nie jej wina, tylko wina wiadomo kogo, ludzi, bo nie dbają o środowisko.
2: Łączymy się teraz z Danielem Petryczkiewiczem, fotografem, blogerem, aktywistą. Dzień dobry.
3: Dzień dobry państwu, dzień dobry panu.
2: Ten zły stan Wisły jest też oznaką bardzo złego stanu wszystkich jej dopływów i tych mniejszych rzek, bo na dużych rzekach to widać spektakularnie ten spadek poziomu wody, ale skoro w Wiśle ubyło, tak jak tutaj jeden z mieszkańców zauważył, no ponad metr w jednym miejscu, sam przynajmniej dostrzegł taki ubytek, to gdzieś tej wody mniej musiało być też we wszystkich dopływach Wisły, prawda?
3: No właśnie to jest, jak mówiła moja babcia, lepiej późno niż później, ale to jest może czas, żeby właśnie połączyć kropki, bo to, że Wiśle jest tak, miał mało wody, to przede wszystkim oznacza, że wyschły na pewno jej mniejsze dopływy, takie rzeki trzeciego rzędu, jak na przykład rzeka Mała, o której ja bardzo dużo piszę i napisałem o niej książkę też, ale chodzi bardziej o to, że w tej rzece nie ma wody już trzeci rok z rzędu. Jeżeli Mała, a przyjmijmy ją jako taką metaforę innych rzek, nie doprowadza wody do jeziorki, która z kolei wpada do Wisły, i w jeziorce ledwo też ta woda płynie, no to właśnie to jest ta przyczyna, tak? W Sanie, który jest jedną z większych rzek wpadających do Wisły, w zasadzie są takie miejsca, gdzie można przejść przez San, no może nie suchą stopą, no ale po kostki w wodzie. W Pilicy płynie bardzo mało wody, więc to, co widzimy w tej chwili w Warszawie, czy dalej w dół rzeki, na przykład w Toruniu, gdzie zanotowano rekordowy, absolutnie najniższy poziom w historii pomiarów, to nie jest efekt tylko i wyłącznie tego, że brakuje wody w samej rzece, ale brakuje w całej jej zlewni i w całym jej niemal dorzeczu. To jest już efekt. To, co widzimy, to ja bym nawet powiedział, że to jest agonia w ogóle jakby całej doliny.
2: Jak spojrzymy na informacje płynące z całej Europy, widzimy, że mamy też do czynienia z taką suszą, która dotyczy właściwie w tym roku całego kontynentu. Tak. W ostatnich dniach pan się bardzo zirytował na swoim profilu w mediach społecznościowych na wody polskie, bo urząd w Gdańsku rozpoczął prace konserwacyjne. Dlaczego?
3: No, to jest jakaś sytuacja w ogóle dla mnie niezrozumiała kompletnie, bo to trochę wygląda w taki sposób, jakby Wody Polskie z jednej strony mówiły, mamy suszę, trzeba przeciwdziałać suszy, a z drugiej strony robimy działania, które tą suszę pogłębiają. Bo wszelkiego rodzaju czyszczenie tak zwane, czy tam utrzymywanie, jak oni to mówią, rzek, rowów, wykaszanie jej brzegu, ich brzegów, wykaszanie dna, niszczenie tam bobrowych, to jest nic innego, jak spuszczanie jak najszybciej wody, której nie mamy. Bo 3/4 Polski jest w tej chwili na serwisach IMGW na szaro, co oznacza, że jest susza hydrologiczna, a to jest, przypomnę, trzecie już stadium suszy, a w zasadzie już mamy czwarte, to ostateczne stadium suszy, bo 51% wskaźników tych wód podziemnych, o czym mówi Państwowy Instytut Geologiczny i to jest już ten etap suszy hydrogeologicznej, to tam już mamy problem z niżówką wód podziemnych, co może oznaczać w każdej chwili problemami w ogóle z dostępem wody w kranie. A dalej instytucja, która ma się zajmować, gospodarować wodami, robi działania, które mają prowadzić do jeszcze głębszego stanu suszy. To jest jakaś schizofrenia, która nie jest nowością, która się dzieje od dekad.
2: Wścieka się pan tak na te wody polskie za to wykaszanie, za niszczenie tam bobrowych. Z kolei gdańskie Wody Polskie piszą, że prace są zgodne z prawem, to raz, a dwa, co chyba ważniejsze w tym przypadku, związane z ochroną przeciwpowodziową. To nie jest dla pana dobry argument?
3: To nie jest w ogóle żaden argument, niestety. Znaczy, odniosę się do tego prawa. Absolutnie to jest wszystko zgodne z prawem. Tylko powiedzmy sobie otwarcie. W 2022 roku największa katastrofa ekologiczna nowożytnej Europy, czyli zachwit złotej algi w Odrze w wyniku zrzutu wód kopalnianych, był całkowicie zgodny z prawem. Z normami, które są ustanowione. Czy to oznacza, że tak właśnie mamy robić?
2: A wróćmy do tej ochrony przeciwpowodziowej, bo to nie jest argument dla pana, rozumiem, w przypadku tego, co robią Wody Polskie.
3: Znaczy zastanawiam się, czemu miał, jakiej powodzi, przed jaką powodzią miałoby to uchronić. Na razie mamy gigantyczną suszę, a przed powodzią wiemy, że na pewno nie chronią przekopane, pogłębione rzeki, którymi jak po prostu rynnami potężnymi z impetem,

0: rwie woda, ale chronią za to rzeki, w których woda może się bezpiecznie rozlać na boki, stracić swój impet, wsiąknąć w mokradła, zasilić torfowiska, rozlewiska, rozbić się na tamach bobrowych, na drzewach, które często w tych rzekach są. To jest ochrona przeciwpowodziowa.
1: I o taką ochronę przeciwpowodziową tutaj muszę niestety przerwać, walczy Daniel Petryczkiewicz. Stawiamy kropkę. Dziękuję bardzo za tę rozmowę.
0: Dziękuję bardzo. Do widzenia Państwu.
1: W Trójce Metronomy Everything Goes My Way. 25 minut po 18. A my po 18.30 po serwisie porozmawiamy i posłuchamy o skarbach, które można znaleźć na śmietnikach, jeżeli zdąży się uratować przed śmieciarką.

0: Zapraszamy do reklamy.
1: 35 lat w trasie. Od tylu lat Toyoty napędzają polskie firmy. Tysiące ton ładunków, miliony kilometrów i zaufanie, za które dziękujemy. Z okazji 35. urodzin Toyoty w Polsce mamy prezenty dla Twojego biznesu. Wyjątkowe oferty na auta dostawcze tylko teraz z korzyściami nawet do 80 tysięcy złotych. Nie przegap tej urodzinowej okazji. Do zobaczenia w salonach i na drogach.
2: Mega okazje w Media Expert, a do tego na produkty objęte promocją do 40 lat 0% i do listopada nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
3: No, działka wygląda jak należy. Kwiaty podlane, grządki opielone i jeszcze...
4: Mamo, odpocznij, bo znów zaczną ci dokuczać skurcze.
3: Spokojnie. Zaczęłam stosować Zdrowit Skurcz Senior i pozbyłam się tego kłopotu jak chwastów.
5: Suplement diety Zdrowit Skurcz Senior zawiera potas i magnez niezbędne dla prawidłowej pracy mięśni oraz ekstrakt z głogu wspomagający krążenie krwi.
3: Zdrowit Skurcz Senior i niech skurcz cię nie ogranicza.
5: Więcej informacji na opakowaniu produktu. Dystrybutor Naturprodukt Zdrowit. Spółka z o.o.
6: Znowu miałam rację.
7: W czym?
6: We wszystkim.
7: Akurat.
6: Mówiłam, że latem kupimy Suzuki.
7: Ale tylko jak ceny będą mega atrakcyjne.
6: A nie są?
8: Teraz Suzuki Vitara już od 89 900 zł. Do tego najem z atrakcyjną ratą miesięczną, a także do 10 lat gwarancji plus. Ruszaj na wakacje nową Suzuki Vitarą. Szczegóły w salonach i na suzuki.pl.
9: Pędziłam, ale moje nogi znowu jak z ołowiu.
10: Klasyczny objaw żylaków, ta ciężkość, ból i obrzęki nóg.
9: Brzmisz jak podręcznik medyczny. Co radzisz?
10: Biohespan Max, bo to maksymalna dawka diosminy i to zmikronizowanej.
9: Czyli?
10: Taka, co się dobrze wchłania. A to ważne, dlatego jest w Biohespanie Max. Biohespan Max, maksymalna ulga dla nóg.
11: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Przewlekła niewydolność krążenia żylnego kończyn dolnych. 1000 mg diosminy. Aflofarm.
12: Otwieram.

0: Mamy tysięczny sklep Lidla w Polsce i dziękujemy, że wciąż jesteście z nami. Z tej okazji od 20 lipca do 14 sierpnia w każdym tygodniu w sklepach i na Lidl.pl czeka łącznie 1000 produktów w promocji. Więcej na www.lidl.pl.
1: Lidl, to się opłaca.
2: Żegnamy reklamy.
3: Jest 18.30. Skrót serwisu Trójki, Anna Zaleśna-Sewera.
4: Na Bałtyku będzie najnowocześniejszą jednostką. Jutro w Gdyni chrzest i wodowanie fregaty wielozadaniowej ORP Wichar. Premier Donald Tusk podkreśla, że polska marynarka wojenna jest sukcesywnie modernizowana.
5: Dzisiaj mówimy już nie o wstępie, ale o bardzo praktycznych krokach, które spowodują, że będziemy dysponowali najnowocześniejszymi środkami obrony polskiego wybrzeża i polskiego morza.
4: Szef rządu dodał, że obecne inwestycje zbrojeniowe w Polsce są jednymi z największych w Europie. Prokuratura w Warszawie skierowała do sądu akt oskarżenia wobec pułkownika rezerwy Krzysztofa G. Śledczy zarzucają mu przetwarzanie informacji niejawnych i przesyłanie ich na prywatną skrzynkę mailową szefa kancelarii premiera zarządów Mateusza Morawieckiego, Michała Dworczyka, co doprowadziło do ich ujawnienia. Mężczyzna nie przyznał się do winy. Grozi mu do 3 lat więzienia. Prawnik András Bokko, nowym prezydentem Węgier, tak zdecydował parlament. Na 73-letniego byłego prezesa węgierskiego Sądu Najwyższego głosowali wszyscy posłowie partii Pöytera Modiara. Przy 140 głosach za, przeciw zagłosowało jedynie 6 przedstawicieli skrajnie prawicowej naszej ojczyzny. Rządzący przez ostatnie 16 lat Fidesz zbojkotował głosowania. Łotewskie władze poinformowały o odkryciu tunelu pod granicą z Białorusią. Ryga zapowiada wzmocnienie ochrony granicy i walkę z grupami przestępczymi, które pomagają migrantom nielegalnie przedostawać się do Unii Europejskiej. Łotewskie służby mają uderzyć zarówno w organizatorów transportu, jak i w działające w kraju punkty wsparcia. Działania otrzymały kryptonim Operacja Wilkołak. Więcej informacji w Trójce o 19.00.
3: Może przelotnie padać w nocy na północy Polski. Będzie od 9 do 14 stopni, to już w całym kraju. Jutro nad morzem ma być około 19, a poza tym raczej od 20 do 25 i drobny deszcz na północnym wschodzie. 27,5 minuty do godziny 19. Za kilka chwil w Trójce reportaż o skarbach, które można znaleźć w śmietniku. Państwo też znajdują.
6: Znalazłem duży, stojący wieszak. Miał on tabliczkę znamionową i to była jakaś spółdzielnia szewska w Stalinogrodzie. Takie rzeczy też ludzie wyrzucają.
7: Między pierwszą a drugą wojną światową prezydentem Francji był Raymond Poincaré. Napisał książkę Geneza wojny światowej. Znalazłem taką książkę pod śmietnikiem. Edycja limitowana. Wartość patrzyłem w internecie w grubych dolarach.
3: Za kilka chwil reportaż o skarbach, jakie można znaleźć, jeżeli zdąży się przed śmieciarką. Ale już teraz w programie trzecim Dziewczyna bez zęba na przedzie. Kultowy kult 27 do 19.

0: Do godziny 19 zostało nam jeszcze 21 minut.
1: Reportaż w Trójce. Zaprasza Anna Dudzińska.
2: Błażej, bohater dzisiejszego reportażu, od lat przeszukuje kontenery ze śmieciami. Jednak nie szuka jedzenia, szuka historii. We wrocławskich śmietnikach znajduje prawdziwe skarby. Stare książki, dawne fotografie, przedwojenne szkło albo po prostu biżuterię. W końcu mieszka w mieście, z którego po II wojnie światowej wyjechali Niemcy, a do ich domów przyjechali Polacy. Ci, którzy wyjeżdżali, nie mogli zabrać wszystkiego ze sobą.

0: całego dobytku nie przywieźli też przecież ludzie z centralnej i wschodniej przedwojennej Polski. I tak przedmioty zaczęły nadpisywać historię miejsca. Ale poszukujący w śmietnikach pan Błażej chce w ten sposób uciec przed pustką, znaleźć coś, co wypełni dotkliwy brak związany z historią własnej rodziny. Czy to bohaterowi reportażu Magdy Skawińskiej może się udać? Czy nie jest już za późno? Posłuchajmy opowieści Historia ze śmietnika.
1: 1853. Cukiernica na kluczek. Kiedyś cukier był bardzo drogi. To jest rubinowe szkło. Rubinowe szkło się wytwarzało z dodatkiem złota, więc troszkę złota też jest w szkle. I pięknie wygląda, nie?
2: A tutaj ten pierścionek.
1: Tak, pierścionek z Art Deco. Srebro ze złotem łączone. To są małe brylanty, to wiem. A ten kamień to nie pamiętam. Ktoś mi kiedyś sprawdzał, ale to było 3 lata temu znalezione, więc ja już nie pamiętam tego. Trzeba być odpowiedni porze, odpowiednim miejscu, nie? Bo trzeba być przed śmieciarką.
2: Patrząc na Błażeja, można by przeżyć niemałe zadziwienie. Młody, dobrze ubrany człowiek przeszukuje kubły na śmieci. Czego tam szuka? Puszek? Butelek na wymianę? Ja już wiem, że przynajmniej 3 razy w tygodniu przeszukuje kubły w około 100 wiatach śmietnikowych.
3: Nie brzydzi się pan?
1: Czego?
3: No, to śmieci? Śmieci.
1: No to właśnie zrobiłem rękawiczki, nie?
3: To jest dobre miejsce do szukania?
1: Najlepsze są takie miejsca, gdzie są stare budynki, stare kamienice, gdzie zamieszkiwali nasi dziadkowie, czy tam powszechnie uważani za starszych ludzi, ponieważ oni mają takie rzeczy, na których mi najbardziej zależy. Czyli jakieś stare książki, stare listy, stare zdjęcia, jakieś pamiątki przedwojenne. I to w momencie, co się aktualnie dzieje, ostatnie pokolenie przedwojenne umiera, no to rodzina po prostu czasami wszystko wyrzuca do śmieci. W naszym kraju tak strasznie zniszczonym i sponiewieranym w tym XX wieku, który tak bardzo utracił wiele elementów swojej kultury i jeszcze to, co zostało, jest wyrzucane, no to jakaś złość bierze.
2: Ja zastanawiam się, ile pamiątek ma po swojej rodzinie.
1: Niewiele, w sumie tam parę zdjęć jest, trochę dokumentów dziadka, który przyszedł aż do Berlina, no ale w sumie niewiele. Jakoś tak los chciał.
3: W wyniku zawieruchy wojennej?
1: Zapewne tak? Tak, zapewne tak, ale też uważam, że w jakimś stopniu ludzkiej głupoty, że może prababcia nie przywiązywała do takich rzeczy uwagi. Dla nich to były dokumenty powszednie, które były już niepotrzebne, a po prostu je wyrzuciła. A dla mnie to była jakaś pamiątka dzisiaj, nie? Zaczęło się od tego, że potrzebowałem paru krzeseł, takich starszych, i uznałem, że nie mam tyle pieniędzy, żebym sobie poszedł i kupił jakieś ciekawe krzesła. No i popatrzyłem pod różnymi śmietnikami do kontenerów. Okazało się, że w kontenerach są ciekawe meble, są właśnie też te krzesła, które potrzebuję. A po czasie zobaczyłem, że ludzie potrafią wyrzucić wszystko.
3: Dlaczego pan potrzebował tych starych krzeseł?
1: Do kawiarni, którą otwierałem. Jak człowiek zaczyna z jakimś biznesem, no to niektórzy może mają wielkie pieniądze, ale młody człowiek taki jak ja, miałem wtedy 25 lat, nie miałem dużych pieniędzy. Uznałem, że poradzę w ten sposób. Odnowiłem sobie te krzesła. W międzyczasie znalazłem też taką piękną komodę Biedermajerowską i też ją odnowiłem.
3: A skąd pan wiedział, że to Biedermajer?
1: Podpytałem mądrych ludzi. Na początku nie wiedziałem. Wszystkim na początku nic nie wiedziałem.
3: To co, do środka?
2: W ciekawie zaaranżowanej kawiarni głównie młodzi ludzie. Nie chcę, żeby dowiedzieli

0: Dowiedzieli się, że krzesła, na których siedzą, pochodzą ze śmietnika.
1: To jest ta komoda, tak. Jedna szuflada była dorabiana, to jeszcze tak nieudolnie. I te rogi szpachlowane tak nieudolnie. Jestem z tego bardzo niezadowolony, ale no, tutaj była taka wielka dziura na siebie.

0: region. Miałem już dość po prostu życia z tabelkami, z ciągłymi telefonami dyrektorów, ciągłym patrzeniem na pieniądze i po prostu to rzuciłem w pewnym momencie i uznałem, że zajmę się czymś innym. Jakoś się pojawił pomysł, żeby zająć się wypiekami ciast i otworzyć kawiarnię. Wiem, że to się nie spługa z tym, że chodzę po śmietnikach i grzebie i tym, że prowadzę działalność gospodarczą i zatrudniam ludzi, ale no tak jest po prostu. Można powiedzieć, że tak jest takie moje hobby. Uważam, że nie ma się czego wstydzić. Na przykład tu w tych śmietnikach jakieś 2,5 roku temu znalazłem taki pas z II wojny światowej należący do członków NSDAP, tak zwana koalicyjka, więc przedmioty każdego kalibru można spotkać. To są świadkowie jakiejś minionej epoki. Tak, te przedmioty. To jest jakby historia. Historia, która była. Historia tych mieszkańców. Historia nie jest czarno-biała. Jedni byli źli, drudzy byli dobrzy, ale jakby zmienianie historii i zamazywanie jej przez to, że zniszczone jakieś świadectwo tego, co było, no to to do niczego nie prowadzi, bo nas to niczego nie uczy. Nie pamiętam, żebym się szczególnie fascynował historią. To się pojawiło chyba, nie wiem, właśnie to jak zaczęło się może z tymi poszukiwaniami, tak mi się zdaje.
1: Dwa pokoje w domu Błażeja przypominają muzeum.
0: Jak muzeum, ale można dotykać, to się to już nie od muzeum. To mamy zdjęcie, jedno z najstarszych zdjęć, jakie znalazłem, bo jest wykonane na blaszce metalowej, żelaznej. I to jest zdjęcie przedstawiające pana siedzącego na krześle. To jest datowane mniej więcej na lata 80. XIX wieku. Więc mamy jakieś 150 lat.
2: Jego Słowackiego pan ma.
0: To jest XIX wiek. Niestety nie ma sceny tytułowej. Słowacki. Mam Adama Asnyka znalezionego. Niemcy palili jego książki. Tutaj stoi, czeka, się skończy. Przeminął czas. Jakie to wymowne. 140 lat. Pokolenie ma 20 lat, się liczy. No to mamy 7 pokoleń.
2: A skąd pochodzi pana rodzina?
0: Moja rodzina pochodzi z Kresów. I stamtąd przyjechali tutaj na ziemię odzyskane, bo taki był przykaz. Oprócz tego jeszcze rodzice mojego dziadka od strony taty zostali zabici przez bandy UPA i z płaczem i z wielkim żalem moja prababcia z dziećmi ruszały na ziemię odzyskane w wagonie bydlęcym. Babcia miała wtedy tam 15 lat. Dzieci były młodsze, reszta. Cały wagon śpiewał taką pieśń Najdroższa Matko Opiekunko Ludzi. Niech Cię płacz się od litości wzbudzi, wygnańce do Ciebie wołamy. Zlituj się, niech się nie tułamy. Kuzynka mojej babci, która też jechała w tym wagonie, mówiła, że cały wagon szlochał. Babcia zmarła jakieś 10 lat temu i zawsze, jak w kościele była, przepraszam, i były te pieśni w kościele, to babcia zawsze płakała. Ja jeszcze nie wiedziałem, o co chodzi. Dopiero się po jej śmierci dowiedziałem, że tak to wyglądało. I do dzisiaj, jak sobie o tym pomyślę, to mi głos zamiera.
2: Prawie 80 lat temu zakończyła się ta straszliwa wojna. Teraz żyjemy koło siebie, Polacy, Niemcy, Ukraińcy.
0: Ale to jest inne pokolenie. To jest inne pokolenie, tak samo jak ja nie przeżyłem tego, co moja babcia opowiadała. Tak samo oni nie robili tego, co ich dziadkowie.

czynili. Należy pamiętać o tym, co się stało, ale no nie obarczać innych winą ich ojców, dziadków. Bo mogą być całkowicie innymi ludźmi, nie? Pełno nut starych. Inni potrafią mieć niesamowite ilości zdjęć starych, przedwojennych, listy. Zastanawiam się kiedyś to, czy pomyślą za jakieś parę dziesiąt lat. Jaka była historia mojej rodziny? Jak wyglądał dziadek? Wiele różnych pytań, a sobie uświadomiam, przecież ja to wszystko wypieprzyłem albo wypieprzyłam do śmieci. Jestem ciekawy, czy kiedyś będzie taka refleksja.

0: Odjechała śmieciarka w reportażu Historia ze śmietnika. Magdy Skawińskiej ze studia reportażu Polskiego Radia.
1: Kolejny reportaż w Radiowej Trójce jutro około 18:40. Jestem ciekawy, jakie historie, jakie przedmioty pojawiły się w Państwa głowach i w trakcie refleksji po tym reportażu. Przedmioty, historie, które zaginęły bezpowrotnie. Dziękujemy za tę dzisiejszą audycję popołudniową. Przygotowała ją Agnieszka Laskowska, realizuje Michał Jakubik. Telefon od Państwa odbierał Jacek Frenzel. Ja nazywam się Michał Matus i zostawiam Państwa z kawałkiem Red Eyes, The War on Drugs. On kończy nasze dzisiejsze popołudniowe spotkanie, a za kilka chwil po godzinie 19, o której oczywiście punktualnie serwis w programie trzecim, zwrotki i refreny Kuby Ambrożewskiego. Dobrego wieczoru.

0: Zapraszamy do reklamy.
1: Haniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
2: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
1: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
2: Uff, jest dla mnie ratunek.
1: Tak.
2: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
3: Zdrowit.
4: Jak skutecznie przygotować się do wystąpień i przemówień? W odpowiedzi pomoże Centrum Edukacji Medialnej. Oferujemy szkolenia medialne i biznesowe, w tym z zakresu wystąpień publicznych, sztuki mówienia, reagowania w sytuacji kryzysowej. Prowadzimy praktyczne warsztaty budowania własnego wizerunku, dobierania i prezentowania argumentów podczas wystąpień publicznych i negocjacji. Centrum Edukacji Medialnej. Twój partner w medialnym świecie. Szczegóły na stronie cem.polskieradio.pl.
5: Spakowani. Możemy wyjeżdżać na urlop.
6: Widzę, że spakowałeś też Maxiluten Ginkgo Plus na oczy.
5: Pamiętałem o wszystkim.
6: No tak, bo Maxiluten Ginkgo Plus to nie tylko wysoka dawka luteiny i substancje wspierające prawidłowe widzenie, cynk i wyciąg z róży stulistnej.
5: Dokładnie, kochanie.
6: Ale także ginkgo biloba, który wspiera pamięć i koncentrację.
5: To będą piękne i niezapomniane wakacje.
6: I w końcu zobaczymy kawałek świata.
7: Zapamiętaj, Maxiluten Ginkgo Plus. Maksymalne wsparcie dla oczu. Suplement diety Aflofarm.
8: Do dzisiejszej kolacji przystępują wytrawni zawodnicy. Zawodnik numer 1 ma już za sobą tłuste potrawy z grilla. Numer 2 dopadł do miski z kapustą. Jeszcze tylko deser, ale nagle pojawiają się gazy i potworna ciężkość w żołądku. Czyżby spowalniało ich trawienie? Ale wyciągają nowość. Suplement diety TravistoFast.
9: TravistoFast to wyjątkowe tabletki do ssania, które szybko rozpuszczają się w ustach. Zawarty w składzie wyciąg z imbiru wspiera trawienie, a wyciąg z mięty pieprzowej wspiera zdrowie żołądka i eliminację gazów.
8: TravistoFast i Travisto.
9: Aflofarm.
10: 35 lat razem. Wiele przez ten czas wspólnie przejechaliśmy. Mamy co wspominać, mamy co świętować. Nie wiemy, jaka była Twoja pierwsza Toyota, ale wiemy, jaka może być kolejna. Bo w urodzinowej ofercie mamy dla Ciebie m.in. praktyczną miejską Toyotę Yaris Hybrid z korzyściami do 13 500 zł i atrakcyjnym finansowaniem w kredycie 50/50. Świętuj z nami 35 lat Toyoty w Polsce. Odwiedź salon, sprawdź też ofertę na inne modele.
0: Żegnamy reklamy.
11: Tu program Trzeci Polskiego Radia. Mamy wtorek, 11 dzień sierpnia. Minęła 19. Anna Zaleśna-Sewera. Zapraszam na serwis. Polska wyłączona z europejskiego regionu mobilnego internetu Starlink. Za chwilę o decyzji SpaceX. Demisja w Karkonoskiej Agencji Rozwoju Regionalnego. Posadę straciła wiceprezeska. Próba generalna Parady Morskiej w Zatoce Gdańskiej. Widzowie pod wrażeniem.
12: Bardzo nam się podoba.
13: Robi bardzo duże wrażenie, szczególnie, że my ze Śląska jesteśmy. Tego nie mamy na co dzień.
11: Polska według firmy SpaceX przestała być częścią Europy. Dostawca internetu satelitarnego Starlink wyłączył nasz kraj z europejskiego regionu.

0: telefonu mobilnego. To oznacza, że polscy klienci korzystający z terminali w kraju będą musieli zapłacić za internet nawet trzykrotnie więcej, jeśli postanowią zabrać sprzęt na długi wyjazd do Niemiec, Czech czy Chorwacji. Decyzja amerykańskiej firmy może mieć związek z przekazywaniem przez Polskę Starlinków na potrzeby ukraińskiej armii i administracji.
1: Po zmianie zasad ze standardowego pakietu mobilnego Starlink zarejestrowanego w Polsce można korzystać za granicą tylko przez miesiąc. Później trzeba albo wrócić do kraju, albo przejść na znacznie droższy pakiet. Klientów w innych krajach Unii Europejskiej oraz w Skandynawii takie obostrzenia nie dotyczą. Dlaczego Polska została tak potraktowana? Tego SpaceX nie wyjaśnia. Przypuszczenia padają na próbę ograniczenia wykorzystywania polskich Starlinków w Ukrainie. Przez pierwsze dwa lata wojny Polska kupiła i przekazała walczącej Ukrainie prawie 25 tysięcy terminali do obsługi internetu satelitarnego. Miesięczny abonament za urządzenia kosztuje budżet polskiego państwa prawie 13 milionów złotych. Michał Makowski, Polskie Radio.
0: Anna Konieczyńska nie jest już wiceprezeską Karkonoskiej Agencji Rozwoju Regionalnego. Została odwołana. Decyzja ma związek z nieprawidłowościami przy przyznawaniu pomocy dla powodzian. Premier Donald Tusk odniósł się do sprawy. Gorącym żelazem wypalimy wszelkie nieprawidłowości, zapowiedział szef rządu. W Pulsie Trójki Magdalena Chrzczanowicz z OKO.press mówiła, że nie spodziewa się, by ta afera odbiła się na sondażach partii rządzącej.
2: Ja nie sądzę, żeby ta akurat afera wpłynęła tak mocniej na sondaże, no ale będzie się zbierała ta góra tych kamyczków, gdzie oczywiście koroną tego będzie Szpital Południowy na ten moment. Nie sądzę, żeby ta afera jakby zmieniła wszystko i zmieniła sondaże, ale będzie kolejnym takim kamyczkiem do tej góry pretensji wobec rządu.
0: Arkadiusz Gruszczyński z Gazety Wyborczej przypomniał na naszej antenie obietnicę wyborczą Koalicji Obywatelskiej, że partia będzie inna niż Prawo i Sprawiedliwość.
3: Prawo i Sprawiedliwość, o czym musimy pamiętać, takich afer jak dzisiaj na Dolnym Śląsku, to miała ich setki. I reakcja na te afery była zupełnie inna niż dzisiaj reaguje premier Donald Tusk, ponieważ premier zareagował od razu, dzień po publikacji. Ta pani już nie pracuje w tej spółce Karkonoskiej.
0: Wczoraj media ujawniły, że 4,5 miliona złotych pomocy z Karkonoskiej Agencji Rozwoju Regionalnego trafiło do trzech podmiotów z jednej okolicy, mimo że cztery niezależne źródła wykluczają, by ucierpiały one w wyniku powodzi. Pieniądze otrzymały firmy powiązane z wiceprezeską agencji, działaczką Koalicji Obywatelskiej. W najbliższym czasie zapadną decyzje o ewentualnych obniżkach cen paliw. Jak mówi rzecznik rządu Adam Szłapka, w odpowiednich resortach wciąż trwają analizy.
4: W ostatnim tygodniu ceny ropy spadły i to spadły w taki sposób, że jest to widoczne na stacjach. W związku z tym cały czas trwają analizy Ministerstwa Energii, Ministerstwa Finansów. I te decyzje będą w najbliższym czasie podejmowane. Takich decyzji jeszcze nie ma.
0: Sytuacja na rynku ropy w dalszym ciągu niestabilna. Jak mówi Urszula Cieślak z Łódzkiego Refleksu, choć w ubiegłym tygodniu pojawiła się szansa na większe obniżki cen paliw na krajowym rynku, w związku z pewną stabilizacją na rynku międzynarodowym, to w tym tygodniu nastroje nie są już tak optymistyczne.
5: Ceny ropy naftowej ponownie rano zbliżyły się w rejon 90 dolarów za baryłkę. Po południu ta sytuacja się ustabilizowała, ale są małe szanse na wyraźną korektę cen hurtowych na krajowym rynku paliw, chociaż obserwujemy też poprawę sytuacji w stosunku do ubiegłego tygodnia, ale jednak przeciętnie dalej te ceny pozostają wysokie dla benzyny i oleju napędowego.
0: A zdaniem analityczki w tej sytuacji wydaje się zasadne wprowadzenie kolejnej odsłony pakietu CPN na ostatnie dwa tygodnie wakacji. Korwety, fregaty, niszczyciele min, a do tego jednostki hydrograficzne i ratownicze. Na wodach Zatoki Gdańskiej odbyła się próba generalna parady morskiej przed obchodami Święta Wojska Polskiego. W próbie wzięło udział 20 okrętów marynarki wojennej. Wydarzenie przyciągnęło na bulwar nadmorski i molo południowe w Gdyni mnóstwo mieszkańców i turystów, którzy byli pod dużym wrażeniem prezentowanych jednostek.
6: Bardzo nam się podoba, bardzo.
7: Robi bardzo duże wrażenie, szczególnie, że my ze Śląska jesteśmy, tego nie mamy na co dzień.
8: One będą w zasadzie tym kanałem portowym przepływały, także bardzo fajna atrakcja.
9: Bardzo dobrze, myślę, że budzą respekt. Najbardziej czekam na te, które są budowane, no ale w tym roku się niestety nie doczekamy jeszcze.
0: 8-kilometrowej długości szyk paradny polskich i sojuszniczych okrętów wyruszy w sobotę z portu wojennego w kierunku Gdańska-Brzeźna, gdzie jednostki zawrócą do Gdyni. To był Serwis Trójki.
10: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
0: Nocą może się chmurzyć na północy, ale synoptycy nie przewidują opadów. Miejscami na północy i wschodzie mgły ograniczające widzialność do 300 metrów. Temperatura minimalna od 6-7 stopni na północnym wschodzie i wschodzie, około 10 w centrum do 15 nad morzem.
11: Autopromocja.
12: Nowości. Muzyka sprzed dekady, sprzed dwóch, sprzed...
13: Najpiękniejsza. Muzyka, która nie zna pojęcia czasu.

0: I on.
1: A czy już mówiliśmy o nowościach?
0: Paweł Kostrzewa. Trójkowy ekspres i jego pojemne wagony.
1: Zapraszam w każdą sobotę przez całe lato, między 10 a 13.
2: Autopromocja.
3: Zapraszamy do reklamy.
4: Mamo, nie jest za gorąco, żeby jechać na działkę? Żar leje się z nieba, będziesz osłabiona.
5: Spokojnie, kochanie. Mam elektrolity Litorsal Senior, suplement diety. Szklanka Litorsalu nawadnia i uzupełnia elektrolity i minerały. Do tego dodaje energii i wspiera krążenie.
4: Litorsal Senior?
5: Tak, moja szklanka nawodnienia i wzmocnienia.
3: Zdrowit.
5: Działanie produktu wynika z działania jego składników. Więcej informacji na opakowaniu.
6: Narodowe Centrum Badań i Rozwoju prowadzi nabór wniosków o dofinansowanie w konkursie Ścieżka Smart. Projekty realizowane w konsorcjach. Na wsparcie firm, organizacji badawczych i pozarządowych w tworzeniu innowacyjnych projektów i wykorzystywaniu zaawansowanych technologii przeznaczono aż 350 milionów złotych. Środki pochodzą z programu Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki. Dowiedz się więcej na stronie gov.pl/NCBR. Materiał dofinansowany przez Unię Europejską.
7: Jeszcze nie śpisz?
8: Jutro egzamin, przerabiam żylaki.
7: Ja mam ten problem. Co powinnam brać?
8: Najlepiej Rostil Max. Rostil Max zawiera maksymalną dawkę substancji działającej na żylaki i uczucie ciężkich nóg, ponieważ przeciwdziała zakrzepom oraz uelastycznia żyły. Rostil Max jest doskonały na objawy przewlekłej niewydolności krążenia żylnego kończyn dolnych.
9: Rostil Max. Podwójna moc na żylaki. Tabletka 500 mg wapnia do wyzylanu jednowodnego. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
3: Żegnamy reklamy.
2: Trójka. Program trzeci Polskiego Radia.
10: 7,5 minuty po 19:00.
11: Zwrotki i refreny.
10: Dobry wieczór. Michał Jakubik i Kuba Ambrożewski. Zapraszamy.
12: I'd like to dedicate this song to everybody here tonight and nobody else.

Festiwale to odkrywanie muzyki, to spotkania z ważnymi artystami i odważne wchodzenie na nowe tereny. Ale festiwale to również po prostu wspólne śpiewanie i o tym warto przypominać. Chyba nie przesadzę, mówiąc, że w historii o festiwalu refrenów, które niosłyby się tak churalnie, takich singalongów jak ten, było bardzo niewiele. W niedzielę, 10 minut po 20, mniej więcej nad naszymi głowami, nad polem pod główną sceną festiwalu, przemknął schodzący do lądowania samolot. Johnny Marr wyszedł za mikrofonu, spojrzał, czy wszystko ok, powiedział, że to jego podwózka do domu, a potem zapowiedział ten utwór, prawie tak samo jak na tym nagraniu koncertowym, i my tam pod sceną śpiewaliśmy go także całym sercem, jak publiczność właśnie na tym koncertowym albumie Johnny'ego Marra. There is a light that never goes out. Jeden z hymnów również tegorocznego OFF Festiwalu. Do tego koncertu jeszcze dzisiaj wrócimy. Do 20 w zwrotkach i refrenach garść jeszcze ciepłych refleksji i wspomnień z OFF Festiwalu, który zakończył się w minioną niedzielę, a właściwie już w poniedziałek, gdzieś w środku nocy właściwie. Będzie po kolei, a więc piątek, a więc scena trójki.

które zrobiły na mnie największe wrażenie. Z tych, które miałem okazję zobaczyć, no bo doświadczeniem festiwalowym jest sztuka dokonywania wyborów i też zaakceptowanie tego momentu, kiedy znajomi z redakcji albo nie z redakcji wrócili właśnie z innej sceny i przekonują, że właśnie obejrzeli jeden z najlepszych koncertów festiwalu. To mnie dotknęło także kilka razy podczas tej edycji, więc zapewne nie wszystko, co dobre, nie wszystko, co wybitne i porywające udało mi się odhaczyć, jestem o tym przekonany, ale ten utwór udało mi się usłyszeć w oryginale z roku 1974. To Living in the Past i grupa Witch, czyli afrykańskie, konkretnie zambijskie spojrzenie na klasycznego rocka, ale z czasów, kiedy klasyczny rock jeszcze nie był klasyczny, tylko był po prostu rockiem, czyli Zamrock, rock z Zambii w tym oryginalnym wydaniu i dużo pozytywnej energii ze sceny płynącej ze strony legendarnego Jagariego, czyli Emanuela Chandy, lidera tej formacji i jego muzyków, bardzo kompetentnego zespołu, trzeba to powiedzieć. Świetnie były to zagrane numery i trochę wahałem się, czy w połowie tego występu ewakuować się zgodnie z planem na konkurencyjną scenę główną, ze sceny trójki, ale los i czas pokazał, że była to decyzja ze wszech miar słuszna.

No, czasem chcielibyśmy się rozdwoić, opanować sztukę bilokacji, zwłaszcza na off-festiwalu, zwłaszcza w piątek wieczorem, gdy na jednej scenie grał zespół Witch, a na drugiej, tej głównej, występowała grupa Black Country New Road. Przyznam, że nie jestem największym fanem tego płytowego wydania Black Country New Road. Bardziej podchodzę do niego z pewnym respektem, szacunkiem, ale nie jest to muzyka, przy której najczęściej w tej wersji studyjnej mocniej bije moje serce. W przypadku koncertu okazało się to zupełnie, zupełnie nieistotne. Jak się ma takie trio na froncie jak Tyler, May i Georgia, jak się ma w sobie tyle muzykalności, tyle swobody w wykonywaniu tych arcy skomplikowanych utworów, to po prostu nie może to nie być urzekające. Więc stałem jak oczarowany i zdecydowanie w tym pierwszym dniu to właśnie koncert tej brytyjskiej grupy wygrał moje zestawienie, choć jak zaznaczam, nie widziałem wszystkiego, no ale któż może to o sobie powiedzieć. A potem wieczorem był koncert grupy The Flaming Lips, czyli headlinera piątku, grupy, która wykonywała w całości album Yoshimi Battles The Pink Robots, więc świetny materiał, bo to znakomita, klasyczna właściwie płyta. Bardzo dużo konfetti, dużo balonów, cztery nadmuchiwane, co rusz, różowe roboty i Wayne Coyne, który był nie tylko wokalistą, ale też, a może przede wszystkim, miejscami gniazdowym prowadzącym doping na swoim własnym koncercie. Wydaje mi się, że publiczność była tutaj odrobinę podzielona w odbiorze tej konferansjerki lidera Flaming Lips, natomiast koncert sam w sobie wydaje mi się, że należy ocenić jako bardzo, bardzo udany. Mnie szczególnie ucieszył bonus w postaci zagranego na finał Race for the Prize i pomyślałem sobie, że płyty The Soft Bulletin w całości również bym chętnie wysłuchał. Może to się kiedyś wydarzy. Kto wie. Pora zatem na sobotę, która była, jeżeli o mnie chodzi przynajmniej, pełna różnego rodzaju przyjemnych niespodzianek.

Sabrina, jeden z bodajże 9 utworów, jakie wypełniły tę godzinę, którą miał dla nas zespół Einstützende Neubauten w sobotni, no już prawie wieczór, bo kiedy zaczynali, to jeszcze było jasno, a kiedy kończyli, to już było, zdaje się, ciemno. Tak dobrze tego nie pamiętam, bo byłem skupiony na tym, co płynęło z głośników w sobotni wieczór na OFF festiwalu. Metalowy wózek z supermarketu, piła, metalowe rury, być może nawet bęben od pralki. Na tym wszystkim zespół grał jak najbardziej. Grał bardzo przemyślaną, bardzo określoną muzykę. Trudno mi to wszystko rozstrzygnąć, jakie tam sprzęty dokładnie wchodziły w grę, bo stałem dość daleko. Ale absolutnie zahipnotyzowany skupieniem, z jakim muzycy Einstützende Neubauten pod batutą Blixy Bargelda, lidera, wokalisty, mistrza tej ceremonii, wykonywali kolejne utwory i każdy z nich był osobną krainą brzmieniową, minimalistyczną, ale doskonale przemyślaną w myśl zasady, o której mówił Mark Hollis przed laty z grupy Tok Tok, czyli zanim zagrasz dwie nuty, to naucz się grać jedną, a jeśli nie masz dobrego uzasadnienia, żeby zagrać choćby tę jedną, to nie graj w ogóle. No to oni mieli uzasadnienie dla absolutnie każdego, nawet najdrobniejszego stuknięcia czy upuszczonych na podłogę sceny leśnej sztućców, bo również i taki zabieg wydarzył się podczas tego występu. No a jeśli koncert Einstützende Neubauten był koncertem czarno-białym, metalicznym, to kolejny był zdecydowanie w multikolorze.

Wspominamy o festiwal zakończony dosłownie dwa dni temu w Katowicach, w zwrotkach i refrenach dzisiaj na antenie Trójki. I jesteśmy na wysokości sobotniego wieczoru. Wydaje mi się, że tu było najwięcej zgodności wśród przynajmniej napotkanych przeze mnie osób, że na ten koncert trzeba iść. Gdzieś w powietrzu unosiły się między innymi anegdoty o koncercie Zbigniewa Wodeckiego z grupą Mitch & Mitch w 2013 roku. I można było mieć nadzieję, że czeka nas wydarzenie równie epokowe. Artur Verocai, legendarny brazylijski kompozytor, a przede wszystkim niesamowity aranżer i autor muzyki, która w swoim czasie przeszła niezauważona i dopiero po roku 2000 została przypomniana, została odkryta przez wielu artystów na całym świecie i Artur Verocai wszedł do tego muzycznego kanonu, choć nie był już osobą najmłodszą, ale to nie szkodzi. Chyba podobnie euforyczny był to występ, co ten wspomniany pana Zbigniewa kilkanaście lat temu na scenie AUXO, czyli Orkiestra Kameralna Miasta Tychy oraz kilku muzyków z Brazylii, w tym dwójka wokalistów, która wyręczyła Artura Verocaia w większości kompozycji. Tę akurat, wydaje mi się, jeżeli dobrze zapamiętałem, Caboclo, Artur Verocai zaśpiewał osobiście, ale to był wyjątek. Raczej skupiał się na tym, by odpowiednio dyrygować tą orkiestrą i czuło się, jakby robił to faktycznie od lat on. Starszy pan, co tu ukrywać, chyba z kontuzją nogi, ale czuć było ze sceny ciepło, czuć było radość i ogromną klasę tej niezwykle przyjemnej w odbiorze, ale niełatwej w wykonaniu i w tworzeniu muzyki. I to była sobota. W sobotę miała być jeszcze środa, ale środa wydarzyła się dopiero w niedzielę.

Wednesday mieli wystąpić w sobotę, ale na Sycylii wybuchł wulkan Etna i po koncercie utknęli na lotnisku w Palermo. Okazało się, że jeśli w ogóle mają zagrać, to musi to być w niedzielę. Na otwarcie dnia, ale myślę, że wyszło świetnie, bo w pełnym słońcu ta muzyka zabrzmiała zaskakująco dobrze. A Carly Hartman okazała się charakterną frontmenką i liderką, mimo że jej gitara została na Sycylii, ale na ofie zawsze znajdzie się jednak ktoś, kto gitarę w takiej sytuacji pożyczy i poratuje. Niedziela to w ogóle był dobry dzień dla fanów gitar.

To była piosenka, z którą przyznam, że wyszedłem z tegorocznego festiwalu, bo to był jeden z ostatnich koncertów. Ostatni na scenie głównej grupa Sunny Day Real Estate, czyli spełnienie marzeń wszystkich fanów muzyki emo, muzyki indie rockowej z lat 90. tej amerykańskiej. Zespół, który może nigdy nie królował na listach przebojów, ale jest zespołem kultowym dla wielu fanów również w Polsce. I Seven z ich pierwszej płyty Diary. Off Festival to nie jest festiwal, na którym sceniczne show odgrywa największą rolę, ale nawet na tym tle Sunny Day Real Estate bardzo jasno zarysowali swoją filozofię. Oni po prostu wychodzą na scenę i możliwie najlepiej chcą zagrać i zaśpiewać się te swoje numery. I tak właśnie było. Duże wrażenie to mogło zrobić. A na koniec tej godziny wracam jeszcze do koncertu, od którego zaczęliśmy. To był również jeden z jego najwspanialszych momentów. Please, please, please let me get what I want. Johnny Marr.

To trochę także piosenka o tym, że chcieliśmy, żeby zagrał te piosenki, piosenki The Smiths, i one były zagrane naprawdę znakomicie i za to warto być wdzięcznym. Gdybym miał dorzucić łyżeczkę dziegciu do wykonania tego utworu podczas koncertu John'ego Mara, nie było moim ulubionym, więc aby to uczucie odrobinę złagodzić, na koniec tej godziny jeszcze Getting Away With It w oryginale Electronic, a my słyszymy się po 20.

0: Zapraszamy do reklamy.
1: Atopowe zapalenie skóry, reakcja alergiczna, pokrzywka? Nie musisz się znać. Zastosuj MaxiCortan. MaxiCortan to silny lek z podwójną dawką hydrokortyzonu. MaxiCortan zmniejsza stan zapalny i szybko przynosi ulgę w pieczeniu i swędzeniu skóry.
2: 1 gram kremu zawiera 10 mg hydrokortyzonu stanu miejscowo w stanach zapalnych skóry różnego pochodzenia, przede wszystkim o podłożu alergicznym, o średnim nasileniu, które reagują na glikokortykosteroidy. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
3: Jak skutecznie przygotować się do wystąpień i przemówień? W odpowiedzi pomoże Centrum Edukacji Medialnej. Oferujemy szkolenia medialne i biznesowe, w tym z zakresu wystąpień publicznych, sztuki mówienia, reagowania w sytuacji kryzysowej. Prowadzimy praktyczne warsztaty budowania własnego wizerunku, dobierania i prezentowania argumentów podczas wystąpień publicznych i negocjacji. Centrum Edukacji Medialnej. Twój partner w medialnym świecie. Szczegóły na stronie cem.polskieradio.pl.
4: Żyj bez ograniczeń, nawet przy śmiechu, wysiłku czy dźwiganiu. Czuj się pewnie.
5: Za utrzymanie kontroli w oddawaniu moczu odpowiadają m.in. mięśnie dna miednicy. Sięgnij po Regurinal i wspomóż ich prawidłową pracę. Suplement diety Regurinal zawiera aż 11 składników, m.in. magnez i witaminę D, które wspomagają prawidłowe funkcjonowanie mięśni, w tym mięśni dna miednicy. A wyciąg z zielana włoci wspiera zdrowie pęcherza.
4: Regurinal pomoże zachować kontrolę.
5: Regurinal. Komfort, na który zasługujesz.
4: Aflofarm.
0: Żegnamy reklamy.
6: Program Trzeci Polskiego Radia, wtorek, 11 sierpnia, minęła 20. Krzysztof Zyblewski, zapraszam na serwis Trójki. Służby morskie poszukują surfera, który zaginął na Zatoce Gdańskiej w okolicy Chałup. Będzie rządowa pomoc dla rodzin poszkodowanych w programie Czyste Powietrze. Bashar al-Assad skazany na karę śmierci za zbrodnie wojenne w Syrii. Trwają poszukiwania surfera zaginionego na Zatoce Gdańskiej. Akcja prowadzona jest popołudnia w rejonie Chał, po tym jak na wodzie znaleziono deskę należącą do 40-latka, informuje Morska Służba Poszukiwania i Ratownictwa. Działania prowadzone są i z wody, i z powietrza. Zaangażowane są WOPR, Policja, Straż Graniczna i Marynarka Wojenna. Nawet 8 tysięcy poszkodowanych rodzin może zostać objętych nowymi przepisami, które przyjął rząd. Chodzi o pomoc dotyczącą osób, które korzystając z programu Czyste Powietrze zostały oszukane przez nieuczciwych wykonawców.
7: Ustawa tak naprawdę dopiero wprowadza podstawę do tego, by w pierwszej kolejności, w pierwszym kroku wstrzymać dochodzenie nierozliczonych dotacji, nierozliczonych należności, a w drugim kroku

0: zawiesić spłatę należności, egzekucję tych należności od rodzin, które padły ofiarami oszustwa.
1: Minister klimatu i środowiska Paulina Henning-Kloska dodaje, że po prawomocnym skazaniu nieuczciwego wykonawcy spłata dotacji przejdzie na niego.
0: W przypadku śmierci takiego nieuczciwego wykonawcy, zaginięcia takiego nieuczciwego wykonawcy przy trudnej kondycji finansowej beneficjenta, również wojewódzkie fundusze będą mogły podejmować indywidualne decyzje o jakimś umorzeniu.
1: Pomoc skierowana jest do beneficjentów prefinansowania wdrożonego w 2022 roku bez odpowiednich zabezpieczeń. Wykonawca dostawał wtedy środki i pełnomocnictwo. Oszuści po otrzymaniu pieniędzy znikali bez przeprowadzenia prac. Zarzut prowadzenia samochodu w stanie nietrzeźwości usłyszał dziś sędzia Sądu Okręgowego w Szczecinie. Został zatrzymany przez policję przedwczoraj w Gryfinie. Miał ponad 2 promile alkoholu w wydychanym powietrzu. Sąd Najwyższy zgodził się na pociągnięcie sędziego do odpowiedzialności i uchylił mu immunitet. Więcej Aneta Łuczkowska.
2: Sędzia Paweł B. przyznał się do kierowania autem pod wpływem alkoholu, ale odmówił składania wyjaśnień. Postawienie mu zarzutu było możliwe dzięki decyzji Sądu Najwyższego, który uwzględnił wniosek prokuratury i pozbawił sędziego ochrony immunitetu. Jednocześnie sąd zawiesił Pawła B. w czynnościach służbowych na czas trwania postępowania. Sędzia stracił też prawo jazdy, a jego samochód został mu tymczasowo odebrany. Do zatrzymania mężczyzny doszło w niedzielę wieczorem w Gryfinie. Świadek zawiadomił policję o podejrzeniu, że autem może kierować ktoś pod wpływem alkoholu. Funkcjonariusze zatrzymali wskazane BMW. Od kierowcy rzeczywiście było czuć woń alkoholu. Badanie alkomatem wykazało ponad 2 promile. Szczecińskiemu sędziemu grozi teraz do 3 lat pozbawienia wolności. Aneta Łuczkowska, Polskie Radio.
1: Były syryjski dyktator Bashar al-Assad skazany na śmierć. Wyrok wydał zaocznie sąd w Damaszku. Milena Rashid-Szehab.
3: Assad, który rządził Syrią do grudnia 2024 roku, został skazany za zbrodnie wojenne i zbrodnie przeciwko ludzkości. Morderstwa i tortury były masowo dokonywane na jego rozkaz przez aparat państwowy w czasie 13-letniej wojny domowej. Szacuje się, że zginęło ponad 500 000 ludzi, a kilkadziesiąt tysięcy wciąż uznaje się za zaginionych. Ponad 5 milionów Syryjczyków, czyli około 1/5 ludności kraju, nadal pozostaje przesiedlona wewnątrz Syrii. Obalony Bashar al-Assad razem z najbliższą rodziną zbiegł do Moskwy, gdzie od tego czasu mieszka. Rosja zakazała mu publicznych wystąpień i działalności politycznej, ale pozwoliła na wygodne życie, którego szczegóły przedostają się czasem do mediów. W trwającym od kwietnia procesie oprócz Bashara al-Assada na karę śmierci skazano 6 innych wysokich rangą funkcjonariuszy dawnego reżimu. Milena Rashid-Szehab, Polskie Radio.
1: Polscy turyści próbują wydostać się z Sycylii po erupcji Etny. Aktywność wulkanu sparaliżowała lotnisko w Katanii. Loty zawieszone zostały na razie do jutra do 11. Linie lotnicze przekierowują samoloty na lotniska w Palermo i Comiso. Czekamy na autobus do Comiso, jednak nikt nie ma informacji, czy transport na pewno przyjedzie, mówi pani Jowita.
4: Dodatkowo lot Wizz Air Catania z Gdańska o 22:30 został odwołany. Ludzie zostali znowu pozostawieni sami sobie, nawet nie ma jak się dostać do Palermo albo jakiegokolwiek innego lotniska w pobliżu, ponieważ wszystkie najbliższe połączenia są zajęte albo anulowane, nawet na autobusy, pociągi i inne tego typu środki transportu, a taksówka to koszt 400 euro na osobę.
1: Ministerstwo Spraw Zagranicznych ostrzega w systemie Odyseusz, że aktywność Etny może zakłócić pracę innych lotnisk w regionie. To był serwis Trójki.
5: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
1: Jutro pogodnie w południowej i zachodniej części kraju, poza tym więcej chmur. Na Suwalszczyźnie słabe przelotne opady deszczu. Termometry pokażą od 18 stopni nad morzem do 24 stopni w pozostałych regionach.
6: Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia.
5: Zwrotki i refreny.
7: Michał Jakubik i Kuba Ambrożewski, zapraszamy do 21:00.

7,5 minuty po 20. Dobry wieczór raz jeszcze. To druga godzina audycji Zwrotki i Refreny i rozpoczęliśmy ją z wysokiego C, nie da się ukryć, ale to taka rocznica, o której mogłem wspomnieć przed tygodniem, a jeżeli tego nie zrobiłem, to czuję wielką powinność, by zrobić to dziś i odnotować, że kilka dni temu minęło 60 lat od ukazania się albumu Revolver zespołu The Beatles. To taka płyta, bez której myślę, że nie miałbym za bardzo co grać w tej audycji. Płyta bardzo ważna, płyta, bez której nie tylko zwrotki i refreny nie miałyby sensu, ale też ogromna część muzyki powstałej w ostatnich 60 latach brzmiałaby zapewne kompletnie inaczej. And Your Bird Can Sing. Wydaje mi się, że utwór niedoceniony, jeżeli można takie znaleźć na tej płycie. Ale raczej wspomina się zazwyczaj o Tomorrow Never Knows, o Taxmanie, o Eleanor Rigby. A o tym utworze nie zawsze. Więc ja to dzisiaj uczynię i dorzucę tutaj z drugiej strony utwór, który również nie jest tak często wspominany, jakby mógł być. I tym razem to George Harrison w znakomitej formie na tym krążku zaśpiewa I Want to Tell You.

Był zawsze trochę z boku, na bagier trochę był, ale pisał piękne piosenki, które uzupełniały Lennona, McCartneya na płytach The Beatles, no i na rewolwerze dorzucił Taxmana, Love You Too i ten utwór I Want To Tell You. George Harrison to takie dwie pocztówki sprzed 60 lat, muzyczne pocztówki grupy The Beatles z okazji 60-lecia albumu Revolver w zwrotkach i refrenach w programie trzecim. Jeśli będzie coś łączyć te utwory i kolejnych kilka, to myślę, że będzie to pewna figura ambitnego kompozytora przebojowych piosenek, bo do tej kategorii z pewnością zaliczyłbym również Todda Rundgrena.

Oj, będzie trzeba kiedyś temu panu poświęcić trochę więcej czasu i uwagi w zwrotkach i refrenach, bo specjalizował się ewidentnie w tej dziedzinie. Can We Still Be Friends? To Todd Rundgren, rok 1978. Nie mogę powiedzieć o sobie, żebym znał na wyrywki całą dyskografię i twórczość niezwykle obszerną pana Rundgrena, ale z tych utworów, które udało mi się poznać, to ten jest zdecydowanie w szczycie, w tak zwanej topce. Gdy dodamy do siebie Beatlesów i Todda Rundgrena, to myślę, że

Jason Faulkner i I Live. Tak rozpoczyna się jego pierwsza solowa płyta wydana 30 lat temu. Jason Faulkner Presents Author Unknown. Taki przewrotny tytuł nosił ten album. Wydany przez Faulknera z nadzieją, że będą z niego pochodzić autentyczne przeboje. Oczywiście nic takiego się nie wydarzyło. Jason Faulkner to jeden z przedstawicieli kalifornijskiej sceny z przełomu lat 80. i 90. Sceny pełnej niesamowicie zdolnych ludzi, obdarzonych wyjątkowym talentem do pisania piosenek, grania na wszystkich możliwych instrumentach i wykonywania ich później na żywo. Dość powiedzieć, że na tej płycie właśnie Jason Faulkner jest podpisany jako człowiek, który wykonał wokale i zagrał na wszystkich instrumentach, za wyjątkiem bardzo nielicznych aranżacji smyczkowych. Część z nich przygotował również sam i partii gitary w jednym utworze. Całą resztę wykonał własnoręcznie ten artysta. No ale skąd ten Jason Faulkner się wywodził? Przeprowadzę takie drobne śledztwo dziennikarskie, bo zanim wydał płytę solową, to dwa lata wcześniej stał na czele pewnej grupy. Może niektórzy powiedzieliby nawet supergrupy o nazwie The Grace.

The Very Best Years. To z kolei grupa The Grace, w której grał Jason Faulkner. Grał, śpiewał, komponował, stał na jej czele, czele tej grupy, chociaż tak jak powiedziałem, można nazwać ich również supergrupą, bo w składzie obok Faulknera, już wówczas muzyka znanego na tej scenie, był również między innymi John Bryan, znany multiinstrumentalista, producent, człowiek również bardzo, bardzo wielu talentów, obecny na dziesiątkach płyt dość popularnych artystów. Myślę, że było słychać ten warsztat, zarówno jeżeli chodzi o kompozycję, jak i samą aranżację tego utworu, ale podobnie jak w przypadku utworu I Live wcześniejszego nie przełożyło się to na absolutnie żaden wynik komercyjny, no ale w końcu nie zawsze tym staramy się mierzyć jakość muzyki, a raczej zupełnie innymi kryteriami, dlatego muzyka The Grace po tych ponad 30 latach wciąż brzmi znakomicie. No ale skoro Jason Faulkner był liderem tej supergrupy, no to w takim razie wcześniej musiał również uczestniczyć w czymś istotnym. I to się zgadza, bo w roku 1990, a więc kolejne 4 lata wstecz musimy przewinąć, był członkiem zespołu, który miał zdecydowanie ambicje na rzeczy wielkie i nawet się o nie otarł. To grupa Jellyfish.

Prawdopodobnie istnieje jakieś alternatywne uniwersum, w którym to zespół Jellyfish, a nie na przykład Nirvana czy Red Hot Chili Peppers, stał się wielką gwiazdą lat 90. Wydał kilkanaście płyt, sprzedał setki milionów egzemplarzy i wszystkie nastolatki wieszały ich plakaty na ścianach. No ale tak nie było, chociaż muzycznie zespół miał zdecydowanie potencjał na to, żeby taką gwiazdą się stać, ale wykonywał chyba muzykę z troszeczkę innej epoki niż lata 90. i prawdopodobnie to mogło być przeszkodą. To z ich pierwszej płyty, Belly Button, 1990 rok. Taka muzyka łącząca wpływy Beatlesów, zespołu Queen, myślę, że również brytyjskich wykonawców w rodzaju grupy XTC. I to wszystko zmiksowane w niezwykle sprawny i wyrafinowany sposób. Między innymi przez bohatera ostatnich kilkunastu minut, Jasona Faulknera, chociaż on w tym zespole był sprowadzony do roli gitarzysty, bo prym wiedli śpiewający i komponujący perkusista Andy Sturmer oraz klawiszowiec Roger Manning Jr. To oni komponowali. Faulkner też chciał komponować, ale nie został do tego dopuszczony, więc z zespołu odszedł. I stąd historia The Grace, a później jego płyty solowej, zaś grupa Jellyfish nagrała jeszcze jeden album i ten album również jak najbardziej na uwagę zasługuje. New Mistake teraz z tej właśnie płyty, już bez Faulknera.

z kategorii piosenek, w których dzieje się tak dużo, że za każdym razem można odkryć coś nowego. New Mistake i grupa Jellyfish w tej kalifornijskiej serii z lat 90. Na 25 minut do godziny 21 w zwrotkach i refrenach w programie trzecim Polskiego Radia. Garść nowości przed nami, zachodzę w głowę, jakże mogłem przepuścić informację, że zbliża się nowy album grupy The Tubbs.

To jest nowy singiel jednej z moich ulubionych gitarowych grup ostatnich lat, Stoop to Me i brytyjska formacja The Tops. Ależ to by zagrało na Off Festiwalu. Tak sobie pomyślałem, może za rok, kto wie, trzymam kciuki, ich nowa płyta Hard Life ukaże się już 11 września. Niezłe tempo, zważywszy, że poprzedni album The Tops ukazał się przecież wiosną roku 2025, a zatem to raptem półtora roku i już mamy nowy zestaw utworów. Wielkimi krokami zbliża się także, i to sądzę, że będzie wydarzenie w prasie muzycznej, w mediach zajmujących się młodymi gitarowymi zespołami, debiutancki album grupy West Side Cowboy. To płyta, na której znajdzie się dobro.

Wydaje mi się, że na listach życzeń of festiwalowiczów pod kątem 2027 roku ten zespół również może być wysoko, szczególnie za 11 dni, bo wtedy ukaże się ich debiutancka płyta zapowiadana bardzo smakowicie kolejnymi singlami. To jest ostatni z nich. Nosi tytuł Dobro. Bardzo mi się podoba ten tytuł. Rzeczywiście jest dobry, trzeba to przyznać. Podobnie jak poprzednie single grupy Westside Cowboy. I oby tak było również na tej płycie, na płycie It Goes On, która jeszcze w sierpniu trafi do nas. Jeszcze jedna premiera przed nami, to trzecia zapowiedź nadchodzącej płyty grupy Rycerzyki, tu wspieranej przez Magdalenę Gajdzicę.

Znakomity singiel, kolejny, więc warto czekać na tę płytę. Myślę, że to będzie jedna z ważniejszych zwrotkowo-refrenowych premier tej jesieni. A my powoli zbliżamy się do końca naszego spotkania. Właśnie, ten koniec już powoli wybrzmiewa. To będzie Miłość i grupa Big Day. Michał Jakubik i Kuba Ambrożewski, bardzo dziękujemy za to spotkanie.

0: Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia.
1: Trzecia wakacyjna lektura w Trójce. Autor
2: Marek Węcowski.
1: Tytuł
2: Homer na nasze czasy.
1: Czyta
2: Przemysław Bluszcz.
1: Piotr Moos i Maciej Rychły. Muzyka.
2: Fragment szósty. Okręty feaków pływają po

morzach bez udziału ludzkiej ręki. Kierowane swoją własną, autonomiczną myślą, żeglując bezpieczniej niż potrafiliby ludzie. Zauważmy w tej scenie logikę podobną do wypowiedzi mówiącego rumaka i do odebrania mu głosu. Samobieżna flota Feaków posłużyła do nieuprawnionego przekroczenia bariery pomiędzy światami. Pozwoliła Odysowi wreszcie wymknąć się z pełnych cudowności zaświatów, w których przez 10 lat za zgodą Zeusa więził go Posejdon. Scena ta przywraca porządek. Ludzie i bogowie wracają do swoich oddzielnych światów. Dzieje się to jednak przez chwilowe ujawnienie magicznej anomalii, która pojawi się spektakularnie, ale tylko po to, by natychmiast zniknąć. Cudowność pojawiająca się wprost w świecie przedstawionym Homera raz jeszcze służy czemuś bardzo konkretnemu – podkreśleniu nieprzekraczalnego dla człowieka charakteru granicy pomiędzy rzeczywistością ludzi i bogów. Jest to jedna z najważniejszych myśli poety, z której wynika niezwykła na tle greckiej tradycji próba wzniesienia bariery pomiędzy czasami Herosów a epoką ludzi naszych, czyli również Homera, czasów. To jednak na razie zupełnie inna historia. Artystyczna kreacja poetyckiego świata nie kończy się na tym najwyższym, najbardziej abstrakcyjnym poziomie, gdzie Homer wprowadza rygorystyczne zasady rządzące boską i ludzką rzeczywistością. Poeta sięga o wiele dalej, podkreślając te granice specjalnymi zabiegami literackimi, które miałoby się pokusę porównać z dzisiejszą techniką filmową. Żeby przenieść opowiadanie ze świata bogów do świata ludzi i odwrotnie, potrzebujemy lotnego ruchu oka kamery z jednego świata do drugiego. Poeta osiąga to dzięki napowietrznej podróży któregoś z bóstw pomiędzy Ziemią a Olimpem. Ewentualnie boskich posłańców, jak Atena oraz Hermes na początku Odysei, kiedy spływając z siedziby bóstw, oboje kolejno puszczają w ruch akcję eposu. W tym ostatnim przypadku otrzymujemy szczególnie wyrafinowane ujęcie epickiej kamery filmowej, gdy posłaniec bogów przelatuje nad północną Grecją i dalej nad przestworem morza na zachód. Problemy z Odyseją. Odyseja skwapliwie powtarza kompozycyjny pomysł Iliady, kondensując akcję eposu w około 40 dniach z 10-letniej tułaczki, ale komplikuje go radykalnie, bo akcja rozgrywa się teraz na trzech płaszczyznach. Kiedy wyzwolony wreszcie przez bogów z wyspy Kalipso Odys ma wyruszyć do domu, jego syn, również za sprawą Ateny, wyprawia się do Pylos Nestora i Sparty Menelaosa w poszukiwaniu ojca, a więc w odwrotnym poniekąd kierunku. Obaj dotrą na Itakę w tym samym mniej więcej czasie i odtąd, dokładnie od połowy długości utworu, te dwie linie opowiadania biec będą już razem. Aż do masakry zalotników wspólnymi siłami ojca i syna. Na ostatnim przystanku tułaczki, wciąż jeszcze w krainie baśni, Odys ma okazję opowiedzieć Feakom swoje cudowne przygody z całych 10 lat wędrówki. W wielkim skrócie powtórzy je jeszcze Penelopie na sam koniec utworu. Z kolei na Itace co jakiś czas otrzymujemy skromne migawki losów Penelopy w tym samym czasie. I ona powtórzy je mężowi w ich ostatniej w eposie rozmowie. Ojciec i syn, mąż i żona, a do tego baśniowy Heros, zasługują na osobne wątki opowieści. Upraszczając, możemy też powiedzieć, że obecna Odyseja łączy kilka motywów, które dobrze znamy z folkloru różnych kultur świata. Tułaczki w zaświatach, powrót dawno zaginionego męża, wielkie heroiczne zaloty, wreszcie inicjacyjna podróż młodego bohatera po przygody, sławę i tym samym status dojrzałego Herosza. W tym ostatnim wypadku niektórzy uczeni podejrzewali, że Telemach po prostu zastępuje ojca w opowiadaniu o jego młodzieńczych przygodach, które z dawniejszych tradycji nie zmieściło się w naszej dzisiejszej Odysei.

Co więcej, otrzymujemy od poety dość szczegółową zapowiedź dalszych przygód Odysa, już po zakończeniu akcji eposu, aż do jego przyszłego pojednania z boskim arcywrogiem Posejdonem i łagodnej śmierci, która przyjdzie od morza. To być może kolejne opowiadanie, które nie zmieściło się w Odysei. Jednak w odczuciu Homera warte było choćby szczątkowego zachowania w formie przepowiedni Teiresjasza, powtórzonej później przez Odysa Penelopie. Odyseja wykazuje kilka bardzo poważnych problemów. Najważniejsze z nich to początek i zakończenie eposu. Podobnie do późniejszej techniki teatralnej, zwanej po łacinie Deus ex machina, czyli spuszczanego nagle na scenę specjalnym dźwigiem, bóstwa, cudownie rozsupującego poplątane wątki sztuki, właściwa akcja eposu zaczyna się nagłą boską interwencją Hermesa u Kalipso. Dzięki niej Odys może wyruszyć do domu. Druga interwencja otwiera inicjacyjną wędrówkę Telemacha. Do drogi nakłania go przebrana za człowieka Atena. Jeszcze sztuczniej Odyseja się kończy. Otóż gdy rodziny zabitych przez Odysa zalotników gromadzą się zbrojnie, żeby zemścić się na swoim morderczym władcy, raz jeszcze interweniuje Atena. Najpierw pozwala stareńkiemu Laertesowi potężnym rzutem włóczni zabić lidera przeciwników, a potem wsparta Zeusowym piorunem, który powstrzymuje Herosa od dalszej walki, strasznym głosem zmusza do pojednania Odysa i lud Itaki. Ostatnie heksametry Odysei podsumowują ten happy end, skądinąd niezbyt zgodny z bolesną, epicką wizją ludzkiego losu.

0: Przemysław Bluszcz czyta nową książkę w Trójce.
1: Marek Węcowski. Homer na nasze czasy. Fragmenty.
0: Barbara Marcinik, polecam.
1: Książkę opublikowało wydawnictwo Znak, Litera Nowa.
0: Piotr Moss i Maciej Rychły, muzyka.

0: Program Trzeci Polskiego Radia, wtorek, 11 sierpnia, minęła 21. Krzysztof Zyblewski, zapraszam na serwis Trójki. Jest akt oskarżenia wobec pułkownika rezerwy, który tajne informacje przesłał na prywatnego maila. Sprawa nieprawidłowości przy przyznawaniu pomocy dla powodzian będzie rozliczona, zapowiada rzecznik rządu. Dron zakłócił pracę lotniska w Hanowerze. Systemy go nie wykryły i latał prawie 2 godziny. Ściśle tajne informacje dotyczące obronności państwa były na prywatnej skrzynce mailowej. Prokuratura Okręgowa w Warszawie skierowała do sądu akt oskarżenia przeciwko pułkownikowi rezerwy Krzysztofowi G. Sprawa dotyczy przetwarzania informacji niejawnych i przesyłania ich na osobistą skrzynkę mailową szefa kancelarii premiera w rządzie Mateusza Morawieckiego. Ostatecznie maile ze skrzynki Michała Dworczyka wyciekły i były publikowane na platformie Poufna Rozmowa. Michał Makowski.
1: Prokuratura twierdzi, że pułkownik Krzysztof G. przekazywał informacje niejawne o klauzulach tajne, ściśle tajne, poufne i zastrzeżone w nieprawidłowy sposób. Materiały wysyłał z prywatnej skrzynki mailowej na prywatny adres mailowy ówczesnego szefa kancelarii premiera. Dodatkowo oskarżony miał kopiować niejawne pliki graficzne w swoim mieszkaniu na komputerach i pendrive'ach, które nie miały odpowiedniej akredytacji bezpieczeństwa teleinformatycznego. Pułkownik przechowywał w domu również papierowe wydruki dokumentów o najniższej klauzuli tajności. Krzysztof G. nie przyznał się do postawionych zarzutów. Teraz grozi mu do 3 lat więzienia. Michał Makowski, Polskie Radio.
0: Sprawa możliwych nieprawidłowości przy rozdzielaniu pomocy dla powodzian będzie rozliczona, zapowiada rzecznik rządu. Chodzi o wsparcie finansowe, które według ustaleń Wirtualnej Polski trafiło do 3 podmiotów z Dziwiszowa. Jednym z beneficjentów była

0: Firma męża wiceprezeski Karkonoskiej Agencji Rozwoju Regionalnego, działaczki Koalicji Obywatelskiej Anny Konieczyńskiej. Minister Adam Szłapka podkreśla, że tą sprawą od jakiegoś czasu zajmują się służby.
1: CBA tą sprawą zajmowało się od kwietnia. 8 miliardów środków przeznaczonych na walkę z powodzią, kilkadziesiąt tysięcy. Każda nieprawidłowość zostanie rozliczona i co do tego nie ma żadnych wątpliwości. W tej sprawie pracują służby, będzie pracowała prokuratura i to oni prowadzą czynności. To służby w takich sytuacjach prowadzą czynności i to służby w takich sprawach prowadzą postępowanie, prokuratura prowadzi postępowanie, prokuratura formułuje akty oskarżenia do sądu i sądy o tym decydują i to jest normalna procedura.
0: Po ujawnieniu przez Wirtualną Polskę informacji o nieprawidłowościach Anna Konieczyńska została zawieszona w partii, czekają również sąd koleżeński. Niemiecka policja nie wyklucza kolejnej próby sabotażu. 2 godziny latał nad lotniskiem w niemieckim Hanowerze dron, którego nie potrafiły wykryć zainstalowane tam detektory. Najnowsze informacje ma nasz berliński korespondent Adam Guczewski.
2: Dron był widoczny gołym okiem, dlatego wstrzymywane były loty pasażerskie, a samolot towarowy z Paryża został skierowany na inne lotnisko. Praca portu lotniczego była przerywana, ale system czujników nie wykrył bezzałogowca. Sprawę zgłosili pracownicy firm logistycznych. Policja potwierdza jedynie, że zajmuje się obecnością obiektu latającego nad lotniskiem. Fakt, że dron był widoczny przez ponad 1,5 godziny, ogranicza prawdopodobieństwo jego przypadkowej obecności. Eksperci uważają, że było to świadome działanie, by zakłócić pracę lotniska. Do tej sytuacji doszło niespełna tydzień po wykryciu uzbrojonego drona w Lipsku. Do detonacji w pobliżu ukraińskich samolotów, z których jeden był wyładowany amunicją, nie doszło, bo zawiódł zapalnik. Prokuratura sprawdza, jaki był tego powód. Znalazła też tropy prowadzące do Rosjan, odpowiedzialnych za wcześniejsze ataki hybrydowe na terenie Niemiec. Adam Gruczewski, Polskie Radio.
0: Były amerykański żołnierz Robert Gimlan został zwolniony z rosyjskiego więzienia i jest w drodze do Stanów Zjednoczonych. Donald Trump poinformował o tym w swoich mediach społecznościowych, dodając, że Amerykanin spotkał się już ze swoją matką, która jest z nim na pokładzie samolotu. Zaznaczył, że Rosjanie nie zażądali nikogo w zamian. Po moich rozmowach z Władimirem Putinem zgodził się go wypuścić ze względu na humanitarne przesłanki, ujawnił w swoim wpisie amerykański prezydent. Robert Gimlan został aresztowany w Rosji w 2022 roku. Według rosyjskich władz miał pod wpływem alkoholu zaatakować policjanta.
3: Klimat.
0: Jakość powietrza jest bardzo dobra lub dobra. Prawie 1/4 prądu pochodzi z odnawialnych źródeł energii. Zaleca się normalne korzystanie z urządzeń elektrycznych. W zlewni Brdy możliwe wezbranie z przekroczeniem stanów ostrzegawczych. To był serwis Trójki.
4: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
0: Czas na sport w studiu Marika Górecka.
5: Dobry wieczór. Zaczynamy od lekkiej atletyki. Dziś drugi dzień Mistrzostw Europy w Birmingham. Awans do finałów skoków z wyż zapewnił sobie Mateusz Kołodziejski. W kwalifikacjach pokonał poprzeczkę zawieszoną na poziomie 2 metrów i 23 centymetrów przy pierwszej próbie.
6: Bardzo cieszę się, że tak to się skończyło, że jestem w tym finale. Cały konkurs z jedną zrzutką, więc całkiem nieźle. Biorę bezproblemowo się udało. Na razie staram się nie myśleć o tym, co będzie, co, jaki wynik może dać, tylko skupię się na tym skakaniu. Te próby dzisiejsze były ok, one nie były idealne, ale tylko to pokazuje, że jest jeszcze tam przestrzeń na poprawę i żeby to wszystko zrobić lepiej, co będzie gwarantowało lepsze wysokości.
5: Kwalifikacji nie przeszedł Mikołaj Szczęsny. Finał zaplanowano na piątek, 14 sierpnia. Pozostajemy w Birmingham. W porannej sesji awans do półfinału biegu na 110 metrów przez płotki bez problemu wywalczył Damian Czykier. W eliminacjach Polak zajął 5. miejsce.
7: Bardzo ciekawy bieg, bo się zestresowałem na początku. Czułem, że lekki stres mnie złapał i dobieg był z błędem. Się lekko na drugi przysięgu podknąłem. Później złapałem takie swoje flow, dobry rytm, to już mi się dobrze biegło. I po prostu końcówkę, jak zacząłem, że wygrywam, przytrzymałem i bieg na takie na zaliczenie, można powiedzieć.
5: Od półfinału udział w mistrzostwach rozpocznie Jakub Szymański, startujący z wolnym losem dzięki wysokiej lokacie w europejskich tabelach. Rozstrzygnięcia biegów na 110 metrów jutro w sesji wieczornej. Kończymy piłką nożną. Po 6 latach do Polski wraca Bartosz Białek. Napastnik związał się z Wieczystą Kraków umową obowiązującą do końca obecnego sezonu z możliwością przedłużenia kontraktu o rok. W poprzednim sezonie w barwach drugoligowego Darmstadt Białek rozegrał 14 spotkań. Debiut w Beniaminku Ekstraklasy może nastąpić już w najbliższą sobotę w wyjazdowym meczu z Piastem Gliwice. A o tym, jak poradzili sobie nasi lekkoatleci w sesji wieczornej Mistrzostw Europy, powiemy w serwisie o 23.
0: Jutro pogodnie w południowej i zachodniej części kraju, poza tym więcej chmur. Na Suwalszczyźnie słabe przelotne opady deszczu. Termometry pokażą od 18 stopni nad morzem do 24

0: centrum, na zachodzie i południu.
1: Ogłoszenie społeczne.
2: Zosia bardzo mocno zachorowała. Koniec. Ciało rzadko krzyczy, najczęściej tylko szepcze. To nie musi być koniec, jeśli w porę zareagujesz.
3: Objawy nowotworów dziecięcych bywają niejednoznaczne. Wczesne rozpoznanie znacząco zwiększa szanse na wyleczenie. Obserwuj, reaguj, pokaż serce.
4: Wejdź na pokażserce.pl i dowiedz się więcej na temat wczesnych objawów nowotworów dziecięcych oraz jak dołączyć do kampanii. Organizator kampanii – Stowarzyszenie Sarkoma. Partner – Instytut Matki i Dziecka.
1: Ogłoszenie społeczne.
5: Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia.
6: 8 minut, prawie 8 minut po godzinie 21.
7: Klub Trójki.
6: Eksperci, proszę Państwa, ostrzegają, że tegoroczne zjawisko nazywane El Niño, albo jak się zapowiada Super El Niño, albo jak media lubią cytować Godzilla El Niño, może pobić wszelkie znane, zapisane, zbadane rekordy. El Niño to jest powtarzający się co kilka lat fenomen klimatyczny. To zjawisko występuje zazwyczaj co kilka lat i utożsamiane jest z chaosem pogodowym, klimatycznym, zmienia się globalna pogoda, no ale też co kilka lat ono wzbiera na tyle na sile, że właśnie bywa nazywane Super El Niño i wtedy może prowadzić nawet do zjawisk społecznych, zapaści społecznych, więc będziemy mierzyć się ze wzrostem globalnej temperatury, ekstremalnymi zjawiskami pogodowymi. Specjaliści niestety ostrzegają, że ceny żywności już rosną z powodu również tego fenomenu i kolejnych kilkadziesiąt milionów mogą wpędzić w kryzys głodu. Będzie miało to ten fenomen też wpływ na oczywiście na życie zwierząt. Już teraz prawdopodobnie odpowiada za śmierć ptaków w Ekwadorze, a więc to zjawisko, ono nie tylko jest fascynujące, ale też jakoś oczywiście niepokojące, ale pozwala nam lepiej zrozumieć, jak wszystkie miejsca na Ziemi są połączone tym samym systemem klimatycznym, jak łatwo o swoisty efekt motyla, bo zmiana w jednym miejscu może wpłynąć na życie odległe o tysiące kilometrów. Więc dziś będziemy w Klubie Trójki rozmawiać o tym, na czym ten fenomen polega, jakie może mieć skutki dla ludzi i zwierząt, jak w przeszłości ten ekstremalny fenomen zmieniał też ludzi, społeczeństwo i politykę. I dlatego też zaprosiliśmy i zaproszenia przyjęli do studia Trójki przy Myśliwieckiej profesora Szymona Malinowskiego. Dzień dobry, panie profesorze.
8: Dzień dobry.
6: Profesor Malinowski jest przewodniczącym Komitetu PAN do spraw kryzysu klimatycznego. Jest fizykiem atmosfery, współtwórcą niezwykle istotnego dla wszystkich, którzy starają się rozumieć, co się dzieje z klimatem na świecie, portalu naukaoklimacie.pl. Mamy też połączenie z profesorem doktorem habilitowanym Piotrem Skubałą z Wydziału Nauk Przyrodniczych na Uniwersytecie Śląskim. Dzień dobry, panie profesorze.
9: Dobry wieczór, dobry wieczór, panie redaktor, dobry wieczór państwu.
6: Profesor Skubała jest też związany z członkiem Państwowej Rady Ochrony Przyrody, ekologiem jest i profesorem nauk biologicznych i też w studiu tutaj przy Myśliwieckiej Przemysław Wielgosz jest. Dobry wieczór.
10: Dobry wieczór.
6: Dziennikarz, wydawca, kurator, redaktor naczelny Le Monde Diplomatique, ale w kontekście naszej rozmowy podkreślę, że przede wszystkim autor książki Pogoda dla rewolucjonistów, jak zmienić świat w czasie katastrofy. Niezwykle pomocna książka, która pozwala połączyć właśnie te kwestie klimatyczne z kwestiami społecznymi, politycznymi. Jak to w przeszłości się działo i czy kryzys może być też oknem, otworzyć okno do pozytywnych zmian społecznych, czy tylko mamy się bać. Panie profesorze, zwrócę się do Szymona Malinowskiego. Co to jest El Niño?
8: No, El Niño to jest takie zjawisko, które jest związane z morzem, a naprawdę z największym oceanem na świecie, czyli z Pacyfikiem. Teraz my sobie zawsze, jak patrzymy na mapę, to na ogół ją centrujemy na Polsce. Mhm. Ale gdyby tak popatrzeć na globus i go odpowiednio obrócić, to jest taka pozycja, z której w zasadzie widać tylko

0: ocean. I ten ocean to jest Pacyfik.
1: Tak, Polska jest wtedy jakby z tyłu zupełnie.
0: Polska jest zupełnie, zupełnie z tyłu. No i tutaj mamy taki, jak sobie popatrzymy na równik na Pacyfiku, to ten równik to prawie pół globu opasuje w tamtym obszarze, bo jest Azja, bo Ocean Indyjski jest na południu, Afryka i Ocean Atlantycki, Ameryka Południowa, mniejsze kawałki. Natomiast tutaj jest taki ogromny, ogromny obszar wody. I teraz, proszę Państwa, mamy taką sytuację, że nie będę może tłumaczył podstaw fizyki atmosfery, bo iloczyn wektorowy to jest, darujmy sobie dzisiaj
1: wszyscy
0: wieczorem.
1: Wszyscy wiedzą, co to jest,
0: tak,
1: nie trzeba tłumaczyć.
0: Oczywiście, tak, siła Coriolisa i tak dalej, ale ogólnie rzecz biorąc na Pacyfiku wiatry wieją pasaty, czyli trade winds po angielsku, wieją w kierunku równika i na półkuli północnej z kierunku północno-wschodniego, a na południowej z kierunku południowo-zachodniego.
1: Tylko żeby to opowiedzieć, to znaczy, że od Peru do Indonezji.
0: Od Peru do Indonezji, tak, tak, tak. Nawet Indonezja i okolice to w języku, że tak powiem, zajmujących się klimatem ma taką specjalną nazwę Maritime Continent, kontynent morski, bo tam ocean się przeplata z ogromną liczbą wysp. I teraz, krótko mówiąc, jak te wiatry wieją, to one też powodują powstanie prądu wody morskiej i ta woda płynie wzdłuż równika i no, na równiku jest największy dopływ energii słonecznej, się ogrzewa. I na ogół najcieplejsze miejsce na świecie to jest właśnie ten Maritime Continent, okolice Filipin, Indonezji i tak dalej. No ale jak już tej wody tam się bardzo dużo napcha, także ona stanowi taką grubą warstwę, to w tym momencie sytuacja staje się trochę niestabilna. No i teraz już Lord Kelvin dawno temu przewidział istnienie tak zwanych fal Kelvina, które wędrują wzdłuż równika w drugą stronę, ale tak naprawdę chodzi nam o to, że ta bardzo ciepła woda zaczyna się rozlewać i sięgać coraz bardziej na wschód, czyli w kierunku Ameryki Południowej, a tam w tym czasie ustaje też zjawisko upwellingu, bo to się wiąże z zaburzeniami cyrkulacji atmosferycznej i znowu tutaj ta siła Coriolisa odgrywa istotną rolę, tak zwane zjawisko Ekmana, ale wyciągania wzdłuż wybrzeża Ameryki Południowej zimnej wody z głębi oceanu na wierzch, prawda? To ta woda jest przy Ekwadorze, potem przez Galapagos wędrowała sobie na zachód i się ogrzewała, a w tym momencie ona tutaj, biedna ta zimna woda, przestaje wypływać, a ciepła się rozlewa na dużej powierzchni.
1: I dlatego efekt jest taki, że w niektórych miejscach spodziewa się bardzo deszczowych czy śnieżnych, zimnych zim, a w niektórych suszy.
0: Tak, bo ogólnie tam, gdzie było najcieplej,
1: czyli Indie, już mają suszę.
0: Czyli tam, gdzie była Indonezja, to tam była najsilniejsza konwekcja na Ziemi, czyli nad najcieplejszą wodą największe chmury, które wynoszą najwięcej ciepła w atmosferze i powodują najwięcej opadu. Tam cyklony, te tajfuny, prawda, w Wietnamie tam chyba 20 parę tajfunów rocznie, Filipiny ciągle niszczą, bo najcieplejsza woda i tak dalej, i tak dalej. Natomiast w tej chwili ten sezon tajfunów przesuwa się bardziej na wschód. Tam konwekcja jest słabsza, dużo silniejsza w Ameryce Południowej, już ulewne deszcze w Ameryce Południowej, a nad całą Azją Południowo-Wschodnią i także Australią dużo, dużo mniej opadów. No ale jak to jest w ogóle równik, to co dzieje się wokół równika napędza całą cyrkulację globalną atmosfery, to jak następuje takie duże zaburzenie na Pacyfiku, to ono, woda czy przepływy w atmosferze nie są takie, że są oddzielone od innych, prawda? One się ze sobą łączą. No to oddziałuje na cyrkulację i na zjawiska na całym świecie, jakby jedna rzecz. A druga rzecz jest taka, że ta woda rozlewa się cieńszą warstwą, ale na większej powierzchni. Więc podnosi temperaturę na dużo większym obszarze niż w przypadku właśnie tej zimnej fazy, którą nazywamy La Nina. No i w tym momencie mamy też średnie temperatury globalne najwyższe, więc tej konwekcji jest ogólnie i więcej.

0: i ta pogoda jest bardziej nieprzewidywalna i jeszcze do tego duża część wód powierzchniowych oceanu, tam gdzie była kiedyś zimna, robi się bardzo ciepła, co fatalnie wpływa na życie w oceanie.
1: I pana obserwacje, pana analiza potwierdzają fakt, że będziemy mieć prawdopodobnie nie tylko do czynienia z super El Niño, super, jak rozumiem, naukowcy ogłaszają, kiedy ocean tam ogrzewa się o ponad 2 stopnie ponad normę, a nawet, że może być to najpotężniejszy, pamiętany Godzilla El Niño.
0: No, bo nakładamy jeszcze na to globalne ocieplenie, czyli antropogeniczny spowodowany działalnością ludzką wzrost temperatury na globie. Średnia temperatura globu rośnie, także średnia temperatura wód powierzchniowych rośnie ostatnio bardzo szybko. I ja przypominam, że ocean to jest to miejsce, gdzie trafia ponad 90% energii z globalnego ocieplenia. I oczywiście te zjawiska w związku z tym takie jak El Niño, ale nie tylko, mają dużo większą pożywkę do tego, żeby się rozwinąć do większych rozmiarów.
1: To zwrócę się teraz z pytaniem do profesora Piotra Skubały. Co by pan do tego opisu, patrząc już szerzej, żebyśmy lepiej rozumieli, co może nas czekać, dołożył, jeżeli chodzi o El Niño w ogóle czy tegoroczne?
2: Tak, no w El Niño mamy i jakoś tam dawaliśmy radę. Ono zaburza rzeczywiście sytuację, ale tak jak pan profesor Malinowski zwrócił uwagę, ta sytuacja robi się dramatyczniejsza, bardziej niebezpieczna, no ponieważ mamy globalne ocieplenie, które po prostu przyspiesza. W El Niño ocean oddaje więcej ciepła do atmosfery. Same oceany mają tego ciepła coraz więcej. Mamy więcej pary wodnej w atmosferze, atmosfera jest cieplejsza, także to El Niño, które się rozpoczęło, a co będzie przed nami, to dopiero się pewno jesienią okaże, no może być bardzo niebezpieczne właśnie z tego faktu, że globalne ocieplenie nabiera po prostu tempa i możemy się spodziewać, że to, co było w stosunku do El Niño sprzed paru lat, no będzie wszystkiego więcej, intensywniej, więcej problemów przed nami. Oby nie, trzymajmy kciuki, no ale wiele na to wskazuje, że być może również w naszym kraju odczujemy te skutki, a na pewno wiele krajów, duża część ludności, no po prostu czujemy te skutki tego, co robimy, no a robimy po prostu cały czas to samo. Spalamy ogromne ilości paliw kopalnych i dokładamy krzywa emisji gazów cieplarnianych po prostu rośnie i stąd jesteśmy strwożeni z tym, co za chwilę może być. Gdyby El Niño nie było, i tak się mamy czym martwić, bo same zmiany klimatu, które w tej chwili nabierają tempa, już widzimy, co powodują, prawda? El Niño jeszcze skutków nie odczuwamy, a widzimy, jaka jest sytuacja w Europie w tej chwili.
1: Od czerwca, od kilku tygodni na plażach Ekwadoru przede wszystkim znajdowane są setki martwych, wycieńczonych ptaków. No i naukowcy, jedna z hipotez, wiążą te śmierci ptaków właśnie z rozwijającym się El Niño. Z drugiej strony mamy informacje czy ostrzeżenia, że ceny żywności mogą wzrosnąć jeszcze przez 2027 i 2028. Z powodu tego właśnie fenomenu pogodowego. Gdyby mógł pan wskazać, trochę pokazać, dlaczego właśnie to zjawisko, ten fenomen gdzieś między, na Pacyfiku właśnie, między Indonezją a Ameryką Południową, no może doprowadzić, nie wiem, właśnie do śmierci ptaków, do wzrostu cen żywności. Jakie są te, tak, mechanizmy?
2: No, rosnąca temperatura sprawia, że organizmy, zwierzęta starają się dostosować, no ale to, co my im oferujemy, te wzrosty temperatur, a teraz jeszcze naturalne zjawisko El Niño na jakiś czas wzmacnia te wszystkie zjawiska. Temperatura rośnie. Są takie analizy, które mówią o tym, jaki jest wpływ samej wzrostu temperatury na bioróżnorodność, na gatunki, mhm.

0: No i szacunki mówią tak, że jeżeli temperatura by wzrosła, przekroczyła 1,5 stopnia, to jest ta bezpieczna granica, średnia globalna temperatura 1,5 stopnia w stosunku do czasów przedindustrialnych. Ona już w zeszłym roku już przekroczyła te 1,5 stopnia, to oznacza, że 25% gatunków no jakby nie będzie w stanie funkcjonować i nisza ekologiczna, nisza klimatyczna się jakby skończy. Przy wzroście 2 stopni ustalenia też konferencji paryskiej i te 2 stopnie my wiemy, że za chwilę będziemy mieli, oznacza 50% gatunków no nie przetrwa i wypadnie z swojej niszy ekologicznej. A teraz mamy El Niño, który na okres roku prawdopodobnie no po prostu te zjawiska wszystkie nasili, co prawdopodobnie wiele osobników, wielu gatunków, wiele populacji no po prostu tego nie przetrwa. Pytała pani redaktor o problemy z żywnością. No, one się pojawią, bo El Niño do tej pory często powodował spadki plonów ryżu, problemy z uprawami kawy, kakao, cukru, prowadziło do wzrostu żywności. No, a znajdujemy się w atmosferze, która jest znacznie już cieplejsza od tej, która była kilka lat temu w trakcie ostatniego El Niño. No i możemy się spodziewać, że to wszystko będzie ileś tam procent groźniejsze. Spadki plonów, wzrosty cen żywności. Tutaj program żywnościowy ONZ-u przewiduje, że w wyniku tego El Niño około 50 milionów ludzi dotkniętych zostanie ostrym głodem.
1: Taki jest rzeczywiście raport. Do tego jeszcze oczywiście, mam nadzieję, wrócimy, ale chciałam teraz zwrócić się do Przemysława Wielgosza. No, ty badasz te konsekwencje społeczne czy polityczne, czy związki między wojnami, rewolucjami, a różnymi dramatycznymi zjawiskami pogodowymi czy klimatycznymi. To nie wiem, na co byś zwrócił z tej perspektywy, czy tej, która jest jakoś ci bliska w kontekście zbliżającego się El Niño.
2: No, na pewno można tę sytuację obecną porównać z tą, którą mieliśmy w okolicach kryzysu finansowego, czyli 2007-2009, 2010, kiedy przez świat przeszły dwie fale głodu wywołane właśnie czynnikami ekonomicznymi. To znaczy, to nie były czynniki naturalne, takim bezpośrednio. Tam chodziło o to, z czym dzisiaj będziemy mieli do czynienia w kontekście właśnie zaburzeń cyklu wegetatywnego roślin na ogromnych obszarach, szczególnie w Azji, w wyniku El Niño. Wtedy, w 2008-2009 roku, po prostu mieliśmy do czynienia z wielkim napływem spekulacyjnych pieniędzy na rynki kontraktów terminowych, na dostawy zbóż, które doprowadziły do podobnego efektu, to znaczy do gwałtownego wzrostu cen zbóż, a w związku z tym, że mamy zglobalizowane rynki żywnościowe, no to przełożyło się na olbrzymi, bardzo gwałtowny wzrost liczby osób cierpiących głód na całym świecie. Wtedy ta liczba przekroczyła miliard na kilkanaście miesięcy. Potem ona spadła, potem znowu wrócił ten miliard. To był 2010 rok. Mówię o tym też dlatego, żeby pokazać, że tutaj pojawiają się konsekwencje społeczne, no bo społeczeństwa, w których przeznacza się znaczną część, a czasami większość dochodów na zaspokojenie potrzeb żywnościowych, w momencie, kiedy żywność drożeje o kilkanaście, kilkadziesiąt procent, znajdują się w obliczu katastrofy społecznej po prostu. Tak było na przykład w krajach arabskich, szczególnie w Egipcie w roku 2010. I to jest jedno z takich wydarzeń, jeden z takich kontekstów, który towarzyszył arabskiej wiośnie. My bardzo często się jakby koncentrujemy na tych dynamikach politycznych, kulturowych, na pewnego rodzaju ciągach zdarzeń właśnie o charakterze politycznym. Natomiast należy w tej sytuacji chociażby uwzględnić ten czynnik, jakim była klęska głodu. Skądinąd też wcześniej ta klęska z 2007-2008 roku także doprowadziła do zamieszek na dużą skalę w około 30 krajach dotkniętych szczególnie wówczas

0: wówczas klęską niedożywienia. To się przełożyło na arabską wiosnę, której konsekwencje właściwie w regionie mamy do dzisiaj. Więc jakby tego rodzaju zjawiska, wracając jeszcze do arabskiej wiosny, a wojna w Syrii to jest taki klasyczny też przykład.
1: Susza,
0: z jednej
1: ceny
0: strony
1: żywności.
0: Tak, początek ceny żywności, potem oczywiście były też uwarunkowania polityczno-ekonomiczne, bo tam też próbowano wprowadzać reformy neoliberalne. Reżim Asada szedł w tę stronę ekonomicznie. Na to wszystko nałożyły się czynniki środowiskowe. No i w efekcie mieliśmy nie tylko tę fazę rewolucyjną, te pierwsze kilkanaście miesięcy wielkich masowych demonstracji w tym kraju, ale potem wojnę domową, która w jakimś sensie też przeorganizowała rzeczywistość na całym obszarze Azji Zachodniej. Więc tutaj mamy, wydaje mi się, jakoś tam sytuację, którą można z tym porównać, jeżeli szukać jakiejś analogii, takich bliższych nam, no to pewnie ja bym wskazywał właśnie rok 2011-2007. Natomiast oczywiście El Niño odegrało też ogromną rolę historyczną.
1: Tylko dodam dwa, bo wiem prawdopodobnie do której historii ty nawiążesz, najsłynniejszej, najczęściej przywoływanej, ale znalazłam nawet, niektóre badania mówią, że tak naprawdę seria właśnie El Niño, La Niña z 1460 wywołała klęski głodu, które doprowadziły do kryzysu imperiów Inków. Są badania, które nawet wiążą też wybuch rewolucji francuskiej, tej wielkiej rewolucji francuskiej z El Niño właśnie. Mhm. No bo to jest oczywiście bardzo trudno, to znaczy to są jakieś takie atrybucyjne badania, po czasie próbować zrozumieć, na ile destabilizacja, susza, głód miały wpływ na jakieś dramatyczne wydarzenia. Ale przepraszam, bo ci wyszła.
0: No tak, ale to jest bardzo dobry też przykład, bo pokazuje w jaki sposób w związku z kryzysem klimatycznym, właściwie już katastrofą klimatyczną, ja bym to tak nawet nazywał, a właściwie z kryzysem środowiskowym, bo wydaje mi się, że po prostu to, co jest jakby, czego symptomem najbardziej znaczącym jest kryzys klimatyczny, tak naprawdę oznacza pewien zespół zjawisk, pewnych dramatycznych wstrząsów związanych z tym, że system społeczny, w którym żyjemy, osiąga granicę swojej wyporności ekologicznej. Tak bym to określił. I to się dzieje na bardzo... Także, no nie wiem, pandemia była jednym z takich przejawów osiągania tych granic środowiskowych. No więc to, że w ogóle wchodzimy w badanie tego rodzaju uwarunkowań, procesów politycznych, społecznych, ekonomicznych, to jest bardzo ważne i bardzo potrzebne. I to też oznacza, że jesteśmy w jakimś takim momencie rewizji naszego oglądu przeszłości. Ale to jest jakby na marginesie tego, o czym mówimy. Natomiast ja chciałem tylko powiedzieć, wrócić jakby do tego najlepiej może zbadanego od strony właśnie społecznej, ekonomicznej El Niño, czyli tego z drugiej połowy XIX wieku, z lat 1877-79. I potem jeszcze w końcu lat 90. i na początku 1900-tych, 90-tych, 19 wieku i 1900-tych. To znaczy z tego zjawiska, które tak, no, chociażby w opinii Mike'a Davisa, nieżyjącego już amerykańskiego historyka, jest odpowiedzialne, czy też współodpowiedzialne za ten kształt świata, w którym funkcjonujemy. To znaczy,
1: czyli globalna północ,
0: za
1: globalne
0: podział,
1: południe.
0: Tak, na to bogactwo. Bogatą północ, decyzyjną północ i to biedne południe, które jest eksploatowane, podporządkowane na różne sposoby, więc jakby w tym sensie...
1: kolonializm wtedy zbiegł się z tą klęską głodu w tym regionie kolonizowanym.
0: Tak, no to jest też o tyle ważne wydarzenie, że ono pokazuje, że same zjawiska naturalne nie są odpowiedzią na to, dlaczego ewolucja poszła w taką czy w inną stronę, jeżeli chodzi o konsekwencje społeczne, bo El Niño z lat 70. XIX wieku po prostu zostało, jego konsekwencje zostały w sposób dramatyczny zaostrzone za sprawą kolonialnej polityki brytyjskiej, szczególnie w Indiach, ale także w Chinach, także wobec Brazylii, także w Afryce Wschodniej.
1: Rozmontowanie jakichś tradycyjnych systemów chroniących przed głodem, czy pozwalającym redukować.
0: To jest bardzo ciekawe, bo te systemy działały wcześniej, El Niño oczywiście jest zjawiskiem, które towarzyszy naszej planecie od bardzo, bardzo, bardzo, bardzo dawna. I Indie są takim dobrym przykładem, to właśnie Davis do tego się odwoływał, wskazując, że zanim ten kraj został podporządkowany imperium,

0: brytyjskiemu. Istniejące systemy zabezpieczenia, reakcji na klęski żywiołowe, takie właśnie jak susze, sprawiały, że katastrofy były miały miejsce, ale na znacznie mniejszą skalę. Dawało się nim jakoś zarządzać. Natomiast w momencie, kiedy Brytyjczycy zlikwidowali w imię wolnego rynku, zlikwidowali systemy zabezpieczenia społecznego, takie jak po prostu systemy spichlerzy, które dystrybuowały darmową żywność dla potrzebujących w momencie suszy, no to skala tej katastrofy przekroczyła wszelkie znane wcześniej w historii granice, osiągając w ciągu 2-3 lat liczbę 9, 10, 12 milionów ofiar śmiertelnych. Potem właśnie w końcu XIX wieku kolejna fala głodu na taką skalę, czyli kolejne kilkanaście milionów ofiar śmiertelnych. No i to właściwie powtarzało się w historii kolonialnych Indii aż do momentu uzyskania niepodległości w 1947 roku, dlatego że ostatni głód na taką skalę w Indiach, w którym zginęło około 3 milionów osób, to jest głód w Bengalu w 1943 roku. Wielu ekonomistów, wielu historyków wskazuje dzisiaj, że te wszystkie katastrofy, które zostały w jakimś sensie zapoczątkowane procesami naturalnymi, zostały niesłychanie zaostrzone, zradykalizowane, jeśli chodzi o ich konsekwencje, za sprawą niewłaściwej odpowiedzi politycznej, ekonomicznej, społecznej.
1: Tu w tym, co mówi Przemysław Wielgosz, wydaje mi się, że pojawia się kilka pytań, które mam nadzieję, choć trochę zdołam się zmierzyć. To znaczy, na ile w XXI wieku, kiedy wydaje nam się, że z pomocą technologii jednak mamy dużo większą kontrolę nad całą sytuacją, może dochodzić do tak gwałtownych społecznych zapaści? Czy możemy i powinniśmy jakoś się globalnie, myślę, przygotować na to, co może się stać za pół roku czy za rok? To jest to, o czym mówił Przemysław Wielgosz, czyli że tamte kryzysy były bardzo źle zarządzane i dlatego zmarło tak dużo ludzi. Więc mam nadzieję, że do tych pytań wrócimy, ale teraz profesor Szymon Malinowski, jeżeli któryś z wątków wydaje się panu istotny, proszę go podjąć, bo ja trochę chciałam na początek, na początek drugiej rundy zapytać, czy my w Polsce to odczujemy, bo my mamy takie poczucie, że ze względu na nasze położenie geograficzne w klimacie umiarkowanym jesteśmy dosyć chronieni przed tymi gwałtownymi zjawiskami. Uczymy się, że susza nie jest czymś zaskakująco pewnie dla wielu z nas, jak najbardziej jest dla nas zjawiskiem dotkliwym i będzie nas bardzo męczyć. Teraz się okazuje, że fale upałów, że Europa jest najszybciej nagrzewającym się kontynentem na świecie, ale jeżeli chodzi o El Niño, może jesteśmy bezpieczniejsi.
2: Jeśli chodzi o El Niño i bezpośredni wpływ, to znaczy wpływ na procesy meteorologiczne w najbliższym czasie, to tak. Jesteśmy bardzo, bardzo daleko i ten wpływ jest bardzo niewielki i nieoczywisty. W nauce nie udało się jednoznacznie określić jakichś silnych i wyraźnych powiązań pogody. Natomiast oczywiście wszystkie czynniki globalizacyjne, to znaczy, że mamy cały świat, ceny żywności, tak jak...
1: Już teraz wyższe z powodu wojny, tak, Donalda Trumpa w Bliskim Wschodzie.
2: To niewątpliwie El Niño przyczyni się do bardzo silnego wzrostu tych problemów. Teraz może jeszcze trzy słowa o tym najszybciej nagrzewającym się kontynencie. Znaczy, najszybciej ogrzewa się Arktyka, prawda? Arktyka nie jest kontynentem.
1: No
2: natomiast jeżeli sobie popatrzymy na mapę, no to Europa jest daleko na północy, tak samo jak północna część Azji czy Ameryki Północnej, ale i Azja, i Ameryka Północna sięgają do równika. Praktycznie. Natomiast Europa kończy się na Morzu Śródziemnym, prawda? Najszybciej ociepla się Arktyka i to już przewidział Svante Arrhenius, który pierwszy zrobił taki model...
1: XIX wiek?
2: XIX wiek, koniec XIX wieku właśnie globalnego ocieplenia wskutek antropogenicznych emisji dwutlenku węgla i pokazał, że Arktyka będzie się ocieplać najszybciej. No i Europa w związku z tym jako ten ludny kontynent daleko na północ też ociepla się najbardziej, więc my mamy dużo więcej problemów związanych z tym, że znika lód na oceanie arktycznym, który sięgał dużo dalej na południe. Mamy dużo więcej problemów.

0: problemów związanych właśnie z brakiem wody, z tym, że nie rośnie liczba opadów, podczas gdy bardzo rośnie parowanie podczas skutek globalnego ocieplenia i że zimą nie ma pokrywy śnieżnej długich roztopów, jak to bywało kiedyś, co potrafiło odbudować stosunki wodne, więc nasze problemy są troszkę inne, choć nie mniej dotkliwe.
1: A to wracając jeszcze do El Niño, bo przeczytałam, że oczywiście kryzys jest zawsze takim momentem niepokoju czy nawet tragedii, ale też jakichś szans i nowych otwarć. Ale czytałam, że wielu naukowców jednak też widzi w El Niño szansę, że on trochę wskaże nam przyszłość. To znaczy to dramatyczne przyspieszenie pogodowe, czyli wzrost temperatury i te dramatyczne zjawiska pozwolą trochę lepiej zrozumieć, co się będzie działo na Ziemi. No biorąc pod uwagę to, że już wiemy, że 1,5 stopnia nie zatrzymamy tego ocieplenia, może zatrzymamy na 3,5 stopnia, jak rozumiem. Teraz to są takie realistyczne.
0: Na 3,5 stopnia ono się samo zatrzyma, spokojnie. To na już tutaj niewiele, niewiele będzie.
1: To na ile, proszę mnie poprawić, na ile teraz prognoza mówi, ale w każdym razie na ile rzeczywiście to jest też zjawisko takie z tej perspektywy fascynujące wejrzenia w przyszłość.
0: Znaczy, mnie kiedyś tak trochę otworzyła oczy książka właśnie o stosunkach społecznych, a w zasadzie o reakcji na bardzo duży kryzys. I to jest niezwykła książka. To jest pierwszy taki reportaż Jurgena Torwalda, który nazywa się Wielka Ucieczka. I mówi o tym, jak Armia Czerwona przetaczała się przez Prusy Wschodnie. Potem to dochodzi do Berlina. Zresztą stamtąd wiemy mnóstwo rzeczy o tym, na przykład, co działo się w bunkrze Berlina i tak dalej. On rozmawiał z tymi ludźmi. I on przytacza tam taki wstrząsający element, że gdzieś trwa zabawa, zabawa jakaś karnawałowa w jakimś miasteczku w Prusach Wschodnich, prawdopodobnie. I słychać już czołgi i artylerię rosyjską. Wszyscy się bawią w ratuszu, no i zaczynają się niepokoić, co się dzieje. Czy coś trzeba z tym robić? No, a burmistrz dzwoni do Berlina i mówi: nic się nie martwcie, zaraz tutaj wszystko pozamiatamy, będzie wszystko w porządku. Oczywiście wszyscy wiemy, co się działo tam w Prusach Wschodnich. Ja tutaj nie mówię akurat o Niemcach czy o II wojnie światowej, tylko mówię o pewnym mechanizmie, który mamy wbudowany, mechanizmie obronnym, że jeżeli coś dzieje się złego, to my to wypieramy. Wypieramy i szukamy różnego rodzaju potwierdzenia dobrych opinii. No i teraz pytanie dobrych możliwości. No i pytanie jest takie, czy my się będziemy potrafili wznieść ponad ten mechanizm wyparcia, my jako górnolotnie mówiąc ludzkość po prostu.
1: Ja mam wrażenie, że ileś się wzniesiemy, ileś się nie wzniesiemy. Pytanie jest właśnie, na ile się wzniesiemy, to znaczy na ile uda nam się zatrzymać te negatywne konsekwencje.
0: Ja myślę, że na razie jeszcze nie jesteśmy na takim etapie, żeby to El Niño po prostu spowodowało jakiekolwiek zmiany, zwłaszcza, że mamy pewien mechanizm, który jest dezinformacji, wojny kognitywnej i zaprzeczania rzeczywistości, który przez media społecznościowe współczesne jest dużo, dużo silniejszy niż dawniej i my z tym niewiele robimy, więc ja bardzo bym chciał, żeby nakreślić troszeczkę jaśniejszą perspektywę, ale myślę, że taki dobry spojrzenie na przyszłość to jest takie spojrzenie, szykujmy się na złą przyszłość i starajmy się zrobić tak, żeby była lepsza.
2: Jeżeli można coś skomentować jeszcze odnośnie tego właśnie, czy ta zmiana nastąpi. Ja kiedyś naiwnie sądziłem, że, bo wiedziałem doskonale, że ta sytuacja środowiskowa, klimatyczna się będzie pogłębiać. No i tak naiwnie wierzyłem, że w którymś momencie no, te sygnały będą tak wyraźne, a one są już tak wyraźne również w naszym kraju, bo to nie jest już perspektywa gdzieś bardzo odległa, że gdzieś to się dzieje na innych kontynentach, w krajach globalnego południa. Sądziłem, że ta zmiana przyjdzie, a niestety ona nie przyjdzie.

0: przyszła, a jakby wprost przeciwnie. I widzę to też w naszym społeczeństwie. Ten wpływ dezinformacji jest no niesamowity. Ja takie pytanie zadaję, jak tam prowadzę warsztaty czy wykłady z tej tematyki. Ja takie pytania zadaję. Jaka część organizacji naukowych w dzisiejszym świecie stoi na stanowisku, że zmiana klimatu jest faktem i jest pochodzenia antropogenicznego przez nas spowodowana? Odpowiedzi, jakie najczęściej uzyskuję, a pytam studentów biologii, ochrony środowiska, pytam nauczycieli, pytam mądrych ludzi, z takimi prowadzę jakieś spotkania. Odpowiedzi są często 70 do 30, 80 do 20. Pojawiają się odpowiedzi pół na pół. Bardzo rzadko się pojawia ktoś, kto mówi, że jest 100 do 0, że nie ma takiej organizacji. No i właśnie to pokazuje, w jakim społeczeństwie żyjemy, jaki jest ogromny wpływ dezinformacji. Ostatnio byłem na konferencji nauczycielskiej nauczycieli przedmiotów przyrodniczych. No, wstał nauczyciel biologii, który uczy młodzież, no i zaczął przekonywać, że to, zmiany klimatu nie ma. No, mówił to oględnie, spokojnie, ale konkluzja była taka, że zmiana klimatu jest jakimś tutaj wymysłem. Jedyne pocieszające jest to, że to zburzyło takie oburzenie na sali wśród innych, no ale jest to niesamowite. No, mamy konsensus naukowy, mamy wszystkie tutaj dowody naukowe, mamy wokół siebie świat, który nam się pali.
1: Ale panie profesorze, wejdę w słowo, dlatego że chciałabym... Za dużo się naczytam Polianny za młodu. W każdym razie Maureen Common, mam przed sobą nowe badanie, z którego wynika, że po raz pierwszy pytani Polacy, ankietowani Polacy uważają, większa część ankietowanych Polaków uważa, że 44%, że polityka klimatyczna Unii Europejskiej doprowadzi do spadku cen energii, 44% ankietowanych, a 43% i po raz pierwszy to jest mniej, uważa, że doprowadzi do wzrostu cen i to jest duża różnica, to znaczy spora zmiana do poprzednich badań. Czy inwestycje w odnawialne źródła energii wpłyną na spadek, wzrost cen energii? No i tu jest wyraźna przewaga tych, którzy uważają, że wpłynie na spadek cen energii. Czyli dostrzegamy coraz bardziej jednak plusy z tej transformacji. Również takie ekonomiczne.
2: Jeśli mogę, dwa zdania, no to wydaje mi się, że to jest po prostu efekt tego, że naprawdę coraz więcej osób bierze udział w tej transformacji, nie nazywając tego transformacją, tylko instalując sobie panele fotowoltaiczne i jeżdżąc chińskimi samochodami elektrycznymi. No jakby to jest coś, co ta praktyka wyprzedza trochę jakby stan debaty publicznej.
1: No
2: to jest zjawisko, które uważam, że jest bardzo, bardzo, bardzo ciekawe. No ale też wydaje mi się, że mam też taką drugą refleksję, mniej może optymistyczną. No, polegającą na tym, przekonujemy się w ostatnich latach o tym, jak bardzo konsensus naukowy, jakby to powiedzieć, trawestując Stalina, nie ma dywizji, za pomocą których mógłby przymusić tych, którzy zawiadują naszą rzeczywistością społeczną, polityczną, ekonomiczną do pewnych działań i jak bardzo interesy sektora energetycznego.
1: To, co profesor mówił o dezinformacji, tak, i wojnie kognitywnej.
2: Ale chodzi mi nawet nie tylko samo konkretnie pewne działania, prawda, związane z rozsiewaniem różnego rodzaju fake newsów, już tak to trywializując na ten temat, ale po prostu o to, że mamy do czynienia rzeczywiście ze starciem między wiedzą, między nauką, a między władzą ekonomiczną, która jest zainteresowana w tym, żeby interesy szły tak jak dotychczas. I to jest problem.
0: Nauka niestety przegrywa.
1: Profesor Skubała. No właśnie.
0: Ja tylko chciałem powiedzieć, że nauka niestety przegrywa, ale my też z panem profesorem Malinowskim mamy też dobre wieści.
1: No.
0: Na koniec może.
3: Jeszcze do końca chwilę.
1: Jeszcze chwilę jest.
3: Ale mów.
1: Ale to tak,
3: mów.
1: To może jest dobry moment.
0: No, bo mówimy, że nauka ma się coraz gorzej, że jej nie słuchamy. Teraz ukaże się za chwilę trzecie ostrzeżenie naukowców z całego świata. Na razie trwa zbieranie podpisów ze strony naukowców, bo już takie dwa ostrzeżenia były. teraz się ukaże kolejne trzecie, gdzie jednym też z wątków jest, no właśnie, że nauka ma się coraz gorzej. Ale chcieliśmy powiedzieć, dwa, trzy miesiące temu ukazał się list grupy ponad 80 naukowców zainicjowany przez Pracownię na Rzecz

wszystkich istot. Ja się podpisałem, pan profesor Malinowski się podpisał. Tych listów podpisywaliśmy już wiele i nic z tego nie wynikało, ale tym razem stało się coś innego. To był list skierowany.

0: szerokiej opinii społecznej, a przede wszystkim politykom, no, stan wiedzy na temat zmiany klimatu i tego, co się dzieje i jakie musimy podjąć kroki. Dostaliśmy też zaproszenie od pani minister klimatu i środowiska, byliśmy na rozmowach, także zaczął się pewien proces. Co z niego wyniknie, jeszcze nie wiemy, ale to jest jakaś unikalna rzecz, że w polskim parlamencie wybrzmi głos polskiej nauki na temat zmiany klimatu, bioróżnorodności, tego, co się dzieje, jakie musimy podjąć kroki. W zeszłym roku czy dwa lata temu była taka podobna debata, że naukowcy brytyjscy w parlamencie brytyjskim przedstawili swój głos, także stawiamy jakby pierwsze kroki. To jest jakaś, myślę, dobra wieść. My zrobimy wszystko, żeby był jakiś tego efekt, ale jesteśmy w takim momencie, no dla mnie to jest moment jakiś charakterystyczny i może i historyczny, że w parlamencie polskim, no nie będzie się tego tematu gdzieś ukrywał pod dywan, ale on głośno wybrzmi.
1: Powiem tak, że umówmy się, że to nie będzie debata na temat tego, jaka jest wiedza o klimacie, bo ona jest bardzo, bardzo dobra, tylko to będzie debata o bezpieczeństwie klimatycznym Polski i Polaków. Co zrobić, żeby to bezpieczeństwo powiększyć? Co bo zrobić, też, żeby...
2: Nawet
1: tak,
2: armie niektóre na tak, świecie tak, tak, prowadzą tak, tak, analizy, właśnie. Jak to bezpieczeństwo.
1: No więc też na ten temat będziemy mówić. Będziemy mówić o bezpieczeństwie przyrodniczym, o bezpieczeństwie społeczno-gospodarczym i nawet, uwaga, uwaga, o bezpieczeństwie narodowym. Tutaj już troszeczkę jakby odkryliśmy kurtynę, bo mówiąc o tej wojnie kognitywnej, to będzie jeden z dosyć istotnych tematów, bo przepraszam, proszę państwa, ogłupiają nas. Głupich łatwiej jest po prostu, głupimi łatwiej rządzić, głupich łatwiej przekonać do głupich rzeczy i my nie możemy się dać ogłupić. Więc liczymy na to, że nauka jeszcze tutaj trochę może pomóc.
2: To ja jeszcze tylko szybko powiem, bo może jeszcze ktoś się zdąży wdzwonić. 22,7 trójek to jest numer do nas, ale teraz chciałam jeszcze wrócić do El Niño, a może szerzej spojrzeć do Przemysława Wielgosza, przypomnę, autora książki Pogoda dla rewolucjonistów, jak zmienić świat w czasie katastrofy. To jest taka analiza historyczna, no, która pokazuje, że właśnie taki moment katastrofy pogodowo-klimatyczno-głodowej, no, był jakimś takim momentem, oknem na jakąś zmianę. I te zmiany były... Nie wiem, czy będzie uczciwie powiedzieć, różne, czasami z korzyścią dla większości mieszkańców ówczesnych danego kraju, ale często negatywnie, czyli z korzyścią dla władzy, jakoś tam wyzyskującej tę większość. Nie wiem, jak myślisz o tym momencie ty dzisiaj i w kontekście El Niño, czyli tego, czego będziemy świadkami przez najbliższy rok czy dwa, albo właśnie tego jeszcze, o czym rozmawialiśmy chwilę temu. Bardziej się boisz, czy jednak jesteś w stanie wzbudzić w sobie nadzieję na kryzys, zmianę?
3: Oczywiście, że się boję i dlatego właśnie mam nadzieję, że coś z tym się jednak uda zrobić. Ale też ja nie tyle tak sobie życzeniowo do tego podchodzę, co po prostu staram się rozejrzeć w poszukiwaniu tych wspomnianych już dywizji, to znaczy tej siły politycznej, która mogłaby stać się nośnikiem jakichś zmian, które tutaj mogłyby pewne procesy zainicjować, a pewne procesy wyhamować. No, bo to jest jakby problem taki, że mieliśmy już w Europie, mieliśmy na Zachodzie, mieliśmy także w Polsce bardzo ciekawe zjawisko w postaci ruchu klimatycznego, młodzieżowego ruchu klimatycznego masowego i to było tuż przed pandemią, prawda?
2: To był globalny ruch,
3: 2018-2020 mniej więcej. Pandemia to niestety przerwała, no i właściwie od tego momentu nie wróciliśmy do podobnej dynamiki społecznej. By ten temat został jakoś zamieciony pod dywan. Chodziłoby o to, żeby teraz go stamtąd wydobyć. Może nie bezpośrednio, nie wiem. To jest kwestia też tego powiązania na przykład. Chociażby biorąc pod uwagę falę upałów, z którymi mamy do czynienia dzisiaj w Polsce. Powiązania kwestii klimatycznej.
2: Po pierwsze, tylko dodam, koszty ekonomiczne, jeżeli niektórzy wolą taki
3: koszty
2: język.
3: Koszty zdrowotne, koszty ekonomiczne.

0: No i jakkolwiek, wszelakie koszty tutaj możemy brać pod uwagę. No i w związku z tym upały po prostu stawiają kwestie praw pracowniczych. To znaczy ograniczenia czasu pracy na przykład. I to nie tylko w momencie, w którym mamy do czynienia z falami upałów. One będą w przyszłości się, zdaje się, wydłużać. Ale w ogóle być może należy zawalczyć o to, o czym już ekonomiści z różnych think tanków mówili właśnie przed pandemią, że globalne skrócenie czasu pracy oznaczałoby radykalne o jedną trzecią zmniejszenie emisji CO2. To jest zmierzenie
1: się. To jest pomysł rewolucyjny,
0: ale to jest też pomysł, który po prostu pokazuje, że w rzeczywistości nie chodzi, stoimy przed takim wyzwaniem, które nie da się ominąć. I nie da się z nim zmierzyć działaniami pozorowanymi jedną konsultacją w parlamencie. To są naprawdę zmiany o charakterze rewolucyjnym. To, co przed nami stoi. I wydaje mi się, że jak tak spojrzeć na to, co się dzieje też na świecie, no to widać, że istnieją pewne dynamiki społeczne, może nie mamy już czasu na to, żeby to rozwijać, które w jakimś sensie łączą pewne dążenia społeczne z pracownicze na przykład, z efektami w postaci jakichś zmian polityk także ekologicznych, także klimatycznych.
1: Mam nadzieję,
0: widzimy to w Chinach, widzimy to w Ameryce Południowej, widzimy to także w Europie.
1: To może jeszcze chwilę będziemy mieli, ale dodzwonił się do nas pan Stanisław. To są ostatnie minuty, także bardzo się cieszę, bardzo dziękuję panie Stanisławie i proszę o krótko.
2: Tak. Ja chciałem nawiązać do tej pozytywnej sytuacji, że będzie debata przez marszałka Czarzastego zwołana. No ja bym nie był tak pozytywnie nastawiony, bo jednak polityka, zwłaszcza ostatnie 3 lata, no jednak mamy najlepszy klimat do tego, żeby wprowadzać zmiany różne. To wszystko jest kwestia jakby motywacji, nie? Na ile ludzie w to, co robią, robią to jakby z wiarą i z motywacją, a na ile właśnie dla lokalnych czy przejściowych korzyści. Więc tutaj do panów profesorów nie byłbym taki optymistyczny, że spotkanie będzie, powstaną znowu jakieś fajne podejście, że
1: zdjęcia
2: coś się
1: dobre
2: uda zmienić. A niestety to życie polityczne będzie toczyć się dalej. Mi się wydaje, że ekonomia powinna rozwiązywać problemy również, nie tylko prawne. To, żeby spowodować, żebyśmy odczuli rzeczywiście efekt zmian, że jest tańsza energia, że taniej jeździmy, że mniej zużywamy i tak dalej. I to przemawia tak naprawdę do konsumenta, do każdego. Czy to będzie Polak, czy to będzie Niemiec, czy to będzie Peruwiańczyk. Ekonomia tutaj ma ostatni głos.
1: Bardzo dziękuję panie Stanisławie za telefon i za głos. To nie wiem, pan profesor Malinowski.
3: Ja może powiem. Tania energia nie będzie taniej energii. To jest oszustwo ekonomiczne. Energia powinna kosztować tyle, ile kosztuje środowiskowo.
1: Ale tania,
3: natomiast nie znaczy, jeszcze raz, nie, jakakolwiek energia, bo wszystka, cała produkcja energii ma koszt środowiskowy. Natomiast my mamy tą energię wykorzystywać tak, żeby za niewielkie pieniądze robić sobie dobrze. Czyli my tanio powinniśmy robić sobie dobrze, to znaczy mieć te korzyści, które mamy przy małym zużyciu energii i małym zużyciu zasobów i surowców.
1: To jest właściwa.
3: Ale to robi dużą różnicę. To robi dużą różnicę, bo troszeczkę inaczej wtedy musimy myśleć o rzeczywistości. Żyjemy w ograniczonym świecie, ograniczonych zasobów, możliwości regeneracji i tak dalej, i tak dalej. I rzucanie takiego hasła wszystkiego będzie w brud i wszystkiego będzie tanio, to jest nieprawda. Natomiast chodzi o to, żeby nam było dobrze i w sposób osiągalny ekonomicznie dla nas wszystkich. I tutaj się w 100% pod takim hasłem podpiszę.
0: Mhm. Czyli chodziłoby po prostu o zmianę jakości życia, a nie jakby te...
1: I rozumiem, że o efektywność tak energetyczną, żebyśmy
0: ja tutaj się zgadzam z panem profesorem jak najbardziej, że rzeczywiście nie ma co się łudzić, że będzie tanio, bo właśnie stoimy w obliczu zderzenia się systemu ekonomicznego z zjawiskiem, z koniecznością jakby zakończenia tego procederu, jakim było eksternalizowanie kosztów ekspansji ekonomicznej do środowiska za darmo przez długie wieki. To się kończy. Ale wydaje mi się, że jakby odpowiedź na ten problem powinna brzmieć kto za to zapłaci? Czy za to zapłacą

0: ci, którzy się przyczynili do tego stanu, w jakim
1: czyli
0: jesteśmy
1: mówimy
0: obecnie,
1: teraz o solidarności
0: czy
1: takiej
0: my wszyscy
1: klimatycznej
0: za to zapłacimy.
1: To jeszcze może profesor Skubała, a może to pytanie, skąd może nie wiara u profesorów, ale jakby nie tracicie mimo wszystko siły i działania, że taki proces polityczny, wszyscy wiemy o co chodzi, ale jednak ma sens.
2: No, to wynika z... Ja myślę, że to jest... Kluczową rzeczą jest rozumienie swojego miejsca na tej planecie i takie zrozumienie, że i nastąpi w ludzkości, że jesteśmy częścią wielkiego systemu, cząstką wielkiej, pięknej całości. Jeżeli my to zrozumiemy, to w tym momencie pojawia się naturalna troska, naturalna chęć do działania, którą się robi niezależnie od tego, czy świat się zmienia, czy nie, bo nie potrafimy inaczej robić. No po prostu chcemy ten świat naprawiać, chcemy sprawić, żeby... My już dzisiaj nie chcemy walczyć o to, żeby było nam dobrze, tylko żeby było, żeby to cierpienie, które przed nami jest, bo te zmiany
1: to
2: klimatu...
1: To nie jest atrakcyjna politycznie narracja.
2: Tak, ja wiem, ale nie ma innej drogi, bo my się musimy w środku gdzieś zmienić, nasza dusza się musi zmienić, a tak to będziemy tylko no, jakoś tam sztukować tą sytuację. Ale musimy na powrót przemyślić swoje miejsce na tej planecie. No i tu się kłania edukacja, nie? Mocno.
1: Panie profesorze...
2: Ekonomia okej, ale przede wszystkim w naszych głowach, sercach musi się dokonać jakaś zmiana.
1: Dwa zdania na koniec, panie profesorze.
3: Nie poddamy się.
1: bardzo dziękuję przede wszystkim za te słowa, ale też za rozmowę i za to, że się spotkaliśmy. Profesor doktor habilitowany Piotr Skubała z Uniwersytetu Śląskiego był z nami tutaj w studiu. Profesor Szymon Malinowski z Nauki o Klimacie.pl, też przewodniczący Komitetu Polskiej Akademii Nauk do spraw Kryzysu Klimatycznego, i Przemysław Wielgosz, autor książki Pogoda dla rewolucjonistów, jak zmienić świat w czasie katastrofy. Dzisiejszą audycję wydawała Piotrka Masierak, realizował Michał Jakubik. Spokojnego wieczoru.
4: Ogłoszenie społeczne.
5: Franek urodził się w 27 tygodniu ciąży. Dzięki wsparciu Fundacji Kolorowy Świat dziś jest zdrowym chłopcem. Otulinka pomaga tym najmniejszym wojownikom, tak by mogły cieszyć się życiem. Więcej informacji na stronie internetowej fundacji www.kolorowyświat.org.
4: Ogłoszenie społeczne.
6: Program Trzeci Polskiego Radia, wtorek, 11 sierpnia, minęła 22. Krzysztof Zyblewski, zapraszam na serwis Trójki. W ciągu kilku dni decyzja w sprawie VAT-u na paliwa. Trwa analiza, mówi minister finansów. Dwa drony zniszczone w rumuńskiej wyłącznej strefie na Morzu Czarnym. Mieszkańcy Sycylii obserwują Etnę. Wulkan od kilku dni wyrzuca popiół i lawę. Decyzja o ewentualnym obniżeniu VAT-u na paliwa zapadnie w ciągu kilku dni, zapowiada minister finansów. Andrzej Domański w TVN24 powiedział, że trwa analiza i zaznaczył, że sytuacja na rynku ropy się stabilizuje. Wiemy, że ceny na stacjach są nadal wysokie i chcielibyśmy, aby były niższe, mówił szef resortu finansów. Wskazał też na ograniczenia budżetowe po skierowaniu przez prezydenta ustawy o podatku od nadmiernych zysków koncernów paliwowych do Trybunału Konstytucyjnego. Do takich spotkań dochodzi regularnie. Tak rzecznik rządu komentuje wczorajsze wieczorne spotkanie liderów koalicji. W rozmowach na zaproszenie premiera Donalda Tuska wzięli udział Władysław Kosiniak-Kamysz i Włodzimierz Czarzasty. Z szefową Polski 2050 Katarzyną Pełczyńską-Nałęcz szef rządu spotkał się oddzielnie. Według informacji pojawiających się w mediach, były marszałek Sejmu Szymon Hołownia planuje stanąć na czele klubu parlamentarnego Polski 2050 i wejść do rządu. Pytany o Adam Szłapka potwierdził, że do spotkań doszło.
7: Tak, faktycznie pan premier widział się wczoraj z panem premierem Kosiniakiem-Kamyszem, z panem marszałkiem Czarzastym. Widział się też z panią minister Pełczyńską-Nałęcz. Dzisiaj też rozmawiał z panią minister Paulinią Henik-Kloską. Także te rozmowy odbywają się regularnie. No i to są już rozmowy po prostu między liderami. Jeżeli coś będzie do zakomunikowania, to osoby, które uczestniczą w tych rozmowach, będą komunikowały. Natomiast jeśli chodzi o jakieś potencjalne zmiany w rządzie, to nic na razie o żadnej rekonstrukcji, żadnych informacji nie ma.
6: Premier Donald Tusk poinformował, że z rządu odchodzi minister do spraw nadzoru. nadzoru nad

0: wdrażaniem polityki rządu Maciej Berek. Jego obowiązki przejmie szefowa Rządowego Centrum Legislacji Joanna Knapińska. Nurkowie rumuńskiej armii zniszczyli dwa drony drwujące w rumuńskiej wyłącznej strefie ekonomicznej na Morzu Czarnym. Jak informuje Ministerstwo Obrony Rumunii, bezzałogowce były w pobliżu morskiego projektu gazowego. Drony zostały zauważone przez jedną z jednostek pracujących obecnie przy największej tego typu inwestycji w Unii Europejskiej. Ukraina potwierdziła, że drony nie należały do jej sił zbrojnych. Przez 7 województw Polski będzie przebiegał europejski szlak turystyczny łączący Morze Bałtyckie z Adriatykiem. Europejska droga nr 66 połączy Polskę, Słowację, Węgry i Chorwację. Będzie biegła przez województwo łódzkie i, jak mówi senator Koalicji Obywatelskiej Krzysztof Kwiatkowski, pozwoli na promocję atrakcji turystyczno-krajoznawczych regionów.
1: Turystyka to jest jedna z najsilniejszych gałęzi gospodarczych. Województwo łódzkie do tej pory nie zawsze i nie wszystkim kojarzy się z województwem, które ma najszerszą ofertę turystyczną. Mamy szansę pokazać to, co jest piękne.
0: Europejska Route 66 zostanie wyznaczona na już istniejących drogach. Organizatorzy mają nadzieję, że do końca roku uda się wytyczyć jej dokładny przebieg. 35. Warszawska Pielgrzymka Osób z Niepełnosprawnościami Rodzin zbliża się do Częstochowy. Jak mówią jej uczestnicy, to wyjątkowy czas także na poznawanie świata i bycie razem. Pielgrzymów na trasie spotkała nasza reporterka Monika Gosławska. Towarzyszyła im przez chwilę w drodze na nocleg, który był we Włodzimierzowie Włódzkiem.
2: Radość, szczęście tu przebywać, razem tu być. Czuję się taka potrzebna.
3: Wielu wolontariuszy tłumaczy, że dla nich taka wędrówka to lekcja pokory, ale nie tylko.
4: Dla dzieci, tak jak my idziemy jako rodzina, jest to też niepowtarzalna okazja do tego, żeby nauczyć się służyć innym. Też wiedzieć, jak się zachować, jak się spotka osobę niepełnosprawną, jak jej pomóc. Nie bać się tej niepełnosprawności, ale wiedzieć po prostu, jak do takiej osoby podejść.
5: Jakie refleksje panu towarzyszą?
6: Ja czuję ogromne szczęście i czuję się potrzebny ludziom, tak? Dlatego staram się cały czas pchać jakiś wózek, nosić jakieś walizki, coś robić. Napędza mnie to, że mogę komuś pomóc.
7: Ci opiekunowie podchodzą, pytają, ocierają pod czoła, chłodną szmatką przykrywają przed słońcem i tak dalej. To jest piękne.

0: Mieszkańcy Sycylii i turyści podziwiają erupcję Etny. Wulkan od kilku dni wyrzuca popiół i lawę, przyciągając tłumy gapiów. Ludzie gromadzą się na zboczach, by oglądać spływające strumienie lawy. Przejeżdżam tu od dziecka, kiedyś z tatą. To zawsze jest ekscytujące. Nigdy się nie nudzi, oczywiście, jak za pierwszym razem. Inna z mieszkanek Sycylii przyznaje, że obserwowanie czynnego wulkanu jest czymś niezwykłym. To wywołuje silne emocje, sprawia, że czujesz się naprawdę mała w porównaniu z wszechświatem. A z powodu aktywności wulkanu lotnisko w Katanii zawiesiło ruch samolotów. Ograniczenia mają potrwać do jutra. To był serwis Trójki.
1: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
0: Jutro pogodnie w południowej i zachodniej części kraju, poza tym więcej chmur. Na Suwalszczyźnie słabe przelotne opady deszczu. Termometry pokażą od 18 do 24 stopni.
2: Ogłoszenie społeczne.
3: Mamusiu, dlaczego tak bardzo boli mnie brzuszek?
4: Kiedy wreszcie będę mógł wyjść ze szpitala?
5: Dlaczego nie wyjeżdżamy na wakacje?
6: Dzieci z nieswoistymi zapaleniami jelita będą chorować do końca życia. Dzieciństwo to dla nich ból, biegunka, gorączka i pobyty w szpitalu.
7: Ty też możesz nam pomóc!
6: Towarzystwo J-Elita edukuje, organizuje turnusy rehabilitacyjne, pomaga w zakupie leków.
8: Wspomóż naszą kampanię. Podaruj uśmiech dzieciom z nieswoistymi zapaleniami jelit. Agata Młynarska.
6: Więcej na stronie jmyślnikelita.org.pl.
2: Ogłoszenie społeczne.
9: Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia.
10: 7 minut po godzinie 22.
11: H. CH. H. CH. Jacek Habryluk. Marek Kaczyński.
10: Dobry wieczór.
12: Dobry wieczór.
10: To znowuż my.
12: Znowu, ale po dłuższym okresie,
10: no
12: kiedy...
10: Tak.
12: Opowiadałem, zresztą wspominałem, że rządził tutaj Macio Moretti przez 2 tygodnie, a później ja sam.
10: Myślałem, że zastanę Macia dzisiaj, a tutaj nagle pojawia się Bartek Kaczyński.
12: No, widzisz.
10: Wydanie ja po prostu... 363, niezaburzone zupełnie.
12: Nierówno skończyliśmy wakacje. Dzisiaj jesteśmy w komplecie i od teraz w komplecie jak najdłużej. To będzie spotkanie bardzo

0: przekrojowe, magazynowe, pozwalające trochę ciągle nadrabiać to, co straciliśmy gdzieś po drodze, a premier trochę było. Było też trochę premier podczas, gdy odbywał się Off Festival w Katowicach. Jacek prosto z Off Festivalu, więc będzie też trochę opowieści uzupełniających pewnie to wszystko, co dzisiaj Kuba Ambrożewski opowiadał.
1: Zatem nie powiemy Państwu, co w drugiej godzinie, co w pierwszej, bo w pierwszej i w drugiej to samo. Nowości. Zaczynamy.

0: Formacja The Mountain Goats z najnowszej płyty Days i utwór Annie Haslam Imperial Face, czyli imperialna era Annie Haslam. Pamiętasz Annie Haslam?
1: Jak przez mgłę.
0: No to nie była twoja działka. Rock progresywny. Zespół nazywa się Renaissance. I jest tutaj taka fraza w tekście, bo cały tekst opowiada o tym, bardzo zabawny tekst, taki zdystansowany, opowiada o tym, że możecie tego nie pamiętać, ale zespół Renaissance grał w Carnegie Hall, co rzeczywiście z dzisiejszego punktu widzenia jest zaskakujące. I w tekście słychać, John Darnielle śpiewa: zagrali swoją najpopularniejszą piosenkę, a potem utwór 29-minutowy. Dokładnie tak było i wszystko jest zarejestrowane na płycie. Ta płyta wyszła 50 lat temu, prawie, bo to był 76 rok ten koncert, więc strasznie mi się podoba, muszę powiedzieć, to, że na tej płycie są tego typu historyjki, takie anegdotki, opowiastki o znanych lub mniej znanych osobach.
1: Powiem szczerze, że zespół

0: Mountain Goats, który śledzę od wielu, wielu lat, po prostu nagrał świetną płytę i to jest jedna chyba z najlepszych ich płyt w ostatnim czasie. Tam jest jeszcze kilka takich tytułów, które przykuwają uwagę, na przykład najlepsze hardrockowe albumy roku 2013. Tak. To jedna z moich ulubionych piosenek, no, z świetnym refrenem.
1: Albo ukryta wielkość późnych płyt grupy Venom.
0: Tak.
1: Albumów grupy Venom. Tak,
0: albumów grupy Venom. Jest też utwór zatytułowany Woodstock.
1: Jest pieśń dla Layna Staley'a z Alice in Chains. Pieśń, która zawiera cytat z grupy Nirvana. Taki dość ewidentny od razu na początek. No to jest niezła zabawa dla kogoś, kto słucha dużo muzyki.
0: Tak, jednocześnie jest to wszystko bardzo dobrze zaaranżowane. Przecież dęciaki, które pojawiają się tam co rusz, trochę przypominały mi starsze, takie klasyczne nagrania zespołu Lamb Chop. Świetnie to wszystko gdzieś tam brzmi z głosem lidera. Także niezły naprawdę powrót zespołu Mountain Goats z albumem Days. Proszę zapamiętać, to może być taka wakacyjna płyta.
1: Niestety nie było grupy The Mountain Goats na festiwalu. Nie było również grupy Renaissance. Ja nie wiem, jak to się stało, jak do tego doszło, ale Annie Haslam nie zaśpiewała w Katowicach. Cały czas jeszcze zresztą czeka na swoją kolejkę. No ale paru osobom różnym ze świata zdarzyło się tam zagrać. Myśmy się w tym roku
0: podzielili.
1: Podzielili, tak. Ja wziąłem Openera wyjątkowo w tym
0: pojechałeś
1: roku.
0: Pojechałeś na północ, ja pojechałem na południe. Wiesz, no ja mam wrażenie, że po prostu już wszyscy powiedzieli wszystko o tym festiwalu, o festiwalu. W związku z tym nie wiem, czy mam cię czymś zaskoczyć, czy może zasmucić. To może powiem tak, że nie płakałem na koncercie Okej Lu. Nie śpiewałem piosenek Morrisseya z akompaniamentem gitary Johnnego Mara.
1: Tu mnie zaskoczyłeś.
0: No właśnie, nie tańczyłem pogo przy Death Heaven. Także wiesz, no nie wiem do końca, co ja tam robiłem, chociaż teraz już wiem, bo jeżeli chciałbym mieć trenera personalnego, to byłby nim Joshua Idahen. Jeżeli chciałbym słuchać muzyki w dobrych klubach i barach, to byłaby to formacja Madras Salah, jeszcze kilku innych Irlandczyków. No chciałbym, żeby wszyscy weterani mieli formę Blixy Bargelda i zespołu Einsturzende Neubauten, żeby wszystkie zespoły powracające po latach miały tyle energii i radości grania i perfekcji jak Sunny Day i Real Estate. Także wiesz, no zawsze jest coś fajnego i poza tym wielkie i mniejsze odkrycia na tych mniejszych scenach, tak bym powiedział. Dużo muzyki gitarowej, to było dosyć zaskakujące, że jakby mało było undergroundowego hip-hopu, jakiejś world music, poza trochę, wiesz, muzealnym zespołem Witch z Zambii, który... No,
1: okazał się odkryciem, bo słyszałem entuzjastyczne opinie.
0: No, wspaniale, jest, no w muzeach rzeczywiście zdają się...
1: bardzo, bardzo długo istniejący zespół i grający z grubsza tak samo.
0: Tak, właśnie, także miałeś wrażenie, że się cofnąłeś do lat 70. dokładnie. Co ciekawe, że jeśli chodzi o polską scenę, tą taką, która już tam od bodaj roku funkcjonuje jako Jazz and Off, gdzie wystąpiła ta śmietanka naszej sceny, którą obserwujemy przecież doskonale, i Ben Bekele, no wreszcie zobaczyłem ich koncert, Błoto i inni, że oni właściwie w swoich kategorii nie mieli konkurencji, bo tak naprawdę muzycy, którzy grają taką samą muzykę na zachodzie, nie przyjeżdżają na Off Festival.
1: Zwróciłem uwagę, że
0: to
1: nie
0: jest
1: było...
0: zaskakujące, że ci wszyscy improwizatorzy, którzy łączą elektronikę z różnymi gatunkami, no, grają trochę inny jazz, nie taki klasyczny. Oni na OFA nie przyjeżdżają, natomiast polska scena była bardzo silnie tutaj reprezentowana. Zatem oni grali trochę w innej lidze, innej kategorii. Znamy ich, bo chodzimy na ich koncerty, które pojawiają się już pomiędzy festiwalami i to jest tak dość zaskakujące.
1: To jest może takie testowanie publiczności, wiesz, trochę, czy ludzie przyjdą, wiem, tak, wiesz, masowo na tych polskich artystów, a zdaje się, że przychodzili, bo tam było pełno, słyszałem w tym namiocie jazzowym,
0: no,
1: tym razem.
0: Umiarkowanie, jak byłem na zespole Ben Bekele, to mam wrażenie, że wszyscy śpiewali tam utwory Morrisseya w związku z tym dookoła.
1: A, no tak, bo to
0: w związku
1: są
0: z tym to jest...
1: Duble nieszczęsne.
0: Tak, to jest to, że trzeba coś w którymś momencie wybrać. Zatem gdyby było więcej takich odpowiedników właśnie naszych polskich zespołów, tyle tylko, że przyjeżdżających ze świata, które przyjeżdżają do Polski oczywiście, tylko grają w małych klubach i na innych festiwalach, to ta panorama byłaby jeszcze bardziej ciekawa. Interesujące, festiwal bez wielkich headlinerów. To znaczy oni byli, ale to albo troszeczkę też postacie muzealne, albo tacy

0: artyści, którzy gdzieś tam zostali nagle dołączeni do tej grupy głównych gwiazd.
1: Chociaż, albo powtórki jak w Flaming Lips, prawda?
0: Tak, albo gwiazdami były zupełnie inne zespoły. No to wiesz, w skrócie i to może coś z Irlandii.
1: Jak najbardziej. Bardzo chętnie.
0: Wiesz, bo to jest taki zespół, który zdaje się wydał do tej pory tylko epkę Madrasala.
1: Tak.
0: Fantastyczni
1: goście. Na początku roku wyszła ta epka.
0: Nie dość, że lider opowiada i zachwyca się polskim piwem. No tutaj już w którymś momencie
1: można polemizować.
0: Tak. No ale okej, no. Natomiast myślę, że to jest taka grupa, o której będziemy rozmawiać sobie w przyszłości. Jesienią ukazuje się płyta, której bohaterem będzie Sean McGowan i jego muzyka. I oni tam między innymi pojawią się. Zresztą wykonali ten utwór, który pojawi się na tej składance. Także to jest grupa, którą należy obserwować, tak jak inne irlandzkie, które pojawiły się w tym roku na festiwalu Madrasalach.

0: Tak brzmi irlandzka formacja Madrasala, która wystąpiła na festiwalu jesienią. Wracamy do ich interpretacji, do ich muzyki. Zapowiadają na pewno jeden utwór, a co dalej, to zobaczymy. No a poza tym mnóstwo wrażeń, ale jak to zawsze bywa po Ofie, można sobie narzekać, ale niektóre koncerty pozostają na długo i później sobie gdzieś tam porównujemy, jak to było na przykład w 2010 roku, kiedy wystąpił zespół Flaming Lips, a jak to było w 2026, kiedy przyjechali i zagrali Black Sabbath.
1: No i jak to było, kiedy Madrasalach pierwszy raz grali w Polsce, prawda?
0: Tak, prawda?
1: To ale są rzeczywiście fajne momenty.
0: Ty oglądałeś koncert zespołu Flaming Lips z tym samym materiałem, tyle tylko, że na regularnej trasie i zdaje się, że on trwał po prostu dwa razy dłużej.
1: On trwał dużo dłużej. Tam było... No, po Yoshimi, po płycie byliśmy, jeszcze nie byliśmy w połowie koncertu.
0: No właśnie.
1: To jest jakby ta różnica. Także no, myślę, że można było spokojnie dać pół godziny więcej albo 45 minut
0: więcej.
1: No chyba, że ktoś
0: by wyciągnął wtyczki od
1: No chyba, że tak, ale w tym pamiętnym momencie, kiedy wtyczka ponoć została wyciągnięta, no to Słońsi grali już grubo ponad półtorej godziny, nawet może dwie. No, fakt, że nie są to za długie sloty dla tych bohaterów głównych off festiwalu, to też jeszcze pewnie można by było coś z tym zrobić.
0: Tak, to prawda, bo na przykład taki zespół jak Einsturzende Neubauten i Bauten, grający przy okazji już z basistką, a nie z Aleksandrem Hake, chyba po raz pierwszy w Polsce, w tym składzie, to absolutnie mogliby grać dwa razy dłużej. Zresztą to był, zdaje się, połowa tego koncertu, który

0: zagrali 2 lata wcześniej, tak mniej więcej na dużym oficjalnym koncercie po wydaniu ostatniej płyty. No z takim doświadczeniem, z takim instrumentarium, bo przecież oni przywożą całą fabrykę, opróżniają kilka magazynów, dużych sklepów, już nie będziemy nazywali, wymieniali marek, ale przecież tam jest wszystko dokładnie z wiertarkami i ze wszystkimi instrumentami. No to oni spokojnie mogli grać te 1,5 godziny.
1: No, zobaczymy. No, może to pójdzie w tę stronę. Miejmy nadzieję. No, na razie czekamy. Na co czekamy? Na to, że w przyszłym roku na festiwalu wystąpi wreszcie Bonnie Prince Billy.
0: Nie, to jest w ogóle... Nigdy nic takiego się nie wydarzy.
1: No,
0: w ogóle...
1: Możemy sobie tak powiedzieć.
0: Czegoś takiego nie będzie. Natomiast wystąpił w ubiegłym roku 2 razy w Warszawie. Wydaje ostatnią płytę co roku. Znaczy, to dosyć regularny jest dla niego cykl i okazuje się, że jedna płyta to za mało, ponieważ we wrześniu pojawi się album koncertowy. Zatem jeśli byli państwo na jego 2 koncertach, to mamy zapowiedź tego, co wydarzy się 18 września. Płyta koncertowa London May, czyli dobrze znany utwór z tej wersji takiej dętej, bo w Warszawie też były 2 koncerty, jeden tak, bardziej gitarowy, drugi dęty, no więc z wersji dętej to jest zapowiedź nowej płyty, która pojawi się 18 października, Bonnie Prince Billy.
1: A żeby nie było tylko smutnych folkowych piosenek, to później jeszcze hip-hopowy utwór. Ale taki może nie do końca typowy, ja się później wytłumaczę.

0: Bonnie Prince Billy i London May, wydanie koncertowe z płyty Ghosts of American Psychonauts. To się ukaże we wrześniu. A później Cities Aviv, czyli Wilbert Gavin Mays, artysta z Memphis, 37-latek. Hip-hop, ale taki, powiedziałbym, z przechyłem mocnym w stronę muzyki rockowej, muzyki psychodeliczno-rockowej. Sympatyk My Bloody Valentine na przykład.
1: Tak, i to jest taki człowiek, który wiadomo, na jakim festiwalu w Polsce powinien
0: wystąpić. No właśnie. Mhm. I to jest taki hip-hop na off-festiwal idealny, bym powiedział. Jeśli nawet nie na Unsound, bo tę jego płytę, kolejną zresztą, to jest nasta już płyta w dorobku tego człowieka, Even Colder Spring, ona się ukazała nakładem jego własnym, DOT, taka się nazywa ta firma, mini firma płytowa. Za moment w sierpniu jeszcze ukazuje się to w całości nakładem Black Truffle Records. Mhm. Oren Ambarchi wydaje ten album, więc tym bardziej warto się zainteresować Even Colder Spring.
1: No, a propos Ambarchiego, to też we wrześniu nowa płyta i to zapowiada się znakomicie, z fantastycznymi gośćmi zaproszonymi, także jesienią mnóstwo muzyki takiej australijsko, nie do końca australijskiej, chociaż za chwilę Australijka.
0: No właśnie, skoro jesteśmy już w Australii, to Hannah Stratton, to jest jedna z najważniejszych nowości tego minionego tygodnia. 7 sierpnia ukazała się płyta Tiarn. Ja muszę powiedzieć, że trafiłem na nią dlatego, że Phil Elverum, czyli Mount Eerie,
1: wydaje ją.
0: Wydaje ją w Stanach, tak. Tę płytę w Wielkiej Brytanii jeszcze jakaś inna mała wytwórnia firmuje. Także nie wiem, czy to ktokolwiek w Polsce się nią zainteresował, ale oczywiście jest w tak zwanej międzynarodowej dystrybucji, więc tam gdzieś można ją sobie kupić na pewnie na winylu i sprowadzić, choćby od Elveruma.
1: Czyli najpierw Hannah, a później Helen, ale tak. Helen to jest trzyosobowy skład. I co więcej, to też jest zaskoczenie, bo nie dość, że ona powraca, czyli Grouper, to jest to pierwszy album, zdaje się, po 10 latach
0: tego super tria.
1: Scott Simmons, Jed Pindman i Grouper.
0: To się chyba nieźle jakoś tam stylistycznie spina. Hannah Stratton, As It Was Before This, i zapowiedź nowej płyty Helen, Linda's Head.

0: Formacja Helen, czyli nowa płyta Gruper i kolegów, Linda's Head, to jest utwór tytułowy, a płyta ukaże się 2 października.
1: Helen, no, Helen, tak jak Hej, Hej, Helen.
0: Tak, jak tak.
1: Utwór zespołu ABBA.
0: A wcześniej Hannah. Helen, a wcześniej Hannah Stratton z płyty Tiarn, która już jest dostępna. Takie jeszcze kolejne indie folkowe właściwie produkcje. A teraz przeskoczymy do w inną galaktykę.
1: Tak, tak, ale wiesz co, jakoś ostatnio nie było chyba żadnej płyty Gruper Liz Harris, przynajmniej od
0: jakiegoś czasu.
1: Też się nie pojawiła, ona do pewnego czasu dość regularnie publikowała swoje nowe albumy. Więc trio niebawem, a teraz zapowiedź płyty i zapowiedź koncertu. Zacznę od koncertu, który odbędzie się w Warszawie 18 sierpnia.
0: Oczywiście we wtorek.
1: Naprawdę? To jest to.
0: Tak, my wtedy tutaj siedzimy w radiu i opowiadamy państwu,
1: Bartek,
0: jaki w tej chwili koncert państwo oglądają i słyszą.
1: Czy zwolnisz mnie? Nie. Nie zwolnisz mnie.
0: No ty jesteś dłużej na urlopie, więc ewentualnie ty nie możesz zwolnić.
1: Dobrze. 18 sierpnia, czyli dokładnie za tydzień w warszawskim klubie Pardon to tu wystąpi Super Trio. Nie sprawdziłem w kalendarzu, jaki to jest dzień tygodnia.
0: No tak, no wiesz, ja zawsze sprawdzam, jeśli są to koncerty w klubie Pardon to tu, które bardzo lubimy. Zawsze
1: oni specjalnie robią je we wtorki.
0: Najpierw sprawdzam dzień tygodnia. I jeżeli to nie jest wtorek, to oddycham z ulgą. No dobrze, to jest formacja, to jest duża w ogóle okazja, dlatego że jest to koncert premierowy właściwie, zapowiadający premierę, płytę, która dopiero się ukaże za jakiś czas. Płytę, którą wydaje Super Trio Colina Stetsona, Stiana Westerhusa i Erlanda Dalena.
1: A nazwa zespołu to 10 do potęgi 17.
0: Oznaczające, ta liczba ma odpowiadać energii wystarczającej do wytworzenia czarnej dziury. Ale nie pytaj mnie, w jakiej jednostce jest ta energia mierzona. Chyba nie w watach, nie sądzę.
1: Nie będę pytał, natomiast po pierwsze, mamy zapowiedź tego materiału i zapowiedź tego koncertu, bo ten utwór na pewno się również pojawi. Bodaj po raz pierwszy zagramy dla państwa to trio. I co więcej, mamy także jedno podwójne zaproszenie, z którego Bartek zrezygnował, ponieważ ja na pierwszą część koncertu się wybiorę.
0: Nie zrezygnować, bo nie wiedziałeś, że...
1: Wiesz, oni zaczynają o 20:30, a my teraz mamy przecież audycję o godzinie 22:00. W związku z tym, no spokojnie na... W godzince takiej delikatnej, no powiedzmy 50 minut.
0: Na pierwszy utwór.
1: Tak, na pierwszy utwór, żebyśmy na singlowy utwór Przebój. Mamy dla państwa podwójne zaproszenie. hch@polskieradio.pl.
0: Zapraszamy.
1: Pisać.
0: To będą nie dość, że długie utwory, ale to też będą, zdradzę i zaspoiluję, piosenki. End This Now, za moment.

0: Informacja 10 do 17. Tyle, że to nie za 10.17.
1: Nie, tylko... nie, oni wystąpią o 20.30.
0: Tak, tylko 20.30 i dodatku jeszcze z taką energią, że wytworzy się czarna dziura.
1: Ja już płaczę, bo w momencie, kiedy nie możemy pójść na koncert, to po prostu wszyscy państwo chcą iść na ten koncert. Nagle mnóstwo maili, niestety jedno podwójne zaproszenie. Wędruje do pani Justyny wszelkie informacje mailem. Za chwilę prześlemy.
0: A my na zakończenie zaprezentujemy państwu utwór zespołu, zaryzykuję, którego nikt nie zna.
1: Albo to jest odkrycie Bartka. Proszę przyjąć tak, sam bagażem odpowiedzialności.
0: Laminat Snyder, zespół się nazywa.
1: Bartek uwielbia muzykę z Niemiec.
0: Uwielbiam, tak. Ale uwielbiam taką muzykę, która mi się kojarzy z końcówką lat 90. To Rokokorot, tutaj jeszcze Stereolab. I zespół pochodzi z Siegen, przepraszam. A Siegen to jest miejsce, które każdemu Polakowi się powinno teraz kojarzyć, bo jest tam wręczana nagroda Rubensa, a w tym roku laureatem nagrody Rubensa został Wilhelm Sassnal.
1: Bardzo proszę.
0: Bardzo ważna nagroda.
1: Który był na festiwalu.
0: Który był na festiwalu i być może nawet formacja Laminat Snyder może mu się spodobać, dlatego że Laminat Snyder nawiązują do Stereolab, a z twórczości Sassnala wiemy, że też lubi Stereolab.
1: A Sassnal chyba czasami słucha naszej audycji.
0: To pozdrawiamy, jeżeli nas słucha. Oczywiście bardzo gorąco.
1: Wracamy po 23.00.

0: Program Trzeci Polskiego Radia, wtorek, 11 sierpnia, minęła 23. Krzysztof Zyblewski, zapraszam na serwis Trójki. Premier o sprawie Karkonoskiej.
1: Gorącym żelazem wypalimy każdy przypadek nieuczciwego rozdysponowania pieniędzy dla powodzian.
0: Rosja planuje wielką mobilizację po wrześniowych wyborach, ujawnia prezydent Ukrainy. Susza błyskawiczna na Wyspach Brytyjskich. Sytuację pogarsza piąta fala upału w Anglii tego lata. Anna Konieczyńska odwołana ze stanowiska wiceprezeski Karkonoskiej Agencji Rozwoju Regionalnego. Decyzja ma związek z nieprawidłowościami przy przyznawaniu pomocy dla powodzian. Do tej sprawy stanowczo odniósł się premier Donald Tusk.
1: Skala 8 miliardów złotych, jeśli chodzi o całość wydatków związanych ze skutkami powodzi, jak i ilość decyzji oraz wielość instytucji, samorządy, agencje rozwoju, to wszystko powodowało, że ryzyko nadużyć może się pojawić. Dla mnie najważniejsze jest, aby instytucje państwa działały i żeby prędzej czy później każde ewentualne nadużycie zostało zidentyfikowane i ukarane. Gorącym żelazem wypalimy każdy przypadek nieuczciwego rozdysponowania pieniędzy dla powodzian.
0: Wczoraj media ujawniły, że 4,5 miliona złotych pomocy z Karkonoskiej Agencji trafiło do trzech podmiotów z okolic Dziwiszowa, mimo że cztery niezależne źródła wykluczają, by ucierpiały one w wyniku powodzi. W Pulsie Trójki Magdalena Chrzczonowicz z OKO.press mówiła, że nie spodziewa się, by afera odbiła się na sondażach partii rządzącej.
2: Ja nie sądzę, żeby ta akurat afera wpłynęła tak mocniej na sondaże, no ale będzie się zbierała ta góra tych kamyczków, gdzie oczywiście koroną tego będzie Szpital Południowy na ten moment. Nie sądzę, żeby ta afera jakby zmieniła wszystko i zmieniła sondaże, ale będzie kolejnym takim kamyczkiem do tej góry pretensji wobec rządu.
0: Arkadiusz Gruszczyński z Gazety Wyborczej przypomniał na naszej antenie obietnicę wyborczą Koalicji Obywatelskiej, że partia będzie inna niż Prawo i Sprawiedliwość.
3: Prawo i Sprawiedliwość, o czym musimy pamiętać, takich afer jak dzisiaj na Dolnym Śląsku, to miała ich setki. I reakcja na te afery była zupełnie inna niż dzisiaj reaguje premier Donald Tusk, ponieważ premier zareagował od razu, dzień po publikacji. Ta pani już nie pracuje w tej spółce Karkonoskiej.
0: Była już wiceprezeska Karkonoskiej Agencji, Anna Konieczyńska została zawieszona w KO, czekają również sąd koleżyński. Rosja po tak zwanych wyborach przeprowadzonych we wrześniu planuje ogromną mobilizację, ostrzega prezydent Ukrainy. Wołodymyr Zełenski zaznaczył, że jest to plan, który ma pokazać, iż Rosjanie popierają wojnę z Ukrainą. Wszystko znajduje potwierdzenie w wewnętrznych rosyjskich dokumentach. Przygotowują się na jesień. Po przeprowadzeniu imitacji wyborów parlamentarnych plan Putina nie jest skomplikowany. Chodzi o to, aby pokazać, że Rosjanie popierają wojnę z Ukrainą. Do startu w wyborach są dopuszczone wszystkie partie, które są przeciwne pokojowi. A po tych tak zwanych wyborach

0: Zostanie ogłoszona dodatkowa szybka mobilizacja kilkuset tysięcy żołnierzy do końca tego roku oraz podobna liczba w przyszłym roku. Wołodymyr Zełenski powiedział też, że Rosja traci w ciągu miesiąca co najmniej 30 tysięcy żołnierzy, z czego 60% ginie na froncie. To, co zobaczymy za kilka dni, poprzedziły długie przygotowania. Piloci myśliwców F-16 z poznańskich Krzesin niebawem zaprezentują swoje umiejętności w Warszawie podczas defilady na Święto Wojska Polskiego. Teraz ćwiczą z załogami innych maszyn poza swoją macierzystą bazą.
1: Przygotowania do tej defilady trwają dość długo w stosunku do tego, ile czasu my będziemy się prezentować na tym niebie, ale im więcej czasu spędzimy na treningach, tym później, wiadomo, jesteśmy pewniejsi w realizacji tego finalnego efektu.
2: Połączone loty z innymi samolotami, które również wezmą udział. Jest tutaj bardziej chodzi o synchronizację tego przelotu, ale tak naprawdę to jest nasza codzienność.
1: Defilada to już jest taki top, jeżeli chodzi o występy dla szerszego grona.
0: Korwety, fregaty, niszczyciele min, do tego jednostki hydrograficzne i ratownicze. Na wodach Zatoki Gdańskiej odbyła się próba generalna przed paradą morską. Wydarzenie przyciągnęło na bulwar nadmorski i molo południowe w Gdyni mieszkańców i turystów.
3: Bardzo nam się podoba, bardzo.
4: Robi bardzo duże wrażenie, szczególnie, że my ze Śląska jesteśmy, tego nie mamy na co dzień.
5: One będą w zasadzie tym kanałem portowym przepływały, także bardzo fajna atrakcja.
6: Bardzo dobrze, myślę, że budzą respekt. Najbardziej czekam na te, które są budowane, no ale w tym roku się niestety nie doczekamy jeszcze.
0: W próbie wzięło udział 20 jednostek marynarki wojennej. W sobotę 8-kilometrowej długości szyk paradny polskich i sojuszniczych okrętów wyruszy z portu wojennego w kierunku Gdańska-Brzeźna, gdzie jednostki zawrócą do Gdyni i dotrą w okolice Mola Południowego. Wysychające rzeki, spękana ziemia i coraz większe problemy rolników. Susza obejmuje już ponad 70% powierzchni Anglii. To gwałtowny wzrost, bo pod koniec lipca dotyczyła niespełna połowy kraju, relacjonuje Anna Rączkowska.
7: Brytyjskie służby mówią o błyskawicznej suszy. Wywołało ją połączenie rekordowo małych opadów i utrzymujących się wysokich temperatur. Anglia ma za sobą najbardziej suchy lipiec od rozpoczęcia pomiarów w 1836 roku. W niektórych regionach spadł zaledwie 1% normalnej ilości deszczu. Suszę bardzo odczuwają rolnicy. Trawa nie rośnie, ziemia jest tak sucha, że krowy trzeba już karmić kiszonką przygotowaną na zimę. To oznacza, że nie będziemy mieć paszy już za 3 miesiące, mówiła telewizji ITV brytyjska hodowczyni Sari Srier. Na terenach objętych suszą mieszka prawie 45 milionów ludzi. Ponad 27 milionów musi przestrzegać ograniczeń w korzystaniu z wody. Normalny poziom utrzymuje zaledwie 14% angielskich rzek. Sytuację pogorszy piąta fala upałów tego lata. Dziś w niemal całym królestwie zaczęły obowiązywać bursztynowe alerty zdrowotne. W czwartek temperatura może przekroczyć 36 stopni Celsjusza. Londyn, Anna Rączkowska, Polskie Radio.
0: To był serwis Trójki.
8: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
0: Czas na sport. W studiu Marika Górecka.
9: Dobry wieczór. Zaczynamy od wielkiego sukcesu PiS Krzeszowskiej na lekkoatletycznych Mistrzostwach Europy w Birmingham. Polka awansowała do finału biegu na 100 metrów przez płotki z najlepszym czasem, a w finale sięgnęła po srebrny medal. Pierwsza na mecie Holenderka Nadine Visser była lepsza tylko o 0,001 sekundy. Dzisiaj wywalczony w biegu na 100 metrów srebro odebrała Ewa Swoboda. Tak opowiada o planach startu w najbliższym czasie.
10: Jestem szczęśliwa, ale jestem też bardzo zmęczona, więc nie będę tryskać emocjami tak jak wczoraj, ale fajnie. Jeszcze przede mną sztafety. Na szczęście nie muszę 200 metrów biegać, więc jest duży plus, ale no tak, sztafety w sobotę. Potem memoriał Kamili Skolimowskiej, a potem jeszcze start w Szczecinie i wreszcie wakacje.
9: A do finału biegu na 400 metrów awansował Maksymilian Szwed. Ostateczne rozstrzygnięcie zaplanowano na środę. Teraz pływanie. Żadna z Polek nie zdołała awansować do finału Mistrzostw Europy w Saint-Denis. Flavia Kamzol w konkurencji na 50 metrów stylem motylkowym z czasem 26,16 ustanowiła życiowy rekord, ale zajęła dopiero 13 miejsce. Na etapie półfinału z mistrzostwami pożegnała się także Dominika Sztandera. W rywalizacji na 100 metrów stylem klasycznym zajęła 9 miejsce. Polska sztafeta mieszana w konkurencji 4 na 100 metrów stylem zmiennym zakończyła zmagania na 8 miejscu. Występ ocenia Ksawery Masiuk.
11: Niedosyt jest na pewno, no bo jednak wiadomo, się wchodzi do sesji powodniowej, to się chce pływać szybciej niż rano. Ale mi się wydaje, że czas tak całkiem w porządku, 3-1. To jest tam bodajże top 3 mój czas w sezonie, więc sądzę, że dobrze nam wyszło tutaj jeszcze te emocje. Musimy się jeszcze trochę przyzwyczaić jednak do tych tłumów na trybunach, bo nie mamy trochę doświadczenia u nas z takim hukiem trybun i tak dalej. Tu się można

0: No, trochę poczuć tak jak na igrzyskach.
1: Mistrzostwa potrwają do niedzieli. I jeszcze piłka nożna. Tymoteusz Puchacz o krok od awansu do Ligi Mistrzów. Sabach Bachu z Polakiem w składzie w meczu trzeciej rundy eliminacji rozbił duńskie Aarhus 4-0. W dwumeczu decydującym o awansie do fazy ligowej tych prestiżowych rozgrywek zmierzą się z HPL-em Berszewa.
2: Jutro pogodnie w południowej i zachodniej części kraju, poza tym więcej chmur, na Suwalszczyźnie słabe przelotne opady deszczu. Termometry pokażą od 18 stopni nad morzem do 24 w centrum, na zachodzie i południu.
3: Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia.
4: Ha.
5: Cecha.
4: Cecha.
5: Ha.
4: Cecha.
5: Jacek Kabrylu, Martin Kaczyński.

0: HCH, wydanie 363. Jesteśmy z Państwem ponownie.
1: Dobry wieczór.
0: Bartek Chaciński.
1: I Jacek Hawryluk. Zapraszamy do godziny 23.
0: 24 nawet.
1: A, 24, tak. Nie,
0: tak, 23, 23 to już za nami. Za nami również pierwsza część dzisiejszego repertuaru magazynowego. No właściwie ten magazyn w tym wydaniu przegląd nowości dalej nie wyczerpie wszystkiego tego, co się ukazuje najciekawszego, ani wszystkich tych ciekawych zapowiedzi, bo kolejny singiel Michała Bieli przed momentem, Pył, i to jest zapowiedź pewnie czegoś większego, ale kiedy dokładnie, to jeszcze nie wiemy.
1: Pył to też było słowo, które pojawiało się na festiwalu.
0: Tak, bo dość sucho było. Nie było deszczu.
1: Tego deszczu
0: trochę w pewnym momencie brakuje. Wiesz, jak jest go za mało, to się robi
1: Proszę cię,
0: pył.
1: Nie, no, naprawdę, ja jakoś nie odczułem akurat braku deszczu.
0: Na wakacjach
1: Co więcej,
0: sporo.
1: Przypomniało mi się te stare festiwale, kiedy było dużo słońca i kiedy była taka atmosfera.

0: sfera piknikowa i to zostało przeniesione także w tym roku, bo jednak słońce, wieczorem zimne, ale że ta idealna pogoda, powiedziałbym, festiwalowa.
1: To prawda, jeszcze w Mysłowicach tam było sporo takich słonecznych momentów.
0: Tak, ja byłem tylko na ostatnim festiwalu w Mysłowicach. Natomiast pył, no wiesz, no pył tutaj już taki konkretnie fizyczny, ten pył, który unosił się z Etny, spowodował, że zespół Wednesday nie dojechał na pierwszy koncert zaplanowany, tylko wystąpił na zakończenie o godzinie 16, czy tam po 16. No ale dojechali. Natomiast dzisiaj słuchałem w naszych wiadomościach, że jednak pasażerowie utknęli w Katanii cały czas i nie mogą stamtąd się ruszyć, no bo nic nie lata. Taksówka ponoć do Palermo 400 euro od osoby. O,
1: no tak.
0: To jak jest ktoś z rodziną czteroosobową na przykład i tu już jest koniec wakacji, no to trzeba zostać.
1: Trzeba wydać na tę taksówkę. I...
0: trzeba zostać po prostu na kolejny tydzień.
1: No ale to jest ładne miejsce na ziemi, więc jeżeli ktoś ma no, nie możliwość, wiem, jak to, to jest tydzień więcej wakacji, dlaczego nie? Tam się zresztą od początku wakacji
0: kotuje.
1: Kotuje, jeśli chodzi o Etnę. To wiem od również znajomych i rodziny.
0: Która mieszka na Sycylii. Ty masz rodzinę sycylijską.
1: Tak, oczywiście. Ja jestem... nie, no, to długo by trzeba było tłumaczyć w każdym razie. Na wakacjach.
0: No właśnie. Wakacjach byli. Wracamy do muzyki. To cóż, my teraz mamy kolejną piękną płytę, która się pojawiła i przyznaję, że ta artystka mnie zachwyciła, chociaż jej głos znałem już od pewnego czasu i to znałem nie tylko z nagrań solowych, ale państwo też ją znają doskonale, chociażby z płyt Nicka Cave'a, czy chociażby zespołu Squid, ale gdy pojawia się sama albo w towarzystwie gitarzysty Roya Montgomery'ego, no to wszystko nabiera innej jakości.
1: Marta Sky Murphy i Roy Montgomery, Nowozelandczyk, który bardzo regularnie nagrywa nowe płyty. Przepraszam, że to powiem, prawie nigdy ich nie prezentujemy, bo to jest taki stały, przyzwoity poziom i bardzo rzadko się coś przebija, tak, żeby coś było ważniejsze, inne.
0: Ta jakiś czas temu, pamiętam, prezentowałem utwór poświęcony Hildegardzie z Bingen, który trwał 18 minut 50 sekund.
1: No więc tutaj też jest sporo tego ambientu, ale jednak ten ambient jest ubrany w takie formy, no, że momentami myślę, że przynajmniej część z państwa to poczuje jakąś miętę do tej płyty i sięgnie po całość, bo są tutaj przepiękne momenty.
0: Roy Montgomery, Marta Sky Murphy i dodatkowo gościnnie na harfie Mary Latimore.

0: Roy Montgomery i Martha Sky Murphy w towarzystwie jeszcze Mary Latimore at Dusk z albumu zatytułowanego Nebular.
1: To przy okazji Roy Montgomery gra w ostatnim czasie dokładnie tak, jakby jego przewodnikiem był Robin Guthrie, grający niegdyś w zespole Cocteau Twins, ale te jego suity instrumentalne są rzeczywiście przepięknie wymyślone. A jeśli chodzi o Mary Latimore, to warto przypomnieć, że na początku tego roku wydała piękną płytę z Julianą Barwick, Tragic Magic. Przy okazji pojawia się także na składance harfowej, która właśnie się pojawiła, 11 Harps. Różne harfy, także to też jest postać, którą my śledzimy i mam nadzieję, że Państwo również. No i Martha Sky Murphy. Przy okazji zapraszam do najbliższego wydania audycji Samocha, tam Martha Sky Murphy w głównej roli.
0: No a my z kolei teraz zaprosimy Państwa do posłuchania nowej muzyki Kacpra Krupy. To jest artysta, którego znamy z różnych stron. U nas chyba też pojawił się w końcu fragment płyty Taxi, chociaż już nie pamiętam.
1: Tak,
0: pojawił się. Graliśmy. Wcześniej to był bardzo głośny album, album nagrany w składzie Łona Konieczny Krupa. Wcześniej formacja Siema Ziemia, którą też prezentowaliśmy. Tam Kacper Krupa i Andrzej Konieczny jeszcze z Pawłem Stachowiakiem. To jest zespół działający od 2019 roku. Wydał dwie płyty. Prezentowaliśmy nawet płytę formacji Kwaśny Deszcz i formacji Anomalia. To chyba wyczerpuje wszystkie zespoły, w których Kacper Krupa grywał, albo prawie wszystkie. W każdym razie puenta tego jest taka. Dlaczego mielibyśmy nie posłuchać solowej płyty Kacpra Krupy, której realizacji dźwiękowej podjął się Andrzej Konieczny zresztą, że więc jesteśmy gdzieś w składzie bliskim temu z Siema Ziemia i z płyty Taxi.
1: I co więcej, fragmencik drobny tej nowej płyty Państwu już graliśmy w naszym ostatnim czerwcowym spotkaniu, czyli przed rozjazdami wakacyjnymi.
0: To prawda. A sama płyta poza tymi singlowymi sygnalnymi fragmentami zawiera nieco dłuższe utwory, w których no jeszcze bardziej słyszymy Krupę jako artystę, jako producenta muzycznego i artystę zafascynowanego sceną elektroniczną. I to będzie słychać także w utworze, który za moment, to jest taki dłuższy fragment z tego albumu. Utwór zatytułowany Sekwa z wariacjami, bo płyta nosi tytuł Sekwa.

0: Kacper Krupa i Sekwa z wariacjami z albumu Sekwa, wydanego właśnie nakładem No Paper Records. Pierwsza płyta, chyba pierwsza duża płyta solowa Kacpra Krupy, o ile ja się w tym wszystkim nie zgubiłem, ale w każdym razie płyta na pewno będąca jakimś przełomem dla tego artysty.
1: HCH w programie trzecim Polskiego Radia. Dziś wydanie magazynowe 363, czyli przeglądamy różne płyty, które ukazały się w ostatnich tygodniach, ale cały czas się ukazują. To taki trochę powakacyjny, znaczy jeszcze w trakcie trwania wakacyjny remanent z ostatnich dni. I tych płyt ciekawych rzeczywiście jest sporo. Ten album, on ukazał się rzeczywiście chyba w ostatnich dniach, ten, o którym myślę i który za chwilę się pojawi. Chociaż słuchając go, miałem wrażenie, że to jest ciąg dalszy jego poprzedniej płyty, która
0: ciąg dalszy wszystkiego,
1: pojawiła tak się przed rokiem i ciąg dalszy tego, co było 2, 3, 4 i 5 lat temu, bo Richard Bishop, amerykański kompozytor, gitarzysta, znany chociażby z zespołu Sun City Girls, ale który lubi nagrywać solowe płyty, po prostu opowiada nam jedną historię.
0: Hillbilly Erotica, taki tytuł nosi ta płyta, czyli taka wsiowa erotyka. Erotyka z Apalachów, z gór.
1: A wiesz, jak nazywała się jego poprzednia płyta?
0: Hillbilly coś tam.
1: Ragaz.
0: Ragaz, a czyli, no właśnie, wszystko Hillbilly
1: czyli,
0: będzie
1: czyli
0: taki.
1: Wiejskie ragi.
0: Wiejskie ragi. To się ukazało rzeczywiście w lipcu jeszcze i za chwilę.
1: Poprzednia płyta też w lipcu, także on chyba już co roku te wiejskie płyty będzie wydawał.
0: Przepiękny fragment Postcoital Serenade, taki ostatni. Mogą sobie państwo przetłumaczyć to wszystko i umiejscowić w tym, na tym planie erotyki, czy też różnych działań erotycznych. No ale później też gitary, ale zupełnie inne, bo formacja Dorothy Column wydała płytę Renascent pod koniec lipca również. No i to jest całkiem przyzwoita płyta, wydaje mi się, na tle tego, co się ostatnio ukazywało. Ostatnio to długo nie było nowej, to jest inna sprawa.
1: To jest taka historia, która ma 16 lat, ponieważ ostatnia płyta tej formacji pojawiła się właśnie 16 lat temu. Vinnie Reilly w 2010 roku wydał płytę poświęconą pamięci swojego przyjaciela Tonego Wilsona, czyli słynnego założyciela wytwórni Faktory i klubu Hacienda. Po 16 latach, po wielu problemach zdrowotnych powrócił, ale jego postać i muzyka The Dirty Column była przypominana przez różnych artystów, między innymi Blood Orange na ostatniej płycie. W związku z tym ta nazwa już funkcjonowała od pewnego czasu i ten mini renesans, tak chyba można powiedzieć, trochę Vinnie Reilly zawdzięcza także artystom młodego pokolenia, którzy ujęli się za nim, za jego stylem gry na gitarze, za jego komponowaniem, za tym, co robił przez lata i wydaje mi się, że jest to jedna z piękniejszych płyt tej formacji. Nie wiem, czy będzie następna, skoro artysta wydaje płytę raz na 16 lat, ale dobrze, że jest, bo to jest, powiedziałbym, takie odrodzenie bardzo, bardzo symboliczne. I co najważniejsze, Tony Wilson powiadał do lidera: proszę cię, graj, komponuj, tylko nie śpiewaj. I on dokładnie to robi. Zaprosił innych.
0: Prawie posłuchał, tak tam. Są głosy, ale
1: nie jego.
0: Sir Richard Bishop i The Dirty Column.

0: The Dirty Column, a wcześniej Sir Richard Bishop. Czyli co można zrobić z gitarą zupełnie inaczej?
1: Time Present, Time Past. Uwielbiam tę płytę Dirty Column z ostatnich dni. I tak chyba pozostanie.
0: Teraz króciutka może, bo utwór długi. Odkrycie z Hollywood, z Kalifornii.
1: A nie z Niemiec? Przypadkiem?
0: Kompozytor z... No nie, nie, nie, też nie takie odkrycie, bo ta artysta tworzy i nagrywa już od dość dawna. Patrick Belaga. I to jest kolejna fala, najkrócej mówiąc, minimal music. Tylko, że takiej, która już jest robiona nie z wielką orkiestrą, tylko na komputerze. Bo wystarczy te wszystkie instrumenty posamplować, pozapętlać partie grane na różnych instrumentach i można być kompozytorem minimal music, nie wychodząc ze swojego studia domowego.
1: Pamiętam artystę, który wykonał muzykę dla 18 muzyków u siebie w domu.
0: Tak jest. I to momentami jest, momentami tutaj są rzeczy bardzo ciekawe, bo rzeczywiście są rzeczy takie, o których Steve Reich nawet nie mógł zrobić. Trochę brakuje momentami formy w tym wszystkim, czyli takiego przemyślenia rzeczywiście koncepcji na te dziesięciokilkunastominutowe utwory. Ale jeden wybraliśmy, ten jeden wybrany przez nas nosi tytuł Upsurge, a cała płyta Solar Calf.

0: Patrick Belaga i utwór Upsurge z albumu, który nosi tytuł Solar Calf.
1: Czyli jak robić minimal music w domu, u siebie w pokoju.
0: Tak, a teraz będziemy opowiadać Państwu właśnie muzyką już tylko na koniec. Jak robić jeszcze bardziej minimalistyczną muzykę, ambientową, dronową trochę.
1: Ale cóż to jest za skład?
0: Zapraszając wszystkich znajomych, jakich można zaprosić. A jak się jest Lorenzem Englishem i się prowadzi wytwórnię wydającą muzykę ambient, jest się znanym australijskim producentem, muzykiem, no to można zaprosić do jednego utworu Normana Westberga, Tonego Bucka, Matsa Gustafsona, Tora Harrisa, Chucka Johnsona i tak dalej, i tak dalej.
1: Tylko nas tu brakuje, ale my powrócimy do Państwa za tydzień. Znaczy Bartek na pewno.
0: Ja na pewno.
1: A jeśli chodzi
0: a
1: o mnie,
0: zobaczymy.
1: To
0: zobaczymy. Będziemy losować.
1: Nie, oczywiście żarty. Jesteśmy z Państwem.
0: A za dziś dziękujemy.
1: Była kolejne wydanie 363 audycji HCH.
0: Michał Jakubik nas realizował.
1: I my byliśmy też.
0: Bartek Chaciński.
1: I Jacek Kawryluk. Dobrej nocy.

0: Program Trzeci Polskiego Radia minęła północ, jest to środa, 12 sierpnia. Krzysztof Zyblewski, zapraszam na serwis Trójki. Do sądu trafił akt oskarżenia w sprawie wypadku 11-latki na sali zabaw w Lublinie. Od lat łączył teorię i praktykę prawną z polityką. Ondrasz Boko został prezydentem Węgier. Pumę widziano w lasach koło Ciechanowa.
1: To absolutnie nie jest kot, którego można spotkać w Polsce.
0: Poszukiwania trwają. Jest akt oskarżenia w sprawie wypadku 11-letniej dziewczynki na sali zabaw w Lublinie. W październiku ubiegłego roku dziecko skoczyło z około 2 metrów na nienadmuchaną do końca poduszkę powietrzną. 11-latka doznała poważnego urazu kręgosłupa. Przed sądem stanął dwaj pracownicy sali zabaw. Według prokuratury 23-letni Jan Z. oraz 24-letni Dawid S. feralnego dnia nie zapewnili dzieciom odpowiedniego bezpieczeństwa.
2: Polegało to na tym, że nie włączyli dmuchawy poduszki, w rezultacie czego jedno dziecko, które zeskoczyło, uderzyło o podłoże. W rezultacie tego doznało poważnych uszkodzeń kręgosłupa. Sami oskarżeni nie przyznali się do popełnienia zarzuconego im czynu. W przedstawionych przez siebie wersjach podawali, że to inni pracownicy powinni włączyć tą dmuchawę. Oni uważali, że to już zostało zrealizowane.
0: Mówi prokurator Dariusz Lenart. Podejrzanym może grozić do 5 lat więzienia. Sprawą zajmie się Sąd Rejonowy Lublin Zachód. Poseł pierwszego wolnego parlamentu, prezes Sądu Najwyższego i krytyk Viktora Orbana. Prezydentem Węgier został prawnik Ondrasz Boko. Był jedynym kandydatem popieranym przez rządzącą partię TISA. O głosowaniu w parlamencie z Budapesztu Piotr Piętka.
3: Na 73-letniego byłego prezesa węgierskiego Sądu Najwyższego głosowali wszyscy uprawnieni posłowie partii Petera Moniora. Przy 140 głosach za, przeciw głosowało jedynie 6 przedstawicieli skrajnie prawicowej naszej ojczyzny. Rządzący przez ostatnie 16 lat Fidesz zbojkotował głosowanie. Nowy prezydent chce jednak pojednania. Uważa, że trzeba rozliczać, ale przy okazji przywrócić fundamenty debaty publicznej i porządku konstytucyjnego. Przyszłość demokracji zależy nie tylko od tego, czy kolejne pokolenie pójdzie głosować, ale także od ich poczucia odpowiedzialności za nasze wspólne sprawy, ich gotowości do kwestionowania, debatowania, uczestnictwa i brania odpowiedzialności, powiedział w parlamencie Ondrasz Boko. Gratulacje złożyło mu wielu polityków na sali, m.in. premier i ministrowie. Radość z jego wyboru na portalu społecznościowym wyraził też lewicowy nadburmistrz Budapesztu Gergely Koraczoń. Piotr Piętka, Polskie Radio Budapeszt.
0: MSWiA chce ponownie przedłużyć o 90 dni strefę buforową przy granicy z Białorusią. Czasowy zakaz przebywania w strefie nadgranicznej ma obowiązywać także we wrześniu, październiku i listopadzie. Zakłada projekt rozporządzenia w tej sprawie. Nie zmieni się też obszar, jaki ograniczenia obejmują. Obecnie obowiązujące rozporządzenie o strefie objętej zakazem przebywania wzdłuż ponad 78 km granicy kończy się 31 sierpnia. Resort Spraw Wewnętrznych tłumaczy konieczność przedłużenia strefy buforowej wciąż realnym zagrożeniem na polsko-białoruskiej granicy. Jak podkreśla, też niepokojącym zjawiskiem pozostają przeloty bezzałogowych statków powietrznych i balonów meteorologicznych z terytorium Białorusi. Trwają poszukiwania dzikiego kota widzianego na Mazowszu. Władze gminy Gołymin Ośrodek pod Ciechanowem zaapelowały do mieszkańców o ostrożność. Myśliwy miał zauważyć zwierzę przypominające pumę. Później znaleziono także ślad po kociej łapie. O poszukiwaniach Krzysztof Polasik.
4: Dzikiego kota widziano na skraju pola obok wsi Osiek-Wólka.
1: Nie, to absolutnie nie jest kot, którego można spotkać w Polsce.
4: Mówi Tomasz Druszcz

0: z nadleśnictwa Ciechanów.
1: Długi ogon zakręcony na końcu. Rysie mają krótki ogonek, charakterystyczne końcówki uszu, tak zwane pędzelki.
0: Myśliwi przekazali nadleśniczemu, że to prawdopodobnie puma, dlatego władze gminy postanowiły ostrzec mieszkańców, choć nie wszyscy w to wierzą.
2: Nie bardzo. Czy ktoś widział to pumę? Ślady.
3: Wątpię w taką prawdziwość, że jest to puma.
0: Sekretarz gminy Anna Augustyniak zapowiada założenie fotopułapek.
4: Jeżeli by się okazało, że ta puma na tych fotopułapkach się nagrała, no to jesteśmy zobligowani zatrudnić firmę specjalistyczną w celu odłowienia tej zwierzyny.
1: Nie, no broń Boże, nie podchodzimy. Zresztą taki zwierzak to nie da do siebie podejść. Pumy z reguły, duże takie koty atakują, kiedy bronią młode albo są osaczone.
0: W razie zagrożenia można dzwonić pod numer 112. Krzysztof Polasik, Polskie Radio.
5: To był Serwis Trójki.
6: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
5: Jutro pogodnie w południowej i zachodniej części kraju. Poza tym więcej chmur na Suwalszczyźnie, słabe przelotne opady deszczu. Termometry pokażą od 18 stopni nad morzem do 24 w centrum, na zachodzie i południu.
7: Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia.
6: Ludzie.
8: Dobry wieczór Państwu, nazywam się Krzysztof Łoniewski i mam przyjemność zaprosić na kolejny odcinek cyklu Ludzie. Bohaterem tego odcinka będzie Waldemar Heflich, legenda polskiego dziennikarstwa sportowego. Dzień dobry, Waldemarze.
9: Dzień dobry, witam Cię, Krzysiu.
8: Bardzo się cieszę, że znalazłeś się dla nas czas. Nigdy nie rozmawialiśmy i nie będziemy rozmawiać tak długo, bo będziemy rozmawiali prawie godzinę, na co się naprawdę bardzo, bardzo cieszę. No bo jesteś dla nas, dziennikarzy mojego pokolenia, naprawdę wzorcem, idolem. Kimś, do kogo, mówiąc w cudzysłowie, wzdychaliśmy, no bo po prostu jesteś człowiekiem, który jest dla nas erudytą. To tyle tytułem wstępu. Natomiast ty się kojarzysz powszechnie z żaglami, z żeglarstwem. Więc zacznijmy od początku. Jak to się stało, że ty się w tych żaglach tak zakochałeś jako chłopak z Warszawy?
9: Krzysztof, ja po pierwsze jestem strasznie poruszony takim wstępem.
8: Ale tak jest, no.
9: Nigdy nie byłem i nie będę z pewnością legendą. Miło mi, że współpracujemy od lat. A tu przed wejściem do studia wspominałem twojej pani dyrektor, że ta Trójka i Polskie Radio, to na Malczewskiego, to początek mojej drogi zawodowej. Mhm. Jestem człowiekiem z radia. Tam pracowałem w redakcji dla tych, co na morzu, na Malczewskiego, ale tu często przyjeżdżałem do redakcji sportowej z Renią Susałko. Krążyliśmy tu między Myśliwiecką a Malczewskiego. Tak, to żeglarstwo to taka dyscyplina sportu, której, powiem szczerze, poświęciłem całe swoje zawodowe życie. Może nawet nie zawodowe, swoje najmłodsze życie. Tak. Będąc tu chłopakiem z Mokotowa.
8: Gdzie ty się na Mokotowie wychowywałeś?
9: Wychowywałem się na ulicy Warskiego. Mhm. To jest na Mokotowie, Ujarze. Tak. W rejonach walki powstańczej batalionu pułku Baszta. Mhm. Bo byłem harcerzem.
8: Też.
9: Tak, w chówcu szare szeregi.
8: No to poczekaj, to jeszcze gdzie podstawówka, gdzie liceum? Bo jako warszawiacy...
9: Tak, no podstawówka to na ulicy Gandiego w Warszawie, szkoła numer 81 i tam 11 WWDH, harcerska drużyna. I właśnie z tej harcerskiej drużyny moje drogi poprowadziły mnie do żeglarstwa. U mnie w rodzinie nikt się żeglarstwem nie zajmował. Nie żeglowali rodzice i dziadkowie, i babcia, i dziadek, lwowiacy. Nie uprawiali żeglarstwa. A ja w tej początek lat 60. w tej drużynie harcerskiej zacząłem, to była wodna drużyna harcerska, zacząłem żeglować. Mhm. Gdzie? Na Wiśle. Tu, niedaleko was, jest, tam gdzie jest klub deski dziś, był harcerski ośrodek wodny, HOF. Jednym z tam zawiadujących z tym wszystkim był Zbigniew Stosio, później wieloletni sekretarz generalny Polskiego Związku Żeglarskiego. I tu mieliśmy nasze kadety, BM-ki, tu je remontowaliśmy. W chwilach, kiedy ten wiatr był dobry, żeglowaliśmy po Wiśle, jeszcze nie było mostu Łazienkowskiego, dopiero tam był oczywiście Poniatowski, Śląsko-Dąbrowski. Do góry nie było żadnego mostu. To były inne czasy. Stąd pływaliśmy takim holem na Mazury. Tam na Mazurach żeglowaliśmy po Mazurach miesiąc chociażby w Karwice, a później wracaliśmy przez Węgorzewo, znaczy do góry najpierw na północ, a później do Warszawy spływaliśmy tymi łódkami aż do Żerania, a później aż tu spływaliśmy kawałek pod prąd do przystani Chowu, harcerskiego ośrodka wodnego. I to była niewiarygodna przygoda. Powiem ci, Krzychu, że jak opowiadam czasami młodym żeglarzom, co to było, te puste Mazury i my. Pływaliśmy w 2-3 łódki. Pamiętam, jak dziś żeglowanie po Mazurach to chyba był 60. tysiąclecie państwa polskiego, 66.
8: No
9: rok.
8: Tak.
9: 66. rok popłynęliśmy z Karwicy

0: na górę, a później na dół przez całe Mazury, Pisą, Narwią do Warszawy. Ja na BMC z dwoma kolegami.
1: Na BMC?
0: Tak, taka malutka, to jest 5-metrowa łódka, mniejsza niż Omega. Omega jest dużą łódką, ma 15 metrów kwadratowych żagla. Mniej więcej około 10 miała BMK i my na tej BMC żeglowaliśmy cały dzień, spaliśmy na tej BMC, gotowaliśmy na tej BMC. Ja z tymi chłopakami mam kontakt do dnia dzisiejszego.
1: Wspaniała historia.
0: To było coś takiego, czego się nie da zapomnieć. Ja bardzo często jestem pytany, a co takiego daje żeglarstwo? Otóż sam to przerobiłem na
1: własnej
0: sobie,
1: skórze.
0: Na własnej skórze. Że to żeglarstwo to właśnie ten malutki, zamknięty świat niewielkiego pokładu. Człowiek, który spędza ze sobą dzień i noc, wspólnie żegluje, wspólnie gotuje, walczy z tym żywiołem, z wiatrem, wodą. Jest raz mokro, raz zimno, raz głodno. Ta załoga mała jest takim małym światem. Trzeba być solidarnym, wspomagać się nawzajem, dbać o siebie nawzajem.
1: Próbować się zrozumieć, tak, nawet jeżeli się nie rozumiemy. Tak.
0: Oczywiście, ile razy dochodziło do konfliktów, że ten za dużo zjadł, albo ten ma jeszcze mokre skarpetki i nie ściągnął ich tam skądś. No, jak zwykle tak jest. Ale trzeba
1: sztuka kompromisu, prawda?
0: Tak jest, dociera się. I ten mikroświat zaczyna działać. Za tym mikroświatem się nawet później tęskni. Ach, to super było. I tak żeglowaliśmy. I to żeglowanie, to żeglarstwo wciągało mnie zawsze. No później oczywiście szkoła, studia. Na studiach pływałem.
1: Studia
0: się.
1: Jakie?
0: Ja skończyłem w Uniwersytet Warszawski Wydział Psychologii i Pedagogiki, ale na studiach za namową kilku kolegów wchodziłem do takiej AZS UW w pływaniu, do sekcji pływackiej. Trener Ryba Bednarski ciągnął nas do tego pływania. Paru chłopaków z Legii. Ja dobrze pływałem. Dobrze pływałem, całe technikum. Byłem ratownikiem na skrze, więc jak ryba w tej wodzie siedziałem od rana do wieczora. Długo mi zajęło dostanie się na studia, bo najpierw zawodówka dla pracujących. Byłem tam tokarzem, ślusarzem.
1: Naprawdę? Odkrywasz ciekawe tutaj elementy.
0: W latach 70. można było pójść do pracy. Miałem 14 lat i 9 miesięcy, jak poszedłem do szkoły dla pracujących. I pracowałem jako ślusarz, a później jako tokarz.
1: Co za historia. Wspaniała też.
0: Tak?
1: No tak, słuchaj.
0: To ci nie życzę. To
1: no nie, no, ale
0: lepiej nie iść tak jak ja okrągłą drogą.
1: Okej, okay, ale Waldemar, ale to była szkoła życia.
0: Tak.
1: Prawda?
0: Było mocno pod górę i trzeba było się naprawdę sprężyć, żeby... A później technikum mechaniczne, tam, obróbka skrawaniem. To była jakaś abstrakcja w porównaniu z tym, co później na studiach się zajmowałem. Jak mnie zostawił na uczelni jako asystenta profesor Wincenty Okoń i profesor Rajewski, to pytali się mnie, powtórz jeszcze raz, jak to w tej zawodówce było, jak tam byłeś frezerem, ślusarzem i tam.
1: No. Ale byłeś jedyny, podejrzewam, z takim stażem. No, przypominasz sobie, kto przeszedł taką drogę spośród osób, które potem, z którymi się potem przyjaźniłeś na uczelni, albo po prostu z nimi...
0: Nie.
1: No
0: nie,
1: właśnie.
0: Nie, no, wszyscy byli po bardzo dobrych liceach.
1: No
0: zresztą podczas studiów już poznawałem ludzi. To zawsze było takie.
1: Ale
0: bardzo...
1: dlaczego, Waldemar, poszedłeś właśnie tą okrężną drogą? Co tam się wydarzyło? To było tak, że ty się źle uczyłeś? Czy były, nie wiem, miałeś kłopoty finansowe w domu?
0: Nie. Ja jestem z bardzo takiej średniej, zwykłej rodziny. Tam kłopotów finansowych, głodu nie było.
1: No tak.
0: Natomiast była solidna dyscyplina. Ojciec Lwowiak wiedział, jak tam nas, mniej siostrę na chrześcijańską wiarę naprowadzić, żebyśmy byli spokojnymi ludźmi. To żeglarstwo też nauczyło mnie takiej odporności na trudy.
1: No tak.
0: Ja się w tej szkole zawodowej znalazłem trochę z przypadku.
1: Przy twoim potencjale intelektualnym aż mi się to w głowie nie mieści. No to ciekawa historia, tak.
0: Znaczy ja wiem. No nie zdałem egzaminów do liceum. Ja jestem z tego olbrzymiego wyżu demograficznego. 55. rok urodzenia. Wtedy nawet do szkół zawodowych były egzaminy. Do szkół średnich, takich jak technika, było się trudno dostać.
1: Aha.
0: Tu na Wiśniową, do samochodowej technikum, czy na Zajączka dostać się, to naprawdę, to były bardzo trudne egzaminy. Licea były oblegane, ale też bardzo trudne egzaminy były. No i ja jako ten ośmioklasista nie poradziłem sobie, wylądowałem zupełnie przypadkowo właśnie w tej szkole dla pracujących zakładów urządzeń dźwigowych na Postępu 17. Dziś Instytut Schindlera, tam wind robią.
1: Mordor dzisiaj.
0: No tak, obok Mordoru.
1: Tak.
0: i jeżdżę tamtędy cały czas. Jest ta moja szkoła, trochę przebudowana, ale jest to okno, jest to okno, jest te warsztaty, to mi

0: miejscu, gdzie pracowałem, ale wpadłem w coś takiego, co bardzo mocno zmieniło moje życie. No, przyszedłem do szkoły i oni mnie tam wysłali na jakiś kurs BHP i powiedzieli, że my tu pracujemy normalnie, później się uczymy, a na końcu mamy 30 dni urlopu. Ale to przecież ja marzyłem o wakacjach, o żeglowaniu dwa miesiące. No i dlatego to żeglarstwo tam zeszło na plan dalszy, bo ta proza życia okazała się trudniejsza. Chociaż nawet ten urlop od tej mojej przygody ślusarsko-tokarskiej zamieniałem na jakieś tam krótkie żeglowanie. Jeździłem na obozy żeglarskie, tu moich przyjaciół z łazienek, z liceum plastycznego. Niezwykłych młodych intelektualistów interesujących się sztuką, malarstwem. Oni mnie nauczyli, co to jest twórczość El Greco. Jeździłem z nimi po muzeach, oni tam szkicowali, a ja jako ślusarz czekałem, kiedy skończą rysować.
1: Ale łaknąłeś jednocześnie tej wiedzy.
0: Czy ja jej łaknąłem wtedy? Nie. Tak, nie? Ja się bardzo dziwiłem, że to, o czym oni rozmawiają, jest tak dalekie ode mnie. No ale czasy minęły. Już na studiach.
1: To cię wpędzało w kompleksy, czy wcale nie?
0: Wiesz co? Takiego żeglarza jak ja nic w kompleksy nie wpędza. Wprost przeciwnie. To był olbrzymi motyw do tego, żeby solidnie wziąć się za siebie i za naukę.
1: Tak myślałem.
0: Ja przeżyłem lekki szok, kiedy przyszedłem na pierwsze zajęcia na Uniwersytecie Warszawskim i w mojej grupie, wiesz, na moim roku było 30 chyba dwie osoby. A w grupach było tam po 8 osób. No tak. To były bardzo małe. Dziś jak idziesz na uniwerek, to te lata są bardzo, bardzo liczne. Jasne. Nawet się ludzie nie znają. Tak. A my byliśmy jak klasa. Tak. Mała. Tak. Ludzie się między sobą znali. Ja się szybko zorientowałem, że ci moi koledzy w mojej grupie, absolwenci Goethego, mówiący biegle po niemiecku, absolwenci warszawskich dobrych mokotowskich uczelni, Rejtana, Batorego, no naprawdę. A ja, chłopak z Tewy, po technikum mechanicznym. Oni między sobą rozmawiali naprawdę o takich rzeczach, o których ja nie miałem zielonego pojęcia. Pamiętam jak gdzieś podczas jednego z wykładów profesora Wołoszyna, on mówił o takim wybitnym pedagogu francuskim Jean-Jacques Rousseau, odnosił się do epoki, w której on żył, do twórczości, do Voltaire'a.
1: Mówimy o oświeceniu.
0: Tak jest. O czym oni mówią? Co tu jest grane? Aha. Jedna z koleżanek z grupy powiedziała, no to z tego wynika, synku, że ty musisz odrobić tutaj zaległe lekcje. No tak. I ja podczas pierwszego roku studiów przerobiłem z nimi całą czwartą klasę liceum. One mi przyniosły lektury, odpytywały mnie, ja czytałem. Oczywiście musiałem być na bieżąco z tym, co się dzieje na uczelni. Oni mówili na lektoracie niemieckim biegle po niemiecku, ja do 10 ledwo doliczyłem. Ale poszedłem do Instytutu Austriackiego na próżną i nadrabiałem zaległości z niemieckiego i tak dalej, i tak dalej. Nie było łatwo.
1: No jasne.
0: Nie było łatwo.
1: A kiedy byłeś już jednym z nich? Na drugim, na trzecim roku?
0: No mniej więcej.
1: Blisko,
0: no,
1: szybko dosyć, tak?
0: Tak, myślę, że już na drugim, w połowie trzeciego roku dawałem sobie radę. Dawałem sobie radę, ale powiem ci, Krzysztof, że okupiłem to ciężką pracę.
1: Ja słyszę to.
0: To naprawdę nie było łatwe. No i właśnie po tym trzecim roku, na tym trzecim roku ktoś tam zarządził w nauczelni, że trzeba zrobić praktyki takie studenckie, obowiązkowe, czyli zaliczyć jakąś kolonię z dziećmi, jakieś zajęcia wychowawcze i tak dalej, i tak dalej. Ja tego nie zrobiłem oczywiście, bo w tym czasie na saksach zarabiałem pieniądze. Takie były czasy.
1: No tak jest. Gdzie były te saksy?
0: W różnych miejscach. Szwecja, Niemcy, Austria. I wróciłem, no i oczywiście w dziekanacie już tam wisiałem na czarnej liście, niezaliczony.
1: Niesubordynowanych.
0: Tak, niezaliczona praktyka. I pamiętam, jak gdzieś ktoś rzucił hasło, że może nie być dopuszczenia do zimowej sesji. Wolałem nie ryzykować. Spytałem się w takiego pana doktora, jednego z, tam na uczelni, a gdzie taką praktykę ja mógłbym odbyć? No, w szkole już nie da rady. Ale on mówi, wiesz co, ja mam takiego znajomego w polskim radiu. To może tam byś taką praktykę u nich zaliczył. Miesiąc pochodzisz, oni ci to podstemplują jak na poczcie i do domu. Mówię, co za różnica. Poszedłem na Malczewskiego, wszedłem na górę, miałem nazwisko i imię tego człowieka, i zgłosiłem się. No ale to okazał się bardzo dobry dziennikarz. Okazał się też niezwykły człowiek. I mówi, ale co? Ale jak? To, że tak pochodzisz tą i z powrotem, ja ci to podpiszę i ty pójdziesz, no to otóż nie. Nauczysz się tu czegoś. No i zacząłem tam przychodzić. patrzeć, jak oni to robią, słuchać, jak oni to robią. Wszedłem do paru takich

0: takich studiów jak to i przeżyłem taki katarzis, takie coś niezwykłego. Mówię, Boże, jakie to miejsce. Miejsce czarodziejskie, to radio. Skończyłem te praktyki.
1: Kto się tobą zajmował na tych praktykach?
0: Pan Piotr Lignar.
1: Bo powiedziałeś, że to niezwykła postać.
0: Tak, niezwykła postać. Niezwykła. I poznał mnie lepiej, wiedział, że jak ja się tym żeglarstwem interesuję, opowiadałem mu tam o regatach oczywiście, no tak. O czym wtedy miałem opowiadać. I on mnie zaprowadził do redakcji, uwaga, dla tych, co na morzu. W tej redakcji była Renata Susałko, Kazimierz Zalejski, Benek Zajbel, Halina Stefanowska, wybitna polska poetka, popularyzatorka szant, jedna z pierwszych laureatek nagrody imienia Leonida Teligi, którą ja wręczam 30 lat. Coś niesamowitego,
1: no to?
0: Jak to się zakręciło. I oni mnie w tej redakcji zatrzymali. Ja skończyłem studia, cały czwarty rok, pisałem pracę magisterską.
1: Jednocześnie łącząc to z pracą w radiu, tak?
0: Tak, cały czas. Cały czas przychodziłem do redakcji, pisałem takie swoje felietony, czytałem, robiłem audycje. No, byłem jednym z dziennikarzy z grafiku, bo bardzo szybko się zorientowano, że ten Heflix no, coś tam potrafi zrobić. Nie ukrywam, uczyłem się tego, uczyłem się pisania. Pamiętam, jak Benek Zajbel uczył mnie pisania newsów, 5W, tłumaczył, jak się news konstruuje, jak od czego zacząć, czym skończyć. Halina Stefanowska zabierała mnie ze sobą na spotkania takie szantowe. No, ona napisała chociażby 10 skali Boforta do Haliny Stefanowskiej. No, legenda zupełna. W 80 roku byłem na chrzcie, na takim wodowaniu Kadłuba Daru Młodzieży.
1: Relacjonująco dla Polskiego Radia, rozumiem, tak?
0: Tak. No ale ja tam nie dostałem pracy, a dostałem pracę. Zatrzymał mnie na uczelni profesor Zaczyński i zostałem asystentem na uczelni.
1: Do tego nie wiedziałem, słuchaj. Kompletnie znana karta. Swojego życiorysu odkrywa się ich coraz więcej, czyli świetnie.
0: Tak, no to taka fajna przygoda na uczelni.
1: A fascynowała cię ta praca naukowa, mając porównanie do tej bardzo dynamicznej pracy dziennikarskiej?
0: Nie. Podszedłem do tej pracy naukowej bardzo rzetelnie. Napisałem przyzwoitą pracę magisterską, która się nam bardzo spodobała. Ja napisałem pracę magisterską funkcje dydaktyczne filmu dokumentalnego w koncepcji wielostronnego kształcenia profesora Okonia.
1: No to
0: ale
1: tak.
0: Kluczem do takiej dobrej pracy magisterskiej jest wykonanie badań,
1: no tak.
0: Na podstawie czego pan to napisał. Ja napisałem na podstawie swoich badań. Z reguły badania się robi, napisałem oczywiście ankietę badawczą i tak dalej, całe to narzędzie. I gdzieś to musiałem, kogoś musiałem zbadać, jak ten film dokumentalny w cyklu wielostronnego kształcenia funkcjonuje. Wróciłem do mojego technikum i dyrektor tego technikum, ciesząc się, że oto właśnie absolwent tego technikum doszedł do momentu pisania pracy magisterskiej.
1: Na Wydziale Psychologii i Pedagogiki, tak?
0: Tak. Pozwolił mi zbadać wszystkich uczniów tego technikum. A to było przyzakładowe technikum Tewy, więc miałem taką populację. Zrobiłem takie badania w takiej grupie badawczej.
1: Czyli, że mocno męską, prawda? Dodajmy.
0: I tak, ale tu płeć nie... Chociaż tam nie, tam było sporo dziewczyn na tych elektrotechnicznych wydziałach.
1: Tak,
0: dziewczyn było też sporo.
1: No to populacja miałeś rzeczywiście porównującą.
0: Tak, wyjątkową w porównaniu do innych osób robiących badanie. Ja miałem z 500 osób, tych młodych ludzi. Jak to zobaczyli ci ludzie na uczelni, to mówią do mnie, wow. Nawet jeden z takich profesorów zasugerował, że to można do habilitacji rozwinąć, doktorat z tego zrobić, bo to jest naprawdę wielkie narzędzie.
1: Gigantyczne badanie, no tak.
0: Tak. No ja tam popracowałem rok, ale...
1: To było tak zwane metabadanie, jak mówią naukowcy.
0: Tak.
1: No i co, popracowałeś rok, tak?
0: Spotkałem na korytarzu redaktora Grzegorza Dziemidowicza. I on mnie spytał, no a jak tam, spotkał mnie w radio. Na uczelni pracuję, na uniwerku jestem, no ale oczywiście sercem w radio. No to czas podjąć męską decyzję, dostaniesz tu pracę.
1: Okej.
0: I wróciłem na uniwerek, bardzo podziękowałem profesorom i no, oni też nie byli zbyt zadowoleni, że odchodzę. Mówiąc nawet mi wprost, że na to miejsce na pewno byliby inni chętni i tak dalej. No, mieli rację. No, ale takie jest życie.
1: No, to życie jest sztuką wyborów, tak?
0: Dokładnie. No i wróciłem i zacząłem pracować w tej redakcji dla tych, co na morzu. I pracowałem tam do 86 roku. Jesienią 86 roku do telewizji przyszedłem. No i tam dalej. ta fascynacja morzem, żeglarstwem towarzyszyła mi cały czas, ale obaj wiemy doskonale, że my żyjemy w Polsce. Polska nie jest krajem morskim. A później się porównywałem do moich kolegów we Francji, Wielkiej Brytanii czy we Włoszech. Oni żyją w krajach, gdzie to morze funkcjonuje. No u nas nie.

0: zawsze sobie myślałem, jak już będę miał szansę, to chociażby będę robił program żeglarski w telewizji. No, marzenie ściętej głowy. Stefan Wysocki, którego poznałem, mówi: ciężka sprawa, redaktorze. Ale pamiętam, jak gdzieś rozmawiałem z Renią Susałko, jak ona robiła Igrzyska Olimpijskie, wtedy dla Tychso na morzu w 80 roku w Moskwie. No to chodziłem z nią tam do redakcji sportowej, poznałem Bogdana Tomaszewskiego, Szaranowicza, Szpakowskiego, wszystkich moich późniejszych przyjaciół. I jak już trafiłem do redakcji sportowej na Woronicza, szefem redakcji sportowej był Edward Mikołajczyk. Wybitny dziennikarz telewizyjny, no wielka postać ze Studia 2, Bożeną Walter i Hopferem. No i skomentowałem Igrzyska Olimpijskie w Seulu, całe żeglarstwo, to też był szaleńczy pomysł. Nikt nigdy przede mną nie komentował Igrzysk Olimpijskich w żeglarstwie, na takim spotkaniu.
1: A ty byłeś w Seulu?
0: Nie. Robiłem z Warszawy. Nie, ja byłem za młodym dziennikarzem, żeby mi ktoś zabrał na Igrzyska Olimpijskie. Ale na takim dużym kolegium, tam dzieliliśmy dyscypliny sportu. No i oczywiście wiadomo, co robi pan Brzygu, co robi pan Jaroszyński, co robi pan Szpakowski, Szaranowicz i Krzysztof Miklas, no tak. Zakrzewski, Marek Szewczyk. Konie, bardzo proszę, pojedzie pan. No, wszystko było ułożone. Ja tak podniosłem rękę w akcie rozpaczy. Mówię, jak ja im o tym żeglarstwie powiem, to oni tu padną ze śmiechu. Podniosłem rękę, mówię, może ja bym to żeglarstwo zrobił. Bo dowiedziałem się wcześniej, że będą przychodziły takie prawie godzinne, 45-minutowe highlightsy, w którym to żeglarstwo będzie zapakowane. Taki materiał, który można skomentować własnym.
1: No jasne.
0: Szczególnie, że startowało dwóch moich przyjaciół, Henryk Blaszka i Grzesiek Myszkowski. Grzesiek Myszkowski na desce, a Heniek Blaszka na finie. Znałem ich oczywiście wcześniej. Mówię, Boże, Polacy startują. No to żeglarstwo musi funkcjonować. Przyłożyłem się do tego solidnie.
1: Jak to ty?
0: No, może nie jak, ale solidnie się przyłożyłem, skomentowałem to wszystko. Nie ukrywam, że robiłem to z duszą na ramieniu.
1: Ale z ogromną pasją i zaangażowaniem.
0: Ale myślę, że dałem sobie radę, bo nawet później dostałem taki feedback, taką informację od chłopaków, że Zyga Perlicki, legenda polskiego żeglarstwa, oglądał tę transmisję i mówi, ten młody to przynajmniej wie, o co chodzi. Stwierdził lekko.
1: To jest ten pan, który płynął
0: na Kopernikusie.
1: No właśnie.
0: Kapitan Kopernikusa. No. Później mój wieloletni przyjaciel, z którym jeździłem na regaty, którego sam nagrodziłem nagrodą 50-lecia magazynu Żagle.
1: Ale nie było dla ciebie większego komplementu, nie? Prawda?
0: Nie
1: było.
0: Nie.
1: Że ten młody to się chociaż zna.
0: I co więcej, on w tej sprawie zadzwonił do Edwarda Mikołajczyka.
1: Wow.
0: I powiedział, że on jest żeglarzem, olimpijczyk z Monachium, 72 roku, na solingu tam startował. Zresztą przez długi lata 9 miejsce było najlepszym wynikiem
1: polskiego żeglarza. Tak.
0: Tak jest. I on zadzwonił do Edwarda Mikołajczyka i powiedział, że na bardzo wysokim poziomie ten chłopak zrobił transmisje żeglarskie. Znajomość tematu, znajomość ludzi.
1: Przygotowany po prostu. No
0: tak, tak, tak. No tak. Nie wiedział, co ja musiałem, ile kilo soli musiałem zjeść, żeby się do tego przygotować. Chociażby nauczyć się na pamięć list startowych, bo nie było komputera, żeby kliknąć i to by się wyświetliło. Udało mi się od depeszy Reutersa raz kiedyś dorwać listę startową wszystkich klas. Aha. I praktycznie cały nauczyłem się na pamięć.
1: Jak inwokacji.
0: To nie były czasy, kiedy żaglówki pływały po ekranie z napisem Pol,
1: no tak.
0: Hun, tylko były tajemnicze nazwy KZ, PZ, tam, aha, no wiesz, to pierwsza szkoła jazdy.
1: No to nie wiedziałem, że tak to wyglądało.
0: Tak, tak. Nieczytelne to było zupełnie. Dziś są animacje komputerowe, jest wyświetlany scroll z imieniem i nazwiskiem, a tam szły obrazki i przesuwały się żaglówki w lewo, w prawo. Jak ja mówiłem, że John McIntyre prowadzi w klasie Star, to później mnie pytali, ale
1: a skąd ty to wiesz, człowieku? To...
0: A to tak. No po prostu wyryłem to na blaszkę. Nie było innego wyjścia. Przez Polski Związek Żeglarski zdobywałem informacje o wynikach regat Mistrzostw Świata poszczególnych klas, regat Killer Woche, Spa, gdzieś tam w Miami, w Melbourne zbierałem te strzępy informacji. Wszystko, co się działo w żeglarstwie, co wypluwał papier Reuters, chłopaki do mnie przynosili, więc moja dokumentacja była dość pokaźna, ale jak to mówią, no chyba ciała nie dałem.
1: No tak.
0: I co to jest tym wszystkim najważniejsze w tej opowieści? Że minął ten 88 rok, Edward Mikołajczyk powiedział, że wróciłem z tych igrzysk starczą i zebrałem się na odwagę i powiedziałem, panie redaktorze, czy ja mógłbym robić w redakcji sportowej własny program? Zapadła taka chwila ciszy. Dokładnie, jaki to miałby być program? Ja mówię, program żeglarski. Powiem jak. Przychodzi do

0: redakcji sportowej, w wymianie międzynarodowej, mnóstwo materiałów, Whitbread, Puchar Ameryki, różnego rodzaju regaty, a my to z reguły puszczamy, nikt tego nawet nie rejestruje.
1: I rzeczywiście tak było, że te materiały przychodziły, tak? Z tak tej jest. Wymiany.
0: Mhm. Z których nikt nigdy
1: nie robił.
0: Mhm. Nie korzystał. Mhm. Nie dlatego, że nie chciał, po prostu nikt nie miał o tym zielonego pojęcia, prawda? Jakaś żaglówka przepływała w lewej stronę na prawą stronę. To raz. Drugie, mamy w Polsce wielki potencjał żeglarski. Mhm. Ja się tym interesuję, mogę robić taki program żeglarski. Edward Mikołajczyk mówi, okej, niech pan napisze scenariusz. Ja napisałem scenariusz, on to przeczytał, powiedział, fajny pomysł. Mhm. Od maja pan zaczyna, 87 roku. Mhm. Od maja pan zaczyna i jedziemy z tym programem przynajmniej do października. Później zobaczymy. Mhm. Tydzień w tydzień, tydzień w tydzień. Mhm. Nie było możliwości produkcyjnych tego programu w Warszawie, więc pozwolił mi Edward Mikołajczyk szukać możliwości produkcyjnych w Polsce. Mhm. Byłem w Gdańsku, nie bardzo chcieli mnie tam przytulić faceta z Warszawy.
1: Ale mówisz o oddziale telewizji polskiej, tak?
0: Tak, telewizji gdańskiej, chociaż mój przyjaciel Jan Lindner tam pracował, ale mówi, że tam specjalnie to takiego mhm. programu nikt mi nie uruchomi. Mhm. Natomiast pojechałem do Szczecina mhm. i w Szczecinie Marek Koszur, Leon Popielarz, szef radia, wtedy Zbigniew Kosiorowski, powiedzieli, masz w nas współpracowników. Mhm. Szefie, działaj. Mhm. I ja z tego Szczecina, a no oczywiście musiałem się wyprowadzić z domu, zostawiłem żonę z małym dzieckiem w Warszawie. Mieszkałem w takim pokoju o szerokości moich rąk w telewizji.
1: W telewizji mieszkałeś w Szczecinie, tak?
0: Tak, na pierwszym piętrze, w tym gmachu.
1: A gdzie jest gmach telewizji w Szczecinie?
0: Na Niedziałkowskiego.
1: W którym to jest miejscu?
0: No, niedaleko Urzędu Wojewódzkiego, a, no po to prawej stronie. Taki wieżowiec, taki. Teraz już są wyższe, ale on wtedy był tam najwyższym budynkiem w mieście. Mhm. I na pierwszym piętrze takim mieli jeden pokój gościnny i ja tam przez pół roku mieszkałem. Robiąc co tydzień, stamtąd wyjeżdżałem na regaty, no po prostu stamtąd krążyłem i robiłem olbrzymie poświęcenie mojej żony.
1: No, chciałem o to spytać. No,
0: też miałem tam chwilę zwątpienia. Mówię, Boże, jaką ja cenę płacę za to. Ale wiedziałem, że no po prostu inaczej się tego nie da zrobić. Mhm. Wróciłem jesienią do Warszawy, mhm. no i robiłem ten program jeszcze prawie 5 lat z Warszawy już.
1: Okej. Okay.
0: Tak. No a później się rozpoczęły inne takie przygody, bo no to oczywiście program żeglarski to program żeglarski. Ale sporo filmów zrobiłem dzięki Edwardowi, bo podpisał mi właśnie, zrobiłem film o Wandzie Rutkiewicz.
1: No ja wiem.
0: Tak, zrobiłem tam, później robiłem filmy między innymi o Aleksandrze Wojtkiewiczu, o Wojtku Kaliskim, no, ale to żeglarstwo było tym moim konikiem. I przygotowywałem się, przepraszam, i przygotowywałem się od razu do Igrzysk Olimpijskich w Barcelonie, bo już się na horyzoncie pojawiała Andzia Burzyńska, dobre wyniki w desce, pachniało medalem i pamiętam jak dziś i już wszyscy mówili, nie, to Waldek jedzie, bo tu świetnie żeglowali Marek Chodzian i Zdzisiek Staniul i pojechałem na Igrzyska do Barcelony i robiłem stamtąd normalne, jak Pan Bóg przykazał, transmisję z Igrzysk Olimpijskich. Później jak... Atlanta i wszystkie inne.
1: Dobrze, dobrze, to zatrzymajmy się na tej Barcelonie. Jak ty wspominasz? To był twój debiut olimpijski.
0: Tak.
1: Z rozrzewnieniem? Ogromnym pewnie.
0: Tak, to był zupełnie inny świat.
1: To jest tuż po transformacji, przypomnijmy.
0: Tak, 92.
1: Tak, 3 lata po transformacji.
0: Tak, oczywiście. Przejechaliśmy do tej Barcelony na korytarzach, touchscreen, naciskasz sobie, coś, wyniki lecą. Co tu się dzieje? Wiesz, no, zaprosili nas chłopcy z Sony i pokazali telewizor HD, mówiąc, tak to kiedyś będzie wyglądało. Pamiętam, jak dziś Ambroziak mówi, fantaści. Ale okej. Okay. Wylot na te igrzyska był niezwykły, bo poleciałem na igrzyska razem ze Zdziśkiem Ambroziakiem. A przez Zurich polecieliśmy.
1: Przypomnijmy młodszym słuchaczom, legenda dziennikarstwa, były siatkarz znakomity, tak, mistrz świata.
0: Wybitny, erudyta, niezwykły człowiek.
1: I popularyzator tenisa też.
0: Tak. Pasjonat tenisa, siatkówki. Siatkówka i tenis to podstawa.
1: To jak komentowali z Karolem Stopą,
0: no
1: tenis
0: właśnie.
1: To była
0: a Karol to mój, a to mój serdeczny przyjaciel, no tak. Który niestety niedawno umarł, ale trzymaliśmy się razem na każdych igrzyskach. Ja, Karol i Zdzisiek. No nawet mieszkaliśmy obok siebie.
1: To ciekawy tercecik. Chciałbym posłuchać waszych, słuchaj, dialogów wieczorem.
0: Oj tak. To zawsze była analiza tego, co robimy. A ty młody, pilnuj tych żagli. No pilnuj tych żagli. Ja mówię, no pilnuję, Zdzichu, pilnuję cały czas. Oni grali w tenisa, jak tylko miałem wolne, jak tam masz jutro? Ja mówię, no mam to taki wynik, znaczy taką dyscyplinę, taką jeszcze tam jako reporter pomagałem. Jutro gra Steffi. Będę oczywiście, przybiegałem do nich na kort.
1: Steffi Graf oczywiście.
0: Tak, później złoty medal. No to historie ze Zdziśkiem...
1: Czyli ty byłeś uwikłany w Barcelonie w różne dyscypliny.

0: dyscypliny. Ty nie?
1: Tak, właśnie. Bo jeszcze chcę powiedzieć, że no, żeglarstwo trwa całe igrzyska. Żeglarstwo jest konkurencją bardzo długo na igrzyskach, od początku do końca. Ale w tej Barcelonie pełniłem także funkcję takiego reportera. Telewizja wymaga tworzenia wszystkiego wokół, co się dzieje.
0: No jasne.
1: Nie ukrywam, że miałem i mam smykałkę do takiej krótkiej formy. Robiłem różne materiały. Pochwalę się.
0: Śmiało.
1: Wojtek Frączek robił część materiałów, ale sporo materiałów o piłkarzach zrobiłem ja.
0: Naprawdę?
1: Tak.
0: Proszę państwa, przypominamy, to był wybitny występ polskiej reprezentacji piłkarskiej.
1: Srebrny medal olimpijski.
0: Tak jest. Ekipa Janusza Wójcika z Andrzejem Juskowiakiem, Wojciechem Kowalczykiem.
1: Tak jest. Nawet zrobiłem z nimi taką rozmowę w dzień finału, rano w wiosce olimpijskiej. Przyjechałem do nich. Aha. Janusz Wójcik to moja dalsza rodzina, ale rodzina.
0: Naprawdę?
1: Tak, tak, tak.
0: Czego
1: tak,
0: my się dowiadujemy?
1: I ja mówię, Janusz, no tak by mi zależało.
0: Ale znaliście się wcześniej?
1: Tak, tak, tak, oczywiście, od wielu lat. Pamiętam, jak Janusz, młody piłkarz Gwardii Warszawa, później innych klubów. Znałem go, jak on był chłopakiem. I mieliśmy taki kontakt. Natomiast pamiętam, jak dziś Czesiek Lang pomagał mi ustawić tych chłopaków w tej wiosce olimpijskiej i ja z każdym po parę zdań zamieniłem. Później pojechaliśmy na...
0: Oni specjalnie rozmowni to nie byli, co?
1: Nie, ale tam ich przycisnąłem, dał radę. I później finał olimpijski. Ale wielką przygodę miałem z chłopakami z Floretu.
0: Srebrni medaliści chyba, tak?
1: Brązowi.
0: Brązowi.
1: Przechodzę koło hali szermierczej i wychodzi z niej Artur Schulz. Pytam się, Artur, co tam się dzieje? Szermierze walczą, wiesz, walczą floreciści. Ja mówię, o, Floret, szermierze, D'Artagnan, te sprawy, wejdę, zobaczę. Wchodzę tam, spotykam Adama Krzesińskiego. Aha. Mówię, jak wam idzie, chłopaki? O, ja jeszcze pokonamy tych i wchodzimy do tej strefy medalowej. Wow, to już nie wychodzę stamtąd.
0: No jasne.
1: Usiadłem i byłem świadkiem, jak oni walczyli. Tam kolejną drużynę pokonali i w drużynie zdobyli brązowy medal. Olbrzymie przeżycie.
0: Tym bardziej, że to taki piękny, elitarny sport.
1: Tak, wspaniały sport. Zresztą oni byli też, z Adamem się przyjaźniliśmy przez wiele, wiele lat. Tak, były nawet sekretarzem generalnym Polskiego Komitetu Olimpijskiego.
0: Przez wiele lat Adam
1: był, tak. Bardzo mili, sympatyczni ludzie. I tak właśnie jako ten reporter krążyłem po różnych arenach, robiłem różne materiały, no ale oczywiście żeglarstwo było tym tematem numer jeden. Powiem ci szczerze, Krzysztof, że dopiero Atlanta, i powiem dlaczego, Atlanta pokazała, że to żeglarstwo może być dyscypliną, na której ogniskuje się uwaga widzów, ale też i mediów i innych. No, wszystko stało się za sprawą
0: Mateusza
1: który oczywiście. Dokładnie 30 lat temu, 27 lipca, zdobył złoty medal olimpijski.
0: Ja pamiętam, jaka to była sensacja. Byłem młodym gościem, natomiast pamiętam między sobą, z kolegami rozmawialiśmy. Słuchaj, no Polak jest, pewnie będzie złotym medalistą olimpijskim.
1: Coś niezwykłego.
0: Tak, ale też zaczęliśmy się wszyscy interesować dopiero. Na dobrą sprawę.
1: A my to żeglarstwo naprawdę rozwijaliśmy. Od 68 roku, od wyjazdu Andego Zawiei, prawda, i Wińskiego na Igrzyska Olimpijskie do Meksyku, do Acapulco, prawda? Później było Monachium, Montreal, Rysiek Blaszka. No, my w tym żeglarstwie naprawdę nieźle funkcjonowaliśmy. Tomek Holz, dwukrotny olimpijczyk, Monachium i Moskwa.
0: Mówimy o prezesie obecnym, tak?
1: Mówimy o obecnym prezesie, moim serdecznym przyjacielu, prezesie Polskiego Związku Żeglarskiego.
0: No tak. Człowiek z ogromną klasą, dodajmy.
1: Doskonały facet, no, wyjątkowy, no, obywatel świata, 30 lat we władzach światowych, no, był wiceprezydentem Światowej Federacji Żeglarskiej, rozpoznawalny wszędzie. Jak z nim krążyłem po świecie, a objechaliśmy ten świat ze dwa razy, widziałem, jak się do niego ludzie odnoszą. Tom Hawk, no przecież to legenda żeglarska, no wiesz, przyjaciel króla Konstantego, Haralda V z Norwegii, Juan Carlos walił z nim piątkę, słuchajcie, no, to inny świat. I jest ta Atlanta. Mateusz zdobywa złoty medal olimpijski. I pamiętam wieczorną rozmowę po tym wszystkim. Wróciłem z Atlanty. Opowiadam im, jak się poryczałem, jak bubr, jak stałem przy tym olimpijskim podium.
0: No dla ciebie, dziennikarza kochającego żagle, to też było spełnienie snów jakichś, prawda?
1: Absolutnie. Nie snów. To było coś nierealnego.
0: Czego sobie nie pobrano,
1: Wróciłem, siedzimy z Karolem i ze Zdzichem. Rozkminiamy na drobno ten medal i Zdzich. Naprawdę. Przesympatyczny człowiek. Bardzo mądry też i życiowo. Mówi, słuchaj, Waldek, teraz się wszystko zmieni. Jak to się wszystko zmieni?
0: No tak.
1: Tak, syneczku. Zmieni się. Jesteś dziennikarzem, który komentuje dyscyplinę olimpijską, w której Polak ma złoty medal. Czyli z tego żużel, żagle, tego dna przeglądu.
0: No tak.
1: To lotka, bierzesz na górę, plus ten twój magazyn żeglarski, plus to piszesz przecież do miesięcznika Żagle. Ja

0: miesięcznika Żagle pisałem od 1989 roku. Oni zawsze się śmiali, jak jakieś tam materiały pisałem. I Żdzich miał rację. Ja wróciłem do Polski. Oczywiście inne spojrzenie na żeglarstwo. Mm-hmm. Ten Mateusz rozbudził niezwykłe emocje. No, sam, wielka osobowość.
1: No, dodajmy, prawda? Właśnie, że on też był niezwykłą osobą.
0: No to trafiliśmy idealnie.
1: Tak. Eliciarz.
0: Nazwisko Kusznierewicz, synonim słowa żeglarz, prawda? Tak, no coś niezwykłego.
1: Tak.
0: Później kolejne sukcesy i kolejne sukcesy. Wiesz, ten 99 rok, to 3 lata później, Mateusz zostaje wybrany.
1: Jak on wyglądał poza tym, myśląc o tej o zewnętrzności, prawda?
0: Tak, no to w
1: jak żywcem wyjęty z żurnala.
0: Tak, tak. Jest. I ci sponsorzy na Żagle, no tak. PKO, Coca-Cola, no
1: tak,
0: przepraszam.
1: No tak.
0: No coś niezwykłego.
1: Każdy chciał być, tak.
0: Tak. I ten 99 rok, Mateusz zostaje wybrany żeglarzem roku na świecie. Ludzie, pokażcie sportowca, który jest wybrany najlepszym sportowcem z jakiej dyscypliny sportu. No nie było Lewego, nie było Igi Świątek. No.
1: W sporcie popularnym też globalnie, prawda?
0: Myślę, to jak popularnym? No to nie skoki narciarskie, gdzie startuje...
1: Czy żużel,
0: prawda? Tak. Kilka państw to uprawia.
1: Czy nawet
0: żegluje kilkaset milionów ludzi.
1: No jasne. Trochę tak jak z tenisem, prawda?
0: Zdecydowanie. Numer jeden na świecie w tenisa ma globalną popularność,
1: no jasne. Prawda?
0: I znaczenie. Ja też z Mateuszem żeglowaliśmy, znaczy byliśmy w Australii, Nowej Zelandii, w wielu różnych miejscach. Ja pamiętam nasze spotkania, lądujemy tam gdzieś w Zurychu czy w Kuala Lumpur, ludzie podchodzą, witają się z Mateuszem, zamieniają z nim dwa zdania, ponieważ wiedzą, kim ten facet jest.
1: Jasne.
0: To coś naprawdę niezwykłego.
1: Bo to też prestiżowa klasa, w której on
0: odniósł, prawda? Film później, tak, star, tak. Wiesz.
1: Nic lepszego ci się nie mogło trafić, prawdę powiedziawszy.
0: No tak, ale wiesz, Mateusz na to zapracował swoim gigantycznym talentem, ale my też nie zmarnowaliśmy tej szansy.
1: To prawda.
0: Ja pamiętam, jak mówił Żdzich, powtarzał mi to Karol, mój serdeczny przyjaciel.
1: Karol Stopa.
0: Tak. Jak mówili, nie mamy takich tenisistów. Siatkarzy mamy, ale patrz, tej Atlancie znów nic nie zwojowali.
1: Ale siatkówka to też jest sport popularny w kilku krajach.
0: Tak. Chociaż Kilroy jest teraz trenerem reprezentacji Stanów Zjednoczonych. Widziałem facet, który stworzył siatkówkę w Stanach. Ale my tego sukcesu Mateusza sprzed 30 lat nie zmarnowaliśmy. Udało nam się w Polsce trochę inaczej lokować żeglarstwo. Podnieść jego poziom, podnieść jego znaczenie medialne.
1: Znaleźć też pieniądze u sponsorów, prawda?
0: Oczywiście. Ruszyliśmy do sponsorów, tak, mając takiego Mateusza w tle.
1: Tak.
0: Ja pamiętam, to wszystko zaczęło się powoli zmieniać. Mateusz zdobywa złoty medal olimpijski, a my startujemy już z Romkiem Paszkę w klasie jednej tony. Jesteśmy na jednym, na One Ton Cup, na drugich imprezach, na trzeciej imprezie. Zdobywamy sponsora, pojawił się jeden sponsor, drugi sponsor.
1: Karol Jabłoński wypływa na szerokie wody.
0: Karol Jabłoński wygrywa w 93 roku Puchar Admiralicji, Admiral's Cup w barwach Niemiec. My startujemy, jest 97 rok i my jedziemy na Admiral's Cup z polską załogą w teamie amerykańskim. MK Cafe i 5 chłopaków od Romka Paszkę dołączyło się do 5 Amerykanów i wygrywamy w 97 roku Admiral's Cup. Wielki międzynarodowy sukces.
1: No tak.
0: Ja przed wyjazdem na Admiral's Cup poszedłem do chłopaków w przeglądzie sportowym i pamiętam Tomek od kolarstwa.
1: Jaroński
0: był wtedy wiceszefem.
1: Wicenaczelnym, tak.
0: Tak. I mówię, Tomek, jadę na takie regaty, no to może bym coś napisał raz na jakiś czas do tego przeglądu. A Tomek mówi, mamy szansę? Ja mówię, nie wiem, wiesz, Amerykanie, no to top światowy, no możemy powalczyć o pełną pulę. Już jak tylko dojechaliśmy na miejsce, chłopaki tam w takim tune-up bardzo dobrze wystartowali. Pierwsze dwa wyścigi super, Channel Race wygrany.
1: A co to byli za nasi ludzie tam z tymi Amerykanami, pamiętasz?
0: Tak, oczywiście. No. Roman Paszczyk, Grzesiek Baranowski, Jacek Wysocki, Wojtek Długozima i Bartek Serafiński. No piątka topowych żeglarzy. Pamiętam, jak co powiedział mi John Collius w Plymouth po zakończeniu Admiral's Cup. Waldek, to jest światowy poziom żeglarzy. A kim byli pozostali Amerykanie? No, John Collius stał za sterem, Cutler był taktykiem, Morgan Larson był trymerem grota, Bay Baldridge był nawigatorem, a Carter Perrin był takim fałowym. No, tych facetów spotykałem 3 lata później na Pucharze Ameryki w Oakland. No top światowy i też super wykorzystana szansa po 97 roku. Któż nie znał jachtu MK Cafe?
1: Tak, to prawda.
0: Ale to nie dlatego, że ktoś na siłę to wcisnął do mediów. Nie, no wynik sportowy był niezwykły.
1: No
0: prawda?
1: Jasne.
0: Zdobycia Admiralska.
1: No tak.
0: No i a później ten projekt z Karolem Jabłońskim, Mistrzostwo Europy w 98 roku. Ta próba stworzenia teamu na Puchar Ameryki. To nie było takie sobie czcze gadanie.
1: Łódka Bolst?
0: Łódka Bolst.

0: Oczywiście, Łódka Boss.
1: Komercyjny sukces, absolutnie.
0: Komercyjny sukces, start Polaków w Sydney Hobart.
1: Na pokładzie Dariusz Urbanowicz z redakcji sportowej Trójki między innymi.
0: A to on u was pracuje?
1: No tak, słuchaj. No zawieruszył się.
0: Pamiętam chłopaka. Ale dodam o tym Pucharze Ameryki o Karolu. Pozyskaliśmy wyjątkowego sponsora. Mhm. Mecenasa sportu. Mhm. Mecenasa sportu, takiego, jakim byli najwybitniejsi Amerykanie, Brytyjczycy. Takiego, który wie, co finansuje, mhm. Marek Kwaśnicki. Naprawdę wielki facet, który sfinansował cały MK Cafe Sailing Team. Stworzył nam takie warunki, że siedząc z Karolem, pomyśleliśmy, to zagrajmy o całą pulę. Mhm. Takiego pokolenia żeglarskiego możemy długo nie mieć. Karol podjął decyzję, że startujemy w Pucharze Ameryki. W trakcie przygotowań okazało się, że to jest ściana, na którą bardzo ciężko wejść. Mhm. Ale kupiliśmy jacht treningowy, widziałeś, w Walencji. Przygotowaliśmy chłopaków, 32 żeglarzy brał udział w tych przygotowaniach. Intensywne treningi, 3 kampy w Walencji, mieliśmy tam bazę. W trakcie tych przygotowań chłopcy startowali cały czas w mecz racingu, bo takim formatem rozgrywany jest Puchar Ameryki. I Karol Jabłoński, Grzesiek Baranowski, Jacek Wysowski i Piotr Przybylski zdobyli mistrzostwo świata w mecz racingu. To tak, jakby w tenisie debliści byli numerem jeden na świecie, prawda?
1: Tak.
0: Olbrzymi sukces. No tam na swoim rozkładzie mieli Eda Berda i wszystkich najlepszych amerykańskich sterników. Wygrywali kolejne regaty pierwszogrejdowe. Karol Jabłoński był najdłużej okupujący pierwsze miejsce w światowym rankingu sterników. Ja wiem, że to może nie jest tak jak pierwsze miejsce Igi Świątek w rankingu WTA, ale to pierwsze miejsce w rankingu najlepszych sterników świata, jeśli ktoś okupuje przez kilkanaście miesięcy, to o czym to świadczy? No, że to jest gość, że to jest kozak. Weiße Hai, jak mówili Niemcy, biały rekin. I też to
1: że nie wiedziałem, że miał taki pseudonim.
0: Miał, tak. Karol pod tym względem niewiarygodnym facetem jest. Nie udało nam się. Nie udało nam się. Z kilku powodów. Ta warstwa żeglarska na piątkę. Chłopaki mieli i mają papiery na wielkie żeglowanie. Zbudowanie jachtu w Polsce dalibyśmy sobie radę, bo wcześniej zbudowaliśmy chociażby Wantonera Gemini i MK Cafe z węgla, z prepregów. Super, ultra nowoczesny jacht, na tyle dobry, że Amerykanie wzięli nas na Admiral's Cup. Zbudowalibyśmy dobry jacht na Puchar Ameryki. No ale ten budżet... Mieliśmy 4 miliony dolarów, potrzebowaliśmy łącznie 12.
1: Czyli 3 razy za mało.
0: 3 razy za mało. I oczywiście będąc odpowiedzialnymi za pieniądze, które nam nasz mecenas dał, nie mogliśmy ich tak sobie zmarnować, więc w pewnym momencie...
1: Defraudować.
0: W pewnym momencie powiedzieliśmy stop.
1: No tak.
0: Takiej większej kwoty nie zbierzemy. Na to się nałożyła bardzo zła sytuacja gospodarcza w Polsce, dziura budżetowa, podatek Belki, ludzie mieli na głowie problemy ekonomiczne, a my tu chodziliśmy po prośby o 8 milionów dolarów, to wszystko brzmiało jak...
1: No tak, jakiś, jak lot w kosmos.
0: Tak, jakieś fantasmagorie. Ale Puchar Ameryki, mam nadzieję, że wtedy dotarł do ludzi, że coraz... Włożyliśmy wielką pracę w promocję tego projektu, pamiętasz?
1: Oczywiście.
0: Mnóstwo pracy włożyliśmy, żeby ludzie wiedzieli, co to jest Puchar Ameryki. O co idzie ta gra.
1: Tak.
0: Powiem tak, jak nie zmarnowaliśmy tego czasu po medalu Mateusza, jak nie zmarnowaliśmy czasu po zdobyciu Admiral's Cup, tak też nie zmarnowaliśmy tego projektu Polska 1, który miał doprowadzić nas do startu w Pucharze Ameryki. Bo żeglarstwo naprawdę postawiliśmy w innym miejscu. I dziś mam taką...
1: Osobistą satysfakcję.
0: Tak, no. Wielu ludzi pomagało mi. Ty też, prawda? I chłopaki z Trójki, z Jedynki, wtedy z Polsatu, z telewizji publicznej. No, wszyscy dziennikarze, z którymi się znałem, no, pomagali nam, prawda? Żeby to żeglarstwo gdzieś tam pchnąć.
1: Bo tobie się chce pomagać, bo ty masz taką osobowość. Bo my cię wszyscy bardzo lubimy, cenimy, podziwiamy. No, to powiedziałem na początku naszej rozmowy. No, ale rzeczywiście tak było, no. Że miałeś wejście do wielu redakcji i to żeglarstwo było mocno promowane. My żeśmy tutaj osobiście byli bardzo związani z windsurfingiem, wiesz, najmocniej.
0: Oczywiście. Wojtek Brzozowski, tam Pont. No,
1: Pont, tak. Zośka Klepacka. Paweł Tarnowski potem i tak dalej.
0: Ale to też oczywiście, było za sprawą tego, że...
1: Piotrek Myszka.
0: Ale to było też za sprawą fantastycznego występu Andzi Burzyńskiej w Barcelonie. Tak. 9 miejsca...
1: W Igrzyskach, tak?
0: W Igrzyskach, później w Atlancie.
1: Charyzmatyczna dziewczyna w każdym razie, tak
0: pamiętam.
1: Tak,
0: tak, tak. No to byli bardzo fajni ludzie, bo Paweł Kowalski stworzył najlepszy team deskowy na świecie. Przecież to...
1: Też wspaniała postać Kowal. Tak. Wspaniała postać.
0: Przecież te dwa medale olimpijskie.

0: Pińskie Ponta i Zosi Klepackiej w 2012 roku.
1: A ile mistrzostw świata po drodze?
0: To już
1: Europy.
0: Nawet nie liczę,
1: trudno
0: ale,
1: liczyć,
0: ale
1: tak.
0: Wiesz, zawsze są ważne te medale olimpijskie, bo one są tak

0: blisko tego medalu teraz ostatnio w Paryżu, natomiast rzeczywiście, gdy doszło do tych kluczowych
1: to
0: wyścigów...
1: To tak jest, że...
0: No właśnie.
1: Tylko ten faktor szczęścia trochę przechodzi zawsze na stronę tych absolutnie najlepszych.
0: No tak jest, tak jak to w zawodowym sporcie.
1: Jak to w zawodowym sporcie jest.
0: Waldemarze, zawsze... słuchaj, bo ten czas potwornie szybko leci. Nam zostało dosłownie kilka minut, a nie możemy nie porozmawiać o twojej książce, o twoim dziele, bo... Pochwal się proszę. Proszę o to.
1: Przyniosłem, żeby ci pokazać.
0: No tak, przepięknie wydana.
1: Krzysztof, to jest książka pod tytułem Drugi jednak był. Historia Pucharu Ameryki. Mhm. Puchar Ameryki, przedmiot pożądania arystokratów, miliarderów.
0: To jest najstarsza impreza światowa, sportowa, prawda?
1: Tak. Ma 175 lat. Ogniskuje uwagę całego świata od 175 lat. To taki niezwykły pojedynek krajów, ludzi, najbogatszych ludzi, miliarderów, głów koronowanych, no wszystkich, którzy chcą zdobyć żeglarskiego świętego Graala. Komentuję ten Puchar Ameryki od dokładnie 92 roku, skomentowałem wszystkie Puchary Ameryki. Byłem na kilku Pucharach Ameryki. Historia jest niezwykła. Sport na najwyższym światowym poziomie, ale też sport, który odzwierciedla te wszystkie przemiany, które mamy za oknami. Mhm. XIX-wieczny Puchar Ameryki był inny, a dziś mamy Puchar Ameryki XXI wieku. 9-tonowe jednokadłubowce latają z prędkością 100 km na godzinę na foilach. Relacje telewizyjne są na najwyższym światowym poziomie, prawda? Jest to no, fascynujące. Ten jacht, który teraz startuje w Pucharze Ameryki, to suma techniki i technologii XXI wieku. Tak jak te jachty z XIX wieku. Schooner America był wtedy najnowocześniejszym jachtem, który pierwszy wygrał ten wyścig. Tytuł mojej książki jest Drugi jednak był. Takim hasłem tego Pucharu Ameryki jest takie powiedzonko, które tam padło podczas rozmowy z królową Wiktorią na pokładzie jej parowca królewskiego. Padło pytanie i królowa się spytała swojego sygnalisty, kto prowadzi w wyścigu? Sygnalista mówi Schooner America. A kto jest drugi sygnalisto? A sygnalista odpowiedział, jeśli mogę powiedzieć, wasza wysokość, nie ma drugiego. There is no second.
0: There is no second.
1: I tak. Utarło się, że w tym Pucharze Ameryki nie ma drugiego. A my obaj, zajmujący się sportem przez całe życie, wiemy, że drugi jest zawsze.
0: Tak jest.
1: Że wielkość tego pierwszego mierzy się czasami wielkością drugiego. I o tym nie można zapominać. I dzisiaj współczesny sport jest sportem, w którym nie do końca słowo there is no second jest odpowiednie. Ale Puchar Ameryki jest Pucharem Ameryki. Dziś mamy tylko there is no second i w przyszłym roku w Neapolu obejrzymy regaty z udziałem 7 syndykatów. I oczywiście w Neapolu będzie gigantyczny napis there is no second. Warto przeczytać tę książkę, bo Heflich napisał, że drugi jednak był.
0: Ja ją na pewno przeczytam. I tu postawimy kropkę, Waldemarze. Bardzo ci serdecznie dziękuję. To była piękna podróż przez twoje życie. No i myślę, że niewyczerpana jednak historia. Ja bym chciał jeszcze nagrać jedną taką rozmowę, bo jest o czym mówić. Dziękuję ci, że znalazłeś dla nas czas.
1: Dziękuję bardzo.
0: Do usłyszenia.

0: Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia.
1: Ciężko na sercu.

Dobry wieczór Państwu. Powitał Was serdecznie amerykański zespół Morbid Angel piosenką Chapel of Goals, pochodzącą z debiutu grupy, albumu Altars of Madness. O czym fani death metalu doskonale wiedzą. Nie wiedzą natomiast, czy Morbid Angel istnieje, czy nie. Teoretycznie tak, ale od wydania ostatniej płyty gigantów z Florydy minęła prawie dekada, a od ostatniej ich wizyty w Europie, o ile się nie mylę, 12 długich lat. Koncertów w swojej ojczyźnie Morbid Angel też już dobrych parę lat nie grali, bo ostatnia trasa skończyła się katastrofą. Trey Azagtot, lider zespołu i niekwestionowany wizjoner death metalowej gitary, ma problemy zdrowotne, związane prawdopodobnie z uzależnieniem. Wielka szkoda, ale trzymam za niego kciuki jako za człowieka walczącego z różnymi złymi siłami i też za artystę, którego pracę podziwiam, marząc o tym, żeby go zobaczyć jeszcze kiedyś w pełni sił na scenie. A mówię dzisiaj o tym, bo natrafiając w mediach społecznościowych na relacje znajomych, chociażby z koncertu reaktywowanego Nevermore, zacząłem się zastanawiać, jaki jeszcze zespół mógłby powrócić z emerytury. Tych wielkich nieobecnych nie ma aż tak wielu, bo żyjemy w czasach koncertowej koniunktury i dawno reaktywowało się większość zespołów, które mogłyby sprzedać choćby parę biletów. Kilka nazw jednak zostało, no i wiele z nich dzisiaj padnie. Nie brałem pod uwagę powrotów grup, których kluczowych postaci już z nami nie ma. Nie wyobrażam sobie na przykład comebacku takiego Type O Negative czy Motorhead, ale przecież Pantery czy wspomnianego już Nevermore też sobie nie wyobrażałem. Nie wyobrażałem sobie powrotu Children of Bodom bez Alexiego, a to przecież była sensacja ostatnich miesięcy w Finlandii. No ale ja to nawet nie wyobrażałem sobie powrotu Mayhem bez Euronymusa, zatem jak widać jestem człowiekiem o dość ograniczonej wyobraźni. A skoro już mówię o sobie, to przypomnę, że nazywam się Jarek Szubrycht i mam przyjemność prowadzić dla Was co tydzień audycję Ciężko na sercu, którą wydaje Mariusz Owczarek. Program o wielkich nieobecnych, aczkolwiek wielce pożądanych, rozpocząłem od Morbid Angel, więc pozostańmy przy death metalu. Skoro już powiedziałem A, trzeba powiedzieć B. B jak Bolt Trout.

Bolt Thrower powstał w Coventry w połowie lat 80. Nie dość, że trzeba zaliczyć ich do grona pionierów europejskiego death metalu, to jeszcze brzmienie grupy jest absolutnie wyjątkowe. Ostatnią płytę, Those Once Loyal, wydali w 2005 roku i chyba już wtedy coś zaczęło się wypalać, bo nie nagrywali, coraz mniej koncertowali, a w 2015, kiedy zmarł Martin Kearns, perkusista, który bębnił w Bolt Thrower przez 2 dekady, a więc nie od początku, wykorzystali to no chyba jako pretekst do tego, żeby zakończyć działalność. Zespół postanowił nie szukać następcy Martina, tylko podziękował nam za uwagę. Niby mamy Memoriam, gdzie Carl Willets śpiewa swoim słodkim głosem do podkładów utrzymanych w podobnym stylu, no ale to jednak nie jest to samo. Nie ten skład, nie ten repertuar i przede wszystkim inny duch. Bolt Thrower byli jedyni w swoim rodzaju i bardzo ich

brakuje. Wiem, że kiedy się żegnali, zapowiedzieli, że nie będzie żadnych powrotów, żadnych tras jubileuszowych, żadnych kompromisów, a to słowna ekipa i bardzo to szanuję. Z drugiej strony chyba nikt nie miałby im za złe zmiany zdania, ja na pewno nie miałbym. A skoro już się rozmarzyłem, to co powiedzielibyście na taki skład koncertowy? Morbid Angel, Bolt Thrower i Gorefest. Wypełnialiby, po czym obracaliby w gruzy i pył duże obiekty. Gorefest to giganci death metalu z Niderlandów. W innym stanie skupienia znajdują się od 2009 roku. Szkoda, bo z repertuarem z pierwszych 4 czy 5 płyt ze szczególnym wskazaniem na Falls oraz Erase mieliby zasłużone miejsce na dużych scenach najlepszych festiwali. Aż sprawdziłem przed audycją, co porabia teraz Jan Chris Decayer, czyli lider Gorefest, bo nie jest aktywny na muzycznej scenie. Znalazłem go na Instagramie i okazuje się, że wiedzie szczęśliwe i spokojne życie u boku ukochanej. Mają śmiesznego pieska, a Jan ma fajne hobby związane z zabytkowymi samochodami. I nie chcę tego chyba zamienić na podróżowanie po świecie w ciasnym autokarze i wrzeszczenie na ludzi ze sceny. Dziwny z niego człowiek.

Zacząłem od death metalu nieprzypadkowo i nie tylko dlatego, że lubię. Otóż uważam, że z tych wielkich, ważnych odmian muzyki metalowej właśnie death metal jest dziś najsłabiej reprezentowany na festiwalowych scenach, a już na pewno na tych największych festiwalowych scenach. Przede wszystkim dlatego właśnie, że znaczna część znaczących reprezentantów gatunku, tych pionierów, tych gigantów, znacząco milczy. Sami sobie państwo sprawdźcie. Death nie istnieje, wiadomo, i istnieć nie będzie. Entombed praktycznie też nie. Morbid Angel to samo. At the Gates bez Tompy trudno sobie wyobrazić. Autopsy co prawda grają, no ale sporadycznie i raczej hobbystycznie. Bolt Thrower, Gorefest, Emerytura. Najważniejszy niemiecki przedstawiciel pierwszej fali death metalu, czyli zespół Morgoth, też nie istnieje i też szkoda, chociaż kiedy kończyli działalność, nie tak znowu dawno temu, nie budzili wielkiego zainteresowania. Obstawiam jednak, że powrót wokalisty Marka Greve do zespołu i powrót do piosenek z albumów Cursed oraz Odium mógłby w przypadku Morgoth zdziałać cuda.

Również z Niemiec pochodził zespół Necrophagist. To już było inne pokolenie niż Morgoth, inne myślenie o muzyce, o death metalu, no i inne umiejętności. Zespół powstał w latach 90. jako solowy projekt wszechstronnie uzdolnionego artysty tureckiego pochodzenia, Muhameda Suikmeza, by dojrzeć do miana pełnoprawnego zespołu, który w dodatku rozstawiał po kątach starszych i bardziej utytułowanych kolegów. Necrophagist nagrali dwie świetne płyty, Onset of Putrefaction oraz Epitaph, które niosły ich wysoko i wydawało się, że grupa jest na tak mocnej fali wznoszącej, że już będzie tylko lepiej, ale pod koniec pierwszej dekady XXI wieku Necrophagist zamilkł. Niby nagrywali nową płytę, niby mieli powrócić, ale nic z tego nie wyszło, a koledzy po jakimś czasie donieśli, że Muhammad podobno w ogóle porzucił grę na gitarze.

Nekrofagist, którego przed chwilą wysłuchaliśmy, to zespół bardzo zaawansowany technicznie i oryginalny, jeśli przyjąć perspektywę death metalowego purysty. Jeśli natomiast przyjąć perspektywę nieco szerszą, to jest to oczywiście granie stosunkowo konwencjonalne. Tak na pewno powiedziałby niejaki John Zorn. Ten nowojorski saksofonista, nie metalowiec bynajmniej, jest typem prymusa i oprócz tego, że jest artystą bardzo wszechstronnym, to w dodatku sprawia wrażenie gościa, który chciałby mieć w każdej estetyce, którą się chwilowo zajmuje, ostatnie słowo. A kiedy już zmontował gwiazdorski skład grupy Naked City, posłużył mu on za laboratorium do zderzania grindu z free jazzem i robili to tak, że pozostawały tylko zgliszcza. Naked City to, jak w przypadku większości projektów Johna Zorna, efemeryda. Zespół, który istniał krótko, raptem kilka lat i nie istnieje już od 1993 roku, poza jakimś incydentalnym, krótkim powrotem, a więc było wystarczająco dużo czasu, by ktoś inny mógł podjąć rzucone przez Naked City wyzwanie. Ale jakoś nie widzę chętnych, a już na pewno nie widzę takich, co zbliżyliby się do tego poziomu, bezwysiłkowo łącząc wirtuozerię, szaleństwo, badanie granic muzyki oraz dobrego smaku i jeszcze oczywiście dobrą zabawę. Czy w tym moim wymarzonym powrocie reaktywowanego Naked City na wokalu miałby być Yamatsuka Ai czy może Mike Patton, to ja już nie wnikam, nie będę się przecież Zornowi wtrącał w skład zespołu.

Być może zetknęliście się Państwo z tym dowcipem powracającym w postaci memów, że niby norweska straż leśna musi co roku interweniować dziesiątki razy, bo black metalowcy idą do lasu zrobić sobie odpowiednio mroczne zdjęcie, ale w tymże lesie się gubią i bez pomocy nie są w stanie odnaleźć drogi do cywilizacji. Gdyby to był fiński las i fińscy black metalowcy, to nie znaleźliby ich leśnicy, tylko oni znaleźliby grzyby i tak powstałoby Oranssi Pazuzu. A gdyby do tego samego fińskiego boru na grzybobranie wybrali się doom metalowcy, otrzymalibyśmy zespół Unholy. Wspaniała to była grupa, z jednej strony mroczna i ekstremalna jak trzeba, ale z drugiej psychodeliczna i ze swobodą i wdziękiem, ale takim fińskim wdziękiem, wymykająca się gatunkowym granicom. Pierwszą płytą Unholy było From the Shadows z 1993 roku, ostatnią Grace Fallen z 99. Muzycy Unholy chyba naprawdę dali sobie spokój z graniem, nie wypłynęli później w innych składach, więc już naprawdę mogliby wrócić, chyba że rzeczywiście zagubili się gdzieś w lesie pod tą swoją Imatrą. Imatra to niewielkie miasto w Karelii, nieopodal granicy z Rosją. I takie to okolice, że jak się nad tym zastanowić, muzyka Unholy przestaje dziwić.

To było Unholy, nieodżałowane. Unholy i, jak słyszeliście państwo, fińskie grzyby mają wielką moc. Nie umiem sobie wyobrazić natomiast, co napędzało australijski skład Disembowelment. Od pierwszych nagrań demo byli inni niż wszyscy, a ich doom, czy właściwie doom death metal, był na przeciwległym biegunie tych wszystkich brytyjskich, gotycko-dumowych, romantycznych, łzawych plumkań. Disembowelment to surowość, to ciemność, pustynia, brak śladów aktywności człowieka. Istnieli krótko, na przełomie lat 80. i 90. wydali tylko jedną dużą płytę, Transcendence into the Peripheral, z 1993 roku, po czym przepadli. Niby część składu Disembowelment przeniosła tamten płomień do grupy Inverloch, a właściwie próbowała przenieść, bo jednak nie, to nie to samo.

przypadku subiektywnym, bo nie usłyszycie dzisiaj o wielu naprawdę dużych nazwach. Za to takimi piwnicznymi dziwadłami jak fiński Unholy czy australijski Disembowelment zawracam wam głowy z największą rozkoszą. W tej samej kategorii mieści się nowojorska grupa Winter. I nawet estetyka podobna, bo Winter to wolne, ciężkie, mozolne granie, które nie ma słuchacza oczarować, nie ma go zachwycić. Ono ma go stłamsić i złamać. Kiedy słuchałem albumu Into Darkness, jedynej płyty Winter, wydanej w 1990 roku, niewiele po jej premierze, byłem zachwycony, ale nie rozumiałem do końca, skąd brała się ta muzyka. Dzisiaj rozumiem już trochę lepiej, że choć korzenie Winter miał w metalu od Black Sabbath po Celtic Frost, ulegał też innym wpływom związanym z lokalną sceną, od New Wave'u ze Swans na czele po nowojorski hardcore. Bardzo żałuję, że ta zimowa opowieść nie doczekała się kontynuacji.

Słuchacie Państwo audycji Ciężko na sercu, odcinka poświęconego wielkim nieobecnym, których powrotu na scenę, choćby chwilowego, bardzo bym sobie życzył. Oczywiście ta wielkość jest pojęciem względnym i w tym wypadku